0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Dobry wieczór, Witold Sułek. Rozpoczynamy audycję, która poświęcona będzie szeroko rozumianym patologiom społecznym. Bardzo wsparciowe. Jak Państwo wiecie, staram się, żeby to nie było tylko i wyłącznie pokazywanie, co jest, a co nie jest patologią społeczną, ale najważniejszą misją tutaj do wypełnienia w naszych spotkaniach, mówię naszych, bo moich z Państwem i moich gości i gościń, jest to, żeby pokazać Wam, że zawsze jest jakaś nadzieja, jakieś światełko i co można zrobić ze swoim życiem, jeżeli los nas szczególnie nie rozpieszczał, jeżeli nie trafiliśmy pod szczęśliwą gwiazdę, ale wiemy, że bardzo dużo zależy też od nas i w związku z tym razem ze mną w studiu jest Ewa Kosowska-Korniak. Cześć Ewa.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: Ewa zajmuje się wieloma rzeczami, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą psychologię, warsztaty, wsparcie. Jesteś też trenerką mindfulness, tak? Mm-hmm. Możemy na wszelki wypadek przypomnieć, co to jest za słowo, bo nie każdy mógł słuchać wcześniejszej naszej dawnej audycji. Na czym to polega?
2: Mindfulness, czyli uważność, po polsku, to świadome kierowanie takiej intencjonalnej uwagi na chwilę obecną, czyli takie świadome bycie tu i teraz w nieoceniający sposób. Czyli to jest zauważenie tego, że teraz siedzimy w tym studio, patrzymy na siebie, ulegamy magii mikrofonu i mówimy dla słuchaczy. I to jest ten moment, tak? I nic więcej się nie liczy, tylko ta sekunda. I zauważanie takich momentów, czyli praktykowanie uważności jest sposobem na skuteczne redukowanie stresu, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, radzenie sobie z depresją, z trudnościami, z problemami zdrowotnymi, z bezsennością. Jest bardzo dużo, dokładnie ponad 7 tysięcy badań naukowych, takich zakrojonych szeroką skalę, które pokazują skuteczność praktykowania uważności w takich dłuższych okresach czasu, czyli przez 8 tygodni. Więc jest to coś tak prostego, tak osiągalnego na wyciągnięcie ręki, coś, co każdy z nas może zrobić i co tak naprawdę można powiedzieć, że nic nie kosztuje, jeśli tylko znamy metodę i wiemy, co dokładnie mamy robić, a coś, co jest bardzo skuteczne i pozwala po prostu dobrze się czuć samemu ze sobą.
1: Aha. A to jest niestety, jak Państwo doskonale wiecie, wśród osób, zwłaszcza tutaj mówię o tych środowiskach patologicznych, rodzinach patologicznych i zjawiskach patologicznych, chociaż nie wszystkie one są uprawnione, bo wiele razy mówiłem, że są bardzo krzywdzące co do osób, które nie mają na to wpływu, bo ktoś, kto ma w domu alkoholika, ojca, czy jakąkolwiek, czy matkę, narkomana albo przestępcę, który siedzi w więzieniu, to nie oznacza, nie jesteśmy skreśleni, że my jesteśmy jakimiś współwinnymi. Natomiast niestety ten ostracyzm i takie obarczanie nas też troszeczkę winą, odsuwanie się społeczeństwa od takich osób, niestety jest bardzo częstym zjawiskiem, co wcale nie ułatwia im normalnego życia. Mało tego, bardzo często kieruje ich w taką właśnie stronę, że skoro tak, skoro nikt mnie nie chce, skoro mnie skreślacie, skoro jestem niepotrzebny, bo mam takiego czy nie innego ojca, albo pochodzę z takiego, a nie innego środowiska, no i w

0: albo jakieś zagraniczne wojaże, dłuższe, krótsze. Niemniej jednak zazwyczaj takie plany mamy, prawda? Skoro wakacje, jeżeli pracujemy, to dostaniemy nareszcie upragniony urlop i marzymy o tym, żeby pojechać i tam będziemy na pewno szczęśliwi. Po pierwsze, żaden wyjazd na wakacje za nie wiadomo jak wielkie pieniądze, w nie wiadomo jak egzotyczne miejsca wcale nam nie gwarantuje, że to będą udane wakacje. Bo bardzo wiele takich wyjazdów kończy się rozwodami, albo wracamy źli, wściekli, bo nagle biuro podróży splajtowało, albo okazało się, że mąż mnie zdradza podczas tego urlopu i tak. Nie jest to gwarancją, tylko tak. My o tym teoretycznie wiemy i ktoś powie, no łatwo jest mówić komuś, kogo i tak na te wakacje stać. Natomiast ta grupa osób, nazwę je osobami wykluczonymi, no bo są. Już nie tylko dlatego, że mają ojca alkoholika, ale bardzo często za tym idzie po prostu bieda zwyczajnie, bo skoro on wszystko przepija, no to takie dziecko być może zostanie zapisane na pół kolonie w mieście. I ono jak widzi później kolegów, koleżanki, które były, a ten nad morzem, a ten w górach, a ten za granicą, zwiedzają świat, a ja sobie tutaj mogę pograć w paletki albo w piłkarzyki gdzieś pod domem kultury, to też narasta frustracja. Nam się wydaje, że okej, zagospodarujmy te dzieci, żeby nie siedziały na ławce, żeby coś zrobiły. Ale świat dzisiejszych nowoczesnych mediów, gdzie one widzą, bo kiedyś można było wielu rzeczy nie wiedzieć, prawda? Tam się dzieci chwalą oczywiście w szkole, gdzie to nie były, ale my dzisiaj to widzimy bardzo naocznie w internecie, w mediach społecznościowych. I to niestety może być bardzo frustrujące. Oczywiście nie apeluję, żeby teraz Państwo oszczędnie chwalili się swoimi urlopami, bo wiadomo, że taka potrzeba chwalenia się znajomymi. Ktoś powie, a ja nie mam takich znajomych biednych. No teoretycznie tak jest, ale jeżeli macie dzieci, a te dzieci chodzą do szkoły, a w tej szkole są osoby takie właśnie biedniejsze i te dzieci będą się chwalić o to, co tam nie przywieźli dziś sobie z Egiptu, no to takie inne dziecko poczuje się znowu właśnie takie gorsze, wykluczone, słabsze. I nie wiem, czy nam się uda znaleźć jakąś złotą receptę, że oto pstryknięciem palca powiemy, nie martwcie się, bo właśnie często te wakacje wcale nie są udane. To tak prosto nie działa, bo marzenia są, to pragnienie. Ale też nie chodzi mi o to i stąd ta właśnie uważność, bo może esencja, może ta istota dobrego lata, fajnego lata, że chociaż jestem dzieckiem, którego naprawdę los go nie oszczędzał i jest mi źle, to mimo wszystko mogę spędzić wspaniałe wakacje. Kwestia tylko uważności na to, co naprawdę stanowi o tym, że to będzie piękne, cudowne lato.
1: Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, kiedy słuchałam tego twojego wprowadzenia, jest taka, że nieważne gdzie, ważne z kim. I pomyślałam sobie, że te wszystkie osoby, które przywołałeś, które są w trudniejszej sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej, te dzieci, ale też pewnie osoby już dorosłe, które są w podobnej sytuacji, mogą znaleźć radość z relacji z innymi i to jest podstawowe, najlepsze, najpełniejsze źródło szczęścia. Znaczy mówiąc o tym, mam na myśli, przywołuję takie najbardziej znane na świecie badania nad szczęściem, takie zwane harvardzkie badania nad szczęściem, które wykazały, że najważniejszym czynnikiem decydującym o poczuciu szczęścia są relacje z innymi. Czyli można być na najcudowniejszej rajskiej plaży, na jakiejś wspaniałej wyspie i być tam nieszczęśliwym, jeśli się jest tam samotnie i nie ma się nikogo wspierającego dookoła siebie. Stąd zwróćmy się ku ludziom, ku osobom, które, z którymi możemy spędzić czas, cieszyć się tym czasem. To już jest bardzo coś ważnego i dobrego. I chciałabym też przywołać taką teorię, o której kiedyś czytałam, że każda osoba taka zagrożona wykluczeniem społecznym, taka no, bliska tych kręgów patologicznych, jest w stanie wyjść na ludzi, stanąć mocno na nogach, osiągnąć swoje cele życiowe i tak dalej, zwłaszcza taka młoda osoba czy dziecko, jeśli ma obok siebie chociaż jedną osobę, która w nią wierzy, która daje jakieś wsparcie i zainteresowanie takie indywidualne tej osobie. Ja sobie tak myślę, że dla osób, które nas teraz słuchają, jak dużo to pokazuje, ile my możemy zrobić, nie? Po prostu dać trochę swojej uwagi choćby jednej osobie, porozmawiać, nie wiem, zaprosić na działkę, na spacer, na lody.

0: porozmawiać. To jest naprawdę niewiele, a to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czyli taka uwaga wynikająca z relacji, to jest pierwszy aspekt, ale można tą uwagę też zbudować i znaleźć w sobie. To jest ten drugi aspekt uważności, o którym chętnie opowiem.
1: No właśnie, bo ja chętnie o nim też posłucham, dlatego że zazwyczaj mówimy, no to przecież macie jakieś ośrodki pomocy, no ale to no, i ośrodki terapeutyczne i inne, no ale one nie fundują nam cały czas wszystkiego. To nie jest tak, że ktoś taki pójdzie i powie, że no, jestem w tej chwili narkomanem, po detoksie, przeszedłem terapię, no ale nie mam jeszcze pracy, jestem biedna, bardzo chciałbym na wakacje. Ktoś powie, jak ćpałeś, to sobie teraz idź do pracy, ale nie myśl o wakacjach. No ale to nie jest dobre traktowanie drugiego człowieka. Ktoś powie, że taki bezdomny alkoholik, który całe dni wyleguje się na ławce na rynku albo pod sklepem i tylko sępi na alkohol, no to on ma cały czas wakacje przecież, prawda? Więc co mu tu jeszcze współczuć, co mu tu pomagać? Ja myślę, że właśnie trudno jest się zdobyć na jakąś empatię, kiedy wyrabiamy sobie na temat tych osób już takie zdanie. Z góry są obibokami, leniami, pijakami, nieudacznikami życiowymi, którzy mogliby się pozbierać, wziąć za siebie i coś ze swoim życiem zrobić, bo przecież praca leży na ulicy i wszystko jest w zasięgu ręki. No nie jest, bo musimy pamiętać, że narkotyki, alkohol bardzo mocno dewastują umysł. Bardzo często te osoby, które były uzależnione czynnie, przeszły terapię i są zdrowe, nawet po wielu latach, to niestety widać. Ich nie stać na operacje plastyczne, żeby sobie zrobić porządek i wstawić na przykład po parę tysięcy za implanta nowe zęby, które stracili po prostu w tym. Więc to nie jest wcale taka prosta sprawa. Iść i sobie teraz zrób, iść i sobie zarób. A moim zdaniem jednak, jeżeli mamy zapobiegać społeczeństwom, patologiom jako społeczeństwo, to jednak jakieś to minimum odpowiedzialności mamy, a przynajmniej w naszym też interesie, jak już ktoś nie chce myśleć po prostu z troską o drugim człowieku, no to też to jest jednak w moim interesie. Bo jakie zjawisko pojawia się latem w czasie wakacji? Apele, reklamy, będą co chwilę informacje w mediach, proszę uważać, drzwi zamykać, poprosić sąsiada, żeby sprawdzać, jak wjeżdżacie, bo jest wzmożona ilość kradzieży, prawda? No jest, no bo ludzie wyjeżdżają, ktoś, kto jest takim no, zawodowym złodziejem i póki co nie ma ochoty na jakąś zmianę i skruchę, no to rzeczywiście obserwują, chodzą, gdzie się nie świeci światło, a może ktoś pojechał, a może ktoś się właśnie chwali. To nadmierne chwalenie się wakacjami też tutaj nie służy i długimi wyjazdami, no bo możemy stać się niestety ofiarą później, bo skoro chata przez 2 tygodnie nie pilnowana, no to warto się włamać i zrobić tam, dopuścić się kradzieży. Więc jakby tutaj potrafimy zadbać, ale może warto też dbać o to, żeby było jak najmniej ludzi, którzy będą kradli po prostu.
0: No ja sobie myślę, tak. Wiele refleksji mi naszło, słuchając tego, co powiedziałeś. Myślę, że taka największa refleksja jest taka, że nam ludziom jest bardzo łatwo oceniać innych i to jest jeden z największych takich grzechów ludzkich, społecznych. Łatwa, szybka ocena, przekuwająca się na nadanie komuś etykiety, patrzenie stereotypowe. Po pierwsze, widząc osoby takie jak te przywołane przez ciebie, mające problem z alkoholem, z narkotykami, mające problem z kierowaniem świadomym swoim życiem, pomyślmy sobie tak, ja mam swoje życie, świadomie nim kieruję, ta osoba na obecnym etapie życia wybrała inaczej, to jest jej życie i tyle. I tu nic nie trzeba więcej. Tak naprawdę można nadal widzieć człowieka w człowieku. Można podejść, zapytać albo odpowiedzieć, bo raczej te osoby podchodzą i zagadują, więc nie uciekać, tylko po prostu zacząć rozmowę i z tej rozmowy może coś ważnego wyniknąć. To jest taka pierwsza rzecz, która mi przyszła, która mi się nasunęła. Druga to jest taka, że naszym takim grzechem powszednim jest porównywanie się i tak naprawdę wszystkim nam to źle robi. Ja osobiście czuję się bardzo źle po przeglądaniu Facebooka czy Instagrama, ale przede wszystkim Facebooka z tego pokolenia jestem, kiedy widzę, jak moi znajomi wrzucają, gdzie nie byli, co nie zrobili, co aktualnie robią i tą taką swoją hiperaktywność. A ja mam na przykład w tym momencie tak, że mi się nie chce. że mi się nawet nie chce tam nic zamieszczać, że mam taką, mam zupełnie inny czas. I teraz, jeśli widzę te wszystkie takie motywujące treści i te hiperaktywności, no to siłą rzeczy zaczynam się czuć gorzej, mimo że mnie stać na podobne działania. A co mają powiedzieć osoby, których nie stać, tak? Dla których to jest oglądanie jakiegoś naprawdę luksusowego świata? No nie jest to dobre, więc ani ocenianie, ani porównywanie się na pewno nie pomaga w takim świadomym jakimś traktowaniu współpracy z osobami wykluczonymi czy zagrożonymi wykluczeniem. Ale myślę sobie, że trzecia refleksja, która mnie naszła, to jest taka, i tu znowu wrócę do tej uważności, że z oceniania, z porównywania się, z analizowania, dlaczego jedni mają tak, a inni inaczej, można bardzo łatwo przejść do swojego świata, jeśli będziemy uważni. I jest kilka takich prostych sposobów, które można zrobić, zastosować, które nic nie kosztują, a które mogą sprawić, że przywołane na wstępie naszej rozmowy wakacje będą niezapomniane, takie inspirujące, wartościowe, bez ruszania się z miejsca, bez ruszania się poza obszar swojego zamieszkania. I teraz te sposoby. Sposób pierwszy, uważny spacer, czyli pójście do lasu, to jest moje ukochane miejsce, ja tam jestem codziennie, ale można też do parku, można też gdzieś w jakieś takie otwarte przestrzenie, gdzie jest dużo zieleni, która uspokaja. Nie robienie żadnego tam żadnej aktywności takiej typowo sportowej, tak, że muszę zrobić ileś tam kroków, pokonać jakiś dystans w jakimś tempie. Nie, przeciwnie. Idę bardzo uważnie, ze świadomością, że cała uwaga jest skierowana na mnie jako podmiot kroczący, a nie na to wszystko, co jest dookoła. Czyli po prostu idę, stawiając bardzo uważnie krok za krokiem i dzięki temu wyciszam się, dzięki temu chłonę te wszystkie bodźce i doznania takie dostępne nam zmysłowo, których normalnie nie zauważamy. Wtedy można usłyszeć rozkoszny śpiew ptaków, usłyszeć szelest czy trzask trawy pod butami, zauważyć, jak przyroda żyje i funkcjonuje. Można wychłonąć zapachy, karmić swoje oczy widokami i to naprawdę robi fantastyczną robotę naszym mózgom. Poeta to jest jak spa dla mózgu.
1: Poeta powiedziałby, że to bardzo takie poetyckie, ja tak nie umiem. Drodzy Państwo, każdy umie, naprawdę. Przede wszystkim to, co się wtedy czuję, to jest poczucie wolności, bycia sobą. Jestem tu i teraz, sam o tym zdecydowałem. Po prostu cieszę się byciem tu i teraz. Tak. Przyrodą, świeżym powietrzem, ptaki śpiewają, jest pięknie. Bardzo często takie z literatury znane też dyzie sowizdrzały i takie beztroskie lekko duchy i tak dalej. Gdzieś tam ktoś im kazał owce wypasać albo krowy, a one gdzieś tam biegały, zapomniały, zapatrzyły się w niebo, prawda? Nawet jak to słynne Babie Lato popatrzymy, słynny obraz. On też to właśnie w pewnym sensie oddaje, prawda? Tak. Też można powiedzieć, nikt nie chciałby pracować tak jak ta dziewczyna, prawda? I wypasać, skoro mamy lato. Ale nawet ona może oglądać chmury, może oddychać, cieszyć się, wsłuchiwać się w głosy natury i czuć się szczęśliwa. Bo chodzi też o to, żeby w życiu takie momenty wyrywać, bo każdy, mniej lub bardziej, miwa też bywa przemęczony, zestresowany, nie powodzi mu się, czy to rodzinnie, czy zawodowo. To wcale nie jest tak. Pieniądze nam niestety wszystkiego nie gwarantują. Myślę, że taką elementarną, podstawową potrzebą, tak jak już poniekąd to powiedziałaś, jest bliskość kogoś. Chcemy czuć się potrzebni. Lubimy mieć obok siebie kogoś bliskiego. I naprawdę wyjście nawet nad rzekę pobliską może być przyjemne, może być lepsze niż te wyspy szczęśliwe, wymarzone, jeżeli to jest osoba nam bliska. Spędziliśmy tam miło czas. Wracamy szczęśliwi. No i warto było. Nie trzeba płacić milionów, tak, żeby to osiągnąć.
0: Ja do tego dorzuciłabym drugą bardzo fajną czynność, która też może być przeprowadzona uważnie, może być praktyką uważności i co więcej, można ją także zrobić wspólnie. To jest uważne jedzenie. uważne jedzenie, picie polega na tym, że spożywamy bardzo prosty posiłek. To na przykład może być teraz na przykład półmisek, talerzyk cudownych, świeżych truskawek, które teraz nas wołają z każdego kąta ulicy, jest pełnia sezonu i one są słodkie, bo jest słońce i wspaniałe. I usiąść przed tym talerzykiem i celebrować jedzenie z totalną uważnością i powolnością, czyli nim zatopię zęby w tej truskawce, to najpierw tak ją oglądam, dotykam, wącham, przybliżam, oddalam, bardzo starannie tak robię pierwszy mały kęs, dopiero kiedy on zniknie już w żołądku, to dopiero wtedy robię następny. Takie zjedzenie uważne jest również czymś doskonałym dla takiego naszego dobrostanu psychicznego, czyli po prostu powoduje, że stajemy się bardziej świadomi siebie, bardziej wyluzowani, bardziej odstresowani i bardziej świadomi swojego życia, tak? Piękna tego życia, że potrafimy dostrzec piękno w takich drobnych czynnościach. A to jest coś, co każdy z nas robi codziennie i możemy zjeść w pośpiechu. Wiele osób ma taki wgrany program, tak? Pospiesz się szybko, tak? Ile, nie kłóstraj się z jedzeniem. A jak cudowne może być odmienienie tego, tak? I właśnie zjedzenie najwolniej jak potrafię. To jest coś, co jest także dostępne dla każdego na wyciągnięcie.
1: Tak. Do tego oczywiście jeszcze szybkie jedzenie jest po prostu zwyczajnie niezdrowe dla naszego organizmu, ale rzeczywiście nawet kromka chleba. Czasami gdzieś idziemy, no teraz są bardzo modne w różnych sklepach, żeby te aromaty chlebowe się unosiły, chociaż nie zawsze to ma wiele wspólnego z prawdziwym chlebem, ale zostawmy to na marginesie. Bo to też może być pewnego rodzaju patologia, czy my rzeczywiście mamy, nazywamy to, co jest adekwatnie do tego, co otrzymujemy. Natomiast bardzo często nas zachwyca. Czujemy taki zapach świeżego, pieczonego chleba, kroimy sobie taką kromkę. Jeżeli ktokolwiek miał takie dzieciństwo, nie wiem, że babcia wypiekała, albo tata, albo miał, przypomni nam się to wszystko. Ale nie przypomni nam się, jak będziemy łykali jak gęsi, bo wtedy rzeczywiście nic nam się nie przypomni. Szklanka prostego mleka, to naprawdę może być arcysmaczne. Często myślimy, bo to znowu jest to kolejne zestawienie dla osób, które są w gorszej znacząco sytuacji, czy ktoś tam, jakieś krewetki, jakieś robaki, często się zresztą próbuje pogardliwie, później no to jaśnie państwo się jakimś robactwem zażera, prawda? No to ja to potrzebuję kura z rożna i musztarda. Okej, co kto lubi, chociaż bardzo często jest też tak, że to jest takie no, obśmiewanie z powodu takiego, że no nie stać mnie na restaurację i wydać 150-200 zł za obiad czy kolację, no to najłatwiej to obśmiać. Ale to nie jest długodystansowa, ani w ogóle to nie jest dobra metoda, dlatego że w nas w środku i tak tkwi to takie, że my wiemy, że nas na to nie stać. No, że będziemy sobie mówić, ale przecież w tej restauracji jest też kura, jest też schaboszczak, jest też parę innych rzeczy. Nas po prostu nie stać na restaurację. I to są niestety bardzo poważne problemy, bo często nie zwracamy na nie uwagi. Ja bardzo chciałem, żebyśmy o tym w tym programie mówili, bo wakacje to też jest często, jak na co dzień tam zaciskamy nawet pasa, bo wiele osób tak robi, żeby gdzieś wyjechać, zaciska pasa, no to tutaj już na urlopie nie będę sobie odmawiał, prawda? No, więc na bogato. A dla takiego człowieka, któremu się nie powodzi, jest kiepsko sytuowany finansowo i tak dalej, to też jest nie do przejścia bardzo często, a też miałby ochotę, prawda? Taka pani, która siedzi, musi tego pijanego męża ogarniać wieczorami, bo przychodzi schlany i jeszcze mu gotować, sprzątać. Co ona nie chciałaby sobie usiąść raz w restauracji, żeby ktoś jej podał, żeby sobie spokojnie właśnie powoli zjadła, a nie dopiero jak już tam się inni najedzą, dzieci się najadły, to ona gdzieś siada w kącie. Wydawałoby się, że to taki obrazek z PRL-u. To nie jest taki obrazek, tylko wyłącznie z PRL-u. Ale to, tak jak mówisz, możemy sobie zrobić sami. Potraktuj siebie jak królową. Bo to od ciebie w dużym stopniu zależy. Nie, ty nie musisz być tutaj służącą. Ty nie musisz łykać jak gęś, bo trzeba już prasować. Nie, nieprawda. Masz prawo usiąść, narobiłaś się i sobie spokojnie się podelektować kromką chleba czy truskawką, nacieszyć się najzwyczajniej w świecie tym teraz.
0: Ja powiem teraz jeszcze jedną ważną rzecz. Jeżeli taka osoba, nawet w tak trudnej sytuacji, jak ta kobieta, o której opowiedziałeś, będzie praktykować uważność, czyli będzie tak umiała świadomie kierować uwagę na siebie w chwili obecnej, tak, na to doświadczanie, na spacerze, podczas posiłku, to trzecia praktyka uważności, którą chcę zaproponować, to obserwowanie swojego oddechu. Czyli prosta medytacja oddechowa. Słowo medytacja bywa takie, może się komuś wydawać takie luksusowe.
1: Tylko jaśnie państwo, znowu i ci tacy, co im tam się wznosi, już przewraca, żeby nie powiedzieć, gdzie im się tak naprawdę przewraca, to oni sobie wydziwiają, te chodzą na jakieś jogi, dziwactwa, oddychają pół godziny i tak dalej, w głowach się przewraca, nie?
0: A ja powiem prosto, że medytacja jest dostępna dla każdego z nas na wyciągnięcie ręki i polega na tym, żeby usiąść w taki sposób, żeby oddech mógł płynąć swobodnie. Można się też położyć na płasko oczywiście, można usiąść na podłodze, ale po co komplikować? Siadamy na krześle, dbamy o to, żeby stopy przylegały do podłogi, żeby plecy były wyprostowane, dłonie niech spoczywają na udach i będąc w tej pozycji najlepiej przymknąć oczy, wziąć wdech i wydech w sposób świadomy i obserwować, jak to powietrze przechodzi przez nasze ciało, jak je czujemy, bez sztucznej regulacji, przyspieszania, zwalniania, po prostu obserwować swój wdech i wydech. Kilka takich oddechów już robi bardzo dobrą robotę, czyli nas uspokaja, odstresowywuje, pomaga. Ale co więcej, jest jeszcze jedna korzyść. Jeżeli praktykujemy taką medytację oddechową regularnie, to my naprawdę nabieramy innego patrzenia na siebie. Do nas bardzo dużo rzeczy zaczyna docierać. Być może ta kobieta, o której powiedziałeś, potraktuj siebie jak królową, zauważy, że to ona jest ważna i jej misją życiową nie jest poświęcanie się dla innych i poświęcanie się dla męża alkoholika, tylko jej ważne jest to, co ona czuje i czego ona potrzebuje. Nie? I to takie bycie w takiej uważności na siebie, a tylko oddech nam to umożliwia skutecznie w moim odczuciu, dlatego że oddech jest unikalny, nie? I łączy nas z chwilą obecną, patrząc na swój oddech, obserwując swój oddech. Ja jestem w pełni w tej chwili, tu i teraz. Więc jeśli chcemy być uważni i poobserwować swój oddech, bez oceniania, tylko zauważania swojego ciała, swojego organizmu, to organizm nam zaczyna wysyłać bardzo ważne sygnały. Zaczyna tak jakby do nas mówić. I pojawiają się pewne myśli, które są ważne, które można zauważyć dzięki temu właśnie skoncentrowanemu oddychaniu. Pojawiają się pewne emocje, pojawiają się pewne inne patrzenie na siebie. Oczywiście ja to wszystko... Te trzy praktyki, które przywołałam, one w mojej działalności zawodowej, one są ubrane w cały 8-tygodniowy kurs. I ja oczywiście na taki kurs zapraszam, takie kursy prowadzę w Opolu od września, bo przez wakacje robię przerwę, ale w zasadzie przerwę. Ale chciałabym powiedzieć, że jest bardzo dużo źródeł, których można czerpać. Możecie Państwo zrobić sobie notatki po tej audycji i te trzy praktyki zapisać i po prostu to robić. Bo to jest coś, co nic nie kosztuje, a bardzo dużo zmienia i jest dostępne dla każdego, kto będzie chciał tego spróbować.
1: One są też przydatne przy depresji, przy stanach lękowych. Jak słuchaliście poprzednich audycji, wiecie, tutaj, która dotyczyła właśnie lęku, zwłaszcza niekontrolowanego lęku i jego bardzo destrukcyjnego działania, jeżeli jest niekontrolowany i się nam wymyka, to też właśnie tam autor mówił oddech, oddech i jeszcze raz oddech. Zresztą nawet taka prosta rzecz, jak jesteśmy zdenerwowani, mówią policz do 10. Przecież to nie chodzi o to liczenie. To liczenie jest po to, że licząc uspokajamy myśli, ale w tym czasie też inaczej oddychamy. Bezwiednie. My bardzo często w sytuacjach stresujących regulujemy napięcia i inne rzeczy oddechem. Więc to nie jest jakieś wymyślanie. A jeżeli ktoś bardzo się wstydzi, bo koledzy, koleżanki będą się śmiali, gdzie mam teraz, usiądę w domu, zacznę teraz siedzieć, oddychać, no to będą się ze mnie śmiać, to sobie wyjdźcie z tego domu,
0: ale
1: pójdźcie sobie
0: zauważy.
1: Do parku. Wiem, ale nawet jeżeli, a idź sobie do parku, tam sobie usiądź i sobie spokojnie pooddychaj, albo gdziekolwiek w miłe miejsce, bo jeżeli będziemy się przejmowali innymi, no to jest troszeczkę tak, ja też mam taką, wydawałoby się prostą, a jednocześnie trudną radę, ze względu na wszech obecną ilość wulgaryzmów. I to naprawdę, które się wylewają. Ja coraz bardziej jestem przerażony. Nie, że jestem jakimś purystą i nigdy w życiu nie przeklinam. Natomiast widząc ilość także dobrze ubranych, dobrze sytuowanych osób, które idą i tak klną z rana i z wieczora, w biały dzień, na tyle głośno, że ja idąc ulicą spokojnie to słyszę, jestem przerażony. I to coraz więcej kobiet. Ale okej, jestem feministą, więc nie ma płeć znaczenia, ale znaczenie ma to tyle, że jakby te kobiety chciały podkreślić swoją wyjątkowość, jakąś ważność, tym przeklinaniem jeszcze głośniejszym. Wiesz, faceci przeklinają w sposób naturalny, jeżeli przeklinają, a tutaj to jest takie, wiesz, coś, Jezu, po prostu ręce mi opadają. I tak sobie pomyślałem, że kiedyś to też był objaw patologii. Znaczy, jeżeli ktoś tak się posługuje, gdybyśmy traficie na osobę niewidomą, czyli ja jestem w tej chwili osobą niewidomą, siedzę sobie na ławce w parku, no i słyszę takich ludzi, to pomyślałbym, Jezus Maria, jakieś bandziory kryminaliści, czy mnie zaraz nie okradną, czegoś mi nie zrobią. No bo ktoś to idzie i tak bluzga i tak się zachowuje, no to w domyśle od razu za tym idzie, że to jakaś patologia, przestępcy, bandyci, chuligani. Prawda? Nie. No po prostu mają taki styl. Więc można spróbować nie przeklinać. Spróbujcie, postawcie sobie takie wyzwanie. Zawsze na ten koniec roku, a to rzucę palenie, a to schudnę. No ja mam taką propozycję, przestańcie przeklinać. Do tego nikt was absolutnie nie zmusza. Ja wiem, że to może być trudne, jak teraz siedzicie z ekipą na ławce pod blokiem i tam zawsze wszyscy rzucają mięsem tak zwanym, ale ja wam gwarantuję, że oni nawet nie zauważą na początku, że nie przeklinacie. I to nie chodzi tutaj, nie wiem, czy się Ewa zgodzisz, nie chodzi wcale o to, że my, bo bardzo często, do czego ty mówię, ludzie, którzy są niżej sytuowani, są traktowani jak patologia, są jako gorsi, bardzo często też są słabiej wykształceni, co jest oczywiście nieprawdą. Mówimy o stereotypach w tej chwili. Tak. I mają bardzo duży kompleks, jak się odezwać. Te przekleństwa też, ta agresja językowa, ma nam dodać, a nie muszą. Pokazać, że a co ty mi tu, inżynierku, będziesz, prawda, ku tego tam, prawda? Ale ja państwu gwarantuję, że samo nieprzeklinanie sprawi, że będziecie postrzegani zupełnie inaczej. Bo nam do komunikowania prostych potrzeb, do rozmawiania między sobą nie potrzebujemy słów ze słownika wyrazów obcych. Naprawdę nie musimy tryskać erudycją. Ale zastanówcie się, jak będziecie po prostu mówili dzień dobry, do widzenia, przyjdzie sąsiadka, a co tam u pani sąsiadka słychać? A, coś tam mi dzisiaj piwnicę zalało. No to rzeczywiście duże nieszczęście, prawda? Może pani pomogę, prawda? Coś tam trzeba wyczyścić. A mi to też... Można tym mówić normalnym językiem, a wie pani, bo mi ku znowu ten zalało, tam coś hu. Jesteśmy, no, jak chcemy, żeby nasz wizerunek i obraz postrzegania się zmieniło. Nawet jeżeli otoczenie i sąsiedzi nas są dla nas mili, to są dla nas mili, ale na kawę nas nie zaproszą. Nie pójdą, no bo Jezus, no, chami prostak powiedzą. I tyle. I w pewnym sensie będzie to niestety prawda.
0: A ja mam potrzebę powiedzenia jeszcze, że w tym wszystkim, w tym bardzo ważnym apelu o to, żeby zmienić swoje słownictwo i tak porzucić przekleństwa. Ja się z tym w pełni zgadzam, że lubię mówić ładnie i cenię sobie to, jak ludzie operują ładnym językiem. To ja do tego bym dodała jeszcze odwagę, by zrobić coś inaczej niż wszyscy. I na to może sobie pozwolić każdy z nawet z najtrudniejszego środowiska. Bo bardzo łatwo jest iść za grupą, za tłumem, kiedy wszyscy przeklinają przeklinać, kiedy wszyscy wyzywają wyzywać, ale dużo trudniej jest wstać i powiedzieć, a ja uważam inaczej, a ja chcę was zapytać, dlaczego to robicie. Taki akt takiej odwagi, mimo jakiegoś lęku, który gdzieś tam w środku jest, jest po pierwsze bardzo wyzwalający, po drugie pokazuje, że można z tego środowiska wyjść i nic się nie dzieje. Po trzecie, dodaje szacunku przede wszystkim nam naszego własnego, ale też w oczach innych. Zróbmy coś, nie musimy robić tak jak wszyscy, bo bardzo ważne jest to, że nie jesteś tym, co ci się przytrafiło. To ty masz tą decyzyjność. Osobom, które są w takich trudnych środowiskach, często się wydaje, że oni pewną taką historię rodową ciągną za sobą, tak? I to już tak musi być. I że ta przeszłość zawsze ich gdzieś tam dopadnie. No nie. No od ciebie może się zacząć zmiana. Ty możesz zrobić inaczej. Zrób to w małym geście. Właśnie w tej zmianie słownictwa, w tym, żeby wstać i powiedzieć, a ja uważam inaczej, a mnie się to nie podoba.
1: Umyj zęby na przykład, załóż czystą koszulkę. Jeżeli masz nawet tylko dwie, to zawsze jest tak, że jedną nosisz, a drugą możesz w tym czasie wybrać. Ja miałem etapy w życiu, kiedy tak robiłem z niektórymi rzeczami. Robiłem to też nie tylko dlatego, że mnie nie było stać, ale że chciałem, miałem swoją ulubioną, więc jak się pobrudziła, to szybko nosiłem inną, a tamtą od razu prałem ręcznie, nie czekałem, że mi mama wypierze, żeby szybko wyschła, móc ją znowu nosić. Więc motywacje mogą być bardzo różne, ale warto to robić. To są takie proste, elementarne rzeczy. Mówię o tym dlatego, że to możemy robić sami i przede wszystkim jesteśmy inaczej traktowani przed ludźmi, bo żeby ludzie też w jakiś sposób nam zaufali, bo może być tak, że pójdziecie sobie, nie wiem, jesteśmy w Opolu, możecie sobie pojechać na Turawę, naprawdę są też, z tego co wiem, nawet jakieś autobusy miejskie, chyba nawet darmowe, które nad jezioro latem dojeżdżają, więc tu nie ma co zwalać. No i chcecie tam kogoś poznać, przysiąść się. Naprawdę bardzo wiele zależy od tego, jak będziecie mówili i jak będziecie wyglądali.
0: Bo... I pachnieli.
1: I pachnieli. No właśnie. A można się umyć po prostu szarym mydłem. Bardzo zdrowe, higieniczne, nie ma alergii. To wszystko jest do zrobienia i nie ma tutaj wytłumaczenia, bo ja mam tatę alkoholika, matkę narkomankę, a w ogóle połowa mojej rodziny siedzi w więzieniu, więc jestem skazany. Nie, nie jesteście skazani.
0: No i mam tylko dwie koszulki i trzy pary spodni. Chciałabym powiedzieć, że osoby dobrze sytuowane, zamożne i bardzo świadome aktualnie preferują minimalizm i mogą powiedzieć to samo. Ja też mam tylko trzy t-shirty, tam dwie pary spodni i coś tam, bo nie chcę gromadzić przedmiotów, bo uważam, że to jest nieekologiczne, niezdrowe, przytłaczające. Więc zamiast szukać tłumaczeń gdzieś w głowie i usprawiedliwień dla swojej takiej bierności, można znaleźć tak dużo sposobów na to, żeby w małych rzeczach, w drobnych gestach, w drobnych działaniach znaleźć, nie wiem, jakieś poczucie może nie dobrostanu, może nieszczęścia, ale jakiejś lekkości, uwolnienia, radości.
1: Ale to w sumie później na dłuższą metę się przekłada na taką wiarę też w siebie, która, bo jeżeli to wszystko zaczniecie robić, to po prostu to będzie się przekładało później na inne rzeczy, bo łatwiej też jest dostać pracę, jeżeli jej nie macie. Bo też was inaczej ktoś potraktuje, jak przyjdziecie w miarę zadbani, schludni i będziecie potrafili ładnie coś powiedzieć. Nie mówię, to nie wymagamy nie wiadomo jakiego słownictwa, ale po prostu. Spokojnie, bez takiej, często w oczach zresztą widać już ten bunt, to odrzucenie, tą złość. Warto nad sobą troszeczkę popracować. I ja wiem, nie jest to proste, ale warto to wszystko robić, bo jak już traficie na jedną taką osobę, to ona powie, no może u mnie nie, ale wie pan, jest tam ktoś, mam znajomego, niech pan pójdzie tam, albo tu. Zaczyna się taki łańcuszek, bo z dobrem jest tak, że i z dobrymi ludźmi, jak się ich zaczyna spotykać, to oni najczęściej też kogoś fajnego znają, prawda? I to później już tak troszeczkę zaczyna iść troszeczkę samodzielnie.
0: I trzeba zrobić mały krok pierwszy. I być może te wakacje są właśnie takim dobrym polem do doświadczenia, sprawdzania i próbowania inaczej.
1: Tak myślę. No i pamiętajcie, że możecie sobie zafundować cudowną wyspę. Patrzcie, jak było kiedyś z dziećmi. Dziećmi potrafiły zbudować sobie domek na drzewie albo szałas w lesie, bawić się w Indian, bo nie mogli gdzieś wyjechać. Kto tam zresztą kiedyś jeździł na jakieś zagraniczne wczasy? Dzieci sekretarzy PZPR-owskich do Bułgarii i jakieś złote brzegi. Reszta siedziała w domu i się bawiła. Czy to były nieszczęśliwe dzieci? Czy one się zastanawiały nad tym, że zamiast tu siedzieć w szałasie w lesie i bawić się w Indian, mogłyby być tak jak syn komendanta komisariatu milicji i siedzieć sobie? Nikt się tym specjalnie, myślę, nie martwił. Jakoś szczególnie. Była ekipa, fajnie się bawiliśmy. Dobrze jest czasami też samemu coś wymyślić, zaproponować, prawda? Że słuchajcie, może zrobimy to, może tamto. Zróbmy coś po prostu, a nie tylko czekać i czekać i czuć takiej frustracji, że nie możemy być gdzie indziej. Nie miejsce, ale my w dużym stopniu stanowimy. Mam nadzieję, że to będzie w jakikolwiek sposób budujące dla Państwa, dla słuchających. I pamiętajcie, oddychanie, spokój, uważność, skupcie się na sobie, bo jesteście ważni. Tak naprawdę o ten szacunek i tą ważność i docenianie siebie każdy się dopomina. Jestem człowiekiem, mam swoją godność, powinno się mnie szanować. Ale to nie jest też tak, że to jest bezwarunkowe. Nie można wszystkiego i tego szacunku domagać się tak o, po prostu. Szacunek ma każdy jako istota ludzka. Owszem, ale nasz szacunek taki społeczny u innych ludzi, na ich przyjaźń, trzeba też pokazać, że jest się dobrym człowiekiem, że coś się też samemu daje, bo przyjemność też jest w dawaniu przecież.
0: Ja bym powiedziała, trzeba najpierw uwierzyć, że jest się dobrym człowiekiem, wiedzieć, że w każdym z nas jest dużo dobra, nawet jeśli życie nas gdzieś przeczołgało, sprawdziło i podoświadczało mocno.
1: Mhm. Więc życzymy Wam udanych wakacji. Ja tak mówię dlatego, że usłyszymy się już w sierpniu, drodzy Państwo, ale oczywiście programy będą nadal się odbywały, więc jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy, oczywiście cały czas podkreślam, są też telefony, niebieskie linie, ośrodki wsparcia w sytuacjach bardzo trudnych, kryzysowych. Proszę się nie wahać. Nie zastanawiajcie się, czy czekać. Nie ma co czekać, bo to też wynika z tego, o czym mówisz. Jak sobie pani czy pan pooddycha, jak sobie pomyśli o sobie nareszcie na spokojnie, to może dojdzie też do niego, że jego życie jest podłe, trzeba coś zmienić i trzeba zakopać wstyd i przestać się zastanawiać, tylko poprosić o pomoc fachowców. Bo to też jest bardzo trudne i o tym też w programach często mówimy. Trudno jest czasami zrobić ten pierwszy krok i wykręcić ten numer i powiedzieć, mam duży problem, nie radzę sobie w życiu. Mam.
0: Pamiętaj, że jesteś ważny, że jesteś ważna.
1: Dobrze. To taką puentą kończymy. Ewa, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, Ewa Kosowska-Korniak była moją i Waszą gościnią. I Wam oczywiście również dziękuję już za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.
2: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie-Koźlu.

0: Radio Opole. Wieczór pełen tematów.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, słowo się rzekło, kobyłka u płota, tyle że to nie moje słowo, a nawet parę słów. Zatem powinien pojawić się cudzysłów. Niektórzy, słysząc niepoprawną odmianę tego słowa, proponują radykalne metody zapamiętywania, takie wręcz poniżej pasa i to z drugiej strony. Może nie aż tak brutalnie, ale jednak przypomnijmy, jak powinno się mówić poprawnie.
6: To prawda, już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że powinno się mówić w cudzysłowie, to poprawna forma, a nie w cudzysłowiu. To błąd, który niestety jest tak bardzo rozpowszechniony, że może jednak warto powtarzać wskazówki poprawnościowe. Rzeczownik cudzysłów ma bardzo czytelną budowę, na którą złożyły się dwa wyrazy. Cudzy i słowo. Ponieważ przymiotnik cudzy nie stopniuje się, nie sprawia kłopotu. Drugi człon jest doskonale nam znanym rzeczownikiem, z którego odmianą, gdy występuje samodzielnie, nie mamy żadnego kłopotu. Mówimy liczyć się ze słowami, moim zdaniem przydałoby się częściej, zwłaszcza w przestrzeni publicznej, być z kimś po słowie, coraz rzadziej słyszy się ten zwrot oznaczający złożenie komuś obietnicy, ręczyć bądź zaręczyć słowem, obiecać ustnie, w słowie wstrząsnąć, występuje trudność wymawianiowa i tak dalej. Nie ma więc powodu, aby ten sam rzeczownik w złożeniu cudzysłów odmienić inaczej niż tak, jak używamy go, gdy występuje samodzielnie. Zatem napiszemy coś w cudzysłowie, użyjemy cudzysłowu. Przy okazji zwróćmy też uwagę na inny zwrot z rzeczownikiem słowo, a mianowicie w całym tego słowa znaczeniu. Często słyszy się w pełnym znaczeniu tego słowa. To forma, która nie jest aprobowana w słownikach. Ponieważ jednak używana jest równie często, według Narodowego Korpusu Języka Polskiego, jak poprawna i zalecana w całym tego słowa znaczeniu, można ją uznać za co prawda dopuszczalną, ale mniej staranną i to jest opinia profesor Katarzyny Kłosińskiej, przewodniczącej Rady Języka Polskiego.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Salon naukowy Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy salon naukowy, w którym będziemy dzisiaj sporo rozmawiać o tutoringu, a w naszym studiu gości dr Piotr Bębenek z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Dobry wieczór.
2: Witam panią serdecznie, witam słuchaczy.
1: Dlaczego Politechnika stawia na tutoring? Dlaczego właśnie w tym momencie, w zasadzie oto od października, ma wejść taki nowy system, który ma wręcz prowadzić studentów za rączkę?
2: Ja sobie myślę, że to jest takie ciekawe, to co pani powiedziała, dlaczego zaczynamy stawiać na tutoring. Ja mam takie poczucie, że my to robimy od zawsze. Natomiast zostało to w tej chwili na swój sposób nazwane.
1: I sformalizowane chyba bardziej.
2: Sformalizowane. Myślę, że to też oczywiście jest bardzo potrzebne. Dlatego, że no jest to też związane z tym, że grupa nauczycieli akademickich została profesjonalnie przeszkolona, bo to też jest fajne i ciekawe, że być może niektóre osoby do tej pory robiły to w jakiś taki rozproszony swój własny sposób. A tutaj dostaliśmy i otrzymaliśmy różnego rodzaju narzędzia do pracy właśnie tutoringu. Tylko tak jak powiedziałem, jak popatrzymy w ogóle na uczelnie na całym świecie, no bo tutoring no, wywodzi się tutaj z tradycji oksfordzkich. Mhm. Oczywiście ja nie chcę tutaj porównywać się do Oksfordu, żeby była jasność, natomiast metoda jest bardzo ciekawa i interesująca, no, która ma, no tak jak pani powiedziała, w jaki sposób prowadzić tego naszego studenta. Studenta, który jest no, zainteresowany zrobieniem być może czegoś więcej, a być może jeszcze na tym etapie nie wie, że chce zrobić coś więcej i, no i popracować z kimś, kto go w jakiś sposób poprowadzi.
1: A jak to będzie weryfikowane, która osoba nadaje się do tego, żeby właśnie mieć takiego swojego tutora? Czy to wykładowca będzie podpowiadał? Czy to, nie wiem, studenci mają zgłaszać się do tego konkretnego tutora? Jaki jest na to plan?
2: Plan jest w tej chwili taki, że jakby tak, formalnie ruszamy z tutoringiem, ponieważ jest nas 16 osób, które zostały przeszkolone.
1: Ruszymy. Będzie 16 tutorów.
2: Mamy w tej chwili przeszkolonych profesjonalnie 16 tutorów, którzy od października będą jakby pracować ze studentami. Natomiast no, nabór będzie otwarty dla studentów. Ja myślę, że też ten rok, który minął w tej chwili, on był też taki poprzedzony różnego rodzaju spotkaniami, konferencjami, na którym opowiadaliśmy też studentom o tym, jak będzie wyglądał ten tutoring. Bo myślę, że tu należy też wspomnieć, że jest to realizowane w ramach projektu Pogłębiamy Relacje, bo mamy taki projekt na naszej uczelni, który tak właśnie trochę sformalizował te wszystkie rzeczy. I myślę, że tutaj no to studenci będą jakby już wiedząc o tutoringu, bo ja też nie ukrywam, że już mam głosy ze strony moich studentów, że chcieliby w czymś takim uczestniczyć.
1: Albo może też głosy jeszcze starszych, którzy nie mieli takiej możliwości, że akurat kończę studia, a tu teraz dopiero tutoring wprowadzają.
2: Tak, właśnie zdarzyła się taka sytuacja, że zadzwonił do mnie student, który akurat broni w tej chwili magistra i on mówi, czy jeszcze się zdąży jakby załapać, ale w czerwcu się broni. I ja mówię, no niestety, dopiero ruszamy od października i tak pojawiają się właśnie takie głosy tych studentów, którzy już faktycznie kończą.
1: No właśnie, ale dla kogo ten obecny program będzie skierowany? Czy to mogą być studenci pierwszego roku, czy już tych lat późniejszych?
2: Generalnie będziemy to kierować do wszystkich studentów. Ja myślę, że no, jakby w ogóle myśląc o tutoringu, myślę zawsze w ten sposób, że no każdy z nas potrzebuje jakiegoś mentora. I faktycznie jak studenci przychodzą na studia i myślę, że to studenci pierwszego roku zawsze, bo sam studiowałem, to też miałem takie poczucie, że przez pół roku czułem się jakiś taki zagubiony faktycznie na uczelni, po liceum, po zupełnie innym podejściu do nauki. No mamy takie też poczucie, że studenci gdzieś poszukują różnego rodzaju fajnych, ciekawych rozwiązań i myślę, że to po pierwszym roku się dopiero tak fajnie kształtuje, gdzie studenci zaczynają poszukiwać czegoś dodatkowego, czegoś rozwojowego, Próbują odkrywać też różnego rodzaju swoje mocne strony. Szukają tej po prostu drogi i myślę, że tutoring jest takim miejscem, żebyśmy my jako naukowcy poprowadzili też tych studentów, bo tutaj też nie chodzi o to, żeby była jasność, żeby to nie były kolejne konsultacje ze studentami, żeby to nie były kolejne korepetycje, że my czegoś uczymy, tylko właśnie jakby mamy taką myśl mówiącą o tym, okej, tak, to porozmawiajmy o tym, tak, i poszukajmy jakiejś twojej własnej drogi na przyszłość. Szukamy też oczywiście osób, które gdzieś tam będą chciały się też naukowo rozwijać, rozwojowo, bo tych ścieżek będziemy mieli kilka dla studentów. Ja myślę, że to dopiero podczas pracy takiej tutorskiej okazuje się tak naprawdę, jaki kierunek student wybierze. No, a my tak naprawdę będziemy tylko i wyłącznie prowadzić tego studenta, że to też nie będzie na zasadzie nauki i pouczania, bo myślę, że o to w tym wszystkim trochę chodzi, ale bardziej chcemy go oprzeć na zadawaniu dużej ilości pytań, bo na tym też polega tutoring i myślę, że jakbyśmy się tak cofnęli trochę w historii, bo patrzyli na Sokratesa, który tak naprawdę był osobą, która chodził między ludźmi i zadawał pytania. Ludzie się dowiadywali różnych ciekawych rzeczy, sami sobie zadawali pytania, dlaczego tak myślą, dlaczego, w jaki sposób też pogłębiają swoją gdzieś tam wiedzę. Chociaż ja zawsze się śmieję, że akurat Sokrates nie skończył dobrze, w związku z tym, że im bardziej pogłębiamy, im bardziej zadajemy jakieś drążące pytania i pogłębiające pytania, tym zaczyna to drugą stronę czasem denerwować, czasem irytować. Natomiast te narzędzia, które otrzymaliśmy, są narzędziami pełnej gamy różnego rodzaju rzeczy, które możemy wykorzystać w pracy ze studentami. Myślę, że to będzie ciekawe i interesujące.
1: Czyli chcą Państwo kształcić wybitne jednostki, bo trochę odchodzi się chyba od takiego masowego szkolenia.
2: No i tu mają zaskoczę, bo jak patrzę na siebie i swoją pracę, to ja nie chcę powiedzieć, że z wybitnymi jednostkami się trudno pracuje, ale myślę, że nie szukamy takich wybitnych jednostek. Ja myślę, że te wybitne jednostki pojawiają się właśnie przy poszukiwaniu w ramach takiej pracy tutorskiej, że wtedy dopiero zaczynamy pogłębiać i te osoby, które na pozór były osobami jakimiś przeciętnymi, bo ktoś tak mówił, a bo on taki wyluzowany, bo on taki nie wiadomo jaki.
1: Często pozory mylą, prawda?
2: Tak, i nagle okazuje się, że student potrafi zauważyć te swoje fajne, mocne strony, potrafi je mega fajnie wykorzystać. No i nagle staje się bardzo wartościową osobą. Być może w przyszłości wybitną jednostką jednak, tak, osiągającą jakieś różnego rodzaju sukcesy. I właśnie to jest to, że myślę, że ja gdzieś tam patrząc na siebie, myślę, że fajnie by było, żebym nie pracował z wybitnymi jednostkami. Może zostawię je innym osobom.
1: Panie dyrektorze, ile każdy z tutorów może mieć studentów pod opieką?
2: Znaczy, tu umówiliśmy się, bo tak zaczęliśmy się zastanawiać, na ile jeszcze faktycznie nasza praca zawodowa, naukowa pozwoli nam na pracę ze studentami. Daliśmy sobie tak maksymalnie 2-3 studentów, z którymi możemy popracować, bo też chcemy, jeżeli umówimy się ze studentami na tą konkretną pracę w dłuższym okresie czasu, no to chcemy mu faktycznie poświęcić więcej godzin i myślę, że ta praca tutorska też wymaga na samym początku takiego zaufania ze strony i studenta i naszego, bo tak jak powiedziałem, to tą relację będzie trzeba trochę skrócić. Ja nie chcę powiedzieć stać się kolegą tego studenta, ale myślę, że ta relacja musi być właśnie na takim poziomie bardzo mocno partnerskim, bo wtedy dopiero jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego i ciekawego. Więc myślę tak sobie, bo też mam doświadczenia z coachingu, pracy coachingowej. To też jest w ogóle ciekawe, bo te narzędzia, które gdzieś doświadczyłem na tutoringu, to są narzędzia, które dostałem na różnego rodzaju szkoleniach z coachingu. Myślę, że to się gdzieś tam zapina wszystko jednak ze sobą. nawet można było powiedzieć, że coaching chyba powstał na bazie tutoringu, bo tutoring był dużo, dużo, dużo wcześniej. I myślę, że tych godzin będzie spędzonych ze studentami dość dużo. No, przewidujemy sobie, chcielibyśmy tak minimum 10 godzin poświęcić i mieć tą, jakby ten obszar otwarty dla studenta, żebyśmy w pewnym momencie nawet razem zdecydowali, czy osiągnęliśmy jakieś cele, które sobie postawiliśmy lub nie. Natomiast myślę sobie też tak o tutoringu, bo czasem mnie ludzie i osoby różne pytają o tutoring. Myślę, że taką jedną z ciekawszych rzeczy, która się w tutoringu pojawia, a chyba która odeszła już od takiej codzienności, to jest pisanie esejów. To jest w ogóle ciekawa formuła. Ktoś by powiedział, no dobra, będziemy pisać jakieś tam wypracowanie. No trochę tak, według określonego...
1: Faktycznie takiego, bardzo oksfordzko brzmi.
2: Według takiego określonego schematu, ale to jest właśnie fajne, kiedy student napisząc taki esej, no z jednej strony ma później podyskutować na ten temat, bo nam też chodzi o to, żeby student dokonując analizy mógł się trochę pospierać z nami. Ja to nawet tak współcześnie nazywam sobie, niektórzy trochę nie akceptują tego, co mówię, a ja lubię u studentów taką ich studencką bezczelność, że oni pytają, oni kwestionują różnego rodzaju rzeczy. I myślę, że tutoring będzie takim miejscem właśnie do tego, żeby można się było trochę pospierać, ale też wykorzystać tą naszą wiedzę i nasze doświadczenie, ale nie na zasadzie pouczania drugiej strony, tylko pogadania o tym, no dobrze, no mamy coś i coś z tym zróbmy. Więc to mi się podoba u studentów. W ogóle nawet odnosząc się do zajęć, to studenci są już na tyle fajni i otwarci, że jak mówię na wykładzie, na przykład z wystąpień publicznych o metodach prezentacji, to pamiętam, że ostatnio na wykładzie student podniósł rękę i mówi, no dobrze panie doktorze, jak już pan tak opowiada o tych różnych metodach prezentacji, to niech pan pokaże teraz te 4 na przykład style prezentowania. I to jest super, bo to nie tylko, że ja muszę mieć wiedzę, ale skoro ja o tym mówię, to może muszę to pokazać w tym momencie.
1: To
2: mi się podoba.
1: Proszę się wykazać.
2: I to jest tak, to jest takie fajne, nie tylko teoretyczne, bo mówi się o tym,
1: praktyka,
2: że nauka
1: tak.
2: To teoria tylko i wyłącznie. Akurat w przypadku tego studenta no źle trafiło, bo potrafię to zrobić, więc żeby nie było łatwo, to pamiętam, że na następny wykład przygotowałem te 4 style prezentowania, ale żeby im nie było łatwo, podczas prezentowania kazałem im notować, w którym momencie zmieniałem jakby sposób prezentowania. I to jest takie fajne i ciekawe, że studenci jakby chcą i też oczekują od nas no, tego, żebyśmy się faktycznie podzielili tą swoją wiedzą, ale też przede wszystkim myślę, że naszym doświadczeniem, bo to jest takie fajne i ciekawe.
1: Wracając do tego tutoringu, o którym rozmawiamy, 10 godzin będzie na pracę z takim jednym wybranym
2: minimum 10 godzin.
1: I to jest tak, że każdy tutor ma swoją działkę?
2: Tak, ponieważ tutorzy są z różnych wydziałów. Tylko to też jest tak, że myśmy się umówili w ten sposób, że nie jest powiedziane, że jeżeli, nie wiem, student z Wydziału Budownictwa przyjdzie do mnie na Wydział Ekonomii i będzie chciał ze mną popracować, no to okej, jeżeli powie, że chce prowadzić tutoring naukowy z budownictwa, no to jakby świadomie zrezygnuje, bo moja wiedza dotycząca budownictwa w obszarze nauki no jest słaba, albo w ogóle jej nie mam tutaj. Natomiast jeżeli będzie chciał pracować jakby w obszarze tutoringu rozwojowego, czyli popracować na swoich zasobach, no to wtedy tak, to nie widzimy tutaj jakby takich przeszkód. Ale mam takie poczucie, że no bo na każdym wydziale studenci znają swoich prowadzących, znają swoich wykładowców. To jest jeszcze w ogóle ciekawe, bo no ja osobiście jestem opiekunem koła naukowego, współpraca i rozwój. No i tak też mam takie poczucie, że chyba ten tutoring też z tymi moimi studentami z koła naukowego to robię na co dzień, pracując z nimi. Więc myślę sobie, że też studenci będą mieli też większą odwagę z tych naszych kół naukowych odezwać się do nas, żeby popracować właśnie w ramach tutoringu. Natomiast mamy taką alternatywę do tego, że możemy trochę pomieszać tych studentów.
1: No właśnie, bo może jakiś zdolny przyszły budowlaniec będzie chciał się dowiedzieć, jak zarządzać na przykład swoją ekipą.
2: Tak, wracając do mojego koła naukowego, mam u siebie, no pomimo tego, że no, ekonomia i zarządzanie, no to mam studentów z analityki danych, mam studentów z budownictwa, którzy przychodzą do mojego koła naukowego, więc to się zaczyna fajnie przenikać ze sobą i myślę, że to jest takie fajne, ciekawe, interesujące.
1: A wielu studentów przychodzi dziś na uczelnię z dużą wiedzą techniczną, ale na przykład brakuje im pewności siebie. Czy nad tą pewnością siebie też można popracować z tutorem?
2: Oj, poruszyła pani no, dość ważny temat, który w tutoringu będzie mega ważny. Ta kwestia pewności siebie i podnoszenia tej pewności siebie, no ona będzie mega ważna. Też mamy określone narzędzia do pracy właśnie z pewnością siebie. Ona się na pewno pojawi, dlatego że ja sam widzę, pracując z młodzieżą, że no, ta pewność siebie u młodzieży jest zaniżona. I to budowanie tej pewności siebie, mam takie poczucie, że w ogóle tutoring, który będziemy prowadzić, będzie oparty, jak ja to mówię, na pozytywnych elementach. Nie będziemy się koncentrować na słabych rzeczach. Będziemy próbować ewentualnie eliminować różne rzeczy, ale myślę, że to praca na zasobach, ona daje lepsze efekty, bo to już badania nawet pokazują, że pracując na pozytywnych rzeczach, na dobrych rzeczach, idziemy szybciej do przodu.
1: To właśnie... na jakich tych dobrych rzeczach trzeba bazować?
2: No jakby musiałbym w pierwszej kolejności przeprowadzić z panią krótki test za pomocą pewnego narzędzia.
1: Jakiego narzędzia?
2: Na przykład jest narzędzie dotyczące koła zasobów, gdzie określamy sobie tam na przykład w skali od 1 do 10 różne obszary. No i zaczynamy pracować nad tym, zaczynamy dyskusję. No dlaczego pani na przykład, nie wiem, zaznaczyła w jakimś obszarze, nie wiem, jakość życia, dlaczego pani zaznaczyła 5, a nie 8 na przykład, nie? Albo dlaczego ktoś zaznaczył 5, a nie 3, bo to też jest ciekawe pytanie idące trochę w drugą stronę. Jakby wyciągamy tylko i wyłącznie te rzeczy, które są rzeczami dobrymi, natomiast oczywiście patrząc na te rzeczy, nazwę trochę w cudzysłowie złymi, może słabymi naszymi gdzieś tam stronami, nie złymi stronami, ale słabymi stronami, żeby też im się trochę przyglądać w kategorii, okej, gdzie jest blokada, jak ją możemy, nie wiem, ominąć, jak ją możemy przekształcić, co z nią możemy zrobić, żeby po prostu pójść do przodu. Bo nawet jak patrzę na przedsiębiorstwa, bo też współpracuję z wieloma przedsiębiorstwami i uważam, że jeżeli przedsiębiorstwo pracuje na pozytywie i patrzy na dobre strony, to co robi dobrze, naprawdę to są organizacje, które idą szybciej do przodu. Ja to nawet mówię, bo my czasem próbujemy jakby u siebie, ale też na przykład w otoczeniu, w firmach, szukać winnych, że ktoś zawinił czegoś. I to jest dla mnie takie trochę ciągnące w dół, dlatego że tak, zawsze mówię, po pierwsze wszyscy wiedzą, kto zawinił. Jak już ktoś popełnił jakiś błąd, to najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że wszyscy wiedzą. Łącznie z tym, który zawinił. Oczywiście on o tym głośno nie mówi, że to on zawinił, bo no, jakby nie może się do tego przyznać. I jakby próba tym zarządzania tą winą i tym, co zrobiliśmy źle, no jest nieefektywne generalnie, bo jakby grząźniemy w tym momencie, tak. no bo nie wiem, no bo w relacjach zaczniemy się kłócić ze sobą, zaczniemy tą winę przerzucać, zaczniemy ją rozkładać na części, no w tym czasie, jak ja to mówię, konkurencja już jest dalej, nie? Bo oni popatrzyli i powiedzieli, dobra, wyciągamy wnioski i to się stało, ale może popatrzmy, jak to przekształcić i wykorzystać na to, żeby za chwilę pójść do przodu. No i idą szybciej w jakiś sposób do przodu. Nie możemy uniknąć. Każdy z nas popełnia błędy. Każdy z nas popełnia różnego rodzaju błędy. Grząźnięcie i rozkminianie tego, co się w ogóle z tymi rzeczami dzieje, uważam za kompletnie nieefektywne. Kompletnie.
1: A czy są takie sytuacje, których pan się na przykład obawia, że w pewnym momencie tutor jako, czy też wykładowca albo coach będzie musiał stać się psychologiem?
2: No i właśnie, to też ważny obszar, który pani poruszyła. Uczyliśmy się tego, żeby zauważać to, w którym momencie trochę przekraczamy granicę, bo jednak nie jesteśmy psychologami. I myślę, że to jest taki moment, w którym, no już też o tym rozmawialiśmy, musimy takiego studenta przekazać, tak, że pracujemy jakby do momentu, w którym my próbujemy odkryć, czy jakby nie ma czegoś więcej na rzeczy, a to już nie nasze kompetencje. Chociaż z drugiej strony, no te wszystkie jakby kursy i szkolenia, które żeśmy przeszli, one opierały się przede wszystkim na jakichś zagadnieniach psychologicznych. Natomiast faktycznie, no myślę, że tu będziemy musieli uważać. Ale to mieliśmy taki obszar, nawet przez cały dzień dyskutowaliśmy nad to i próbowaliśmy odkrywać, w którym momencie jakby przekraczamy granicę. I no to w mojej pracy coachingowej też z ludźmi, no też jest taki moment, w którym zaczynam zauważać i zatrzymuję proces i mówię, dobra, no to już nie moje kompetencje i no już tu już powinien tym zarządzić zupełnie inna osoba. Natomiast mamy świadomość tego, że studenci mogą chcieć przychodzić na tutoring, no bo będą mieli jakieś problemy i będą świadomi tych problemów. Ale myślę sobie, że to też jakby na samym początku ustalanie kontraktu, to jest też ciekawe, że na początku ustalamy.
1: Będzie podpisywany kontrakt?
2: Oczywiście, że tak, mamy ustalony kontrakt, w jaki sposób pracujemy i kontrakt obowiązuje również tutora, żeby była jasność, nie tylko osoby, która przychodzi na tutoring. No bo ja zawsze mówię, w pracy można się trochę zapomnieć i zacząć jednak pouczać i radzić drugiej stronie. I to nie o to w tym wszystkim chodzi. I jeśli sami tego nie zauważymy, to może to zauważyć osoba, która z nami pracuje i powiedzieć, no chwileczkę, ale nie tak się umówiliśmy.
1: Nie potrzebuję dyktatora, potrzebuję partnera.
2: No tak. Potrzebuję kogoś, kto, no właśnie, będzie nam

0: Kowalskiego, jednego z najlepszych psychologów w Polsce. Więc to takie posłuchanie też innych tutorów na takiej konferencji, no, jest takie też fajne i ciekawe, bo to można się podzielić swoimi różnymi doświadczeniami.
1: Panie doktorze, a pan intryguje mnie bardzo tym szkoleniem tutoringowym, które państwo przechodzili, bo bardzo często się pan do tego szkolenia odnosi. Jak to wyglądało? Gdzie państwo się w ogóle szkolili?
0: Szkolenie odbywało się na Politechnice Opolskiej. Mieliśmy 8 takich dni szkoleniowych od godziny 8 rano do godziny 16. To było też fajne i ciekawe, dlatego że bardzo dużo ćwiczyliśmy i to było takie ciekawe w tym wszystkim. Jakby minimum wykładów, maksimum ćwiczeń. No jakby ćwiczyliśmy tutoring w kontekście takim, że wymienialiśmy się. No, ja byłem tutorem, ktoś inny był osobą, która przychodzi z jakimiś swoimi własnymi zasobami. Trzeba było w odpowiedni sposób popracować z taką osobą. No i to takie było ciekawe, interesujące w tym wszystkim. No naprawdę dużo godzin spędzonych. Czasem momentami się podenerwowaliśmy i wkurzaliśmy się na różnego rodzaju rzeczy w pracy ze sobą.
1: To naturalne.
0: Tak. Ja uwielbiam ten proces w ogóle szkoleniowy. On jest takim procesem otwierającym. No ciekawa też droga przed nami, no bo musimy też trochę poćwiczyć już na jednak jednostce, czyli na studencie. Więc myślę, że to gdzieś tam faktycznie w praniu będzie wychodzić. Ja myślę sobie, że bardzo ciekawą rzeczą w tej grupie naszej tutorskiej jest to, że mamy tam osoby od magistrów po profesorów. To jest w ogóle ciekawe, że miałem przyjemność też poznać profesorów z różnych wydziałów, z którymi do tej pory nie miałem w ogóle jakby styczności. I to są też bardzo fajne relacje, bo my się poznajemy między sobą. Też w tej grupie mamy zamiar stworzyć sobie taką trochę grupę wsparcia między sobą, bo będziemy mieli takie, nazywa się to superwizjami, czyli będziemy dzielić się między sobą jakimiś doświadczeniami z różnego rodzaju problemów, które mogą powstać, bo te tematy, z którymi będziemy pracować, mogą być różne. Mamy też fajny kontakt z naszymi trenerami, którzy nas szkolili, więc myślę, że tutaj droga będzie ciekawa, interesująca.
1: Skoro są to osoby o różnym stopniu naukowym, to pewnie są to też różne charaktery. Jakie cechy powinien posiadać tutor, żeby no właśnie skutecznie wykonywać tę swoją rolę?
0: Ja myślę, że tutaj patrząc na dotychczasową pracę naukowca, weźmy naukowca, który do tej pory czy nauczyciela akademickiego, to mam takie poczucie, że jedną z cech, którą trzeba teraz odwrócić, i to wrócić na drugą stronę, jest nie mówienie, a słuchanie. I tutor będzie musiał przestać mówić, a będzie musiał zacząć słuchać. Ewentualnie podczas takiego spotkania będzie musiał dopytywać. I to myślę, że to jest chyba jedna z najtrudniejszych cech, którą musi posiadać tutor. Musi mieć też możliwość wyciągania tych rzeczy od osoby, z którą pracuje, żeby móc z tego coś przemodelować i coś zrobić na przyszłość.
1: To on musi być trochę dziennikarzem. Tak sobie myślę.
0: No właśnie.
1: Brzmi to znajomo
0: to
1: bardzo.
0: To jest bardzo ciekawe, bo jadąc tutaj do studia w ogóle myślałem sobie, no też pani redaktor, bo też nie ukrywam, że napisałem książkę z komunikacji.
1: Ależ ja wiem, ja właśnie do tego dążyłam.
0: Zapomniałem jej zabrać ze sobą. Nawet z dedykacją ją przygotowałem, tą książkę.
1: Podstawy komunikacji, prawda?
0: Tak, i sobie pomyślałem wtedy, że no właśnie, ta rola dziennikarza, gdzie słucha dziennikarz, no ale też zadaje pytania. Zadaje czasem pytania trudne, na które druga strona, nie wiem, jest zaskoczona, jest zdziwiona, z taką myślą, ale czemu o to pytasz? No i właśnie to jest ciekawe w tym wszystkim. Myślę, że w tutoringu też to będzie ciekawe, że to ma spowodować to, że czasem faktycznie osoba po drugiej stronie ma się zdenerwować, ma się wkurzyć, albo nie umieć odpowiedzieć na pytanie, bo było jakieś trudne, skomplikowane, a może właśnie powinna przypauzować i zastanowić się nad tym, że no właśnie, jakaś ciekawość w pytaniu, bo ja generalnie uważam, że bycie ciekawym, zresztą Santorski cały czas o tym mówi, że popatrz na to z ciekawością, nawet jeśli to jest trudne.

0: trudne, bo możesz z tego wyciągnąć wiele rzeczy, bo jeśli nawet nie znasz odpowiedzi na pytanie od razu, no to coś ci to poruszy w środku i myślę, że następnym razem, jak przyjdziesz do mnie, to sobie o tym pogadamy, bo już wtedy będziesz prawdopodobnie wiedział. Więc... No właśnie.
1: Bardzo teraz, mądre słowa.
0: W ogóle jak w tej chwili słuchacze tego nie widzą, chyba że nagrywamy się też tutaj na wizji.
1: Nie, to jest fajne, będzie sam dźwięk.
0: W jaki sposób pani ma też to wyćwiczone w kontekście dostrojenia się i słuchania, w kontekście łapania kontaktu wzrokowego, jakby skierowania ciała w stronę rozmówcy. To jest takie, no to w komunikacji, w jednym z narzędzi, bo jest ich wiele tych narzędzi, ja lubię narzędzie Schody do nieba, gdzie pierwszą rzeczą, którą mamy jakby w całym narzędziu, jest dostrojenie się do rozmówcy. I proszę popatrzeć, ile problemów gdzieś mamy komunikacyjnych w kontekście tego, że ludzie jak stają między sobą, mają rozmawiać, nie dostrajają się uwagą do drugiej strony. Że jednak rozmowa, którą mamy przeprowadzić ze sobą, jest z poziomu jakby naszych relacji na tyle ważna, że jakby fokusujemy się na nią. My teraz będziemy tylko i wyłącznie robić to. Nie? Czyli będziemy rozmawiać. Jedna osoba mówi, druga osoba słucha, ewentualnie zamieniamy się, bo czasem ja też zadaję jakieś pytanie. I myślę, że to dostrojenie jest tutaj ważne. Uważam, że jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy. Chociaż ona ma tam dalej swoje etapy, bo później jest też...
1: Absolutnie się z panem zgadzam, panie doktorze. Jakby pan o mnie mówił dosłownie. Bo tak to jest w tej pracy dziennikarskiej właśnie.
0: No tak, bo to jest fajne, bo nawet jak pójdziemy tym schematem dalej, to później mamy kontrakt, ale kontrakt na zasadzie, no umówiliśmy się na jakiś czas rozmowy ze sobą. Tak później jest. Ją przeprowadzamy. W ogóle za chwilę sobie prawdopodobnie, no jest pani doświadczoną dziennikarką, więc za chwilę pani podsumuje, ale być może jednej rzeczy, którą no mało osób robi, powinniśmy sobie zadać piąte pytanie na samym końcu po tym wszystkim, po co my w ogóle o tym rozmawialiśmy dzisiaj? Mhm. Bo to jest najciekawsze, że czasem w komunikacji fajnie jest pogadać z kimś, a na końcu powiedzieć, a po co myśmy w ogóle o tym rozmawiali dzisiaj ze sobą? I to jest tak zwany pomost przyszłość. To jest takie komunikacyjne niebo, że my się dziś przenosimy, nagle okazuje się, że jak my sobie powiemy, dlaczego my o tym rozmawialiśmy, to myślenie w ogóle o tym powoduje to, że ludzie chcą wracać do rozmowy, mówią, kurczę, tak mi się fajnie z tobą rozmawiało. Nie? No i to jest takie ciekawe. A to, co ja widzę też w otoczeniu, to to, że ludzie nie umieją słuchać i myślę, że to jest taki główny problem, który
1: jesteśmy
0: się...
1: Jesteśmy trochę narcyzami?
0: Może to ego mamy faktycznie podbite. Chociaż z drugiej strony, bo też wspomniała pani o pewności siebie, ja też uważam, że powinniśmy mieć ego. Ja mam bardzo wysoki poziom pewności siebie, ja mam też czasem duże ego, ale pamiętam zawsze...
1: Pan ma narzędzia, pan już to przepracował.
0: A mnie klika zawsze taka rzecz, którą mi właśnie Jacek Santorski powiedział, tylko pamiętaj, żeby ego nie miało jego. I to jest tak bardzo takie fajne i ciekawe, że czasem jak nas ponosi w tym wszystkim, być może w tym narcyzmie, czasem to może warto zamilknąć, może warto posłuchać drugą stronę. Czasem próbujemy gdzieś tam w komunikacji ze sobą powiedzieć drugiej stronie, jakby przekonać ją do czegoś. Druga osoba nie chce słuchać, bo ona ma też swoje jakieś zdanie gdzieś tam na swój temat. I myślę, że dążmy do tego, żebyśmy nic nie musieli, tylko żeby nam się dobrze porozmawiało. Bo mam takie poczucie, bo też mnie ktoś kiedyś ostatnio zapytał, ja mam różne definicje komunikacji. I myślę sobie, że komunikacja to jest taka gotowość do zmiany poglądów. I to jest cudne dla mnie, bo jeżeli ja faktycznie w komunikacji z kimś będę miał tą gotowość do zmiany poglądu, to znaczy, że nawet jeśli się nie będę zgadzał z tym, co mówisz, no to okej, ale warto posłuchać tą drugą stronę, bo ona też ma coś ważnego do powiedzenia. Czy mnie przekona, czy nie, to już jest inna sprawa. Używajmy argumentów, nie krzywdźmy drugą stronę, bądźmy w kontakcie granicznym, a nie przekraczajmy tych granic drugiej strony, ale też nie bądźmy w izolacji, bo czasem myślę sobie tak, że takie powiedzenie, a to mnie nie obchodzi, co tam u ciebie, no właśnie może ta
1: gotowość. To jest bolesne.
0: A może ta gotowość do tego, że jak potrzebujesz, to przyjdź, to zadzwoń, tak jak pani wykonała telefon do mnie. Porozmawiajmy o tym tutoringu, a nie ma sprawy, porozmawiajmy o nim.
1: Panie doktorze, a propos pańskiej relacji ze studentami, to no muszę zapytać o to pokolenie Z, na temat którego krążą różne mity w społeczeństwie. Ja akurat uważam, że to są młodzi, ambitni ludzie, ale właśnie może są jakieś problemy właśnie komunikacyjne między nami, a już tymi młodszymi ludźmi.
0: Ja się tak zastanawiam, ale to też trochę badania też pokazują, że ten czas pandemii zrobił trochę spustoszenia, nie będę tego ukrywał nawet, i mam takie poczucie, że no, nawet ostatnie doświadczenia, bo mieliśmy niedawno obronę prac dyplomowych, nawet jak studenci, w jaki sposób studenci też pracują, to nie chcą się spotykać.
1: Jakby dyskoteki w Opolu się pozamykały.
0: Wysyłają mi pracę i mówią, proszę skomentować, proszę napisać. I pamiętam takie doświadczenie z jedną osobą, do której napisałem, że jest taki moment i czas, żebyśmy się spotkali, porozmawiali o tym, a ta osoba no jakby naciskała cały czas, że jednak muszę jej to napisać, bo ona jakby nie chciała wyartykułować, dlaczego się nie chce spotykać, ale myślę, że faktycznie trochę zaczyna być takie zamknięte, jak już pani wspomina o tych zetkach. Chociaż ja też jestem zwolennikiem tego, co pani powiedziała, bo to takie trochę pomarudzenie. Myślę, że na nas też marudzono, jak byliśmy w tym wieku. Każde pokolenie ma swoje różnego rodzaju cechy. Natomiast proszę mi uwierzyć, że nawet patrząc na moje koło naukowe, jak robiłem różnego rodzaju spotkania, to te dzieciaki przychodzą na te spotkania, chcą pogadać ze sobą, mamy różnego rodzaju wyjazdy. To tylko kwestia odpowiednich inicjatyw, dania też czegoś konkretnego, bo to nie jest też tak, że sobie przyjdziemy i co, posiedźmy przy stole. No, trzeba wrzucić jakiś temat, trzeba podyskutować, trzeba się przygotować do różnych rzeczy.
1: A może to pokolenie nie tylko ma problem w związku z tym, że wystąpiła pandemia, ale też z tego powodu, że na przykład rodzice rzadziej w domach bywają, bo są bardzo zabiegani. Czasy mamy takie, gdzie pracujemy bardzo intensywnie.
0: Nie wiem, czy jestem uprawniony, żeby wchodzić na tę ścieżkę, natomiast tak, mam takie poczucie też, że rodzice trochę narobili krzywdy swoim dzieciom i temu pokoleniu też, z którym mamy do czynienia, robiąc za nich różne rzeczy. Bo z drugiej strony, jak ktoś mnie wyręcza w różnych rzeczach, to ja też szybko się przyzwyczajam do tego. Jak nie muszę czegoś robić, bo widzę, że ktoś robi to za mnie, to ja bardzo szybko i chętnie jakby przestaję to robić. A w przypadku młodego człowieka on się bardzo szybko uczy. Jeżeli nie dostaje odpowiednich wzorców, no to myśli sobie, że tak jest. No i później idąc w życie, jakby też tego oczekuje, że przecież wszystko należy mu w jakiś sposób podać. Natomiast myślę sobie, nie dramatyzowałbym aż tak bardzo. Natomiast to naszą rolą jest w przypadku, patrząc na mnie, na osobę, która też jest wykładowcą, żeby ich w jakiś sposób pobudzać. Bo to jest w ogóle ciekawe, bo nawet moja studentka pisała w tej chwili pracę dotyczącą właśnie pokolenia Z. No i wpływu właśnie tego pokolenia Z na pracę, na to, na relacje.
1: Bo rynek się zmienia pod nich ewidentnie.
0: Tak, i ona to napisała też w kontekście trochę relacji gdzieś tam pomiędzy wykładowcami a studentami. I my na naszym wykładzie, to też dzięki naszej pani dziekan i tu wielki ukłon w jej stronę, pani doktor Marzeny Szewczuk-Stępień, że my te relacje skracamy ze studentami. Niektórzy mówią, no dobra, bo oni wam wejdą na głowę. Tu nie chodzi o to, że oni nam wchodzą na głowę, ale my jesteśmy trochę bliżej ich, nich. W tej chwili nawet mając nowy budynek, zaprojektowaliśmy go tak, że mamy zupełnie inne sale, że ten wykładowca może pochodzić pomiędzy tymi studentami, usiąść przy stoliku z nimi, rozwiązać jakiś problem przy stole, albo siedząc nawet na pufach możemy różnego rodzaju rzeczy robić. I to się studentom bardzo podoba. Ja nie ukrywam, że studenci bardzo fajny feedback dają nam z tym związany. I myślę, że to jest dobry kierunek, że my potrafimy w jakiś sposób tych studentów poprzyciągać. Ci, którzy nie będą chcieli przyjść, to i tak nie przyjdą, ale tak było zawsze. My też byli tacy studenci, nie wiem, podczas jak ja studiowałem, to tak samo, zamykali się w pokoju i po prostu robili swoje. Natomiast myślę, że część studentów dalej jest studentami relacyjnymi, bardzo otwartymi, potrzebującymi ludzi. My generalnie jesteśmy stadnym że tak powiem, zwierzętami stadnymi, gdzie potrzebujemy bliskości drugiej, drugiej osoby. Strony, tak. drugiej osoby. Ja nawet mam taką też własną teorię, że którą stosuję w domu i też polecam wszystkim, że jak przechodzisz koło kogoś i mijasz go w odległości pół metra, to go dotknij po prostu, pomiziaj go, bo to my tego potrzebujemy, żeby się poocierać też. Może w pracy bym tego nie stosował, bo to może się różnie skończyć, ale to takie dawanie sobie też takich miłych sygnałów, komplementów też powoduje, że no, funkcjonujemy lepiej, pracuje nam się lepiej gdzieś tam ze sobą i to jest takie fajne i sympatyczne.
1: Panie doktorze, czy przed październikiem czuje pan bardziej ekscytację, czy pan się trochę boi tego października z tym tutoringiem?
0: Ja to generalnie jestem osobą przecholoną do przodu. Mnie to faktycznie ekscytuje. Czekam już, kto przyjdzie, z kim się spotkam, jak sobie wypracujemy ten model pracy, bo on będzie różny, bo tu już z coachingu nawet wiem, że te drogi, które sobie wybieramy, są różne. No bo jak trafię na studenta, który będzie chciał tutoring naukowy, wtedy będzie trzeba trochę przemodelować jakby funkcjonowanie w tym tutoringu. Rozwojowy jest inny, naukowy jest inny, a może trzeba połączyć naukowy z takim fajnym rozwojowym. U mnie ekscytacja, absolutnie właśnie jestem, z ciekawością będę do tego podchodził.
1: Na Politechnice Opolskiej od października szykuje się wielkie szlifowanie naukowych diamentów.
0: Tak,
1: tutorzy oczywiście w tym chętnie pomogą z dużym uśmiechem i ekscytacją, jak słyszeliśmy. Dr Piotr Bębenek z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej był gościem Radia Opole. Bardzo pięknie dziękuję.
0: Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję państwu.
1: A za uwagę dziękuję również Iwona Tokarska. Spokojnego wieczoru. Kończymy program Salon Naukowy.
2: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie-Koźlu.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem Radia Opole jest Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry.
1: Na ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przegłosowali, aby uhonorować zmarłego Ryszarda Zębaczyńskiego. Skwer na Placu Wolności, ten przy pomniku Brońmy Swego Opolskiego, czyli z tą popularną armatą, zostanie nazwany właśnie jego imieniem. Czy jest już jakaś data, kiedy ta tabliczka się pojawi? Czy planowana jest jakaś uroczystość?
2: Na tę chwilę nie, jeszcze daty nie mamy, ale myślę, że w kontakcie z rodziną, z inicjatorami, bo wiele osób chciało, żeby w ten sposób nazwać się to miejsce, czy w ogóle jakieś miejsce w Opolu, myślę, że w kontakcie z nimi damy znać, że taka tabliczka jest gotowa i być może będzie inicjatywa, o której pani mówiła. Jeszcze nie słyszałem nic na ten temat.
1: A miał pan pomysł na inne miejsce?
2: Nie, ja słuchałem mieszkańców. Przez wiele lat byłem związany z prezydentem Zębaczyńskim. Bardzo ciepło go wspominam, więc dla mnie to było naturalne, ale też właśnie tak czułem, że jak to wyjdzie ode mnie, to ktoś może to w ten sposób interpretować, a myślę, że najsympatyczniej, najlepiej, jak jest to taka inicjatywa po prostu od mieszkańców płynąca i w tym wypadku tak było.
1: Że wyjdzie od pana, ale inicjatywa była Koalicji Obywatelskiej.
2: Tak, inicjatywa była, no tak nazywając, wiele osób się zgłosiło, tak. A tak jak mówię, nie chciałem, żeby to była moja inicjatywa, bo ktoś mógł to prosto mówić, że jest to inicjatywa moja, prawda, kolejnego prezydenta, więc sobie stawiamy pomniki. Mhm. Przepraszam, że tak zwracam uwagę na te złośliwości, ale one się czasami w przestrzeni pojawiają, więc mówię, nie, myślę, że najfajniej wyjdzie, jak będzie to ze strony mieszkańców, osób, które go znały i tak się to udało poprowadzić.
1: Honorowy obywatel Opola, taki tytuł uzyskał Andrzej Poczobut. Czy tutaj mamy termin też jakiejś uroczystości? Czy przyjedzie Andrzej Poczobut do Opola?
2: Staramy się o to, staramy się o to, żeby przyjechał. Takie starania czynimy gdzieś pod koniec sierpnia, na początku września. Tak byśmy chcieli. Mhm. Tak byśmy chcieli. Oczywiście no, to jest człowiek, który ma piękną kartę, ale też sporo lat spędził w więzieniu, więc myślę, że teraz ma pomysł, jak gospodarować tym czasem wolnym, który wreszcie ma. Ale oczywiście staramy się o to, żeby przyjechał do Opola. Opole w różny sposób jest związane z opozycją, może nie opozycją, ale Polonią Polską na Białorusi. W tym roku przyjedzie kolejna grupa dzieci z Białorusi, Polonii Polskiej, którą miasto gości.
1: Chciałam zapytać, bo ten tytuł honorowego obywatela jest przyznawany za wyjątkowe zasługi na rzecz miasta. Tak. I tak naturalne pytanie, co ma Andrzej Poczobut z naszym miastem? Oczywiście ja bym go uhonorowała najwyższymi odznakami, tylko pytanie, czy akurat miejskim?
2: Tak wprost nie, z drugiej strony jest trochę takie grono osób, które ma tytuły związane z Opolem, a nie wprost było zaangażowanych w sprawy wprost miejskie. Zbigniew Bujak, ostatnia osoba choćby wymieniając. Nagroda honorowego jest raczej nagrodą docenienia pewnej postawy, pewnych zasług w szerszym wymiarze niż tylko wprost w tym wymiarze miejskim. To raczej my też pokazujemy w ten sposób, nagradzając te osoby, kogo, jaką my widzielibyśmy przyszłość, jaką widzielibyśmy Polskę, samorządy, bo to różne są inicjatywy, różne powody, więc wprost takiego, nie ma co ukrywać, wpływu na Opole nie ma. Natomiast myślę, że tak jak pani powiedziała, myślę, że mamy wszyscy poczucie, że zasłużył na nie tylko na taki tytuł.
1: Typowo symboliczna sprawa.
2: Dokładnie.
1: Panie prezydencie, chciałabym zapytać o rowery miejskie i wypożyczalnie. Przetarg został ogłoszony na uruchomienie tego systemu w połowie maja. Dlaczego tak późno?
2: Dlaczego tak późno? Późno nie, ja myślę, że na czasie.
1: Natomiast ale już trwa sezon teoretycznie, od marca niby można jeździć, ale jednak się nie da.
2: No rowery w mieście funkcjonowały od 2012 roku, potem przez pewien czas ich nie było, więc myślę, że nie późno, tylko wracamy do pewnej idei. Oczywiście dyskusja trwała też między radnymi i między nami, jak zbudować ten system, żeby on miał ręce i nogi. Ja uważam, że sezon na rowery jest cały rok.
1: Ale to własne, prywatne, a miejskie jednak marzec i listopad, taki jest czasookres.
2: Jeździ się wtedy, natomiast oczywiście do 2028, do końca tego 2028 roku, więc będzie czas jeszcze pojeździć, cały czas budujemy mnóstwo ścieżek rowerowych, więc poprawia się infrastruktura, więc myślę, że to jest na czasie.
1: Ale z czego to się wzięło, że jednak w maju ten przetarg został ogłoszony, bo tak mi się wydaje, można było go ogłosić, nie wiem, na początku roku, w styczniu i może do marca byśmy zdążyli, czy nie?
2: Nie, chyba nie. Znaczy, jeżeli chodzi o przygotowanie systemu, to musieliśmy troszeczkę od nowa przedyskutować też
1: to i tak system
2: organizacyjny.
1: Szybko.
2: Tak, właśnie. Te systemy organizacyjne, więc myślę, że nie. Mamy w mieście bardzo dużo, kilkadziesiąt różnych inicjatyw inwestycyjnych. perspektywy pani redaktor rowery są ważniejsze, z perspektywy części mieszkańców może to być żłobek, czy remont szkoły, czy remont jakiejś ulicy. Myślę, że to jest na czasie.
1: Panie prezydencie.
2: Na pewno bardzo się cieszę, że one wracają, te rowery. Tak, bardzo.
1: Bo też pamiętam, jak rezygnowano z rowerów. Pan mówił, że jest to kosztowne i w sumie hulajnogi się stają bardziej popularne, więc rezygnujemy.
2: To prawda. Natomiast czas pokazał, że możemy sobie pozwolić finansowo, tak zapisaliśmy w budżecie. Oczywiście sprawdzimy, czy to rzeczywiście przyjmuje się tak, jakbyśmy tego oczekiwali, bo rzeczywiście od czasu, kiedy my odeszliśmy od systemu, pojawiły się hulajnogi, pojawiły się alternatywy. Pamiętam, pani w Opolu jeszcze były auta nawet na taki czasowy najem ustawione. No, rynek się zmienia, reagujemy dynamicznie na to, co się dzieje. Myślę, że w tym wypadku sprawdzimy, jak one się przyjęły, bo rzeczywiście też rowerów mieszkańcy mają coraz więcej, więc to też nie jest tak, że paręnaście lat temu to jednak było większe wyzwanie, dzisiaj dostępność do rowerów jest powszechniejsza.
1: W ostatnich dokumentach przetargowych zmienił się termin podpisania umowy z 1 lipca na 1 sierpnia, czyli jakby ten kolejny miesiąc nam ucieka. Dodatkowo mamy sprawę jednej z firm, która złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Ona kwestionuje w ogóle warunki przetargu. No właśnie, czy ten przetarg był dobrze przygotowany?
2: Był i wycofała się z tego protestu. Takie naturalne, ludzkie, my to obserwując przetargi widzimy, że firmy czasami utrudniają swoim konkurentom, czasami wprost nawet sobie, bo są potem, tak jak pani zauważyła, przesunięcia tego terminu. Ale to taka normalna rzecz, jeżeli chodzi o przetargi, że my proponujemy pewne rozwiązania. Wykonawcy, czyli firmy, które startują do przetargów, czasami mają swój pomysł na to i próbują albo drogą takiego przetargu drogą takiego odwołania nas zmusić do tego, albo w jakiś inny sposób wpłynąć na to, żeby nieco zmodyfikować nasze wymagania, które w przetargu stawiamy. W tym wypadku firmie Orange się nie udało, natomiast udało jej się rzeczywiście opóźnić powstanie systemu, ale to nie jest taki jedyny
1: przejrzyk. Ale ta firma podnosiła, że ona ma mało czasu na przygotowanie tego systemu całego.
2: No właśnie, i się z tego wycofała.
1: No bo stwierdziła chyba, że to jest niemożliwe.
2: A może stwierdziła, że to jest po prostu możliwe, że i wcześniejsze protesty po prostu były taką próbą zapewnienia sobie większego komfortu działania. My nie jesteśmy od tego, żeby robić komfort dla firm, które startują w przetargach, ale robić komfort dla mieszkańców.
1: To tak realnie jeszcze zdążymy z tym sezonem?
2: Ja myślę, że tak, chociaż oczywiście nie wiemy też, jakie finansowe kwoty
1: miesiące.
2: Padną. Tak, zobaczymy, jakie kwoty finansowe też padną, bo to jest też jakby istota sprawy.
1: Panie prezydencie, a czy ta sprawa rowerów miejskich nie ma trochę podłoża politycznego, bo jest pan w koalicji z Koalicją Obywatelską notabene, no to był ich postulat, z tym szli do wyborów, no i tak się zastanawiam, czy to nie był trochę taki sposób, nie wiem, na przeciągnięcie, może przedyskutowanie innych tematów.
2: Nie, wręcz przeciwnie. My, tak jak mówię, pracowaliśmy w zespole razem z radnymi i klubu Arkadiusza Wiśniewskiego, Jackiem Kasprzykiem, ogromnym orędownikiem i nie tylko zresztą nim, bo spośród moich radnych wielu jest takich, którzy dojeżdżają rowerami do pracy i w ogóle mają taki rowerowy styl życia, jak to można nazwać. Przeciąganie? Nie, to zupełnie w ogóle jakby nie ma takiego tematu. Takiego klimatu między nami nie ma. Ja się cieszę, wręcz przeciwnie, ja się bardzo cieszę z tego, że radni wracają do inicjatyw, które ja rozpocząłem lata temu. Chociaż oczywiście czuję się przez to troszeczkę taki starszy, bo jak się do czegoś wraca, co już było, to zazwyczaj się robi się to z pewnym sentymentem. Mija jakiś długi czas od tego, a to znaczy, że ja się już też w wieku posunąłem. Natomiast rzeczywiście sytuacja z rowerami się zmieniała, ale zmieniała się też sytuacja finansowa miasta. Mieliśmy czas, kiedy PiS odbierał samorządom dochody i wiele samorządów w Polsce odchodziło od tych systemów rowerowych. Dzisiaj wraca do niego choćby Łódź, Poznań. Gdzieś tam być może Poznań jeszcze nie, ale gdzieś takie się pojawiają pomysły. Ja tak jak mówię, sentymentem do tego wracam, natomiast jak się to przyjmie, czas pokaże. Oby się przyjął jak najlepiej.
1: No bo system ma być porządny, że się tak wyrażę, te rowery elektryczne, GPS.
2: Tak, zawsze był, natomiast rzeczywiście technika
1: bardzo
2: idzie...
1: nowoczesny, może tak.
2: Tak, tak jak pani powiedziała, ma być nowoczesny, ma być 100 rowerów elektrycznych, zachęcam do korzystania, zobaczymy, będzie można wyjeżdżać poza granicę Opola też, to też bardzo ważne, więc można się wybrać na wycieczkę do lasu, na przykład na takim rowerze elektrycznym i ten rower potem gdzieś na jakiejś stacji odłożyć, więc będzie większa jakby efektywność tego systemu, będzie specjalna aplikacja, która będzie pozwalała wypożyczać te rowery. No to się od tego 2012
1: zmieniło. Jak już to wszystko się pojawi.
2: Czas biegnie.
1: Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, jest gościem Radia Opole. Zapraszam teraz na transmisję internetową.
0: rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: jeszcze i pewnie coś jeszcze było wtedy, kiedy oglądaliśmy wczoraj mecz Hiszpania-Portugalia. Kasia pewnie razem ze mną. Kasia, na pewno jestem przekonana, że oglądałaś.
1: Końcówkę.
0: No i co? Dreszcze były?
1: Było mi żal Ronaldo, bo ja jestem z teamu Ronaldo, nie z teamu Messi, więc było mi go trochę żal. Tym bardziej, że wszystkie kamery po meczu właściwie chyba były skierowane na niego, a nie na strzelca bramki. Chociaż na strzelca bramki też.
0: No to mamy wielkie pożegnanie Ronaldo z Mistrzostwami Świata. Zapowiedział, że więcej już nie zagra. Ale my zapowiadamy, że już teraz najnowsze, najważniejsze wiadomości w Radio Opole, bo na zegarach godzina 6.
1: A w tych wiadomościach plan naprawy systemu ochrony zdrowia ma przedstawić dziś premierowi ministra zdrowia. Będzie też o szczycie NATO, a na nim będzie o wydatkach na obronę. W ekonomii natomiast o rozszerzeniu kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze wtorkowe wiadomości w Radio Opole prezentuje Katarzyna Plewnia.
1: Najpierw jednak informacje z dróg. Mamy utrudnienie na krajowej 46 na odcinku Dobrodzień-Lubliniec w pobliżu miejscowości Gosławice, to powiat oleski. Doszło tam do pożaru auta ciężarowego, a dokładnie jego naczepy. Droga w kierunku Lublińca została zablokowana. Na miejscu działają jeszcze strażacy. Nikt w tym zdarzeniu nie został poszkodowany. 16 zastępów Straży Pożarnej działa, natomiast w miejscowości Jamy, to także powiat oleski, tam z kolei strażacy gaszą pożar stodoły. Gdy zastępy przybyły na miejsce, ogień był w pełnym rozgorzeniu, akcja gaśnicza trwa. Ze zgłoszenia wynikało, że w stodole był ciągnik rolniczy.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Reorganizacja sieci szpitali, ograniczenie maksymalnych wynagrodzeń dla medyków i bardziej szczegółowy nadzór nad rozliczeniem czasu pracy lekarzy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma dziś przedstawić premierowi plan naprawy systemu ochrony zdrowia. O szczegółach Michał Makowski.
3: Do tej pory minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiadała wprowadzenie limitów godzin pracy lekarzy oraz likwidację tzw. kominów płacowych. Chodzi o to, aby szpital nie mógł wydawać nawet 90% pieniędzy otrzymanych z NFZ-u na wynagrodzenia medyków.
4: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe wartości kontraktu przekazywanego z Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów leczniczych.
3: Z kolei premier Tusk oczekuje przyspieszenia we wdrażaniu systemu e-rejestracji, aby zapobiec przypadkom przyjmowania ustosunkowanych pacjentów poza kolejką.
1: W stolicy Turcji Ankarze wieczorem, a o 17 czasu polskiego, 17.30, początek dwudniowego szczytu NATO. Do Turcji lecą prezydent Karol Nawrocki, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sojusznicza narada ma potwierdzić jedność NATO i kłaść nacisk na zwiększenie zdolności obronnych Europy. Z jakimi oczekiwaniami do Ankary lecą polscy politycy? O tym więcej Agnieszka Drążkiewicz.
5: Polska leci do Turcji z pakietem spraw, które chce załatwić. Po pierwsze, rozbudowa sojuszniczej infrastruktury i tu mowa o rurociągach paliwowych. Po drugie, wojskowa mobilność, niezbędna do szybkiego przerzutu jednostek w razie wojny. A po trzecie, dalsza pomoc Ukrainie. Sesje robocze i rozmowy dwustronne poszczególnych delegacji rozpoczynają się już dziś, od rana. Wieczorem zaplanowano uroczystą kolację, a jutro kulminacja, chwilę po 11, czasu lokalnego, rozpocznie się Rada Północnoatlantycka na szczeblu szefów państw i rządów.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Most nad Białką w Łączniku całkowicie zamknięty. Ruszyła jego przebudowa. Kierowców czekają utrudnienia. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką 414. Odbudowa zniszczonego w trakcie powodzi w 2024 roku mostu ma potrwać rok. Niestety nie ma tam możliwości prowadzenia prac i puszczenia ruchu równolegle, mówi Arkadiusz Branicki, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
6: Objazd jest skierowany na drogę 414. Jedziemy po prostu od strony Opola dłużej drogą 414 i skręcamy na następnym skrzyżowaniu do miejscowości Łącznik.
1: Koszt inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o podpalenie swojej partnerki. 47-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa kobiety. Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło w ubiegły czwartek. W mieszkaniu przy Alei Przyjaźni w Opolu po ataku mężczyzna uciekł z mieszkania, ale godzinę później został już zatrzymany. 39-letnia poszkodowana zdołała samodzielnie powiadomić służby. Kobietę najpierw opatrzono w szpitalu w Opolu, później przetransportowano ją do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Z budynku ewakuowano łącznie ponad 20 osób. Nikt poza poparzoną 39-latką nie został poszkodowany. Podejrzany Tomasz R. spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. A na koniec piłkarze Hiszpanii awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w rozegranym w Arlington pod Dallas meczu 1/8 finału. Pokonali Portugalii 1-0. Bramkę na wagę triumfu zdobył rezerwowy Mikel Merino w doliczonym czasie gry, zaledwie kilka minut po wejściu na boisko. Gwiazdor Portugalii Cristiano Ronaldo rozegrał ostatnie spotkanie w historii występów w mundialach. Nigdy jednak nie zdobył tytułu, a Hiszpanie w ćwierćfinale mundialu zagrają z Belgią, która na stadionie w Seattle pokonała współgospodarzy tegorocznych mistrzostw Stany Zjednoczone.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4,5 minuty po godzinie 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
7: Joanna Matlak, dzień dobry. Wojskowe zakłady lotnicze w Bydgoszczy będą składać, a później produkować pociski manewrujące Barracuda. Umowa w tej sprawie została podpisana z Amerykanami. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że projekt Barracuda to nie tylko wojskowe zakłady lotnicze, ale cały konglomerat firm z województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Rozmawiałem z prezesem Belmy, który opowiada, że oni w tym projekcie Barracuda też będą, bo przecież oni robią prawie większość głowic bojowych, które produkuje się w naszym kraju. Do tego jeszcze mamy coś, co można wsypać do tych głowic bojowych, a więc nitrochem. No i opakowania, które robi PGZ, TAPR, Barracuda, to jest niesamowity projekt.
7: Barracudy trafią do polskiej armii, armii państw NATO i również w przyszłości na Ukrainę. Pracownicy będą lepiej chronieni. 8 lipca wchodzi w życie reforma prawa pracy, która znacząco rozszerza kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy zyskują prawo m.in. wydawania decyzji nakazujących przekształcenie umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia w umowy o pracę, jeśli charakter współpracy spełnia kryteria stosunku pracy. Reforma zakłada też m.in. podwojenie kar dla pracodawców za łamanie praw pracowniczych. KGHM Polska Miedź ogłosiła nową strategię 2055+. Spółka zapowiada rekordowy program inwestycyjny wart ponad 32 miliardy złotych w latach 2026-2030. 80% środków trafi na inwestycje w Polsce, a reszta na rozwój zagranicznych aktywów. KGHM planuje budowę pierwszej w Polsce kopalni polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej.
2: Pogoda.
0: Przyjemny poranek na Opolszczyźnie. Mamy 18 stopni teraz w stolicy województwa opolskiego. Dzisiaj do 24 stopni. Synoptycy mówią, że dzisiaj będzie deszczowy dzień, że parasolki się przydadzą. Mniej więcej koło godziny 10 może zacząć delikatnie kropić się w stolicy województwa opolskiego i tak przez cały dzień raczej takie przelotne te opady będą. Rozpada się mocniej dopiero wieczorem po godzinie 20. Intensywne opady deszczu są zapowiadane w stolicy województwa opolskiego i w całym regionie też. No a jutro? A jutro 22 stopnie, w czwartek 22, w piątek 24, w sobotę 23, w niedzielę 24, a od poniedziałku 28 i więcej.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jeden z moich kolegów zauważył, że w ostatnich dniach ptaki nie śpiewają, no bo już po ptakach. Już się naśpiewały w tym sezonie. Mamy 7 po 6. Magda Szybińska i Maciek Dudek. Cześć, dzień dobry, witajcie w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Mamy 13 minut po godzinie 6. To miał być jeden z największych hitów całego turnieju. Okazał się trochę klapą, bo byliśmy przekonani, że będzie tam się działo na boisku tyle, że nie będziemy nadążali patrzeć za tą piłką, która wpada do bramki. Naszpikowane gwiazdami Portugalia i Hiszpania długo nie porywały wczoraj swoją grą. No i trudno było zauważyć, że nie trudno było zauważyć na murawie. Się znajdują drużyny będące w gronie głównych faworytów Mistrzostw Świata. Ostatecznie o losach awansu zdecydował gol w doliczonym czasie gry autorstwa rezerwowego Michela Merino. A tak to brzmiało w TVP Sport.
2: I tak standardowo można powiedzieć, jak na ten turniej. Jest podanie Ferrana Torresa i jest gol! Ferran Torres do Michela Merino i 1-0 w pierwszej z doliczonych minut.
1: Tak to właśnie wczoraj brzmiało. Wszystko już jest jasne. Cristiano Ronaldo nie zostanie mistrzem świata. A jak schodził z boiska, to co robił?
3: Płakał.
1: Tak, to jeden z hitów internetu. Słowo płakał stało się ostatnio bardzo modne. A ja bym powiedziała, że teraz Cristiano Ronaldo, jak zejdzie już ostatecznie z Mistrzostw Świata, to powie tak.
4: Do kitu z piłką.
1: No właśnie, do kitu z piłką. To są słowa od wczoraj bardzo popularne. Co tam jeszcze na mundialu się stało? Belgia pokonała Stany Zjednoczone i nawet Donald Trump tutaj nic nie poradził. 4 straconych bramek. Nie da się anulować. Anglia pokonała Meksyk. No i wcześniej jeszcze też Norwegia, Brazylia. A dzisiaj mecz Argentyna-Egipt i Szwajcaria-Kolumbia. Dzisiaj też najsłodszy dzień w roku, bo to dzień czekolady. A to jest lekarz, co leczy i bada. Na każdą niepogodę jest to dobra rada, bo zawsze w takich wypadkach pomaga nam po prostu czekolada. A jaka jest najlepsza? Najlepsza to jest taka, która nam najbardziej smakuje. Jaka wam smakuje? Dajcie nam znać pod 774 541 541.

0: Jutro w Radio Pole otulimy swoim głosem jak taką mięciutką, cieplutką kołderką, spod której nie chcemy wstawać o tak wczesnej porze, czyli 21 minut po godzinie 6. 7 lipca już dzisiaj mamy w kalendarzu, już powoli lato się kończy. Ptaki przestały śpiewać od samego rana. No nie wiem już. Odleciały do ciepłych krajów, bo coś chłodno się u nas zrobiło, ale jeszcze będzie cieplej. 188 dzień roku. Dzisiaj słońce ma świecić do 20.58. W 1881 roku, 145 lat temu, we włoskim czasopiśmie dziecięcym Giornale per i Bambini ukazał się pierwszy odcinek powieści Pinokio Carla Collodiego, opowieść o drewnianym pajacyku. Publikowano do 1883. Początkowo jako historię marionetki. W pełnej wersji książkowej wydano ją też w tym 83. Dzisiaj jest zaliczana do klasyki literatury dziecięcej. W 1940 urodził się Ringo Starr. To brytyjski muzyk rockowy, wokalista, perkusista, kompozytor i producent nagrań oraz aktor, no i oczywiście muzyk zespołu The Beatles. W 1957 roku 16-letni Pele zadebiutował w drużynie narodowej Brazylii, strzelając gola w rozegranym w Rio de Janeiro meczu z Argentyną, przegranego przez jego drużynę 1-2. Słynny piłkarz został nazwany królem futbolu. W 1999 Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił go najlepszym sportowcem XX wieku. Jest jedynym piłkarzem, który ze swoją drużyną trzykrotnie zdobył Puchar Świata. Grający w reprezentacji narodowej Brazylii strzelił 77 goli, wystąpił też na 4 Mistrzostwach Świata. W tym roku na Mundialu Brazylia na pewno mistrzostwa nie zdobędzie. W 1974 roku zakończyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Niemczech Zachodnich i polska reprezentacja zdobyła wtedy brązowy medal. Takie były kiedyś czasy, drogie dzieci. Królem strzelców został Grzegorz Lato, który strzelił 7 goli, natomiast wicekrólem był Andrzej Szarmach ze zdobytymi 5 celnymi trafieniami. Mistrzem świata został RFN, pokonując w finale Holandię 2-1. W 1994 roku przestaliśmy być milionerami, bo Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę o denominacji złotego. Jeden nowy złoty odpowiadał 10 tysiącom starych złotych. Zmienił się też waluty na PLN z dawnego PLZ. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 1995 roku.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
7: Kiedy przyjedzie tata?
8: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
7: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
9: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
8: O nie, proszę, nie.
7: Co się stało? Gdzie jest tata?
10: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć.

0: Światowy Dzień Czekolady. To brzmi bardzo słodko, bardzo dobrze i już w tej sprawie mamy telefony od Was. Za moment do nich wrócimy, ale teraz już przenosimy się do redakcji informacji, bo mamy w 6:30 z wiadomościami w skrócie. Czeka na nas Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: W Leśnicy, to powiat strzelecki, zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów. Na miejsce skierowano 3 zastępy straży pożarnej. Nie ma na razie informacji o ewentualnych poszkodowanych. Zakończyło się natomiast utrudnienie na Krajowej 46 na odcinku Dobrodzień-Lublin.

0: Kamieniec w pobliżu Gosławic, to powiat oleski. Przypomnijmy, wcześniej doszło do pożaru naczepy auta ciężarowego. Tam bez poszkodowanych droga w kierunku Lublińca była zablokowana.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Na tę decyzję czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Wiceprezes zarządu Quercus TFI Paweł Karczewski uważa, że na tym posiedzeniu stopy nie zostaną zmienione. Najwcześniej można się tego spodziewać jesienią. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Decyzję w sprawie wysokości stóp poznamy jednak jutro. Amerykanie odpadli z Mistrzostw Świata. Piłkarze USA w 1/8 finału przegrali z reprezentantami Belgii 1-4. Amerykanom nie udało się więc powtórzyć osiągnięcia z 2002 roku, którym był awans do ćwierćfinału. Najlepszy strzelec kadry USA na mundialu, Folarin Balogun, któremu FIFA zawiesiła czerwoną kartkę z poprzedniego meczu, o co zabiegał Donald Trump, zagrał prawie całe spotkanie, niczym szczególnym się jednak nie wyróżnił. Wcześniej na tym samym etapie rozgrywek odpadli pozostali współgospodarze tegorocznego mundialu, Kanadyjczycy i Meksykanie.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Ja bym powiedziała, że gdyby to nie odwieszenie, nie to odwieszenie, to by nawet nikt nie znał tego nazwiska. Balogun. Ale meczu, który przegrali Amerykanie 1-4, no to już anulować się nie da. Nawet nie da się zrobić reasumpcji. 18 stopni teraz na opolskich termometrach, 24 dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie. No i dzisiaj raczej to będzie deszczowy wtorek, więc polecamy pierwszą albo już kolejną kawę do śniadania.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A jak ktoś wczoraj do późnego wieczora oglądał mecz Hiszpania-Portugalia, to pewnie dzisiaj kawy nie potrzebuje, bo emocje były, ale dopiero na samym końcu. Natomiast przez cały mecz nuda, nic się nie dzieje. Trochę jak w polskim kinie.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: nagranie, które brzmi po prostu jak wakacje. W Radio Pole dla Was gramy 23 minuty przed godziną 7. Every single weekend. Każdy czas jest dobry na czekoladę, a Światowy Dzień Czekolady tym bardziej skłania do tego, żeby po taką sięgnąć. No może nie całą, ale po kosteczkę to jak najbardziej. Dzisiaj pytamy słuchaczy Radio Pole, jaką czekoladę lubią najbardziej.
1: Najlepszą czekoladę, jaką w życiu jadłam, to była czekolada z okresu PRL-u. Nazywała się 22 lipca, z nadzieniem. Bardzo dobra.
0: Takie wspomnienia wracają z przed lat. Pewnie jakiś pierwszy sekretarz zawijał to w te sreberka. Zaglądamy na Facebooka Radio Opole. Tam mamy bardzo interesującą rzecz. Iwona Tokarska, moja koleżanka redakcyjna, była wczoraj, uwaga, duszona na antenie, a brzmiało to wszystko tak.
2: Jeżeli chodzi o oduszenie, przeciwną ręką to, łapiemy tak za nadgarstek, druga ręka idzie, wędruje na łokieć i wszystko w drugą stronę.
3: Czyli już tutaj chwycę pana dłońmi, tak, rękami?
2: Tą ręką tutaj,
3: jeszcze daję kopniaka,
2: tak,
3: wiadomo
2: wtedy,
3: gdzie.
2: Ten mężczyzna zgiął, a my
3: Jak to wygląda? Jak często w ogóle kobiety w Opolu są narażone na ataki z różnej strony?
4: Opowiem teraz może o takich zdarzeniach z monitoringu. My widzimy różne sytuacje, tak? Czy wieczorem, no najczęściej to się zdarza właśnie w godzinach wieczornych, w weekendy, kiedy no więcej osób jest pod wpływem alkoholu, to zdarzają się takie sytuacje trudne, ciężkie, bijatyki, nie tylko z udziałem właśnie mężczyzn, ale także kobiet.
0: Tak to wczoraj brzmiało na antenie Radia Opola. Jak się bronić w przypadku ataku? Od września startuje kolejny kurs Bezpieczna Kobieta, Samoobrona dla Pań. Przeznaczony ten kurs jest dla wszystkich opolanek. Jeżeli chcecie znać więcej szczegółów, to koniecznie zajrzyjcie na Facebooka Radia Opole. Tam wszystko podane jak na tacy.

0: MC Hammer w Radio Pole. Can't touch this. Nie dotykaj tego. Dzisiaj te słowa nie dotyczą czekolady, bo Światowy Dzień tego słodycza mamy. No i w tej sprawie też dzwonicie dziś do Radio Pole.
1: Dzień dobry pani redaktor Madziu. Bardzo pozdrawiam wszystkich czekoladożerców. Ja to bez czekolady nie umiem żyć.
0: Och, znam tę młodą damę. W jej żyłach to zamiast krwi płynie gorąca czekolada. A nazywa się ona Fela. Fela Nutella. Katarzyna, Kasia Plewnia razem ze mną w studiu. Cześć Kasiu.
2: Cześć, ja też jestem czekoladożercą.
0: Biała, czarna, gorzka, deserowa.
2: Nie, niestety mleczna. Z orzechami, mleczna z migdałami, ale mleczna z orzechami to klasyka. Nie wiem, moja mama twierdzi, że gorzka czekolada dłużej się rozpływa w ustach, ja tam wolę mleczną.
0: Aha, a tak jest, taka z dodatkami, ja tam bardzo lubię z solą na przykład.
2: Może być, ale nie. Orzechy laskowe, takie całe orzechy laskowe, to jest najlepszy dodatek do czekolady.
0: Niech zgadnę, taka czekolada z okienkiem.
2: Może być z okienkiem i bardzo szybko znika.
0: Z tego okienka tak. I w ogóle też. Ale nie znikają reporterzy Radia Opole, chociaż niektórzy na urlopie. Mimo wszystko cały czas praca w newsroomie tak zwanym WRE. Co takiego dzisiaj będzie nas zajmować?
2: Będzie nas zajmować, może zacznę od spraw ogólnokrajowych, będzie nas zajmować kwestia potencjalnej reformy systemu ochrony zdrowia w naszym kraju, bo to jest coś, co zajmuje nas od chyba już 2 tygodni. Dzisiaj te kwestie ma rozstrzygać, czy ma się nimi zająć zespół trójstronny, ale też ministra zdrowia ma przedstawić plan naprawczy premierowi. Premier zapowiedział, że ewentualnie będzie podejmował też decyzje personalne, te jednak mają zapadać dopiero jutro. Dzisiaj też sprawy międzynarodowe, czyli kwestia Sojuszu Północnoatlantyckiego, który zbiera się po południu czy wieczorem w Ankarze, dwudniowe posiedzenie, kwestie obronności będą podejmowane. A jeśli chodzi o nasze tematy, to też trochę wakacyjnych. Dzisiaj między innymi kontrolę wypoczynku dzieci i młodzieży. Sprawa bardzo ważna, bo wszystko powinno tak działać, żeby ten wypoczynek był przede wszystkim bezpieczny. Żeby...
0: No, ja jestem ciekawa, czy sanepid będzie sprawdzał, czy przypadkiem za dużo czekolady dzieciaki nie zjadają na koloniach i na półkoloniach.
2: Kto wie, chociaż nie wiem, znaczy pamiętam, że czekoladą nie, ale smarowano kiedyś na koniec wypoczynku.
0: Pastą do zębów.
2: Tak. Tak.
0: Pewnie.
2: Klamki.
0: Nie zna życia ten, kto nie był wysmarowany nie czekoladą, pastą do zębów na koniec.
2: Ale
0: kolonii.
2: Ja taki brytyjski film pamiętam, że się smarowali czekoladą.
0: A jednak, mimo wszystko, dzisiaj wszystkie nasze myśli krążą wokół tych słodyczy. Kasia Plewnia, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Najnowsze wiadomości w Radio Opole dokładnie za 12 minut, a już teraz wielki przebój Sanach, taki wakacyjny o tym, co było i co minęło, a może o tym, co jeszcze będzie. Dajcie głośniej i zostańcie koniecznie z Radiem Opole. Jesteśmy z Wami, kiedy jesteście w drodze na wakacje, do pracy, albo po prostu nas zwyczajnie słuchacie.

letni klimat i gorące hity w Radiu Opole.

przyjemnie gramy dla Was w ten wtorkowy poranek na Opolszczyźnie. Jeżeli jesteście w trasie i widzicie jakieś utrudnienia, to dajcie nam znać pod 774-541-541. A jeżeli się zastanawiacie, co z mostem w Lewinie Brzeskim, to odpowiedź na to pytanie padnie już za 2 minuty w wiadomościach o 7.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Po reklamie.
3: Światowy Dzień Czekolady dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. To jest 7 dzień lipca. Smacznego życzymy tym, którzy od samego rana już świętują, a na zegarach 7.
4: Spotkanie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. W Ankarze na szczycie NATO o wydatkach na obronność. Wykonawca remontu mostu w Lewinie Brzeskim wyłoniony, ale są problemy z rozpoczęciem prac.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Ja te przygotowała i prezentuje w Radio Opole Katarzyna Plewnia.
4: Najpierw jednak w Leśnicy, to powiat strzelecki, na drodze powiatowej zderzyły się dwa pojazdy. Jechali autami tylko kierujący, żaden z nich nie został poszkodowany na miejscu. Działania kończą trzy zastępy Straży Pożarnej. Trwa jeszcze natomiast dogaszanie pożaru stodoły w miejscowości Jamy, to powiat oleski. Na miejscu obecnie działa 14 zastępów Straży Pożarnej. Ze zgłoszenia do służby wynikało, że w stodole znajduje się ciągnik rolniczy.
0: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
4: Plany naprawy systemu ochrony zdrowia mają poznać dziś członkowie zespołu trójstronnego. Posiedzenie zaplanowano na godzinę 14.30 z udziałem szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Wcześniej strona społeczna zerwała rozmowy, domagając się przedstawienia planu naprawy. Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich, podkreślił, że strona społeczna spodziewa się informacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń, a także planów konsolidacji szpitali.
5: I z racji tego, że mamy informację, że pani minister będzie uczestniczyć w spotkaniu po raz pierwszy od bardzo dawna, spodziewamy się, że te propozycje będą nam zakomunikowane. Zarówno strona związkowa, jak i my oczekujemy nie tylko informacji, co dalej z wynagrodzeniami, ale też jeżeli chodzi o konsolidację sektora szpitalnego, jeżeli chodzi o inne reformy, które mogłyby zwiększyć dostępność.
4: Również dziś szefowa resortu zdrowia ma przedstawić premierowi propozycje zmian systemowych. W piątek premier Tusk zapowiedział, że jeśli do wtorku nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, to w środę, 8 lipca, podejmie personalne decyzje.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Przywódcy Sojuszu Północnoatlantyckiego mają rozmawiać w Ankarze o zwiększeniu wydatków na obronę oraz inwestycje w zbrojenia. Wieczorem w stolicy Turcji rozpoczyna się szczyt NATO. W ubiegłym roku na spotkaniu przywódców państw sojuszu w Hadze padło zobowiązanie o zwiększeniu wydatków na obronę do 5% PKB. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte apelował do krajów członkowskich w tej sprawie. W Ankarze oczekuję, że państwa przedstawią jasne, konkretne i wiarygodne plany osiągnięcia celu, jakim jest 5% PKB na obronę. Na razie wyniki są imponujące. Europejscy sojusznicy i Kanada już teraz przeznaczają około 4% PKB na obronność.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
4: Remont mostu na Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim opóźni się. Starostwo nie może podpisać umowy z wykonawcą, bo jeden z oferentów odwołał się od wyników przetargu. Wpłynęło do niego 8 ofert, wybrano najtańszą za niespełna 2 800 000 zł. Jak wskazuje starosta Jacek Monkiewicz, zwycięska firma z Częstochowy na razie jednak nie może rozpocząć prac.
6: Tutaj jeszcze procedura się nie skończyła, bo niestety po wyłonieniu wpłynęło odwołanie, także na pewno będziemy na bieżąco informować. Natomiast mogę śmiało powiedzieć, że te prace związane z odbudową, remontami po powodzi już na dobre się rozpoczęły, bo realizujemy drogę w Osieku Grodkowskim, ale również drogę od Rzeszowice Przeczaw i tych przetargów za chwilę będzie coraz więcej rozstrzyganych.
4: Most na Nysie Kłodzkiej także ucierpiał w ostatniej powodzi. Remont obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukcji. Mamy wtorek, 7 lipca.
0: To przyniesie dzień.
4: Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Na tę decyzję czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Decyzję w sprawie wysokości stóp poznamy jednak dopiero jutro. Parlament Europejski ma dziś ostatecznie zatwierdzić nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Otrzymają one prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny, gwarantują bezpłatne miejsca obok opiekuna dla dzieci do 14 roku życia oraz zobowiązują przewoźników do pokazywania pełnej ceny biletu wraz z bagażem podręcznym już na początku procesu rezerwacji. Kolejne dwa elektryczne autobusy wyjadą dziś na ulicę Kędzierzyna-Koźla. W południe odbędzie się oficjalna prezentacja nowego taboru.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 19 stopni już teraz opolskie termometry pokazują, no i słońce chyba się też próbuje pokazać, chociaż synoptycy mówią, że raczej ten wtorek będzie należał do dni pochmurnych. Dzisiaj też spodziewamy się delikatnego deszczu, raczej przelotnego w ciągu dnia, natomiast wieczorem ma się rozpadać mocniej. No i dobrze, niech nam popodlewa trochę trawniki, niech popodlewa pomidory zasadzone w ogródku. Niebawem będziemy się cieszyć takim pięknym zbiorem. Jutro ma przyświecić i od środy już raczej dużo słońca na Opolszczyźnie. Powoli zbliżamy się w kierunku upałów.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 5 minut po godzinie 7 słuchacie porannego programu w Radio Opole, a witamy Was w takim samym składzie: Magda Szybińska i Maciek Dudek. Cześć.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: 11 minut mamy po 7 i dożyliśmy takich czasów, że policja już kontroluje nie tylko prędkość samochodów, ale też rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Sprawdza, czy stosują się do obowiązujących przepisów, a najczęstszym przewinieniem jest właśnie przekroczenie dopuszczalnej prędkości.
2: Jaka jest odpowiednia prędkość na drodze dla rowerów? Nie. 20, tak? O 15 za dużo. Pani dowód osobisty przy sobie?
3: Nie, no zwraca się, tylko no jakby jak jest prosta droga, to też jakby są zachowane te warunki ostrożności, ale no różnie bywa.
4: Te działania skierowane są zarówno na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia, ale również i chyba przede wszystkim na profilaktykę.
1: Policjanci weryfikują także wiek kierowców, no bo od marca z tego typu elektrycznych pojazdów nie mogą korzystać dzieci poniżej 13 roku życia. Maksymalna dopuszczalna prędkość jazdy hulajnogą elektryczną to 20 km na godzinę. No i też ważne przypomnienie, że kask na głowie młodych rowerzystów to już też tak zwany must have. Po prostu w kasku każdemu, kto ma głowę na karku, jest do twarzy.

0: Peter Walingura w Radio Pole. To jest to, bardzo dobrze brzmi o poranku, 18 minut po godzinie 7. Szybki przegląd prasy dla Was. Rzeczpospolita pisze o gigantycznych karach dla firm AI za łamanie regulacji unijnych. Kwota naprawdę robi wrażenie, bo to ponad 13 miliardów złotych za łamanie przepisów w Unii Europejskiej. Najwyższe kary nałożone zostały na firmę Anthropic i wyniosły 1,5 miliarda dolarów. 1 400 000 000 dolarów musi zapłacić Meta, a Google ma do zapłacenia blisko 291 milionów dolarów. No, zawrotne są to kwoty. Niemal we wszystkich przypadkach chodziło o trenowanie modeli sztucznej inteligencji bez wymaganych zgód lub podstawy prawnej. Ja jestem przy tym wszystkim ciekawa, czy przy pisaniu pozwów w tej sprawie korzystano z czata GPT.
1: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
6: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
7: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
8: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
9: Szukasz lekkiej pracy? Dołącz do produkcji czujników w Opolu. Oferujemy pracę w systemie trzyzmianowym, umowę o pracę tymczasową i nowoczesny zakład. Dzwoń 574 930 360. Personel Service.
10: Po reklamie.

0: już w pół do ósmej. O tej porze przenosimy się do redakcji informacji. Katarzyna Plewnia i wiadomości w skrócie.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Reorganizacja sieci szpitali, ograniczenie maksymalnych wynagrodzeń dla medyków i bardziej szczegółowy nadzór nad rozliczaniem czasu pracy lekarzy. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić dziś premierowi plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Do tej pory szefowa resortu zdrowia zapowiadała wprowadzenie limitów godzin pracy lekarzy oraz likwidację tzw. kominów płacowych. Chodzi o to, żeby szpital nie mógł wydawać nawet 90% pieniędzy otrzymanych z NFZ-u na wynagrodzenia medyków. 29 rodzin odebrało właśnie klucze do nowych mieszkań komunalnych w Strzelcach Opolskich. Dwupiętrowy, wielorodzinny blok z windą

0: rowerownią. Wybudowano przy ulicy Moniuszki 18. Mieszkania mają powierzchnię od 40 metrów kwadratowych do ponad 70. Wszystkie zostały już przydzielone lokatorom. Koszt inwestycji to przeszło 14 milionów złotych, z czego 11 milionów złotych to dofinansowanie z budżetu państwa. Ukraińcy wysłali kilkaset dronów w kierunku Moskwy. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował, że obrona powietrzna zestrzeliła 430 bezzałogowców. Nocny atak trwał kilka godzin. Większość maszyn strącono zanim doleciały do moskiewskiej aglomeracji, natomiast 36 unieszkodliwiono w granicach stolicy Rosji.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: No i mamy ostrzeżenie meteorologiczne. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które dzisiaj mogą wystąpić w powiecie głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, nyskim, prudnickim i strzeleckim. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Lokalnie też może się pojawić grad. Uważajmy na siebie. Teraz na opolskich termometrach mamy przyjemne 20 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Te 20 stopni o poranku to bardzo przyjemna temperatura, tak w sam raz, żeby pójść do sklepu po świeże bułeczki, jeżeli się jest na przykład na urlopie, albo żeby dojść do pracy na spokojnie, wtedy kiedy jeszcze na urlop się czeka. 24 dzisiaj maksymalnie na Opolszczyźnie, no i dzisiaj faktycznie parasolka może się momentami przydać, ale już od jutra piękne słońce, już prawdziwie letnia pogoda. Nic tylko odpoczywać, nic tylko urlopować, nawet jeżeli będziecie w pracy, to z Radiem Opole też możecie poczuć się trochę jak na urlopie.

0: za 21 minut będzie godzina 8. Joanna Matlak razem ze mną w studiu. Cześć, Asiu.
1: Jestem, potwierdzam.
0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Czekolady. A
1: dawno
0: dzień święty trzeba święcić.
1: I aha, namawiasz mnie do złego teraz. Okej.
0: Okay. Do dobrego, bo do to dobrego. Dobre jest, wiesz?
1: No tak, no niby endorfiny, tak, i tutaj szczęśliwość wzrasta do poziomów niebywałych. Tylko później to w lustrze widać, nie? To trzeba pamiętać o tych skutkach ubocznych. Także, no zastanowię się.
0: Nie, bo tak chciałam nawiązać do porannej rozmowy, że tam nie zawsze jest słodko. Czasami trzeba zadać bardzo trudne pytania.
1: Tak, tak, to prawda. Różne odpowiedzi się potem pojawiają i później różne są też komentarze i interpretacje. To tak trochę tajemniczo. Mhm. Ale dzisiaj chyba nie będzie nieprzyjemnie, bo
0: słodko?
1: Wszyscy kochamy... Słodko, nie wiem, ale wszyscy kochamy nasz ogród zoologiczny. Dzisiaj moim gościem będzie prezes spółki Ogród Zoologiczny, pani Aleksandra Czechowska. No i będę podpytywać o inwestycje, o to, czy w ogóle przekształcenie jednostki miejskiej w spółkę coś zmienia dla mieszkańców, dla turystów. I jakie atrakcje są szykowane w najbliższym czasie? Może jakieś piękne narodziny się wydarzyły w ostatnim czasie?
0: A może się nadarzą nam w najbliższym czasie?
1: A może ktoś przyjedzie, a może ktoś wyjedzie? Także no jest tutaj
0: właśnie,
1: trochę
0: tutaj
1: pytań.
0: Sporo tych migracji,
1: tak,
0: nie tylko latem, ale
1: migrantów też.
0: Ale nawiązując do czekolady, to jest też bardzo ważna informacja dla wszystkich tych, którzy planują na przykład mieć zwierzaka, że taka czekolada dla psa to niekoniecznie,
1: oj,
0: bo to
1: nie
0: działa jak trucizna.
1: Nie, nie, nie. To na pewno pani Aleksandra potwierdzi, bo też jest miłośniczką psów, także tu kategorycznie
0: i
1: nie.
0: W zoo też nikogo dokarmiać nie powinno się.
1: Nie, nie, nie, nie.
0: Mieliśmy taki trudny kiedyś przypadek, pamiętam, że z uchadkami kalifornijskimi, że one no niestety różne rzeczy miały w swoich brzuchach. To tego nie robimy.
1: Tego nie robimy.
0: Ale zoo odwiedzamy jak najbardziej.
1: Tak,
0: poranna rozmowa w Radio Pole, jak zwykle kwadrans po godzinie 8. To zoo nasze opolskie, zresztą jest jedno chyba z najpiękniejszych w całej Europie. W Polsce to na pewno.
1: Na pewno.
0: Kto nie był? No to niech koniecznie nadrobi zaległości. Kto nie słuchał porannej rozmowy do tej pory, to ma jeszcze szansę.
1: Oczywiście.
0: Bo ona dopiero przed nami.
1: Tak jest.
0: Kwadrans po godzinie 8. Bardzo dziękuję. Joanna Matlak i jej gość już niedługo w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Za 13 minut godzina 8. Jesteśmy najlepszym towarzyszem każdej podróży, nie tylko tej do pracy, ale też wakacyjnych podróży. Jednym z naszych ulubionych kierunków wakacyjnych wyjazdów jest Chorwacja. W 2025 roku Polacy zrealizowali w Chorwacji ponad 7 300 tysięcy noclegów. No, to jest naprawdę imponująca liczba. Dlatego warto wiedzieć, że tamtejsza policja rozpoczyna szeroko zakrojoną akcję kontroli motocyklistów, motorowerzystów, rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportowych. Działania będą prowadzone na terenie całego kraju, szczególnie w regionach turystycznych, gdzie w sezonie letnim gwałtownie rośnie liczba jednośladów na drogach.
2: Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości, jazdę bez wymaganych kasków ochronnych, wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach oraz prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kontrole obejmą również stan techniczny motocykli i motorowerów oraz przestrzeganie przepisów przez rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według chorwackiej policji to właśnie kierowcy jednośladów należą do najbardziej narażonych uczestników ruchu drogowego. Latem, gdy na chorwackie drogi wyjeżdżają tysiące turystów z całej Europy, liczba wypadków z udziałem motocyklistów wyraźnie wzrasta. Dlatego służby zapowiadają nie tylko kontrole, ale także działania profilaktyczne i przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Akcja jest częścią letniej strategii poprawy bezpieczeństwa na chorwackich drogach, a celem kontroli jest przede wszystkim ograniczenie liczby wypadków w szczycie sezonu wakacyjnego. Piotr Piętka, Polskie Radio.

0: ogóle się zachmurzyło. Teraz w stolicy województwa polskiego tak się zaniosło na deszcz. Wygląda na to, że zaraz zacznie się ten opad, ale może już gdzieś w naszym regionie pada. Jeżeli tak, to dajcie nam znać pod 774-541-541. Taką mapę opadów na Opolszczyźnie zrobimy w Radio Opole. Za 3 minuty 8, punktualnie o 8 u nas wiadomości.
1: Radio Opole. Z nami się nie rozstajesz.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
5: BYD. Build your dreams.
7: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
8: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
7: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
8: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
7: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
9: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briela oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: Po reklamie.
0: 7 lipca dzisiaj mamy, to jest wtorek. Już teraz przenosimy się do redakcji informacji, bo przed nami godzina 8 i pora na najnowsze wiadomości w Radio Opole.
12: Dziś plan reformy systemu ochrony zdrowia. Parlament Europejski zagłosuje nad nowymi prawami pasażerów lotniczych. Harcerska barka ma wrócić we wrześniu do Opola.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Katarzyna Plewnia.
12: Najpierw jednak trwają jeszcze działania strażaków w miejscowości Jamy w powiecie oleskim, gdzie, przypomnijmy, doszło do pożaru stodoły. Na miejscu pracuje obecnie 14 zastępów straży pożarnej. W stodole znajdowały się dwa ciągniki rolnicze oraz siano. Strażacy usuwają właśnie siano z obiektu. W zdarzeniu nie ma rannych osób.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
12: Dziś członkowie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia mają poznać plan naprawy systemu. Posiedzenie zespołu odbędzie się o godzinie 14.30 z udziałem szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Również dziś szefowa resortu zdrowia ma przedstawić premierowi propozycje zmian systemowych. Lekarze powinni dobrze zarabiać, ale Polacy nie godzą się na drastyczne nierówności w tych wynagrodzeniach. Wynika z badania zrealizowanego pod koniec czerwca na grupie 1093 respondentów przez Human Answer Institute, Centrum imienia Adama Smitha z ogólnopolskim panelem badawczym Ariadna. Jak mówi założycielka Human Answer Institute Anna Gołębicka, badania pokazały, że Polacy chcą przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania lekarzy.
13: Temat zdrowia stał się lustrem naszego społeczeństwa i nie ma nawet problemu z tym, że lekarz powinien zarabiać godnie, tylko jest problem z tym, że są nierówności, że są cwaniactwa, że jest elitarność jednych kosztem drugich i że realizuje się polityczne interesy, niezależnie od tego, czy to jest ta partia, czy inna. Chodzi o polityczne interesy.
12: Parlament Europejski ma dziś ostatecznie zatwierdzić nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii linii lotniczych zmiany dotyczą m.in. odszkodowań za opóźnione loty oraz zasad rezerwacji miejsc dla rodzin z dziećmi.
2: Jeśli europosłowie poprą wynegocjowane wcześniej porozumienie z państwami członkowskimi, pasażerowie zachowają prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny. Linie będą też musiały bezpłatnie zapewnić miejsce obok opiekuna dzieciom do 14 roku życia.
14: Ja latam, powiedzmy, dosyć często i uważam, że takie zmiany to są bardzo dobre i potrzebne.
2: Mówił mi pasażer na lotnisku Chopina w Warszawie. Wynik głosowania jest niemal przesądzony. Nowe przepisy wejdą w życie po ich formalnym zatwierdzeniu przez państwa członkowskie i publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
12: Europarlamentarzyści będą dziś również debatować nad raportem oceniającym postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. W stolicy Turcji dziś natomiast początek dwudniowego szczytu NATO. Jednym z tematów ma być wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Wczesnym popołudniem w Ankarze będzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotka się tam z sekretarzem generalnym sojuszu Markiem Rutte. Jutro natomiast spotka się Zełenski z prezydentem Stanów Zjednoczonych. O szczegółach szczytu w Ankarze Beata Płomecka.
15: Sekretarz generalny NATO apelował wczoraj o przekazywanie Ukrainie systemów obrony powietrznej w obliczu zmasowanych rosyjskich ataków. Mark Rutte, pytany o ewentualne rozmowy na temat zakończenia wojny, tak komentował. Do tanga potrzeba dwojga. Prezydent Ukrainy jest gotowy usiąść do rozmów z Putinem, ale Putin do tej pory odmawiał. A jeśli chodzi o Rosję, to w krótkiej deklaracji, która zostanie przyjęta jutro na zakończenie szczytu, ma być ona określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszu. Jak usłyszałam, Amerykanie w kwaterze głównej NATO w ostatnim roku kilkakrotnie sprzeciwili się, by tak nazywać Rosję.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
12: Prawie 1 200 000 złotych kosztował remont opolskiej barki, która przez lata cumowała na opolskim kanale Ulgi. W prace remontowe w Kozielskiej Stoczni mocno angażowali się też sami harcerze. Ze zewnątrz holowniki jest już gotowy, ale sporo pracy przed nami, mówi druhna Maria Markuszewska, drużynowa 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej w Opolu.
16: Statek już stoi na wodzie, już jest pomalowany i też mam nadzieję, że we wrześniu przyprowadzimy statek już do Opola i trzeba teraz będzie przez całą zimę robić 25 podłóg, których nie ma. Podłóg, ściany, błazerii, tego nie ma, bo tam wycinali wszystko i trzeba było wszystko zdemontować.
12: Jakie są plany na rozwój ogrodu zoologicznego w Opolu? To jedno z zagadnień, jakie pojawią się w porannej rozmowie Radio Opole i o to, na tę rozmowę zaprasza Joanna Matlak.
17: Dzisiaj moim gościem będzie prezes spółki Ogród Zoologiczny pani Aleksandra Czechowska. No i będę podpytywać o inwestycje, o to, czy w ogóle przekształcenie jednostki miejskiej w spółkę coś zmienia dla mieszkańców, dla turystów i jakie atrakcje są szykowane w najbliższym czasie.
12: A ta rozmowa już kwadrans po godzinie 8.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pochmurna się zrobiło teraz w stolicy województwa opolskiego, tak wygląda, jakby zaraz miało zacząć padać. No i pewnie są takie miejsca, gdzie już kropi, o ile jeszcze nie leje. Dzisiaj to jest możliwe, po godzinie 21 duże opady deszczu są prognozowane przez synoptyków IMGW, a tak to raczej taki dzień pod chmurką i pod parasolką czasami też może przelotnie padać. Do 24 stopni to jest maksymalna temperatura prognozowana na ten wtorek.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale jak tak popada, jak trochę pokropi, a potem przygrzeje, no to później zrobi się tak jeszcze bardziej zielono, jeszcze bardziej przyjemnie, a już później od jutra, no to spokojnie będzie można pójść na plażę. O tym teraz w Radio Opole. Cześć, witajcie ponownie.

0: Dema. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
6: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: słuchacie, zostańcie koniecznie z Radiem Opole, tym bardziej, że już teraz przyszła pora na poranną rozmowę. Mamy kwadrans po godzinie 8, a teraz już Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A moim i Państwa gościem jest pani Aleksandra Czechowska, prezes spółki Ogród Zoologiczny w Opolu. Witam serdecznie pani prezes.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Czy ten proces przejścia z jednostki miejskiej, jaką było zoo, do spółki zoo notabene, już się zakończył?
3: Nie, jesteśmy jeszcze w trakcie. Likwidacja jednostki, co prawda, z uchwałą zakończyła się 11, natomiast jeszcze tutaj obowiązują nas sprawozdania, które musimy złożyć do miasta, które zawsze jednostka składała w określonym czasie, to były czasookresy 3-miesięczne, półroczne i tutaj jeszcze to składamy, robimy, już właśnie jesteśmy w przededzień złożenia ostatecznego bilansu rozrachunkowego całej jednostki. No był to proces absolutnie wymagający pełnego zaangażowania wszystkich pracowników, szczególnie administracji, do podwójnej inwentaryzacji, którą żeśmy robili, bo i przeprowadzał Urząd Miasta i pracownicy Ogrodu Zoologicznego, a zinwentaryzować tyle sprzętu, tyle obiektów, no jest bardzo ciężko, no w związku z tym ten proces był długotrwały, będziemy go wspominać, myślę, całe życie, bo wielu z nas po prostu robiło to pierwszy raz w życiu i myślę, że to jest też taka pierwsza historia w mieście, kiedy jednostka jest likwidowana, czyli nie ma tego przejścia faktycznie w spółkę, a jest likwidacja i powstanie spółki.
2: Powstanie czegoś nowego. Mhm.
3: Czyli tutaj wszystkie dokumenty założycielskie związane ze spółką, z tym, jakim co aportami idzie do tej spółki, no też jest absolutnym wyczynem, jeśli chodzi o administrację, o dokumentację. Myślę, że podołaliśmy, choć też jeszcze wiele rzeczy przed nami i porządkujemy jeszcze szereg kwestii. Wszystkie decyzje już mamy na spółkę, które są najważniejsze do prowadzenia ogrodu, ale tak jak mówię, jest to proces długotrwały, administracyjny, dokumentacyjny i wiąże się to naprawdę z bardzo dużą odpowiedzialnością.
2: Duże przedsięwzięcie administracyjne, a co to da turystom? Co to da mieszkańcom Opola?
3: Mieszkańcom Opola to, co Państwo już może widzicie w pierwszym miesiącu od powstania spółki, taka szybsza możliwość chociażby uregulowania cen, czy zmniejszenia tych cen, czy powstania wielu współprac, tak jak na przykład z Krasiejowem, gdzie powstał bilet Dinozo. Teraz już możemy sami podejmować tą decyzję, nie musimy występować do miasta, choć jesteśmy spółką miejską i tak naprawdę wszystkie nasze zobowiązania, budżet jest wciąż za porozumieniem i w uzgodnieniu z Urzędem Miasta, ale tutaj właśnie te atrakcje dla zwiedzających w stylu nocne zwiedzanie, które może być częstszym wydarzeniem, gdzie może być zmieniona cena tego biletu i przy nocnym zwiedzaniu, które też oczywiście no, ma droższy ten bilet, bo są inne atrakcje zapewnione, chociażby ostatnio ognisko i pieczenie kiełbasek dla osób, które nas odwiedziły. No i teraz kolejnym takim nocnym zwiedzaniem będą 73. urodziny Ogrodu Zoologicznego. Wkrótce Państwo będziecie mieli tą informację. No i będziemy tym razem nie ognisko z kiełbaskami, a będziemy jeść razem wszyscy torta. Także zapraszamy do odwiedzenia nas w tym czasie. No i właśnie fajnego powspominania tego, w jaki sposób ogród powstawał, jaka jest jego historia, zwrócenie szczególnej uwagi na ten okres Wielkiej Wody, czyli powodzi, co się po tym zmieniło, po tym okresie w ogrodzie i jak teraz finalnie ogród wygląda, no który cały czas jest w rozwoju, bo o ten rozwój bardzo dbamy.
2: Czy to dobra rozwój... książka by powstała z historii opolskiego zoo?
3: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że ktoś powinien ją kiedyś popełnić.
2: Proszę powiedzieć, bo tak, mówi pani, że to przyspieszyło podejmowanie pewnych decyzji. No i faktycznie, bo sesja Rady Miasta raz w miesiącu, trzeba byłoby to wszystko przegłosować, więc tutaj ten czas się odwleka, a teraz szybko decyzja pani prezes i działamy. Tak to
3: decyzja,
2: wygląda.
3: Moja decyzja wiceprezesa, oczywiście jest to wszystko w porozumieniu z miastem, no bo tu zawsze była partnerska współpraca z naszej strony. Tak, więcej decyzji możemy podjąć szybciej, więcej uchwał możemy zmieniających regulaminy podjąć szybciej, czyli uchwałą zarządu z wiceprezesem, także to przyspiesza czas, właśnie taki duży projekt teraz regulaminu schroniska, odwiedzania, hotelowania, przyjmowania zwierząt, usług hotelowych, no to teraz jest właśnie na tapecie, żeby tam uporządkować wszystkie sprawy takie formalne i bo to jest zadanie własne ogrodu zoologicznego, czyli miejskie schronisko i tutaj tutaj też jest właśnie tej troszeczkę biurokracji, administracji, ale na początku warto wykonać to zadanie bardzo dobrze, żeby później się mogło po prostu ciągnąć przez kolejne lata bez jakichś wnikliwych i dużych zmian.
2: Ile osób w tej chwili pracuje w spółce?
3: W tej chwili, kiedy przejęliśmy, bo jeszcze trzeba dodać, że przejęliśmy obiekty turystyczne z dniem 11 maja, tak, część Mosirowa i tutaj doszło do nas 14 pracowników. Na ten moment mamy 134 pracowników w ogrodzie zoologicznym, włącznie z turystyką, tak jak żeśmy ją wyodrębnili, nazywamy ją turystyką, obiekty turystyczne i tam przyszło z 14 pracowników.
2: A co ma na celu to połączenie właśnie tych obiektów turystycznych w Opolu?
3: Myślę, że to jest, oprócz ogrodu zoologicznego w Opolu, no to warto zwiedzić takie miejsca jak Wieżę Piastowską, no, które są symbolem miasta Opola. Zamek Górny, który myślę, że stanie się symbolem też również miasta Opola, no bo przecież to Zamek Piastów, o którym warto i fajnie byłoby posłuchać tej historii, którą my możemy posłuchać od pracowników. To są spacery po Opolu z przewodnikiem. No, szereg rzeczy się zmienia, czyli będziemy oferować większą taką atrakcję turystyczną nie tylko dla Opolan, ale również dla tych, którzy przyjeżdżają do Opola i być może uda się wydłużyć ten pobyt w Opolu turysty, który przyjedzie i nie tylko będzie chciał zobaczyć ogród zoologiczny, no a zarazem również inne atrakcje, które mamy, no i one, wieża ratuszowa, kto nie był, musi pójść, po prostu
2: czyli
3: przepiękny
2: sposób na przyciągnięcie turystów po prostu, bo też swego czasu pisałam o takich badaniach o ruchu turystycznym w regionie i w Opolu, no i okazało się, że absolutnym topem jest ogród zoologiczny, a potem długo nic nie ma, więc jakby rozumiem, że zoo ma być takim trochę wabikiem, a potem ma zachęcać do tego, aby w Opolu troszkę dłużej zostać i zobaczyć jeszcze inne fajne atrakcje.
3: Tak, ogród zoologiczny no, zawsze był tym miejscem, do którego chętnie się przyjeżdża, nie tylko przez wzgląd na same zwierzęta, ale również na tą bogatą roślinność, którą mamy i ten taki mikroklimat, w którym po prostu ludzie wychodząc od nas z ogrodu zoologicznego często mówią, że oni odpoczęli. Mhm. Ale też obszar zwiedzania jest dość duży, a żeby zobaczyć zwierzę też trzeba się uzbroić w cierpliwość, chwilę postać, no właśnie, i dlatego tutaj kolejne te obiekty, które można odwiedzić, mogą być w dniu kolejnym, albo można jeszcze raz wrócić do Opola, żeby je zobaczyć. I do tego będziemy zachęcać tych, którzy nas odwiedzają, szczególnie z dalszych stron Opola, no bo myślę, że jest naprawdę na co popatrzeć.
2: Wspomniała Pani o tym odpoczynku wśród przyrody na łonie natury, to teraz ZOO ma taką trochę nową funkcję, funkcję chillu tak zwanego, funkcję odpoczynku, ma tak, też mieć?
3: To jest nasze marzenie, które realizujemy, czyli hamaki, właśnie te takie łąki, które wykorzystujemy do tego, żeby można było sobie usiąść na kocu, przynieść swoje jedzenie lub też zamówić od nas kosz z dobrociami i taki piknik sobie urządzić. Tak, mamy, przyciągamy też Akademię Sztuki Pięknej z Uniwersytetu Opolskiego, która zrobiła nam przepiękny mural przy wejściu dla goryli. No, chcemy być takim miejscem, na które pięknie się patrzy, a to patrzenie też pozwala odpocząć i żeby się nie spieszyć, żeby właśnie przyjść, przyjechać, położyć się na tej przepięknie skoszonej trawie, dobrze utrzymanej trawie i po prostu pobyć z nami, pobyć w tym miejscu, bo nie wiem, czy jest w okolicy, cała Wyspa Bolko jest przepięknym miejscem, ale faktycznie no, ogród zoologiczny powinien być tym miejscem, w którym oprócz tego, że złapiemy tą edukację na temat zwierząt i po co są ogrody, no to jeszcze będziemy mogli wypocząć i wrócić do domu po prostu no,
2: zrelaksowani. Pani prezes, jakie mamy ostatnie sukcesy rozrodcze opolskiego zoo?
3: Sukcesów, no my, teraz był taki okres wiosenny, więc tutaj łatwo mówić o tych sukcesach i faktycznie urodziły nam się dwie zebry, Bernikla Białolica parę dni temu, przepiękny ptak, pieski preriowe w ilości 7, czyli mamy małe szczenięta piesków preriowych, przepiękne, super się bawią, warto to zobaczyć. Sajmirki, warzęchy, pelikany. No mieliśmy taki prawdziwy baby boom, no i ta Kienica Jagódka, która zdobyła imię w przebiegu konkursu Jagódka.
2: No Pawełek też przeuroczy.
3: Pawełek jest po prostu hitem naszym, odchowany sztucznie, trochę zbyt mocno się przywiązał do ludzi, ale to też, to jest jakby kolej rzeczy podjęcia takiej, a nie innej decyzji i faktycznie teraz już Paweł jest, już teraz nie Pawełek, a Paweł już jest w stadzie z innymi wielbłądami i kułanicami.
2: Już ten okres dziecięcy powiedzmy się zakończył, to już jest wielbłąd Paweł, a nie wielbłądek Pawełek.
3: Wielbłąd Paweł nadal marzy o tym, żeby być gdzieś tam przy ludziach. i bardzo się cieszę, jak opiekunowie do niego przychodzą, natomiast już sam pobiera pokarm, bardzo ładnie je, no i też w stadzie się odnalazł. Do Pawła trafiły dwie owce kameruńskie, do obok do wybiegu, czyli do tego małego, w którym Paweł przebywał jako dzieciak. No i te dwie owce kameruńskie też dodatkowo stanowią dla niego pewnego rodzaju wzbogacenie, no ale owce też po prostu tak mają wzięcie, Agata i Julka, wśród odwiedzających po prostu są bystre, patrzą cały czas na ludzi, no cały czas chcą być zauważone.
2: Bardzo towarzyskie te nasze opolskie zwierzątka. Pani Aleksandra Czechowska, prezes Opolskiego Zoo, jest gościem Radia Opole. Przechodzimy teraz do internetu.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Kisińska w Radiopole Królowa Łez. Już w 8:30 i teraz Katarzyna Plewnia to królowa wiadomości w Radiopole.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Możliwość szybszego regulowania cen biletów wstępu do polskiego zoo czy nawiązywania współpracy zewnętrznej jak z Dino Parkiem w Krasiowie, gdzie powstał bilet Dino Zoo, to korzyści płynące z przekształcenia Zoo w Opolu z jednostki miejskiej w spółkę. Mówiła w porannej rozmowie Aleksandra Czechowska, prezes spółki Ogród Zoologiczny w Opolu. To przekształcenie było procesem wymagającym ogromnego zaangażowania pracowników, zwłaszcza administracji, bo była kwestia choćby inwentaryzacji obiektów. To był długotrwały proces, a temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o godzinie 9. O oddawanie krwi, zwłaszcza z grupy 0 RH- apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Krwi na razie nie brakuje, mimo że są wakacje, a to okres newralgiczny. Apel o donację to działanie wyprzedzające. Krew grupy 0 RH- ma około 6% społeczeństwa, ale jest to grupa uniwersalna, którą można przetoczyć każdemu pacjentowi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa dysponuje siedzibą przy ulicy Kośnego w Opolu oraz oddziałami terenowymi w Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku i Nysie. Donald Trump jest w drodze do Turcji na szczyt NATO. Przed odlotem z Waszyngtonu powiedział, że bierze udział w spotkaniu liderów sojuszu z powodu jego bliskich relacji z prezydentem Turcji Recep'em Erdoğanem. Podczas szczytu dojdzie do spotkania obu przywódców. Poza rozmową z Erdoğanem, Trump ma zaplanowane w Ankarze dwa inne spotkania.

0: spotkania bilateralne m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 20 stopni teraz mamy na opolskich termometrach, umiarkowana, przyjemna temperatura, no ale to pochmurne niebo powoduje, że chyba kolejną kawę trzeba będzie wypić. 24 stopnie to jest dzisiaj maksymalna prognozowana temperatura. Dzisiaj może popadać i już prawdopodobnie w wielu miejscach naszego województwa kropi. Dajcie nam znać pod 774-541-541.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Kto sobie nałapał słońce w zeszłym tygodniu, to teraz może taki słoiczek ze słoneczkiem otworzyć, no i się nim cieszyć, ale od jutra znowu będzie okazja na łapanie promieni.

0: Millions w Radio Poeta z Holdem. To taka rozgrywka w pokera akurat. Za 18 minut godzina 9. Mamy dzisiaj wtorek, więc statystyczny wtorek. Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu w naszym studiu. Cześć Haniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Skoro mamy wakacje, skoro mamy taki sezon ogórkowy, to teraz nie będziemy mówić o ogórkach, ale o innych pysznościach, które właśnie latem spożywamy. Podobno co druga porzeczka w Europie zjadana może pochodzić nawet z Polski, prawda to?
1: Tak, to jest prawda, ponieważ nasz kraj należy do światowej czołówki producentów owoców jagodowych i jeżeli chodzi o porzeczki, to jesteśmy drugim największym producentem porzeczek nie tylko w Europie, ale na świecie. Mm-hmm. Czwartym malin i wiśni, siódmym borówek oraz dziesiątym producentem truskawek, czyli te nasze owoce są bardzo rozpoznawalne.
0: Porzeczki to mówimy tak generalnie i czarne, i czerwone, i białe też są porzeczki. Ja najbardziej lubię czarne, ale one też potrzebują sporo miejsca do tego, żeby je hodować, uprawiać.
1: Tak, największe plantacje właśnie zajmują porzeczki. To jest aż 45 tysięcy hektarów i gdyby te wszystkie plantacje połączyć w jedno miejsce, to zajęłyby obszar porównywalny z Krakowem.
0: Niesamowita sprawa. Porzeczek jak Krakowa. A truskawki, bo mamy na Opolszczyźnie też takie spore plantacje tych truskawek, na przykład koło Siedziny, jak się jedzie, to widać z drogi. Tutaj też możemy o tych hektarach coś powiedzieć?
1: Tak, truskawki w Polsce rosną na niemal 29 tysiącach hektarów, maliny to jest ponad 19 tysięcy hektarów, a to właśnie truskawki i maliny, również, przepraszam, borówki wysokie, zwane amerykańskimi, które wcześniej nie były tak masowo uprawiane, a teraz są prawdziwymi gwiazdami.
0: O, tak. Borówki amerykańskie to są teraz zresztą o każdej porze roku dostępne, ale jeszcze jakiś czas temu to właśnie truskawki, maliny i porzeczki dominowały generalnie w naszych polskich sadach. Dzisiaj to właśnie ta borówka amerykańska to jest prawdziwa gwiazda, taka gwiazda amerykańska. Do tej rozmowy wracamy już za moment. Sprawdzimy, jak wyglądamy, jeżeli chodzi o uprawę tych owoców w poszczególnych województwach.

0: Wracamy do rozmowy w Radio Opole z Hanną Starniuk-Mościską z Urzędu Statystycznego w Opolu. Dzisiaj rozmawiamy o owocach miękkich, o porzeczkach, o borówkach i o malinach i truskawkach, które uprawiamy w Polsce bardzo chętnie. Jesteśmy dosyć sporym producentem tych owoców, ale każdy region ma też swoich owocowych liderów. Opolszczyzna raczej innymi uprawami stoi niż te owoce. Jak to wygląda w kraju?
1: W kraju najwięcej truskawek zbiera się w województwie mazowieckim, natomiast zagłębiem malin i porzeczek jest województwo lubelskie.
0: Tak mówimy, że najwięcej, a tak mniej więcej to ile tych owoców się zbiera?
1: To jest około 13 tysięcy ton w ubiegłym roku, jeśli chodzi o województwo mazowieckie, natomiast w ubiegłym i truskawki, natomiast w ubiegłym roku plantatorzy zebrali 159 tysięcy ton truskawek, ponad 100 tysięcy ton porzeczek i 7 tysięcy ton malin.
0: No i też coraz większą popularnością podobno się cieszą inne owoce, na przykład jeżyny. Jeszcze jakiś czas temu nie były popularne, ale bardzo dawno temu, no to one były takim w naszym podstawowym menu, bo po prostu sobie rosły tak dziko i już. I je wtedy jedliśmy, ale też jak nazbieramy trochę, to potem mrozimy.
1: Tak, mamy bardzo dużo tych owoców mrożonych, chętnie je jemy. Statystyczny mieszkaniec Polski zjada miesięcznie niemal 4 kg owoców, z czego około pół kilograma to są właśnie owoce jagodowe, często jako mrożonki.
0: I też się tymi owocami dzielimy, bo wysyłamy na rynki zagraniczne.
1: Tak, to jest bardzo ważny towar eksportowy. Świeże maliny i truskawki oraz mrożone owoce trafiają przede wszystkim do Niemiec, Holandii, Belgii i Francji.
0: Bardzo Ci dziękuję, Hanna Starniuk-Maścicka. Dzisiaj była gościem porannego programu Radio Opole. Ja mam takie wrażenie, że o tej porze roku to człowiek głównie się składa z malin, z truskawek, no i jeszcze z ziemniaków młodych, z koperkiem.

0: Cristiano Ronaldo nie zostanie mistrzem świata, piłkarskim mistrzem świata po tym, jak wczoraj Hiszpania pokonała Portugalię. Ronaldo niestety musi się obejść smakiem z tym tytułem. Więcej o sporcie już za moment po wiadomościach, które mamy dla Was punktualnie o 9, czyli za 3 minuty.
1: Radio Opole.
2: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Obojętność niejedno ma oblicze. Gdy dotyczy dzieci, jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Juropark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Po reklamie.
0: Mamy dzisiaj wtorek, to jest 7 dzień lipca, czyli 7.07. Na zegarach już godzina 9, pora więc na wiadomości.
4: Senior z powiatu kluczborskiego oszukany metodą na wypadek stracił przeszło 90 tysięcy złotych. Pożary pustoszą południe Francji. W tym serwisie także sport, a w nim m.in. o porażce faworyzowanej drużyny USA w starciu z Belgią w 1/8 finału piłkarskiego mundialu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Wiadomości przygotowała i prezentuje Katarzyna Plewnia.
4: Najpierw jednak informacje od Straży Pożarnej, która w dalszym ciągu działa w miejscowości Jamy w powiecie oleskim. Przypomnijmy, doszło tam do pożaru stodoły. Na miejscu pracuje teraz 13 zastępów strażaków. W stodole znajdowały się dwa ciągniki rolnicze oraz siano. Strażacy przelewają siano wodą, dogaszają pożar. W tym pożarze nikt nie został ranny.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Ponad 90 tysięcy złotych stracił senior z powiatu kluczborskiego oszukany metodą na wypadek. Do 75-letniego mężczyzny zadzwoniła kobieta podająca się za jego córkę i zapłakanym głosem poinformowała seniora, że spowodowała tragiczny wypadek drogowy. Twierdziła, że potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć aresztowania, mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
5: Przez cały czas utrzymywała z mężczyzną połączenie telefoniczne, nie dając mu możliwości zweryfikowania tej informacji. Senior dwukrotnie przekazał gotówkę tej samej kobiecie, która przyszła pod jego dom. Łącznie stracił 91 tysięcy złotych. Dopiero następnego dnia po rozmowie z prawdziwą córką zorientował się, że padł ofiarą oszustwa i powiadomił policję.
4: Służby powtarzają. Policjanci, prokuratorzy ani pracownicy sądów nigdy nie żądają przekazania pieniędzy ani nie wysyłają kogokolwiek po ich odbiór. Jeśli ktoś zadzwoni z podobną historią i oczekuje pieniędzy, należy bezwzględnie się rozłączyć i skontaktować z bliską osobą, której rzekomo sprawa dotyczy. Ważne jest również zgłoszenie takiego incydentu na policję. Możliwość szybszego regulowania cen biletów wstępu do polskiego ZOO czy nawiązywania współpracy zewnętrznej jak z Jura Parkiem w Krasiowie to korzyści dla mieszkańców Opola i turystów płynące z przekształcenia opolskiego ZOO z jednostki miejskiej w spółkę miejską, mówiła w porannej rozmowie Radia Opole Aleksandra Czechowska, prezes spółki Ogród Zoologiczny w Opolu.
6: Szybsza możliwość chociażby uregulowania cen czy zmniejszenia tych cen, czy powstania wielu współprac, tak jak na przykład z Krasiejowem, gdzie powstał bilet Dinozo. Teraz już możemy sami podejmować tą decyzję, nie musimy występować do miasta, choć jesteśmy spółką miejską i tak naprawdę wszystkie nasze zobowiązania, budżet jest wciąż za porozumieniem i w uzgodnieniu z Urzędem Miasta, ale tutaj właśnie te atrakcje dla zwiedzających w stylu nocne zwiedzanie, które może być częstszym wydarzeniem, gdzie może być zmieniona cena tego biletu.
4: Szybciej możemy też podejmować więcej uchwał, na przykład zmieniających regulaminy. Właśnie teraz w opracowaniu jest projekt dotyczący miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, dodała Aleksandra Czechowska.
6: Taki duży projekt teraz regulaminu schroniska, odwiedzania, hotelowania, przyjmowania zwierząt, usług hotelowych, no to teraz jest właśnie na tapecie, żeby tam uporządkować wszystkie sprawy takie formalne, bo to jest zadanie własne Ogrodu Zoologicznego, czyli miejskie schronisko.
4: Jak podkreśliła prezes Czechowska, przekształcenie ZOO z jednostki miejskiej w spółkę było procesem wymagającym ogromnego zaangażowania pracowników.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Reorganizacja sieci szpitali, ograniczenie maksymalnych wynagrodzeń dla medyków i bardziej szczegółowy nadzór nad rozliczaniem czasu pracy lekarzy. Ministra zdrowia Jolanta Sugrańska-Grenda ma przedstawić dziś premierowi plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Do tej pory szefowa resortu zdrowia zapowiadała wprowadzenie limitów godzin pracy lekarzy oraz likwidację tak zwanych kominów płacowych. Chodzi o to, żeby szpital nie mógł wydawać nawet 90% pieniędzy otrzymanych z NFZ-u na wynagrodzenia medyków. Południe Francji nadal zmaga się z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Pirenejach, gdzie ogień strawił już niemal 5 tysięcy hektarów. Komisja Europejska uruchomiła dla Francji europejską pomoc do walki z żywiołem.
7: Duży pożar w okolicach Perpignan, który trwa od weekendu, wciąż nie został całkowicie opanowany, choć jak zapewniają władze, sytuację udało się częściowo ustabilizować. Na miejsce dotarła już europejska pomoc w postaci 4 samolotów gaśniczych z Cypru i Szwecji, które wspierają około 800 francuskich strażaków walczących z ogniem. Liczba mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy ze względów bezpieczeństwa musieli opuścić swoje domy, przekracza 10 tysięcy. Od początku sezonu spłonęło prawie 14,5 tysiąca hektarów. To prawie 3 razy więcej niż o tej samej porze w ubiegłym roku, poinformował premier Francji Sébastien Lecornu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
4: A na zegarze 4,5 minuty po godzinie 9.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Kuba Biel, dzień dobry. Piłkarze reprezentacji Stanów Zjednoczonych odpadli z Mistrzostw Świata. W meczu rozegranym w Seattle Amerykanie ulegli Belgom 1-4. Reakcje lokalnych mediów śledził Jan Pachlowski.
9: Przed spotkaniem z Belgią bilans Stanów Zjednoczonych w meczach fazy pucharowej Mistrzostw Świata po utracie pierwszej bramki wynosił 0 zwycięstw, 0 remisów i 7 porażek. Fatum nie zostało przełamane. Czytamy na stronie internetowej stacji ESPN. Po dniach oczekiwania i dyskusji wokół meczu 1/8 finału pomiędzy USA a Belgią, a także po niezwykle nerwowej ostatniej dobie, w trakcie której FIFA podjęła kontrowersyjną decyzję dopuszczając do gry amerykańskiego napastnika Folarina Balogana, mimo otrzymanej przez niego czerwonej kartki w poprzedniej rundzie, to Czerwone Diabły okazały się drużyną dominującą na boisku. Podsumowuje stacja CNN. Przez wiele tygodni Stany Zjednoczone sprawiały wrażenie, jakby organizowany przez nie mundial nabierał rozpędu. W każdym kolejnym mieście było głośniej, a po każdym zwycięstwie tłumniej. Po porażce z Belgią wszystko to gwałtownie wyhamowało. Czytamy w Washington Post. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: Po odpadnięciu Stanów Zjednoczonych w turnieju nie ma już żadnej drużyny współgospodarzy. Wcześniej z mundialem pożegnały się Kanada i Meksyk. Piłkarze reprezentacji Portugalii również odpadli z Mistrzostw Świata. W 1/8 finału musieli uznać wyższość Hiszpanów, przegrywając 0-1. Od razu po końcowym gwizdku trener Portugalczyków Roberto Martinez podziękował piłkarzom oraz tamtejszej federacji i poinformował, że żegna się z drużyną. Hiszpan prowadził kadrę Portugalii od 2023 roku. Znamy kolejnych ćwierćfinalistów tenisowego Wimbledonu. 1/8 finału przebrnęli w poniedziałek Włoch Flavio Cobolli po pokonaniu Australijczyka Alexa de Minaur 7-5, 7-6, 6-3. Brytyjczyk Arthur Ferry, który wygrał z Bułgarem Grigoriem Dimitrowem 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6. oraz Amerykanin Taylor Fritz, który wyeliminował Kazacha Aleksandra Bublika bez straty seta 7-6, 6-4, 6-4. W ćwierćfinałach Koboli zagra z Ferrym, a Fritz ze zwycięzcą meczu Jiří Lehečka Aleksander Zwieriew. Pozostałe pary ćwierćfinałowe: Jannik Sinner, Jan Lennart Struff, Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic. Polscy koszykarze pokonali Holandię 92-84 w rozegranym w Krakowie szóstym, ostatnim meczu pierwszej fazy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Najskuteczniejszym graczem biało-czerwonych był Kamil Łączyński, zdobywca 18 punktów. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do drugiej rundy kwalifikacji, która wystartuje w sierpniu. W niej zmierzą się z Niemcami, Izraelem i Chorwacją. Z zachowaniem kompletu punktów z pierwszego etapu, w którym nie ponieśli porażki.
1: Pogoda.
0: Odrobinę cieplej się zrobiło, bo 21 teraz stopni mamy na opolskich termometrach, ale ten dzień taki trochę szaro-bury, ponury. To się jutro zmieni, bo od jutra już więcej promieni słonecznych na Opolszczyźnie. Będzie się też robiło coraz cieplej. 24 to jest dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana, ale już w następny poniedziałek w naszym regionie ma być 28 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Odpoczywamy w tym tygodniu od upałów. To się też nam należało, po to, żeby nabrać energii przed kolejną falą ciepła, która się do nas zbliża. 8 po 9, Magda Szywińska.

0: roztańczone rytmy w Radio Pole. Prawdziwe wakacje już u nas brzmią na antenie. Kwadrans po godzinie 9:00. A skoro wakacje, to może tak by się zagubić od czasu do czasu, trochę stracić kontakt z rzeczywistością. Do labiryntu was teraz będziemy zapraszać. Wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju, chyba jedynego takiego na świecie, bo jest szansa na to, że będzie on opatentowany, a to jest wynalazek nasz, opolski, a konkretnie to Sławka Kusza. Sławek Kusz i Filip Kusz razem z nami w studiu. Cześć, dzień dobry, witajcie. Labirynt taki wielki, biały, pojawił się kilka dni temu, najpierw przed Centrum Handlowym Solaris na placu Kopernika w Opolu. Teraz stoi przed Wojewódzką Biblioteką Publiczną przy ulicy Piastowskiej. Co to takiego?
1: To jest pewna idea, która 15 lat temu się urodziła, może nawet lepiej. Pamiętasz, że Madzia nie będzie mu ukrywać, że się znamy, tak? Bo się znamy. Trochę w tym studiu już kiedyś spędziłem czasu. 15 lat temu mniej więcej powstawały pierwsze escape roomy w Polsce. Mhm. I chyba czwarty albo piąty escape room w Polsce to był escape room opolski. Właśnie stworzony przeze mnie z moim kolegą. I ten escape room nazywał się Labirynt Zagadek. I nazwa wcale nie była taka
0: przypadkowa,
1: dlatego że ja w głowie miałem to, że kiedyś stworzę labirynt z zagadkami. Taki naprawdę labirynt. I szukałem takich pomieszczeń w Opolu, bardzo dużych, tak co najmniej 200 metrów kwadratowych, w których można by coś takiego zbudować. Na przykład w Wiku Opolskim byłem. Okazuje się, że oni pojemniki na wodę takie zabytkowe mają tam w podziemiach swoich. Ogromne. Takie hale po prostu, w których kiedyś woda była zbierana.
0: I można by było chodzić tak po śladzie wody, po kropelka do kropelki.
1: Tak, oczywiście. Ale,
0: to była inspiracja.
1: To była inspiracja, żeby tam to stworzyć, ale się nie udało, dlatego żeby do tych zabytkowych magazynów wody wejść, to tam trzeba było wywalić, ja wiem, za 200 tysięcy, żeby w ogóle uzdatnić je do użytku publicznego. I ta idea żyła, aż umarła. No bo nie udało mi się znaleźć takiego miejsca na tyle, żeby to czy biznesowo się spinało, czy w ogóle...
0: Żeby to miało
1: ręce
0: zwyczajnie.
1: I nogi. Mhm. Więc zaniechałem. No i przyszedł czas, kiedy mój syn skończył szkołę średnią, stwierdził, że a może by coś zrobić. Wiesz co, no taki pomysł kiedyś był. A to ja chcę spróbować, tylko dokończ jakby sprawę. Mhm. No i odrzuciłem pomysł, żeby to robić w pomieszczeniu i zacząłem myśleć na temat tego, żeby to stworzyć w przestrzeni miejskiej, po prostu. Coś takiego jak labirynt w kukurydzy. Państwo pewnie znają i słuchacze niejednokrotnie bywali w czymś takim jak labirynty w kukurydzy, gdzie rolnik ma pole kukurydzy hektar, robi ścieżki.
0: I kombajnem pojechał nie tam, gdzie trzeba i dokładnie. Tak potem wyszedł labirynt, z którego trudno było wyjść.
1: Filip,
0: tata opowiadał ci od zawsze o tym swoim pomyśle. Te zagadki to była jego taka specjalność rodzinna?
2: Nie opowiadał, ale potem jak właśnie jego brat kontynuował ten escape room właśnie wtedy, to ja wtedy zacząłem wchodzić właśnie w ten wszechświat zagadek i po prostu taką zajawkę złapałem, że cały czas zacząłem jakieś łamigłówki sobie robić w internecie, czy generalnie patrzeć na różne escape roomy i cały czas to się trzymało później. I jak właśnie skończyłem tą szkołę, no to musiałem coś zacząć robić, w sensie...
0: Stwierdziłem, to jest cel mojego życia, będę przeprowadzał ludzi przez labirynt.
2: Tak.
0: No i to jest jakiś pomysł. Do tej rozmowy wracamy już za moment, za chwilę znowu wejdziemy do tego wyjątkowego labiryntu.

0: tabletki w Radiopole. Tańcz może się zakręcić w głowie, kiedy się wejdzie do labiryntu. My do takiego labiryntu dzisiaj zapraszamy. Biały labirynt, mobilna atrakcja plenerowa stanęła w stolicy województwa opolskiego, a jego pomysłodawcą tego labiryntu jest Sławek Kusz. Filip Kusz, jego syn, pracuje w tym escape roomie wyjątkowym, bo całym białym. Wchodzi się, jest się w całym na biało, to może nie, ale w całym na biało pomieszczeniu to tak. Trochę takie jak laboratorium.
1: Dokładnie. Celujemy właśnie w to, żeby ludzie stracili sens po prostu tego, gdzie się znajdują. Mhm. Żeby po prostu, żeby właśnie sens orientacji stracili. Żeby skupili się na tym, że są zamknięci po prostu i wszystko wygląda identycznie. Wszystkie skrzynki wyglądają tak samo, wszystkie ściany, więc po prostu skupiając się na zagadkach, strasznie łatwo jest się zgubić po prostu i zapomnieć, jak się doszło do jakiegoś miejsca.
0: A jakie to jest wielkie?
1: To ma 12 metrów na 12, czyli 144 metry kwadratowe po prostu takiej przestrzeni, żeby się zgubić.
0: Mhm. I jak długo można się tam gubić? Ile czasu zajmuje przejście labiryntu?
1: Na chwilę obecną przejście labiryntu jest przewidziane około 30 minut. Ale jeszcze prowadzimy takie testy po prostu, że patrzymy, jak dużo czasu grupom zajmuje i dostosowujemy ten czas właśnie, żeby nie było, że ktoś musi się spieszyć albo jest nagle za dużo czasu i mogą sobie siedzieć w środku.
0: I zrobić tam, nie wiem, telefony wyciągnąć i grać na przykład, tak? W labirynt.
2: A Filip wspomniał o tym, że można się, że ludzie czują się zamknięci, tak, ale tutaj trzeba jedno powiedzieć, że to niedopuszczone zostałoby do użytku publicznego jako labirynt, bo pamiętam tragedię w escape roomie kiedyś. Tak. Gdyby nie to, że można z tego wyjść w każdej chwili. Ściany są tak połączone, że jeśli ktoś, nawet stojąc w środku labiryntu, spanikuje albo się przestrasza, albo cokolwiek innego, to może pójść w prawo, w lewo, do tyłu, w bok. Wszystko jedno jak i z tego labiryntu wydostanie się natychmiast.
0: Mhm. Nie mogę zdradzić teraz, jak wygląda ta...
2: Tak, chodzi o bezpieczeństwo. Nie mogę teraz zdradzić, jak wygląda ta technologia, że tak

0: zagadkę, rozszyfrować coś. Takie podstawowe rzeczy z Escape Roomu. Właśnie jestem w trakcie produkowania i tworzenia nowych po prostu zagadek i teraz się będę skupiał na właśnie tych fizycznych, żeby ich było jak najwięcej, ponieważ jeżeli ludzie mogą coś dotknąć, no to lepiej się po prostu wdrażają i łączą właśnie z tym labiryntem.
1: A żeby zagadki fizyczne odgadnąć, to jednak między ludźmi musi być chemia. Jakie grupy mogą przyjść do labiryntu, o tym za chwilę.
2: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
3: Reklama.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
4: Szukasz lekkiej pracy? Dołącz do produkcji czujników w Opolu. Oferujemy pracę w systemie trzyzmianowym, umowę o pracę tymczasową i nowoczesny zakład. Dzwoń 574 930 360. Personel Service.
3: Po reklamie.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: 22 minuty pozostały do godziny 10. Czasami między fakturami, między zebraniami, a między jeszcze innymi spotkaniami to możemy się poczuć jak w prawdziwym labiryncie. A czasami do takiego labiryntu to dobrze wejść, żeby o pracy, o tej codzienności zapomnieć. Wyjątkowy biały labirynt to jest atrakcja plenerowa, którą można zobaczyć w stolicy województwa opolskiego. Filip Kusz i Sławek Kusz do tego labiryntu zapraszają. Jakie grupy mogą się zgłosić? Dla kogo to jest w ogóle coś pociągającego? Dla kogo to będzie sexy?
2: To będzie sexy dla każdego tak naprawdę, kto lubi zagadki i po prostu takie łamigłówki. Można przychodzić w ile osób się chce, no maksymalnie do 6 tak naprawdę. Ponieważ sprawdziliśmy i właśnie to jest taki maksymalny limit, że jest dużo osób, ale nie ma zatoru żadnego, że sobie nie przeszkadzamy nawzajem. Obecnie weszły właśnie wczoraj grupy półkolonijne z MDK-u właśnie.
1: I się zgubiły. I do tej pory ich szukają.
2: Strasznie się zgubiły. Jakby rozwiązywały zagadki, ale naprawdę, jak ja wchodzę, to jest tak, jak już rozwiązali wszystkie zagadki poza jedną, ja tylko i tam pilnuję w środku, żeby się nie wywrócili ani... No. To dosłownie, widzę dwójkę, która siedzi przy skrzynce i rozwiązuje zagadkę z mapą i pozostała czwórka po prostu biega po labiryncie, gonią się, gubią.
1: I to jest największa atrakcja, żeby się trochę zgubić.
2: Dokładnie, no.
1: Żeby nie dać się znaleźć rodzicom.
2: To jest właśnie bardzo poza taką codziennością normalnego człowieka, że no, nie myślimy w ogóle o labiryncie ani zgubieniu się, tylko po prostu żyjemy swoim życiem.
1: Ale to nie jest tylko dla dzieci, prawda?
3: To nie jest tylko dla dzieci, ale na przykład ja jeszcze wspomnę o tych dzieciach, bo jak labirynt stanął pod Solarisem podczas pikniku naukowego, to największy fan miały z tego dzieci tak naprawdę. Rodzice już nie. Dlaczego? Dlatego, że jak dziecko wchodziło do labiryntu, to zaczynało biegać i się gubić, a rodzic zamiast rozwiązywać zagadki musiał szukać dziecka i cały ten czas, kiedy spędzali w labiryncie, polegał na tym, że rodzic szuka, a dziecko ucieka. No i oczywiście dziecko miało największy fan z tego, ale fan będą miały oczywiście też osoby dorosłe w momencie, kiedy zaczną traktować to jako escape room, bo można tak to też
1: podpisać. A słuchajcie, czy to może być też sposób na samotność XXI wieku?
2: Tak, właśnie pracujemy nad takim systemem, żeby wprowadzić opcje dla ludzi, którzy nie mają znajomych chętnych do tego, żeby po prostu pójść z nimi do escape roomu, bo oni na przykład nie lubią zagadek, więc będzie opcja kupienia sobie biletu takiego w ciemno, że...
1: Taka randka w ciemno.
2: Dokładnie, tylko że nie jeden na jeden, tylko maksymalnie na przykład 6 osób będzie się mogło zapisać na daną datę. I nikt się tam nie będzie znał. Wszyscy przychodzą w ciemno, nikt po prostu siebie nie zna.
1: To taka podwójna zagadka. Nie dość, że trzeba rozwiązywać zagadkę, to jeszcze zagadką będzie to, z kim się spotkamy.
2: Dokładnie. Będzie trzeba się jeszcze poznać i współpracować, bo bez współpracy to nie wyjdzie się w limicie czasowym.
1: A od pewnych rzeczy trzeba zacząć. Trzeba zrobić pierwszy krok, żeby później móc na taką wspólną ścieżkę być może wstąpić.
3: Znamy bardzo takich, którym się to udało.
1: Tak? Już?
3: No, znaczy akurat nie z tej atrakcji, ale znamy.
1: Tak w ogóle. Pewnie, że znamy. Bardzo wam dziękuję. Nie ma wyjścia, trzeba wejść do takiego labiryntu i się przekonać, jak to jest w praktyce. Filip Kusz, Sławek Kusz, dzisiaj byli gośćmi porannego programu w Radiu Opole.

0: za 9 minut będzie godzina 10. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Wakacje to taki czas, kiedy coraz więcej nowych przyjaźni można nawiązać. No to w takim razie pan nam się przedstawi.
1: Witam wszystkich. Jestem zajechany Zygmunt.
0: A, dzień dobry, witamy, ale to się też nie ma co dziwić, że coraz więcej mężczyzn odwiedza gabinety medycyny estetycznej. To wynika z najnowszego badania. Nie po to, żeby wyglądać o 20 lat młodziej, ale żeby sprawić wrażenie wypoczętych i zadbanych. Najczęściej wybierają delikatny botoks w okolicy czoła i oczu, bo to właśnie tam najszybciej widać zmęczenie i stres.
2: Od razu zajechany. Dobrze wyglądasz. Ile masz lat?
1: 19.
0: Aha, no to wcale się nie dziwię, że potem gabinety medycyny estetycznej mają sporo klientów. No ale w pewnym wieku to jest tak, że największym komplementem nie jest to, że dobrze wyglądasz, tylko że wyglądasz, jakbyś się wyspał.

0: byliśmy momentalnie w Kioto, a teraz wracamy już na Opolszczyznę, bo tutaj też sporo się dzieje. Iwona Tokarska razem ze mną.
1: Cześć. Słodko cię witam w dzień czekolady.
0: Się już rozmarzyłam, bo to jest lekarz, co leczy i bada. Czekolada.
1: To prawda i ponoć to jest też sałatka.
0: Tak,
1: bo składa
0: tak.
1: się z ziaren.
0: Oczywiście, że tak. Poza tym, no umówmy się, przecież kakaowiec to jest roślina zielona, więc powiedzmy sobie szczerze, że to jest po prostu sałatka.
1: A tak mi się dzisiaj wydaje, że przyda nam się trochę czekolady, bo ten biomet jest niekorzystny, spodziewamy się burz, więc nie tylko kawa, ale i czekolada jak najbardziej nam się w ten wtorek przydadzą.
0: Idealny duet.
1: Plus do tego będzie o atrakcjach w naszym regionie, będziemy się też dużo uśmiechać z Martą Szewerdzą, więc gorąco zachęcam, zostańcie z Radiem Opole na wakacjach.
0: No i właśnie tego życzymy wszystkim, żeby się szeroko uśmiechać, zwłaszcza wtedy, kiedy zobaczą czekoladę. Dwie minuty do godziny 10. Magda Szybińska, Maciek Dudek. Dzięki za dzisiaj. Do jutra.
2: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
3: Reklama.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
4: BYD. Build your dreams.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do 10. Dzisiaj w kalendarzu 7 dzień lipca, urodziny miesiąca, a my sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i oczywiście z naszego regionu.
7: Ćwierćtonowa bomba lotnicza znaleziona we Wrocławiu. Zarządzono ewakuację 3000 osób. Klucze do nowych mieszkań komunalnych w Strzelcach Opolskich odebrało właśnie 29 rodzin. W tym serwisie także kultura, a w niej m.in. o spacerach historycznych organizowanych w Opolu przez Galerię Sztuki Współczesnej.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
7: Trwa podejmowanie 250-kilogramowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej, znalezionej podczas wykopów na budowie we Wrocławiu przy ulicy Trzemeskiej. Ewakuowano 3000 mieszkańców z okolic objętych promieniem zagrożenia wybuchem. Zamknięto także w obie strony ulicę Legnicką i Braniborską. W tym rejonie tworzą się ogromne korki. Apelujemy do kierowców o słuchanie poleceń wydawanych przez służby, mówi Aleksandra Frois z wrocławskiej policji.
8: Ten promień 300 metrów jest dość obszerny. Stąd wyłączenie z ruchu tych ulic może być kłopotliwe. Dlatego zależy nam na tym, żeby mieszkańcy stosowali się do poleceń funkcjonariuszy, zwracali uwagę na wydawane przez nich polecenia, aby to szybko i sprawnie mogło przebiec.
7: Od wczesnego poranka służby informowały też o konieczności ewakuacji.
9: No jeszcze jest mąż i syn, ale wiedzą o tym, zaraz mają właśnie wychodzić.
10: W tej chwili opuszczam wszystko i czekam na komunikat, żeby można było wrócić do domu z powrotem.
11: A co pani będzie robiła w tym czasie?
10: Jadę do córki, będę czekała i słuchała komunikatów.
12: Miejsce ewakuacji, szkoła podstawowa numer 14, przy ulicy Zachodniej 2.
7: W okolicy są dziesiątki bloków, dwa przedszkola, komisariat, przychodnia i galeria handlowa.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
7: 29 rodzin odebrało właśnie klucze do nowych mieszkań komunalnych w Strzelcach Opolskich. Dwupiętrowy, wielorodzinny blok z windą stanął przy ulicy Moniuszki 18. To pierwsza tego typu inwestycja w naszym mieście, rozpoczęta jeszcze za mojego poprzednika, mówi Jan Wróblewski, burmistrz Strzelec Opolskich.
13: Powierzchnia jest różnorodna, od 40 m2 do ponad 70 m2. Jeżeli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, to również jest jedno mieszkanie, które znajduje się na parterze tego budynku. Wszystkie mieszkania już mają swoich lokatorów, zostały przydzielone.
7: Klucze do nowego mieszkania odebrali m.in. Monika i Kamil Kucharscy. Jak przyznają, to mieszkanie gwarantuje im poprawę warunków dla ich niepełnosprawnego syna.
14: Do tej pory, jak mieszkaliśmy na drugim piętrze, no to schody to trochę trudno. Głównie chodzi nam właśnie o dziecko, o to, żeby po prostu jemu było łatwiej funkcjonować, więc Z tego powodu naprawdę się bardzo cieszymy. No mówię, to też dla nas jest ulga, bo jednak nieraz jak jest właśnie zmęczony po przedszkolu, trzeba go wnosić na te drugie piętro, a tutaj zyskuje on samodzielność.
3: Lokalizacja jest bardzo dobra. W zasadzie są tutaj wszystkie potrzebne rzeczy typu sklepy, nie sklepy. Jest tutaj komunikacyjnie naprawdę super to przemyślane.
7: Koszt inwestycji to ponad 14 milionów złotych, w tym 11 milionów złotych to dofinansowanie z budżetu państwa. Sytuacja w Stołecznym Szpitalu Południowym jest objawem erozji systemu opieki medycznej, mówił były wiceminister zdrowia, senator Lewicy Wojciech Konieczny. Jak podkreślał w programie Pierwszym Polskiego Radia, odpowiedzialności za tę sytuację nie można przypisywać wyłącznie szefowej resortu zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie.
15: Tak nie można przedstawiać, że pani minister straci stanowisko za aferę w Szpitalu Południowym. Ta afera jest właśnie pewnym objawem erozji systemu generalnie jako takiego. Pan premier rok temu postawił przed panią minister pewne zadania. Teraz to jest zdanie pana premiera, czy ta realizacja następowała tak, jak on sobie to wyobrażał.
7: Ministra zdrowia ma dziś przedstawić plan naprawy systemu opieki medycznej. W piątek premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli rekomendacje nie będą satysfakcjonujące, to następnego dnia podejmie on decyzje personalne.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Polskie siatkarki przebywają w Osace, gdzie jutro rozpoczną rywalizację w trzecim turnieju Ligi Narodów. W pierwszym meczu turnieju w Osace rywalkami Polek będą Turczynki. Przejmująca Monika Lampkowska mówi, jak należy zagrać z tym silnym zespołem.
16: Najważniejsze będzie się też nasza gra, bo potrafimy grać naprawdę świetną siatkówkę, ale w poprzednich dwóch turniejach miałyśmy dobry start i za chwilę po pierwszym czy drugim secie nagle gdzieś tam ta koncentracja nam też spadała, więc myślę, że tutaj musimy też się nad tym skupić, odrzucić przeciwnika od siatki i grać naprawdę dobrze w systemie blok-obrona oraz znajdować dobre rozwiązania w ataku.
7: Mecz Polska-Turcja w środę o godzinie 5 rano czasu polskiego. W kolejnych dniach rywalkami biało-czerwonych będą Stany Zjednoczone, Brazylia i Japonia.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
7: 4,5 minuty po godzinie 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
17: Witold Sułek. 8 lipca o 18 odbędzie się pierwszy z dwóch spacerów historycznych organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu w ramach konkursu dla mieszkańców. Autorką pierwszego spaceru będzie Beata Wierszyłowska, rodowita opolanka, polonistka i pasjonatka historii lokalnej, która przez 38 lat mieszkała w kamienicy na Książąt Opolskich. I to właśnie ta kamienica i ulica Książąt Opolskich będą bohaterkami spaceru, podczas którego poznamy zarówno ich dzieje, jak i osobiste wspomnienia autorki spaceru. Udział w wydarzeniu jest darmowy, a zbiórka wyznaczona jest obok wejścia do ratusza, skąd rozpocznie się spacer. Zmieniamy temat. 9 lipca o 19 na scenie klubowej w Filharmonii Opolskiej wystąpi pianistka Katarzyna Stroińska-Sierant wraz ze swoim kwartetem, w skład którego wchodzą Waldemar Franczyk, Bartosz Warechowski i Jan Adamczewski. Projekt zatytułowany jest Movie Jazz Quartet Tribute to Polish Jazz, stąd w jego programie usłyszymy tematy z kultowych polskich seriali, takich jak 40-latek, Wabank czy Stawka większa niż życie. Koncert ten jest pierwszym z cyklu letnich koncertów jazzowych w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej, a kolejny już 16 lipca, na którym wystąpi kwartet ONE. Zmieniamy temat. Dwa dni potrwa tegoroczna edycja festiwalu Chrobry Fest w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, zatytułowana Król kontra Cesarz. Przyjazd do Opola zapowiedzieli rekonstruktorzy historyczni z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier oraz Szwecji, a festiwal ma połączyć edukację historyczną z widowiskową formą przekazu. Stąd wśród atrakcji rekonstrukcje bitew i turniejów wojów, koncerty muzyki średniowiecznej czy warsztaty dawnych rzemiosł. Początek wydarzenia w sobotę o godzinie 10, a szczegółowy program znajdą Państwo także na stronie Radia Opole.
2: Pogoda.
1: 22 stopnie pokazują polskie termometry. Choć jest pochmurno, to całkiem przyjemnie i ta temperatura dziś może jeszcze wzrosnąć do 24 stopni, ale spodziewamy się burz nie tylko z deszczem, ale i z gradem, zatem uważajcie na siebie. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać nawet 70 km na godzinę. Nocą od 13 do 15 stopni i nadal ten front burzowy będzie nam towarzyszył. Jutro od 19 do 21, czyli takie delikatne ochłodzenie, natomiast od czwartku wraca piękna, słoneczna pogoda.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Wszystkiego słodkiego w Światowym Dniu Czekolady życzy Wam Iwona Tokarska. Maciej Dudek program realizuje. Witajcie, to Radio Opole na wakacjach. A już teraz dla nas duet przepiękny Elton John i Britney Spears. Hold Me Closer.

0: rana twój głos. Zadzwoń do nas o każdej porze. 774-541-541.
1: Reklama. W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briela oraz Aleksander Szalonek. Zapraszam. NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: Mamy 20 minut po godzinie 10. Grillowane krewetki, kalmary czy czewap chichi, wołowo jagnięce. Na takie smakołyki chcemy Was dzisiaj zaprosić do restauracji Bałkanica. Mam dla Was konkretnie voucher o wartości 100 zł na pyszny obiad w samym sercu Opola. Co trzeba zrobić, żeby go zdobyć? No trzeba do mnie zadzwonić tradycyjnie pod 774-541-541 i zaproponować, czym pocieszyć po przegranej na Mundialu Cristiano Ronaldo. Genialny Portugalczyk popłakał się wczoraj, bo to jego ostatni Mundial. Kibicom też jest przykro, ale piłka toczy się dalej i to Hiszpanie awansowali do 1/8 finału. Zatem podpowiadajcie, czym pocieszyć Cristiano Ronaldo? Może w dzień czekolady tabliczką czekolady? 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: 29 minut po godzinie 10. Justyna Steczkowska i Leon Myszkowski za karę. Na pewno za karę do studia Radio Opole nie przyszła. Marta Szewerda-Koszek, koordynator Fundacji Dr. Clown Region Opolszczyzny. No i za karę też nie wykonujesz swojej pracy, bo widzę ten szeroki uśmiech na buzi. Wiem, że to jest twoja pasja, twoja radość. No i twoja perełka, takie można powiedzieć złotko w oku.
1: No nie przyszłam za karę, to prawda i to prawda, że faktycznie no jakoś od wielu lat czuję tą misję i to zadanie Fundacji Dr. Clown, która no cały czas mam poczucie wypełnia bardzo dobrze tą przestrzeń szpitalną. Kiedyś ordynator chirurgii nam powiedział na dziesięcioleciu właśnie, no ja nie potrafię powiedzieć jakimi słowami, ale jakoś tak właśnie bardzo, bardzo zauważając tą przestrzeń, że oni właśnie zajmują tą stronę medyczną i to opiekują, a jest ta część jeszcze zdrowia psychicznego w kontekście zadbania o to samopoczucie pacjenta na tym oddziale w trakcie hospitalizacji i jakby docenił i pokazał, jak my tą przestrzeń wypełniamy. I ja tak myślę, że to jest ważna przestrzeń. No wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie zdrowia, to żeby ktoś zatroszczył się nie tylko o nasze ciało, ale też o to, jak my się mamy w tej chorobie.
0: Dzisiaj ostatni dzień rekrutacji 5 nowych wolontariuszy, w zasadzie to menedżerów uśmiechu. Pięknie to nazwaliście.
1: No różnie nazywamy, ale trochę to tak jest, że jesteśmy takimi menadżerami, no staramy się tym uśmiechem pracować, bardzo go analizować, bardzo go szanować, rozkminiać, kiedy ten uśmiech, gdzie, do jakiej granicy możemy się przesunąć, żeby zaprosić do takiej relacji opartej o uśmiech, a gdzie trzeba powiedzieć stop, tutaj dzisiaj może nie ma tej przestrzeni na, no właśnie, i może trzeba się zrobić 2 kroki do tyłu i uszanować te trudniejsze emocje i dać im czas na to wybrzmienie, no więc faktycznie tym uśmiechem bardzo próbujemy, no nie wiem jak to powiedzieć, zarządzać, bo to jest tak oczywiste i proste, a jednocześnie każdy z nas ma inny rodzaj humoru, każdego bawi coś innego i teraz no ten doktor Clown próbuje znaleźć właśnie te kanały porozumienia na płaszczyźnie uśmiechu, które docierają.
0: Jak bardzo będziecie oceniać, jak mocno będziecie oceniać te uśmiechy? Czy to będzie trochę taki casting jak do reklamy pasty do zębów?
1: Absolutnie nie. Natomiast faktycznie jest to pierwszy taki trochę inny nabór. No właśnie w formie takiej, powiedzmy, trochę castingowej. Pół żartem, pół serio, ale to trochę chodzi o to, że mamy w tym roku jeszcze bardzo ambitny plan. Bardzo dużo się będzie w fundacji do końca roku działo i również bardzo dużo rzeczy mocno rozwojowych dla wolontariuszy, bo udało nam się napisać trochę ofert konkursowych i uzyskać dofinansowania również na wiele rzeczy. W związku z tym jakoś tak sobie myślę, że teraz to jest ta taka, nie wiem, czy ostatnia szansa teraz na pewno przed tymi wydarzeniami przeróżnymi, żeby trochę dołączyć, trochę dołożyć swojego zaangażowania, bo to jest trochę tak, że ja patrzę na to w ten sposób. My oczekujemy zaangażowania, oczekujemy osób takich, które startują z odpowiedzialnością, a nie w zasadzie takiej, a tam wpadnę, pójdę raz i może w ogóle się więcej nie pojawię, bo nie takich osób szukamy. Szukamy osób, które realnie myślą sobie tak, okej, w sumie to mam takie zasoby, bo myślę sobie, potrafię być z ludźmi, chcę się rozwijać, a właściwie to jak się pojawiam, to ludzie

0: jakby się uśmiechają, nie? Jakby, czyli mam to w sobie taki jakiś dar, który dostałem od losu. Właściwie to mógłbym się tym darem podzielić, no bo przecież no, 2 razy w miesiącu, po 1,5 godziny, no to chyba nie jest jakoś super dużo tego czasu, ale jednocześnie jestem w stanie na przykład zobaczyć, że okej, daję, ale jednocześnie mogę też coś dla siebie zabrać. I my tutaj bardzo chcemy o te 5 osób właśnie się zatroszczyć w kontekście i wdrożenia, i wejścia na oddziały, ale też wszystko to, co jest zaplanowane, no to myślę, że to jest całkiem korzystna oferta, którą w zamian możemy takiemu wolontariuszowi przedstawić.
1: I o te plany właśnie na najbliższy rok będę za moment pytać. Marta Szawarda-Koszyk, koordynator Fundacji Dr. Clown, region opolski, jest naszym gościem.

0: Za 20 minut wybije 11, słuchacie Radio Opole. Przypominam, że praca roku czeka w Fundacji Doktora Klauna, czyli menadżer uśmiechu. Taka osoba jest właściwie poszukiwana, a nawet 5 takich menadżerów szuka właśnie Fundacja Doktora Klauna. Marta Szawarda-Koszyk jest naszym gościem. Marta, kiedy w takim razie będzie ten casting przeprowadzony? Czy jeszcze dzisiaj można się zgłosić? I gdzie?
1: Można dzisiaj. Ja myślę, że na hasło Radio Opole można jeszcze jutro. To tak pół żartem, pół serio. No ale tak, no mniej więcej, nawet jeżeli ktoś do końca tego tygodnia wyśle zgłoszenie, to ja myślę, że to jest okej. I pomału już sobie dzwonimy do tych osób, które już się zgłosiły, więc już pierwsze rozmowy prowadzimy. Natomiast, no, jakie było pytanie jeszcze?
0: Było takie pytanie,
1: gdzie można się zgłosić?
0: Tak.
1: Już tak. I żeby się zgłosić, trzeba wejść na stronę doktorclown.pl, czyli drclown, i tam mamy zakładkę Zaangażuj się, zostań wolontariuszem i tam jest formularz zgłoszeniowy, który wysyłamy i właśnie z tego formularza...
0: Też?
1: Nie, tylko opisowo ja po prostu dzwonię już do tych osób.
0: Dobrze. Marta, to powiedz w takim razie, do czego, do jakich wydarzeń są wam potrzebni dodatkowi wolontariusze, bo przed momentem wspominałaś o tym, że macie bardzo bogaty program.
1: No ten program to jest bardziej taka marchewka, mam wrażenie, czyli coś, co my realnie oferujemy wolontariuszkom jako ścieżkę wsparcia, a nie, że do tego ich potrzebujemy, bo potrzebujemy wolontariuszy, czy też zapraszamy do realizacji misji fundacji, czyli do bezpośrednio działania w szpitalach i w placówkach specjalnych. Fundacja w Opolu odwiedza na stałe 3 szpitale, hospicjum i placówki specjalne, więc można odwiedzać dzieci, można odwiedzać dorosłych, można odwiedzać hospicjum, można pracować na rzecz osób dorosłych w kryzysie zdrowia psychicznego albo na rzecz dzieci. Trochę jest tak, że u nas, ja nie narzucam, że ktoś musi być wszędzie. Mamy różne gotowości i różne obszary i możemy sobie sprawdzać, nie? Na zasadzie, że idę do dorosłych i się okazuje, że kurczę, lepiej mi ten humor wychodzi z dorosłymi, a myślałem, że będę z dziećmi lepiej pracował, więc bardziej zachęcamy do tego poszukania sobie, jak mój doktor Klaun wchodzi w interakcję z jakimi grupami społecznymi, gdzie tak naprawdę najlepiej mi się tą misję realizuje.
0: A jeśli chodzi o te wydarzenia, w których będziecie uczestniczyć, to co może być tą tak zwaną przysłowiową marchewką, o której wspomniałaś?
1: Myślę, że bardzo atrakcyjne. Wolontariusze się na to bardzo już cieszą. To będzie wymiana z doktorami Klaunami z Czech, którzy przyjadą. Tak, więc będziemy międzynarodowo. No dlatego, że idea doktora Klauna jest ideą ogólnoświatową.
0: Jak się odezwą w tym szpitalu po czesku, to już będą rozbawiać pacjentów.
1: Trochę jest, że czeski chyba już sam w sobie nas rozbawia. Natomiast więc tutaj będziemy się wspólnie rozwijać, odwiedzać placówki i szkolić. Będzie cała seria takich szkoleń wzmocnienia w ramach Marszałkowskiego Zdrowia Psychicznego. Mamy serię szkoleń, gdzie będziemy konkretnie kompetencje takie dotyczące pedagogiki cyrku, czy humoru terapeutycznego, czy improwizacji, czy pantomimy poszerzać. I tutaj też będziemy się superwizować, więc to też jest taki obszar, że faktycznie, kurczę, jest mi okej, chcę działać, to mi nie pasuje, czyli co mogę zmienić. Będzie tydzień uśmiechu, w ramach którego będzie się wydarzało bardzo dużo rzeczy, bo wolontariusze nie kończą z tymi pomysłami. Ja tutaj muszę wręcz stopować tą kreatywność, bo myślę sobie, kurczę, stop, i kiedy damy radę to zrobić. Więc to będzie pierwszy tydzień października, gdzie faktycznie i Opolanom będziemy chcieli bardzo dużo propozycji zaproponować, ale oczywiście też nie zapominamy nawet w tym czasie o tym naszym bezpośrednim, najważniejszym odbiorcy, czyli pacjentach w szpitalach.
0: Pięknie dzieje się w Fundacji Doktor Klaun w regionie Opolszczyzna, o czym opowiadała Marta Szawarda-Koszyk, koordynator właśnie fundacji w naszym regionie. Marta, w takim razie życzę ci owocnych poszukiwań menedżerów uśmiechu i uśmiechu, który nie będzie ci schodził z twarzy przez cały najbliższy rok.
1: Dziękujemy serdecznie. No i jeżeli ktoś nas słucha i czuje, że kurczę, może to jest ten moment, to może właśnie dobrze, że to słyszy w tym momencie. Zapraszam.
0: A jeszcze do tego zaproszenia dołączam. Dziękuję bardzo.

0: złamane serce mają też niektórzy kibice piłkarscy po wczorajszym odpadnięciu z Mundialu Portugalii i Cristiano Ronaldo. Zresztą posłuchajcie o szczegółach Kuba Bielle.
1: Krótka piłka w Radio Opole.
2: Piłka nożna ma tę piękną, a dla niektórych okrutną cechę, że nie uznaje emerytur sentymentalnych. W futbolu nie ma programu zasłużony dla ojczyzny. Jest tylko tablica wyników. Na niej w Dallas pojawiło się proste 0-1. I tyle wystarczyło, żeby zakończyć mundialową historię Cristiano Ronaldo. Przez 20 lat wydawało się, że Portugalczyk oszukał czas. Gdy inni wielcy kończyli kariery reprezentacyjne, on dokładał kolejne rekordy. Kiedy młodsi zastanawiali się nad regeneracją, Cristiano zastanawiał się tylko, czy kolejny trening zrobić o 6 rano, czy może jednak o 5.50. Ale czasu nie da się dryblować w nieskończoność, nawet jeśli ma się łydki z marmuru. Paradoks polega na tym, że Portugalia nie odpadła po wielkiej katastrofie, nie dostała czwórki w plecy, nie rozpadła się psychicznie, nie popełniła spektakularnego samobójstwa, przegrała dokładnie tak, jak przegrywa się z Hiszpanią od lat. Powoli, cierpliwie, aż człowiek zaczyna wierzyć, że dogrywka jest nieunikniona. I właśnie wtedy Hiszpanie robią to, co robią najlepiej. Wprowadzają rezerwowych. Jeden podaje, drugi strzela. Dziękujemy, dobranoc. To zresztą największa różnica między wielkimi reprezentacjami. Jedni mają gwiazdy w pierwszym składzie, drudzy mają gwiazdy również na ławce. Luis de la Fuente wyjął z rękawa Ferrana Torresa i Miquela Merino, jakby wyciągał dwa asy podczas partyjki pokera. Roberto Martinez mógł odpowiedzieć co najwyżej nostalgicznym spojrzeniem Cristiano. Hiszpania od lat przypomina dobrze zarządzaną firmę rodzinną. Nie ma znaczenia, kto akurat siedzi przy biurku. Portugalia natomiast przez lata przypominała przedsiębiorstwo pod nazwą Cristiano i spółka. Problem pojawia się wtedy, gdy właściciel zaczyna myśleć o emeryturze. Oczywiście zaraz pojawią się romantycy, którzy powiedzą, że szkoda, że mundial bez Cristiano nie będzie już taki sam. Będzie. Tak samo mówiono po Maradonie, tak samo po Zidanie, tak samo po Ronaldinho. Piłka ma wyjątkowo niewdzięczny charakter. Nawet największych potrafi pożegnać krótkim gwizdkiem i wznowieniem gry od środka. A skoro o pożegnaniach mowa, to Amerykanie właśnie odkryli, że organizowanie mundialu nie daje automatycznie przepustki do finału. Szok! Przez kilka tygodni słyszeliśmy, że młoda reprezentacja Stanów Zjednoczonych dojrzewa, że Pochettino zbudował zespół, że Balogun wrócił niczym bohater hollywoodzkiego filmu. Wszystko pięknie, tyle że Belgowie najwyraźniej nie dostali scenariusza. Przyjechali i zagrali najlepszy mecz na turnieju. 4-1. Bez zbędnych emocji, za to z chirurgiczną precyzją. Amerykanie uwielbiają happy endy. Problem polega na tym, że mundial nie jest produkcją Netflixa. Tutaj nie wystarczy dobrze opowiedzieć historię. Trzeba jeszcze umieć bronić i podawać. Największym wygranym dnia nie jest jednak ani Merino, ani De Ketelaere. Największym wygranym znów okazał się futbol, bo jednego dnia żegna się największą ikonę XXI wieku i wyrzuca za burtę gospodarzy turnieju. Bez konsultacji z marketingiem, bez patrzenia na oglądalność, bez pytania, czy sponsorzy będą zadowoleni. I właśnie dlatego mimo całego tego cyrku wokół FIFA, koncertów, podatków i miliardów Infantino, wciąż oglądamy ten turniej z wypiekami na twarzy. Bo futbol nadal potrafi zrobić coś, czego nie umie żaden dział PR. Powiedzieć legendzie, dziękujemy, następny proszę.

0: Zawsze z tobą. Radio Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Domo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
5: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
7: Po reklamie. Zbliżamy się do 11. Słuchacie Radio Opole we wtorek, to 7 dzień lipca, Światowy Dzień Czekolady. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
8: Koreańska firma Hyundai Welding zbuduje fabrykę w Skarbimierzu Osiedlu. Powiemy też o ostrych słowach wobec Polski ze strony szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta. Wybuchy w Damaszku w dniu wizyty prezydenta Francji.
0: Wiadomości Radio Opole.
7: O szczegółach Katarzyna Plewnia.
8: Koreańska firma Hyundai Welding wykorzysta po kilku latach działkę kupioną w Skarbimierzu Osiedlu i ruszy z budową fabryki. Na niemal 7 hektarach hale produkcyjne powstawać będą etapami. Firma produkuje komponenty dla branży motoryzacyjnej i stoczniowej oraz druty rdzeniowe wykorzystywane w spawalnictwie. Współpracuje z markami Hyundai czy Kia. Pierwszy etap to 68 arów zabudowy i około 50 miejsc pracy, mówi Andrzej Pulit, wójt gminy Skarbimierz.
9: Zdanie uzgodnienia były zatrzymane. Oczywiście zaopatrzenia wody, odbiór ścieków, odbiór wód opadowych, droga dojazdowa. No to wszystko zapewniamy. Sprawa decyzji środowiskowych, już pierwsza decyzja wydana. Chcą ją coś tam zmieniać, także jest postęp.
8: Działka w Skarbimierzu leży na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej Invest Park.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Ostre słowa szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta wobec Polski Kiryło Budanow oskarżył Polskę o przygotowywanie kroków, które doprowadzą do dalszej eskalacji w stosunkach. W wywiadzie dla portalu RBK Ukraina Budanow wskazał w tym kontekście na zbliżającą się 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Jak dodał, Polska stawia przed Ukrainą ultimatywne żądania.
10: Ukraina nie sprzyjme ultimatum ni od kogo w tym świecie. Ostatni, kto namagał się postawić nam ultimatum, to Rosyjska Federacja. Bez obrazy Polski, no ona troszkę potrudzi.
8: Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na świecie. Ostatnim, kto próbował postawić nam ultimatum, była Federacja Rosyjska. Bez urazy dla Polski, ale Rosja jest nieco potężniejsza. A mimo to nie przyjęliśmy jej ultimatum. Dlaczego ktoś miałby więc sądzić, że przyjmiemy coś podobnego od kogokolwiek innego? 11 lipca, przypomnijmy, obchodzona będzie rocznica rzezi wołyńskiej. W dniu wizyta prezydenta Francji w stolicy Syrii, Damaszku, doszło w mieście do eksplozji, podaje z kolei agencja Reutera. Według świadków wybuchy były słyszane w pobliżu hotelu, w którym przebywał Emmanuel Macron. Pałac Elizejski podaje, że prezydent nie słyszał żadnych eksplozji w drodze na spotkanie ze swoim syryjskim odpowiednikiem. Macron wylądował w Syrii wczoraj. Jest to pierwsza wizyta głowy państwa Unii Europejskiej w Damaszku od czasu obalenia Baszara al-Assada przez rebeliantów pod wodzą prezydenta Ahmeda al-Shara w 2024. 2024 roku prezydentowi Macronowi towarzyszy w Syrii delegacja inwestorów i przedstawicieli francuskich firm.
0: To są wiadomości Radio Opole.
8: Wracamy do regionu. Specjalizują się w poprawianiu humoru pacjentom. Doktorzy klauni, bo o nich mowa, szukają kolejnych chętnych do leczenia śmiechem. Opolski oddział fundacji prowadzi właśnie nabór. Przyjąć może 5 osób, a to ostatni moment, by wysłać zgłoszenie. Oczekujemy od wolontariuszy zaangażowania, ale bycia doktorem klaunem można się też nauczyć, przekonuje Marta Szewerda-Koszek z fundacji Doktor Klaun w Opolu.
11: W zamian faktycznie oferujemy dość dużą ścieżkę rozwoju i wsparcia, bo jeszcze w tym roku mamy tak bogaty program, który się będzie wydarzał, więc będzie i możliwość wymiany międzynarodowej z doktorami klaunami z Czech. Będzie możliwość faktycznie poszerzenia kompetencji w takich szkoleniach dłuższych, bardzo kierunkowych, bo tutaj udało nam się pozyskać dofinansowania z różnych projektów, więc tutaj będzie przynajmniej ponad 20 godzin takich szkoleniowych, no pomocnych już konkretnie w realizacji tej roli.
8: Formularz zgłoszeniowy można wysłać przez stronę doktorklaun.pl. Wówczas z kandydatami skontaktują się przedstawiciele opolskiego oddziału fundacji. Książę Harry przyleciał do Wielkiej Brytanii, ale w pałacu Buckingham nocować nie będzie. Wokół wizyty młodszego syna, króla Karola III, wybuchło zamieszanie, bo najpierw jego przedstawiciele poinformowali, że książę przyjął zaproszenie do królewskiej rezydencji w Londynie, a później pałac temu zaprzeczył. Brytyjskie media informują, że podczas pobytu na wyspach Harry zatrzyma się w prywatnych miejscach w Londynie i Birmingham. Gdzie dokładnie? Tego ze względów bezpieczeństwa nie ujawniono. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na kolejny, już w samo południe, zapraszam w imieniu Jacka Rudnika.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Ciemne chmury przybyły do stolicy regionu. Naprawdę się zrobiło tak jakoś szaro-buro, a tu proszę bardzo, dopiero do południa się zbliżamy. 23 stopnie pokazują polskie termometry. Do 24 dzisiaj maksymalnie i z tych chmur to dzisiaj może nie tylko popadać, ale może też nam zagrzmieć, może też spaść grad. Także uważajcie na siebie. Do tego ma być jeszcze bardzo taki silny wiatr intensywny. Nocą od 13 do 15 stopni, jutro od 19 do 21, także będzie nieco chłodniej. Natomiast od czwartku wraca do nas słoneczna pogoda, 22 w czwartek, w piątek 24 stopnie, w przyszłą niedzielę nawet 26.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, słuchacie Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Program realizuje Maciej Dudek, Robin Schulz, Francesco Jates. Już teraz na naszej antenie i Sugar. No to słodko nam się zrobi w Światowym Dniu Czekolady.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
6: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
8: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie, proszę, nie.
6: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Juraperk Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
11: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
12: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
10: Po reklamie.

0: que te hace llorar.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
2: Nie trzeba jechać do Bułgarii czy do Chorwacji, żeby zjeść pyszne grillowane krewetki, kalmary czy ćevap chichi i wołowo jagnięce. Takie smakołyki są w restauracji Bałkanica, do której Was dzisiaj gorąco zapraszamy. Mamy dla Was voucher o wartości 100 zł na pyszny obiad w sercu Opola. No i pytanie jest następujące. Co trzeba zrobić, żeby taki voucher od nas zdobyć? Trzeba do nas zadzwonić oczywiście pod 774-541-541. I trzeba zaproponować, jak pocieszyć po przegranej na mundialu Cristiano Ronaldo, tego wybitnego piłkarza, który wczoraj popłakał się jak dziecko, ale nie ma co się tutaj dziwić. Co proponujecie?
3: Cristiano, głowa do góry. Kibice pamiętają przede wszystkim to, ile razy potrafiłeś podnieść się po porażce, a następny mecz to nowa szansa. Pozdrawiam.
2: Zgadzam się, Cristiano, głowa do góry, bo i z główki to nieźle też czasami potrafił strzelić bramkę. Halo, halo, co tam dalej?
4: Ja bym poczęstowała go wodą, aby mu pokazać, że pamiętamy jego konferencję z 21 roku w Budapeszcie, kiedy zaapelował do dziennikarzy i kibiców, mówiąc aqua, a nie inny napój słodki i gazowany. Ewentualnie do tej wody dodałabym jakiegoś kurczaka z brokułami i ryżem.
2: Cristiano, ty to słyszałeś, jak pięknie kibice pamiętają twoje wystąpienie? No cudowne są to propozycje. 774-541-541. Halo, halo, czym pocieszyć po przegranej na mundialu Cristiano Ronaldo?
5: Panie Ronaldo, proszę się nie przejmować, że połowa kadry jest w takiej samej sytuacji, albo jeszcze gorszej. A pan chociaż był na tych mistrzostwach. Że głowa do góry, nagrodę panu zaśpiewam, taką piosenkę. Uhu, chłopaki, uhu, nie płaczą, nie mają gorzej. Pozdrawiam.
2: O, proszę bardzo, jaki nam się kibic tutaj odezwał. Dziękujemy bardzo. No, przepiękna piosenka dla Cristiano Ronaldo z dedykacją Chłopaki nie płaczą. Coś w tym jest. 774-541-541. Dajcie znać, czym pocieszyć po przegranej na mundialu Cristiano Ronaldo, a w zamian mam dla Was voucher o wartości 100 zł na pyszny obiad w sercu Opola.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: prawie w pół do 12 na zegarze za nami Lady Gaga, Don't Call Tonight. A ta informacja, muszę wam się przyznać, po prostu mnie zamurowała. Grecja walczy z rybami królikami. Grecja rozpoczęła montaż pływających barier ochronnych przy wybranych plażach, aby naprawdę ograniczyć kontakt turystów z tak zwanymi rybami królikami. Inwazyjnym gatunkiem, który w ostatnich latach szybko rozprzestrzenił się we wschodniej części Morza Śródziemnego. I to niestety kolejna plaga, która dotyka ten rejon świata z powodu globalnego ocieplenia.
1: Ryby króliki, które przedostały się do Morza Śródziemnego z Morza Czerwonego przez kanał Suezki, stanowią zagrożenie nie tylko dla lokalnych ekosystemów. Ich ostre kolce mogą boleśnie zranić, a niektóre gatunki zawierają toksyny niebezpieczne dla człowieka. Latem coraz częściej pojawiają się w pobliżu kąpielisk, co budzi obawy zarówno mieszkańców, jak i turystów. Pływające bariery, czyli gęste siatki, mają utrudnić rybom wpływanie do najczęściej odwiedzanych kąpielisk. Rozwiązanie jest już testowane na kilku plażach, szczególnie na wyspie Eubea w pobliżu Aten i, jak podkreślają greckie służby, ma zwiększyć bezpieczeństwo wypoczywających bez szkody dla środowiska morskiego. Władze apelują do turystów, aby nie dotykali nieznanych gatunków ryb i w razie zranienia natychmiast zgłaszali się po pomoc medyczną. Jednocześnie zapewniają, że większość greckich plaż pozostaje całkowicie bezpieczna, a zastosowane bariery mają charakter profilaktyczny i mają zwiększyć komfort letniego wypoczynku. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: No proszę, już człowiek myślał, że ryba królik to kolejny brain rot typu tralalelo tralala czy balerina cappuccina, a tu się okazuje, że ryba królik to realny drapieżnik, który niestety może zepsuć nam wakacje.

za 23 minuty wybije 12. Słuchacie Radio Opole. W Światowym Dniu Czekolady w sumie pasuje, żeby powiedzieć o rondzie biszkoptowym, bo takie to powstaje przy Makro w Opolu. A postęp prac już widać i czuć, bo od wczorajszego popołudnia można nie tylko się tam przemieszczać jedną nitką, po której poprowadzony jest ruch w obu kierunkach, ale też zmieniła się nieco organizacja ruchu. Wyjeżdżające z Partyzanckiej w Opolu co prawda muszą liczyć na dobroć kierowców, żeby wpuścili ich na zakładkę, ale to wszystko, mam nadzieję, skończy się pięknym finałem.

0: Wracamy z tych gwiazd, lądujemy na ziemi. Konkretnie to teraz jedziemy sobie do stolicy, do budynku, w którym od końca XVI wieku, który to był oficjalną rezydencją władców i też sercem Rzeczpospolitej. To tam zapadały najważniejsze decyzje polityczne i odbywały się posiedzenia parlamentu. Co to za miejsce, to wyjaśnią nasi koledzy z radia dla ciebie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
3: Przed nami tron króla Stanisława Augusta, jeden z czterech, które mamy na zamku. Oryginalny jest fotel tronowy, obudowa została zrekonstruowana, no i wygląda tak jak za czasów króla.
4: Można tam usiąść?
3: No nie radziłbym, bo po pierwsze znowu mamy tutaj pewnie alarmy, po drugie no nie wypada. No nie wypada, żeby po prostu siadać, zajmować miejsce króla, jako że jesteśmy państwem demokratycznym, a nie monarchią konstytucyjną, no to to miejsce powinno zostać puste, właściwie muzealne. To był rok 1974, w lipcu, było dosyć deszczowo wtedy. Rzeczywiście zdjęcia pokazują las parasoli i wszyscy czekają na to pierwsze bicie zegara. Zegar ruszył o godzinie 11.15, bo 11.15 też zatrzymał się 17 września 1939 roku, kiedy Niemcy ostrzelali zamek i zniszczyli wieżę zegarową. Także symbolicznie o 11.15 ruszył ten zegar i dostał oklaski.

0: Sławomir Szczocki, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, dział edukacji.
1: Mierzamy do zamku, gdyby był czas tylko na jedno pomieszczenie, jedno jedyne. Co powinniśmy zobaczyć koniecznie?
0: Ha, to zależy. Oczywiście każdy turysta, który chce przyjść na zamek, chce zobaczyć salę tronową. Ja mu się to wcale nie dziwię. Ja bym jednak wybrał salę senatorską, gdzie też stoi tron, w której to sali senatorskiej uchwalono Konstytucję 3 maja.
2: Za kilka minut w sali Konstytucji 3 maja rozpocznie się uroczyste posiedzenie Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego z udziałem zaproszonych gości. O godzinie 13:30 sale zamkowe zostaną udostępnione do zwiedzania.
0: Jesteśmy już w przedpokoju trzecim, niezwykle efektownej sali rycerskiej z obrazami Bacciarellego, ze złoceniami i zegarem bardzo charakterystycznym Chronosa. No i wchodzimy do samego najważniejszego miejsca. Tron. Warto pamiętać, że tron to nie tylko ten fotel, chociaż ten fotel jest oryginalny, ale również podium, zaplecek, na którym mamy przepiękne orły. Te orły to są na całą historię tak naprawdę. Samo zamówienie przez królewę Francji, potem ich losy w XIX wieku, potem rabunek w czasie II wojny światowej i poszukiwania tych orłów, żeby móc je odtworzyć. Znalezienie jednego na początku lat 90. i odtworzenie orłów, które teraz możemy oglądać. No i mamy baldachim od góry, który wyznaczał miejsce dla króla. Oczywiście wchodząc do sali tronowej, wyobrażamy sobie, że sala powinna być olbrzymia, ale jak spojrzymy na tą salę, no to może na warunki blokowe naszych mieszkań jest to duża sala, ale jak na warunki królewskie, to by się wydawało, że jest za mała, dlatego też wiszą tutaj ogromne ilości dużych luster, które optycznie mają powiększać tą salę, pokazywać splendor króla Stanisława Augusta.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
5: BYD. Build your dreams.
6: Szukasz lekkiej pracy? Dołącz do produkcji czujników w Opolu. Oferujemy pracę w systemie trzyzmianowym, umowę o pracę tymczasową i nowoczesny zakład. Dzwoń 574 930 360. Personel Service.
1: Po reklamie. Zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole. We wtorek to 7 dzień lipca, Światowy Dzień Czekolady. Przypomnę, sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i opolszczyzny.
7: Zaczynamy. W nich niepewna przyszłość ministra zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy w rządzie. Wspólne priorytety obronne na szczycie NATO w Ankarze oraz ostre słowa szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy wobec Polski.
0: Wiadomości Radio Opole.
1: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Grudnik.
7: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Zaczynamy. Wobec rosyjskiego zagrożenia winny wzrosnąć wydatki zbrojeniowe innych krajów sojuszu. To mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz przed wylotem polskiej delegacji do Ankary na szczyt paktu NATO. Czego będą dotyczyć rozmowy? Są aspekty, które trzeba uporządkować.
8: Trzy podstawowe punkty. Wydatki zbrojeniowe, jak najwyższe, dobry stan relacji transatlantyckich i dbanie o te relacje, a po trzecie oczywiście wskazanie Rosji jako bezpośredniego zagrożenia. Nie jest także żadną tajemnicą, że pan prezydent będzie oczekiwał, że infrastruktura natowska, która jest obecna w Europie, będzie się rozwijać.
7: I jeszcze przed rozpoczęciem szczytu sojuszu w Ankarze na Forum Przemysłu Obronnego Mark Rutte poinformował m.in. o współpracy amerykańskich firm w projektach zbrojeniowych, takich jak Boeing czy Lockheed Martin, z głównymi europejskimi firmami, w tym także z Polską Grupą Zbrojeniową.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
7: Ograniczenie zarobków lekarzy, kontrola czasu pracy medyków i koniec z omijaniem kolejek do specjalistów. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na spotkaniu z premierem przedstawia plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Informuje Michał Makowski.
9: Sposobem na skuteczne pilnowanie kolejek do specjalistów jest elektroniczna rejestracja, która ma zakończyć epokę zapisywania pacjentów na zeszyt. Obecnie e-rejestracja obejmuje zapisy do kardiologa czy na mammografię, a kolejne usługi mają zostać dodane do systemu w czerwcu. Elektroniczna rejestracja zacznie działać w pełni za niespełna 3 lata. Premier liczy na przyspieszenie wdrażania cyfrowych rozwiązań, tak aby do końca tego roku już wszystko było gotowe.
7: Budownictwo, przetwórstwo przemysłowe czy handel hurtowy w takich sektorach między innymi zdaniem większości opolskich przedsiębiorców pogorszyła się wyraźnie w czerwcu koniunktura gospodarcza. Ogólny wskaźnik nastrojów sygnalizuje osłabienie, to fakt, ale mamy także pewne pozytywne wyjątki. Mówi nam rzeczniczka Urzędu Statystycznego w Opolu, Hanna Sterniuk-Mościska.
10: Największa poprawa koniunktury wystąpiła w informacji i komunikacji. Tutaj wzrost wskaźnika o 5,4 wobec tego, co mieliśmy w maju bieżącego roku. I jeszcze jednostki zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią oceniają koniunkturę najbardziej korzystnie, plus 7,9, a wartość tego wskaźnika jest powyżej średniej długookresowej, minus 2,8.
7: A tymczasem Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, w trakcie którego wypowie się na temat stóp procentowych. W ocenie większości analityków, ekonomistów zmian tym razem nie będzie.
0: Światowe agencje informują.
7: Ostre słowa szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy wobec Polski. Kryło Budanow oskarżył nasz kraj o przygotowywanie kroków, które w jego ocenie doprowadzą do dalszej eskalacji w stosunkach i wskazał na zbliżającą się 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Kryło Budanow nazwał politykę polskich władz, tu cytat, niedojrzałą i porównał ją do działań Rosji. Jednym samolotem premier i jego ministrowie, drugim prezydent. Czeska delegacja w atmosferze sporu odleciała na szczyt NATO w Ankarze. Gabinet Andreja Babisza zastosował się do decyzji Sądu Konstytucyjnego i akredytował prezydenta Petra Pawła na spotkanie sojuszników, usiłując jednocześnie ograniczyć jego rolę właśnie podczas tego spotkania w Ankarze. O 13:00 zapraszam Państwa. Sprawa budząca sporo emocji. Zarobki lekarzy w Polsce wymknęły się spod kontroli. Tak uważa też poznański otolaryngolog profesor Wojciech Golusiński. Ma propozycję, jak choć trochę sytuację zbliżyć do normalności.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Temperatura maksymalna przewidywana na dziś, czyli 24 stopnie, została osiągnięta, bo właśnie takie mieliśmy prognozy, ale w prognozach mamy też informację, że mogą pojawić się burze z porywistym wiatrem, do tego z gradem oraz z deszczem. To raczej po południu, chociaż to wszystko nad nami gdzieś wisi i my czekamy tylko na to, aż lunie. Nocą od 13 do 15 stopni, jutro od 19 do 21 będzie nieco chłodniej, ale słoneczko i ciepełko wróci do nas w czwartek.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Na zegarze mamy już 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a nasz program realizuje Darek Kuzera.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
7: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
2: A na tych wakacjach chcemy Wam przybliżyć wakacyjne smaki, grillowane krewetki, kalmary czy cevapcici, wołowo-jagnięce. Na takie smakołyki chcemy Was zaprosić do restauracji Bałkanica. Mamy dla Was konkretnie voucher o wartości 100 zł na przepyszny obiad w samym sercu Opola. Co trzeba zrobić, żeby go ode mnie dostać? A wystarczy zadzwonić pod 774-541-541 i zaproponować, czym pocieszyć po przegranej na mundialu Cristiano Ronaldo.
3: Ja bym pocieszyła Ronaldo, dając mu tytuł mistrza tych mistrzostw świata, czyli tytuł najprzystojniejszego piłkarza. To by mu na pewno osuszyło łzy. Pozdrawiam.
2: Panie Cristiano, to ja też właśnie zgadzam z tym postulatem i jak najbardziej przyznaję panu tytuł mistera, ale czy to wystarczy? No nie wiem, nie wiem.
4: Witam, najbardziej by się cieszył Ronaldo, gdyby dziś Argentyna wraz z Messim przegrała i też pojechała do domu. Ale niestety tak nie będzie, bo Argentyna to mój typ na mistrza, więc trzeba go pocieszyć tym, że pokazać mu skróty po prostu wszystkich 15 trofeów, które zdobył hiszpańskim klubem. Są to 2 mistrzostwa Hiszpanii, 2 puchary króla, 2 super puchary Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. Jego dorobek 450 goli stawia go na podium najlepszego strzelca Realu Madryt, więc ma naprawdę z czego się cieszyć. Pozdrawiam.
2: Nie no, Cristiano to piłkarz wybitny, co do tego nie ma wątpliwości, ale jak go pocieszyć po tym przegranym mundialu?
5: Nic się nie stało, Ronaldo, nic się nie stało. Nic się nie stało, Ronaldo, nic się nie stało.
2: Ale to chyba trzeba śpiewać naszym piłkarzom. Robert, nic się nie stało, bo jednak Portugalia chociaż zagrała na tych mistrzostwach, ba, nawet całkiem wysoko się wzniosła. No ale nieco zabrakło w starciu z Hiszpanią. No to jak pocieszyć tego Cristiano?
6: Ja tak powiem, nie rycz chłopie, następnym razem im pokorzesz, grasz jak król, ha, ha, ha.
2: Nie rycz chłopie, no to jest dobra propozycja. Czym pocieszyć po przegranej na mundialu Cristiano Ronaldo? Czekam na kolejne kreatywne pomysły. 774-541-541. Ten numer telefonu jest do Waszej dyspozycji. Ja przypomnę, że walczycie o voucher o wartości 100 zł na pyszny obiad w restauracji Bałkanica.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: 29 minut po godzinie 12. Słuchacie Radio Opole i będziemy się teraz chwalić, że już niebawem do stolicy naszego regionu, konkretnie to na teren Muzeum Wsi Opolskiej, zjadą rekonstruktorzy średniowieczni nie tylko z całego kraju, ale nawet z całego świata. A w studiu organizatorzy wydarzenia, które się nazywa Chrobry Fest, Ania Psujek oraz Krystian Psujek, to Fundacja Impuls dla Kultury. Witajcie, kochani, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja muszę się pochwalić, że w ubiegłym roku rozmawialiśmy tutaj z dużą taką dozą niepewności, czy to się w ogóle uda, bo szykowaliście się do pierwszej edycji Chrobrego Fest, ale się okazało, że w ogóle ta impreza cieszyła się bardzo dużą popularnością, świetnym zainteresowaniem, zaangażowaniem, dlatego teraz już nie jednego dnia się spotykacie, a w ogóle rozszerzacie format tej imprezy na dwa dni, prawda, Aniu?
1: Prawda, udało nam się zorganizować fantastyczną imprezę rekonstrukcyjną i w tym roku odbędą się dwa dni. W Muzeum Wsi Opolskiej czekają na Państwa warsztaty, ciekawe zajęcia, można dotknąć żywej lekcji historii.
0: Król kontra cesarz to jest hasło przewodnie w ogóle tegorocznego wydarzenia. Krystian, dlaczego?
2: W zeszłym roku właśnie takim tematem przewodnim była koronacja królewska, a sama nazwa pozostała, Chrobry Fest, i tak wpadł na pomysł, żeby rozwijać te gałęzie, żeby rozwijać cały ten temat Bolesława Chrobrego, i w tym roku padło na król kontra cesarz. A dlaczego cesarz? Cesarz nas się kojarzy z Rzymem, z Bizancjum, a właśnie za naszą zachodnią granicą mieliśmy takie państwo, czyli Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Dość długa, enigmatyczna nazwa, ale chodzi o to, że Polska i właśnie młode Królestwo Polskie i toczyło wojny, i miały sojusze. I właśnie chciałam przytoczyć tą historię, jak wyglądały relacje pomiędzy naszymi narodami.
0: To ja nawet sobie pozwolę tutaj zacytować, co znalazłam na waszej stronie. Przeniesiemy się w sam środek burzliwych relacji pomiędzy Bolesławem Chrobrym a Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Także będzie gorąco, tam się będzie działo i pogodę też chyba sobie zamówiliście.
2: Mam taką nadzieję. Przyznam szczerze, nie patrzyłem, no bo...
0: Ale ja patrzyłam.
2: Nie mamy takich magicznych technologii, żeby jednak kontrolować pogodę. Byliśmy na kilku festiwalach, w zasadzie jeździmy tydzień w tydzień, i dwa tygodnie temu byliśmy na Palinocce tutaj na Dolnym Śląsku. To tam żar lał się z nieba. Jeszcze na takim festiwalu nie byłem, było 42 stopnie.
0: Ojej.
2: To było coś niesamowitego, dlatego jak teraz będą te 25 stopni, to będzie coś wspaniałego.
0: Rozumiem, że w ubiegłym roku mieliście chyba około 3000 ludzi w ogóle zgromadzonych na tamtym terenie, a w tym roku ilu osób się spodziewacie? Ilu rekonstruktorów już zapowiedziało swój udział?
1: Tak naprawdę dwa razy więcej rekonstruktorów już zgłosiło się do udziału w imprezie Chrobry Fest i potwierdzili również swój udział, także czekamy. Już od piątku będą się rozkładać, tak, także w sobotę.
2: Jeśli chodzi, wybacz, że ci przerwam, ale właśnie jeśli chodzi o takie suche liczbowe fakty, to te 2 czy 3 tysiące ludzi, o których mówisz, to byli turyści, którzy przybyli.
0: A.
2: Tak. Rekonstruktorów było około, myślę, że nawet mniej niż 200. W tym roku, mniej niż 200 rekonstruktorów walczących i około było 10 kramów. I w tym roku mamy ponad 55 kramów. Rekonstruktorów mamy zapisanych ponad 400, a jeśli chodzi o frekwencję Opolan i ludzi, którzy tutaj do nas przyjadą, zobaczymy. Ale liczę na to, że będzie więcej.
0: Ja myślę, że nawet może coś koło 10 tysięcy. Zobaczymy, bo prognozy tak naprawdę bardzo sprzyjają, a myślę, że ciekawość ludzka też nie zna granic, dlatego przybędą. Krystian Psujek, Ania Psujek, goszczą w Radio Opole.

0: damy i rycerze już w najbliższy weekend przybędą do Muzeum Wsi Opolskiej właśnie w stolicy naszego regionu. Rozmawiamy z organizatorami Chrobry Fest drugiej edycji, Krystian Psujek i Ania Psujek z Fundacji Impuls dla Kultury. Kochani, z czym przyszliście do Radia Opole? Co to za gadżety?
1: Tutaj akurat przyszliśmy z takimi atrybutami władzy książęcej. I to, co tutaj możemy, przynajmniej my możemy zobaczyć, a mam nadzieję, że nasi widzowie też zobaczą, czy słuchacze, jest to hełm z Giecza. Jest to hełm, jeden z bardzo znanych hełmów epoki piastowskiej. Jeden z wielu znalezionych hełmów złoconych z takim trójzębem. Były znalezione także hełmy z Giecza, z Gniezna, z Mokrego i również z wielu innych miejsc w Polsce. I mogę stwierdzić, że najprawdopodobniej w takim hełmie mógł paradować nasz pierwszy król Polski.
0: Czyli
1: Bolesław Chrobry.
0: Tak jest, elegancko. Mamy tutaj też miecz. Do kogo on mógł należeć?
1: Do kogo mógł należeć? Ten miecz to jest miecz typu X typologii Petersena, tego znanego archeologa, który właśnie usystematyzował kształty opraw mieczowych. I w Lednicy, a w zasadzie w Jeziorze Lednickim, jest bardzo wiele artefaktów, które cały czas archeolodzy wykopują, a raczej wyławiają, bądź co bądź jest to jezioro. I ten typ miecza był właśnie używany przez takie młode rycerstwo polskie, takie kształtujące się rycerstwo polskie na przełomie X-XI wieku, jednak z naciskiem na ten XI wiek.
0: I te miecze pójdą w ruch o której godzinie? Kiedy będzie rekonstrukcja?
2: W zasadzie to przez cały dzień będą dostępne bezpłatne strefy warsztatowe, takie jak stanowisko farbiarsko-tkackie, stanowisko z wytopem szklanych koralików, kowalskie, garncarskie, a wielka bitwa w sobotę o godzinie 17, a w niedzielę o 12.30.
0: A jeśli już się spotkamy na tej bitwie, to gdzie konkretnie, w którym miejscu was szukać?
1: Myślę, że każdy, kto przybędzie do Muzeum Wsi Opolskiej, z pewnością znajdzie, gdzie jest główna oś imprezy. Znajduje się to przy takiej dużej łące w muzeum, ale właśnie to, co wspomniałaś, że kiedy zacznie się w ogóle szczęk stali,
0: tak jest.
1: To nie dopiero o godzinie 17, bo turnieje rozpoczną się już od 12 i będą to pojedynki lekko zbrojnych, później pojedynki ciężko zbrojnych, w niedzielę będą walki na mostach. Są to takie różne konkurencje, w których walczymy właśnie w rekonstrukcji wczesnego średniowiecza.
0: W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na Chrobry Fest, chociaż jeszcze za moment porozmawiamy o tym, co jeszcze będzie można spotkać na tej imprezie. Kogo będzie można jeszcze spotkać na tej imprezie? No bo wiem, że szykuje się mnóstwo atrakcji. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole, bo my zapraszamy na bezpłatny festiwal Chrobry Fest.

0: człowiek różnych rzeczy musi w swojej dziennikarskiej pracy spróbować, więc i ja na głowę włożyłam hełm. Bardzo ciężki. Ile on może ważyć, Krystianie drogi?
1: Sam hełm myślę, że około 3 kilo plus czepiec kolczy. Akurat kółeczka są dość drobne, więc myślę, że tak około 5 kilo możesz teraz mieć na głowie.
0: Damy tego nie nosiły, tylko rycerze. Dlatego może ja już to ściągnę i zapytam od razu Ani Psujek, która gości w Radiu Opole, co będzie dla dam w trakcie Chrobry Fest?
2: Myślę, że każdą kobietę może zainteresować biżuteria. Ja na przykład na sobie mam koraliki, które są wierną rekonstrukcją koralików odnalezionych w okolicach Opola.
1: W zasadzie w samym
2: Opolu.
1: Na Ostrówku.
2: Na Ostrówku. I będziemy mogli zobaczyć w ogóle, jak powstają takie koraliki, bo również będzie takie stanowisko. Także to jest, myślę, że taka pozycja obowiązkowa, ale oprócz tego stanowisko farbiarskie też może nas zaciekawić.
1: Będzie można zobaczyć, jak się robiło krajki, jak się tkało. Będzie można potrzymać na ręce wielkiego ptaka na przykład, bo przyjedzie mój serdeczny przyjaciel Sokolnik, Mateusz, i zaprezentuje właśnie, jakie ptaki drapieżne były wykorzystywane do polowań na przykład w okresie wczesnego średniowiecza.
0: To jeszcze zdradźcie, czy jakąś średniowieczną strawę też tam dostaniemy?
1: No, z pewnością. Oprócz tego, że cała strefa gastronomiczna, będzie można też zjeść takie klasyczne kawałki mięsiwa, ale przyjedzie do nas kuchnia rycerska, a także takie tatarskie przysmaki.
2: A co jeszcze ciekawe, będziemy parzyć kawę na piasku.
1: A tak, będziemy
2: w stylu arabskim.
0: Po turecku tak bardziej, prawda?
1: Tak, jest to co prawda metoda parzenia kawy z XVI wieku, ale wciąż lepsza to niż kawa z ekspresu.
0: Tak jest. Powiedzcie, czy trzeba mieć jakieś specjalne wejściówki, czy można sobie z marszu do was wejść już w sobotę od godziny 10?
1: Można wejść po prostu z marszu, będą rozdawane darmowe bilety i będzie można wejść i zakosztować średniowiecza na własnej skórze.
0: A kto muzycznie nam właśnie ten czas umili? Bo wiem, że wy też zaśpiewacie, zagracie.
1: Jeśli chodzi o umilenie muzyczne czasu, to mogę o tym powiedzieć trzytorowo, ponieważ przez większość dnia będzie grała lirniczka na lirze korbowej, gdzieś pod drzewkiem, będzie też sprzedawała swoje książki i płyty, z tego co kojarzę. W dzień również zagrają truciny Yggdrasila.
0: I to w ogóle zespół z Opola.
2: Tak, nasza zaprzyjaźniona ekipa, także pozdrawiamy serdecznie. Ekipa,
1: dokładnie, serdecznie pozdrawiamy. Oni też zagrają w ciągu dnia, a także będą prowadzić szpaler wojsk właśnie przed godziną 17. A wieczorem w zabytkowym kościele zagramy my z Anią, z naszym autorskim projektem właśnie takiej muzyki
2: tradycyjnej, folkowej,
1: inspirowanej średniowieczem z mocnym elektronicznym, rave'owym bitem. Więc taki mariaż średniowiecza ze współczesnością.
0: Krystian i Ania Psujek gościli w Radio Opole, to organizatorzy Chrobry Fest z Fundacji Impuls dla Kultury. No nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaplanować weekend właśnie w Muzeum Wsi Opolskiej. Dzięki bardzo za to spotkanie. Powodzenia. Trzymam kciuki.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Dzięki wielkie.
3: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.
4: Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Zbliżamy się do 13:00. Pora sprawdzić, jakie są najświeższe wiadomości na antenie Radia Opole.
5: Polska wśród krajów, które przygotują w Europie centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot. Od tego rozpoczniemy. Mimo corocznych apeli o rozwagę, wypadków podczas żniw niestety nie brakuje. Będzie także ABC takiego bezpiecznego postępowania.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Jacek Rudnik.
5: Podpisaliśmy porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot. Przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, wcześniej o chęci stworzenia takiego centrum właśnie na Starym Kontynencie. Mówił w kuluarach szczytu NATO w Turcji podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Michael Duffy.
0: To są wiadomości Radio Opole.
5: Zarobki lekarzy w Polsce wymknęły się spod kontroli. Nie ma wątpliwości, poznański otolaryngolog oraz chirurg profesor Wojciech Golusiński krytykował w polskim radiu sytuację, w której jeden lekarz potrafi zainkasować gigantyczne kwoty kosztem reszty szpitalnego zespołu.
6: Ja się z tym osobiście nie zgadzam. Na przykład, że ktoś zarabia 150 tysięcy, a ktoś 7 czy 8 tysięcy złotych miesięcznie, a żeby ktoś mógł zarobić te 150, to ta osoba za te 7-8 tysięcy też musi być w tej pracy. Ja mam bardzo dużo przyjaciół, kontaktów, czy to w Holandii, czy we Francji, czy w Niemczech. Lekarze w Polsce zarabiają relatywnie lepiej.
5: To jedna z najbardziej wymagających ról w rządzie, tak o pozycji ministra zdrowia, mówi ekonomistka Anna Gołębicka z Centrum imienia Adama Smysa. Do jutra ma się rozstrzygnąć, czy na tym stanowisku pozostanie Jolanta Sobierańska-Grenda. Miała do dziś przedstawić premierowi swoje propozycje reformy ochrony zdrowia, w tym rzeczy dotyczące wynagradzania lekarzy. Czy przekonała szefa rządu? To pytanie na razie bez odpowiedzi.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Mimo corocznych apeli o rozwagę, wypadków podczas żniw niestety nie brakuje. W tym czasie mamy duże nasilenie prac i niestety często to BHP schodzi na drugi plan, zauważa Genowefa Prorok, dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Osiowie.
7: Trochę to przyspieszenie, trochę zmęczenie, trochę te długie godziny pracy, ale naprawdę życia i zdrowia nikt nam później nie odda. I zwróćcie uwagę na to, czy maszyny są przygotowane, czy dzieci się nie kręcą w pobliżu, bo najczęściej ofiarami padają dzieci. Ci nieletni, którzy na traktorach jeżdżą, na jakichś przyczepach, gdzie się przewracają i dochodzi do poważnych wypadków. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby były odpowiednie osłony przy maszynach, przy narzędziach, żeby one były zabezpieczone, żeby posiadały wszystko, co potrzebne do bezpiecznej pracy.
5: Dokładnie rok temu Polska wprowadziła wyrywkowe sprawdzenie osób wjeżdżających i wchodzących do naszego kraju. Adam Górczewski sprawdził we Frankfurcie nad Odrą, jak zachodni sąsiedzi postrzegają inspekcje prowadzone w reakcji na trwające już od prawie 3 lat niemieckie patrole na granicach.
8: Jeszcze nigdy nie zostałem skontrolowany. Nigdy? Nigdy. W zeszłym roku również. Szukanie imigrantów na kierunku do Niemiec rozumiem, ale do Polski? Przecież oni wjeżdżają z Białorusi. Ale pozwólmy im kontrolować. Mi to nie przeszkadza. Nie podobają mi się kontrole graniczne. Jesteśmy w jednej Europie. Mamy wspólne granice zewnętrzne. Po co nam przywracanie wewnętrznych? Nie rozumiem. Wiem, że Polska wprowadziła kontrolę, bo my to zrobiliśmy wcześniej. Nie po to tworzyliśmy jednak Unię Europejską.
5: Jak informuje Straż Graniczna, kontrole w ciągu roku trwania przeniosły setki osób zatrzymanych w obu kierunkach przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy.
0: Światowe agencje informują.
5: We Francji rośnie napięcie przed decyzją sądu, która może zdecydować o politycznej przyszłości Marine Le Pen, liderki Zjednoczenia Narodowego w sprawie dotyczącej defraudacji unijnych środków. Orzeczenie sądu pierwszej instancji praktycznie wyeliminowało szefową Narodowej Prawicy i faworytkę sondaży z wyścigu o Pałac Elizejski. Media w Argentynie przed meczem z Egiptem nie mają wątpliwości, że Messi i spółka w godnym stylu wywalczą awans do ćwierćfinału, pokonując Egipcjan pod wodzą Mo Salaha. W drugiej parze o 22 spotkają się Szwajcaria i Kolumbia, czyli znów będzie konfrontacja europejskiej piłki ze spontanicznym graniem z Ameryki Południowej. Kibice zacierają ręce. Ćwierćfinały zbliżają się milowymi krokami. Startują od czwartku. W pierwszym Francuzi zagrają z Maroko.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Zaczęło padać, chociaż tak delikatnie w stolicy regionu. 24 stopnie pokazują opolskie termometry. Jeszcze delikatnie może wzrosnąć tam ta temperatura do 25, ale to będzie dzisiaj absolutny maks. Nocą od 13 do 15 stopni. Jeszcze mogą dzisiaj w ciągu dnia wystąpić burze. Jutro od 19 do 21 stopni. No a takie prawdziwe ocieplenie i powrót lata nastąpi od najbliższego piątku. Wtedy mają wystąpić 24 stopni. I ma być już pięknie słonecznie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Bo są tacy, którzy rozpoczęli urlopy i chcieliby się troszeczkę poopalać, a tu jak na razie pogoda temu nie sprzyja. Iwona Tokarska i Darek Kuzera, witajcie. Tu program Radio Opole na wakacjach, a przed nami Gossip. Move in the right direction.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
3: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briella oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
2: Ależ przed chwilą Ricky Martin nas rozkręcił. To był utwór mundialowy z 1998 roku. No a teraz mamy 2026 i Cristiano Ronaldo wczoraj pożegnał się z mundialem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. I jak go tutaj pocieszyć? To jest pytanie do Was w naszym konkursie, w którym do wygrania jest voucher o wartości 100 zł na pyszny obiad w restauracji Bałkanica. A tam zjecie m.in. grillowane krewetki, kalmary czy cevapcici, wołowo jagnięce. Wystarczy do mnie zadzwonić pod 774-541-541 i zaproponować, jak tu teraz pocieszyć tego biednego Cristiano Ronaldo.
3: No dobrze, już dobrze. Nie płacz już, Ronuś. Kto wie, może to nie jest jeszcze twój ostatni mundial. Ogarnij się, chłopie, bo Leoś już tam pewnie od rana ćwiczy złody i karny. Przecież możesz być gorszy. No chodź, zrobiłam ci już twoje ulubione bakaliau abraz. No dawaj, siu!
2: Siu! No przytul się do mamusi, tak to momentami brzmiało. 774-541-541 albo do babci w sumie też pasuje. I jakie macie jeszcze propozycje, jak tu pocieszyć tego genialnego portugalskiego piłkarza?
4: Rosół z makaronem, na drugie pierogi, albo kotlet schabowy z mizerią i ziemniaczkami, tylko młodymi. No, ewentualnie gołąbki z jakimś dobrym sosie pomidorowym, no i na deser koniecznie szarlotka lub serniczek.
2: Oj, nie wiem, czy taka bomba kaloryczna w przypadku Cristiano Ronaldo, który ma genialną muskulaturę, by przeszła. Wydaje mi się, że on bardzo restrykcyjnie pilnuje diety, nawet jeśli odniesie porażkę w trakcie meczu. 774-541-541. A co pani proponuje?
3: Na pewno bym go pocałowała soczyście w policzek, przytuliła do serca, a do uszka bym mu szepnęła. Zapraszam ciebie na pyszne owoce morza, które sama sporządziłam.
2: To była bardzo, ale to bardzo gorąca propozycja. No cóż, też chętnie bym soczyście ucałowała Cristiano Ronaldo, oczywiście, że w policzek. 774-541-541. Dajcie znać, czym pocieszyć po przegranej na mundialu Cristiano Ronaldo. Do wygrania jest voucher o wartości 100 zł do restauracji Bałkanica.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
5: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż, nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mówić.

0: to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Roxy razem z White'em Chciałam Ciebie więcej na antenie Radio Opole. Mamy 27 minut po godzinie 13 i więcej słońca chyba będą chcieli ci, którzy właśnie wybierają się nad polskie morze, bo oni mogą się nad tym morzem rozczarować. Czerwone flagi powiewają na większości kąpielisk nad Bałtykiem. Plaże zostały zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokich fal i intensywnych opadów deszczu. Kierownik ratowników w Ustce Piotr Wasilewski apeluje, żeby nie wchodzić do wody i stosować się do oznakowania na plażach.
1: Większość wybrzeża polskiego w tej chwili w kolorze czerwonym. Warunki są dosyć ciężkie i nie tylko fala, nie tylko wysokość fali, ale też to, co się dzieje, to, czego nie widać. Prądy wsteczne, prądy, które wciągają pod drewniane ostrogi, wyciągają w morze. No te warunki naprawdę sprawdzamy codziennie, czy kilkukrotnie, nawet kilka razy dziennie. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili pozwolić na kąpiel, no bo jeżeli dla nas te warunki są ciężkie, no to dla potencjalnych turystów, którzy niekoniecznie muszą bardzo dobrze pływać, mogą stwarzać duże niebezpieczeństwo.
0: Wysokie fale z brzegu obserwują sami turyści. Jak podkreślają, przy takich warunkach wejście do wody może skończyć się bardzo źle.
2: Wiadomo, że no, trzeba umieć pływać dobrze. A zresztą nad morzem, no to nawet jeżeli się umie pływać, to jest inaczej niż na stojącej płaskiej wodzie. Fale są zdradliwe, można gdzieś tam pójść pod ten i nawet umiejętności pływackie mogą nie pomóc.
3: Życie nasze jest cenne, zbyt cenne.
2: Wiadomo, każdą chwilę się ceni.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem w północnej Polsce. Ten alert obowiązuje aż do środy. Trudne warunki nad morzem mogą utrzymywać się jeszcze przez najbliższe 2 dni, także leżaczki i parawany trzeba zatrzymać na później.

0: to jest za piękny utwór Benson Boone, The Time of My Life. Za 24 minuty będzie godzina 14, to a propos czasu. A propos tego, co się dzieje w regionie w trakcie wakacji, no to trzeba tutaj zadać sobie jasne pytanie. Czy po latach uda się odnaleźć miejsce pochówku polskich jeńców wojennych? Nad tym pracują właśnie badacze w Łambinowicach, którzy mają już pierwsze ważne odkrycie. Naukowcy natrafili na nieoznaczoną kwaterę z ludzkimi szczątkami i sprawdzają, czy mogą to być polscy jeńcy z okresu II wojny światowej. O szczegółach Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Szacuje się, że na początku wojny trafiło tutaj łącznie około 70 tysięcy polskich jeńców, polskich żołnierzy, którzy tutaj byli jeńcami. Dr Dawid Kobiałka, archeolog, kierownik projektu naukowego w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Proszę sobie wyobrazić, że w tym miejscu nie ma ani jednego oznaczonego grobu z okresu II wojny światowej. Siłą rzeczy nie znamy miejsca ukrycia, deponowania szczątków tych polskich żołnierzy, którzy tutaj zmarli w czasie II wojny światowej. I w ramach projektu próbujemy to miejsce, czy te miejsca odnaleźć. Projekt ma przede wszystkim charakter archeologiczny. Polega na sondażowych badaniach, gdzie weryfikujemy wybrane odcinki miejsca właśnie tutaj na terenie cmentarza i w jego okolicy. Czy się uda znaleźć te groby? Tego jeszcze nie wiemy. To jest ogromny obszar. Spotykamy się w sumie po tygodniu prac terenowych i w ich wyniku możemy stwierdzić, że mamy odnalezioną nieznaną i do tej pory nieoznaczoną kwaterę z pochówkami. Mamy szczątki ludzkie. Na tę chwilę jest za wcześnie, żeby je datować, określić, z kim mamy do czynienia.
2: Odsłaniamy stopniowo szkielety. Mamy szczątki ludzkie w postaci zeszkieletowanej. Doktor Joanna Rogusz, Instytut Archeologii Uniwersytet Rzeszowski, antropolog fizyczny. Odsłaniamy stopniowo, a następnie staramy się poprzez stan kości, to co odkrywamy, odpowiedzieć na szereg najważniejszych pytań, mianowicie jak szczątki są ułożone. Oczywiście oceniamy też kompletność szkieletu, stan zachowania kości. Następnie wiek chwili zgonu poszczególnych osób, płeć biologiczna, ewentualne ślady chorób, które mogłyby być na kościcu widoczne. Wreszcie być może także przyczyna zgonu.
3: To teraz jak to tak praktycznie wygląda? Bo odnajdujecie szkielet, mamy ten szkielet. Na szczęście po tym, jak na przykład były prowadzone prace w katedrze, on jest w całości, więc już jest ułożony, więc nie jest porozsypywany. Ale co dalej? No właśnie, bierzecie próbki, bierzecie pod mikroskop. Jak to wszystko wygląda? No
2: w tym momencie, w tym sezonie badawczym odsłaniamy szkielety. Nie wyciągamy kości, jedynie badamy tak na stanowisku, czyli to, co odsłonimy maksymalnie jak można, tak aby kości nie zniszczyć. Oczywiście one, sam stan zachowania czasami jest bardzo różny, więc nie zawsze kości są świetnie zachowane, ale poprzez to, co mamy makroskopowo, mierzymy kości na tyle, na ile pozwala stan odsłonięcia i na tyle, na ile są elementy poszczególne odsłonięte. Oceniamy na przykład stan rozwoju kośćca, czy też cechy tak zwane dystynktywne, takie charakterystyczne, między innymi na czaszkach, czy też kości miednicznych, w kontekście oceny płci.
4: Michał Powleta, Wydział Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania mają charakter interdyscyplinarny. Oprócz tutaj właśnie tego komponentu archeologicznego jest też komponent historyczny i komponent etnograficzny, czy też socjologiczny, czyli też nas interesuje tutaj takie społeczne postrzeganie archeologii, badań archeologicznych prowadzonych w tym miejscu, jak również tej tutaj trudnej przeszłości miejscowości.

0: A propos lotów, to w Czechach premier leciał jednym samolotem, prezydent leciał drugim samolotem, a w Wielkiej Brytanii też bardzo ciekawie, bo książę Harry przyleciał do Wielkiej Brytanii, ale w pałacu Buckingham nocować nie będzie. Wokół wizyty młodszego syna króla Karola III wybuchło sporo zamieszanie, bo najpierw jego przedstawiciele poinformowali, że książę przyjął zaproszenie do królewskiej rezydencji w Londynie, a później pałac temu wszystkiemu zaprzeczył.
1: Pałac Buckingham przekonuje, że Harry najpierw nie skorzystał z propozycji noclegu, a później zmienił zdanie, kiedy chciał zatrzymać się w królewskiej rezydencji na jedną noc. Usłyszał, że na przygotowanie jego pobytu jest już za późno. Przedstawiciele księcia twierdzą natomiast, że Harry przyjął zaproszenie po ustaleniu szczegółów związanych z jego bezpieczeństwem, ale później propozycja została wycofana. Brytyjskie media informują, że podczas pobytu na wyspach Harry zatrzyma się w prywatnych miejscach w Londynie i Birmingham, gdzie dokładnie tego ze względów bezpieczeństwa nie ujawniono. To zresztą nie jedyne zamieszanie związane z tą wizytą. Jeszcze przed przylotem księcia pojawiały się sprzeczne informacje o tym, czy do Wielkiej Brytanii przyjadą z nim Meghan oraz ich dzieci, Archie i Lilibet. Ostatecznie Harry przyleciał sam, Meghan i dzieci zostały w Kalifornii, bo brytyjskie władze nie zgodziły się na finansowaną z pieniędzy podatników policyjną ochronę rodziny. Harry stracił do niej automatyczne prawo po tym, jak w 2020 roku wycofał się z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Ach, ten Harry przyjechał do domu, a to wygląda na to, że do Buckingham jednak nie dotarła sowa z potwierdzeniem jego rezerwacji.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
2: BYD. Build your dreams.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Szukasz lekkiej pracy? Dołącz do produkcji czujników w Opolu. Oferujemy pracę w systemie trzyzmianowym, umowę o pracę tymczasową i nowoczesny zakład. Dzwoń 574 930 360. Personel Serwis.
1: Po reklamie. W Opolu grzmi, zbliżamy się do 14. Słuchacie Radio Opole. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu, a więcej o pogodzie już po wiadomościach.
6: Zaczynamy. W wiadomościach mamy zderzenie dwóch osobówek w Kąpralcicach. Jeden z kierowców nieznacznie poszkodowany. Ministra zdrowia i NFZ przedstawią w środę plan naprawy systemu ochrony zdrowia. O niezastawianie dróg pożarowych alarmują leśnicy z Tułowic. Sprawa szczególnie kłopotliwa w weekendy.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: A przed mikrofonem Jacek Grudnik.
6: Rozpoczynamy od utrudnień w ruchu w Kąpralcicach, gdzie na ulicy Niemodlińskiej doszło na wysokości skrzyżowania do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Kierujący jednym z pojazdów pozostaje pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Wśród obecnych na miejscu służb jeszcze trzy zastępy strażaków. Prosimy wolno i ostrożnie.
0: To są wiadomości Radio Opole.
6: Ministerstwo Zdrowia i NFZ przedstawią w środę plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Premier oczekuje zmian dotyczących m.in. ograniczenia zarobków lekarzy oraz kontroli ich czasu pracy. Informacje w tej sprawie zebrał Michał Makowski.
7: Premier Tusk nie zdecydował się na dymisję w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia. Szefowie obu instytucji dalej stoją przed zadaniem stworzenia systemowych rozwiązań. Kilka zaproponowanych rozwiązań będzie wymagało zmian ustawowych, co wiąże się z dłuższym czasem potrzebnym na ich wdrożenie. Reformy mają polegać m.in. na przyspieszeniu we wdrażaniu systemu e-rejestracji, wprowadzeniu limitu zarobków dla lekarzy w szpitalach oraz limitu godzin przepracowanych w publicznej służbie zdrowia.
6: Polska podpisała porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią i Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do Systemów Patriot, o czym przekazał w Ankarze wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To właśnie w tureckiej stolicy. W godzinach popołudniowych rozpocznie się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: O zastawianiu dróg pożarowych i dojazdowych alarmują pracownicy nadleśnictwa Stołowic. Problem jest szczególnie widoczny w weekendy. Pozostawienie auta w miejscu nierozwolonym niesie także poważne ryzyko pożarowe, zwraca uwagę Jacek Dzierżanowski, starszy specjalista służby leśnej Stołowic.
8: Miejmy świadomość, że pod samochodem przebiega układ wydechowy samochodu z rozgrzanym katalizatorem, z rozgrzanym tłumikiem. Stawiając samochód w miejscu nieprzeznaczonym do postoju pojazdów, narażamy środowisko na to, że może dojść do zapłonu chociażby suchej trawy, która dotknie rozgrzanych urządzeń w samochodzie.
6: Za zastawianie dróg pożarowych warto pamiętać, Straż Leśna może ukarać mandatem. W każdym nadleśnictwie wyznaczono parkingi leśne.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: Na nic zdało się przesiadanie na tylną kanapę do bagażnika i barykadowanie się w samochodzie. Dyżurny na Mysłowskiej Policji odebrał zgłoszenie o kobiecie prowadzącej prawdopodobnie po pijanemu. Po dotarciu na miejsce mundurowych kobieta przesiadła się do tyłu i nie chciała otworzyć samochodu. Kiedy jeden z domowników poszedł po zapasowy kluczyk, kobieta przesiadła się do bagażnika. Podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy namysłowskich policjantów.
9: Ponownie zamykając otwarty drugim kluczykiem pojazd przy użyciu posiadanego przez siebie kluczyka. Pomimo działania kobiety, policjanci otworzyli samochód i potwierdzili jej dane. Podczas rozmowy kobieta stanowczo zaprzeczała, aby kierowała pojazdem. Twierdziła, że samochodem podróżował 44-letni mieszkaniec gminy Wilków, który, jak wskazała, miał się ukrywać w jednym z przydomowych zabudowań.
6: Kobieta miała w wydychanym powietrzu ponad 2,5 promila alkoholu, nie miała też prawa jazdy. Grozi jej do 3 lat więzienia.
0: Światowe agencje informują.
6: Parlament Europejski przyjął właśnie nowe prawa pasażerów lotniczych. Podróżni zachowają prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny. Łatwiej będzie także dochodzić swoich roszczeń, a rodzice nie zapłacą za miejsce obok swoich dzieci. Reforma aktualizuje unijne przepisy obowiązujące od ponad 20 lat. Tymczasem port lotniczy w Katanii wciąż pozostaje zamknięty. Nocna aktywność erupcyjna Etny wciąż paraliżuje ruch lotniczy. Na wschodzie Sycylii od wczoraj pozostają wstrzymane wszystkie odloty i przyloty na największym lotnisku wyspy Catania Fontana Rossa.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Bardzo ciemno się zrobiło w stolicy regionu. 24 stopnie pokazują termometry i od czasu do czasu tutaj w studiu radiowym słychać, jak grzmi. Nie widziałam jeszcze żadnej błyskawicy, ale być może lada moment coś pojawi się na horyzoncie. Przed nami właśnie takie deszczowe, burzowe popołudnie. Nocą od 13 do 15 stopni. Jutro trochę będzie chłodniej. Od 19 do 21 stopni. Ciepło i słoneczna aura wrócą do nas w czwartek. Wtedy spodziewamy się 22 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Na zegarze 5 minut po godzinie 14. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a nasz program realizuje Darek Kuzera. Dla nas już teraz Dua Lipa.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
7: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
2: Już mamy kwadrans po godzinie 14, pora absolutnie lunchowo-obiedowa, więc mam nadzieję, że Was zmotywuję do tego, żeby sięgnąć po telefon i wybrać numer 774-541-541, dlatego że grillowane krewetki, kalmary czy czewapcici, wołowo jagnięce czekają w restauracji Bałkanica, być może właśnie na Ciebie, a ja mam voucher o wartości 100 zł, właśnie który umożliwi zjedzenie pysznego obiadu w tejże restauracji. Wystarczy właśnie najpierw się z nami skontaktować, a potem spróbować pocieszyć po przegranej na mundialu Cristiano Ronaldo. Jak byście to zrobili?
3: Ja osobiście zaprosiłbym Ronaldo do restauracji Bałkanica na pierogi.
2: No proszę bardzo, i to taki konkret był. Zapraszam do restauracji. Cristiano, niech przyjedzie do Opola, niech zje z nami pierogi, a co? No i proszę bardzo, takie propozycje też jak najbardziej są okej, ale czekam jeszcze na te bardziej kreatywne, na te takie, które naprawdę myślę, że mogą nas jeszcze zaskoczyć. 774-541-541 to jest już ostatni moment, żeby skontaktować się z Radiem Opole i wziąć udział w naszej zabawie.
1: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: Wiktor Waligura w Radio Pole. Mamy 26 minut po godzinie 14, a nowe, nietypowe znaki pojawiły się na polskich drogach. To ważna informacja dla kierowców, którzy będą przemierzali Polskę wzdłuż i wszerz już niebawem. Czarny kot i napis ostrzegający przed zwierzętami, które przebiegają przez ulicę. W Gnieździe właśnie takie znaki pojawiły się i alarmują kierowców. Fundator oznaczeń, prezes Fundacji Red Cat Andrzej Zabiega, mówi, że mają te znaki przypominać o wolno żyjących w mieście zwierzętach, w tym kotach.
1: Ten znak jest takim głosem nie moim, tylko właściwie tych zwierząt. Ma być pomocny dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie. Większość ludzi nie widzi w tych zwierzętach żywej jakiejś istoty, tylko bo tam mi się zbił reflektor, czy urwało mi kawałek zderzaka.
0: Władze Gniezna informują, że mimo obiekcji niektórych kierowców znaki ustawiono legalnie. Podkreślają, że dzięki kotom w mieście jest mniej szczurów i myszy. Zatem w Gnieźnie nie jeden kotek dzięki znakom dobrą ochronę będzie miał.

0: słuchacie Radio Opole na wakacjach, a skoro mamy taki piękny letni czas, to pewnie wielu z Was wybiera się do lasu. No i wtedy można nawet w tym lesie zanocować. Jak się wtedy zachowywać, żeby nie urazić matki natury? Ile kleszczy mamy w lasach i czy w naszym otoczeniu może pojawić się wilk? Oto już dziś wieczorem w programie Szepty Natury zapytam Jacka Boczara z Nadleśnictwa Opole.
1: Tu kilkaset tysięcy hektarów wyznaczono. Na początku były obawy. Przyjdą, zaśmiecą las, spalą go, wszystko zniszczą. No gdzie spać w nocy?
2: Włoszą zwierzynę.
1: Tak, że będzie dramat. Okazuje się, że osoby, które mają też na tyle odwagi, żeby w tym lesie zanocować, to są jednak porządni ludzie i więcej z tego dobrego niż złego. Nie wiem, czy wydarzyło się coś złego w ramach tego programu Zanocuj w lesie. Ja spotkałem się tylko z takimi pozytywnymi informacjami, że te osoby gdzieś posprzątały las, widziały też na przykład, że gdzieś wybuchł pożar i były tym pierwszym okiem, które to spostrzegło. Od razu telefon, szybsza interwencja, pożar został ugaszony.
2: Ale czy to jest tak, że zazwyczaj to są właśnie tacy miłośnicy survivalu, czy to są też tacy ludzie, którzy chcą przeżyć coś nowego, takie też niedoświadczone?
1: Jak zawsze w społeczeństwie są to tacy już pro, ale czasami są to osoby, które dowiedziały się, że jest coś takiego. Wzięły na przykład szwagra, kolegę i mieliśmy taki przykład na naszym obszarze Zaturawa Park, w tym lesie, jest obszar Zanocuj w lesie. Przyjechało w zeszłym roku dwóch panów, oni zgłosili swój pobyt, bo on był powyżej dwóch dni na tym obszarze. Chcieli być w 100% legalni i co ciekawe powiedzieć, że las rewelacja, pod samym miastem pełna dzikość. No ale jak już potrzebowali cywilizacji, to oni cyk z tego lasu kilkaset metrów już byli w Turawa Park, żeby coś tam zjeść.
0: Proszę bardzo, więcej leśnego ABC już dzisiaj wieczorem o 22.10. Oczywiście na antenie Radio Opole. Zachęcam gorąco do słuchania.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: Za moment wybije 15, słuchacie Radio Opole na wakacjach. Pora rozstrzygnąć naszą zabawę, w której to do wygrania był voucher o wartości 100 zł do restauracji Bałkanica. Trzeba było tylko jak najlepiej, jak najbardziej kreatywnie pocieszyć po przegranej na mundialu Cristiano Ronaldo. I proszę bardzo, ta odpowiedź okazała się najlepsza.
2: Ja osobiście zaprosiłbym Ronaldo do restauracji Bałkanica na pierogi.
1: Serdecznie gratuluję i życzę smacznego. Dobra informacja jest taka, że jutro do tej zabawy z voucherem do restauracji Bałkanica w roli głównej oczywiście wrócimy.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: A ja pięknie dziękuję za ostatnie 5 godzin. Iwona Tokarska, to była czysta przyjemność. Słyszymy się jutro równo o godzinie 10, a Darek Kuzera jeszcze z Wami zostaje. Już za chwilę Twoje Radio Opole i Dawid Rajwa. Trzymajcie się, przyjemnego popołudnia. Pa, pa.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Juraparc Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briella oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
7: No nie chce być inaczej, tylko sekundy dzielą nas od godziny 15 o 15 oczywiście. Zapraszamy na kolejne dziś wiadomości.
8: Około 3 lat potrwa przygotowanie projektu obwodnicy Strzelec. Jest podpis ministra pod bardzo ważnym dokumentem. 3 opolskie gminy z dofinansowaniami ze strony rządu na odbudowę po powodzi. Sprawdzamy, jak będą wykorzystane. A w ekonomii deregulacja 2.0. O ułatwieniach dla przedsiębiorców powie Joanna Matlak.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Zaprasza Jacek Rudnik.
8: Rozpoczynamy od komplikacji w ruchu na ulicy Wolności w Morowie w powiecie opolskim, gdzie w powalone na jezdnie drzewo uderzyły 2 samochody osobowe. Kierujący jednym z pojazdów został przetransportowany do szpitala. Wśród obecnych na miejscu służb jeszcze 4 zastępy strażaków. Prosimy wolno, ostrożnie do usuwania skutków burz, które występują lokalnie w naszym regionie. Strażacy interweniowali łącznie 11 razy.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
8: Jest podpis ministra infrastruktury pod programem inwestycji dla budowy obwodnicy Strzelce Opolskie. To oznacza rozpoczęcie przygotowań do realizacji zadania wartego około 300 milionów złotych.
9: Rozpoczynamy proces inwestycyjny obwodnicy, wiele lat wyczekiwanej obwodnicy Strzelec Opolskich. Dzisiaj w Ministerstwie Infrastruktury minister Bukowiec podpisał dokumenty, które rozpoczynają ten proces. Niezwykle wyczekiwana inwestycja, bardzo istotna ze względów również bezpieczeństwa. Dobra współpraca samorządu i rządu przekłada się na to, że dzisiaj mogliśmy się w resorcie infrastruktury spotkać i rozpocząć ten proces. Gratulujemy mieszkańcom Strzelec, gratulujemy mieszkańcom powiatu i wszystkim tym, którzy będą z niej w przyszłości korzystać.
8: Wyjaśnił Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Przygotowanie dokumentacji projektowej ponad 8-kilometrowego obejścia miasta potrwa około 3 lat.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
8: 3 opolskie gminy z kolejnymi rządowymi dotacjami do odbudowy po powodzi. Gminie Brzeg przyznano ponad 2,5 miliona złotych na pierwszy etap odbudowy oczyszczalni ścieków.
10: Otwieramy oferty na główne roboty dotyczące oczyszczalni, na które mamy dofinansowanie ponad 37 milionów, zapewnienie od pani wojewody i z ministerstwa. Mamy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę, podpisać umowę i będziemy mogli zrealizować zadanie tak, żeby w przyszłości zabezpieczyć oczyszczalnię i miasto przed taką klęską.
8: Wyjaśnia wiceburmistrz Lucyna Mielczarek. 900 tysięcy złotych trafi do Lubrzy na odbudowę odcinka drogi gminnej w Trzebinie. Grzegorz Zawiślak, burmistrz Prudnika, odebrał 2 umowy na dotację do odbudowy kładki na Złotym Potoku i przepustu nad rowem komunalnym w Rudziczce.
11: Niby nieduże zadania, ale bardzo utrudniające funkcjonowanie mieszkańcom, którzy nie mogą z tych obiektów na dzień dzisiejszy korzystać. Kolejne oczywiście się procedują. Mam nadzieję, że już niebawem będę mógł poinformować Państwa, że kolejne mosty są odbudowywane. kolejce mamy jeszcze do odbudowania kilka mostów. To są w większości różnego rodzaju kładki piesze, więc jeszcze urządzeń mostowych zostało około 10, jest tego jeszcze sporo.
8: Neurochirurdzy ze spółki Spine mieli nieoficjalnie dopłacać pielęgniarkom za pracę przy operacjach. To jest nowy wątek afery finansowej w szpitalu w Mogilnie, o którym pisze Wirtualna Polska. Zabiegi wykonywano też z użyciem aparatu rentgenowskiego, który nie był dopuszczony do pracy. Pojawiły się także wątpliwości dotyczące dokumentacji medycznej i wykonywania części zabiegów jeszcze przed uzyskaniem wyników badań z laboratorium. Wcześniej ujawniono, przypomnijmy, że spółka mogła rozliczać ze szpitalami nawet 26 tysięcy złotych za godzinę pracy i ponad 300 tysięcy złotych za dzień. Umowę ze spółką Spine jeszcze w 2023 roku podpisała ówczesna dyrektor szpitala.
0: Światowe agencje informują.
8: Marine Le Pen ponownie skazana w procesie dotyczącym defraudacji unijnych transz. Sąd apelacyjny złagodził jednak wyrok pierwszej instancji, zakazujący jej startu w wyborach na 5 lat. Start Marine Le Pen w przyszłorocznych wyborach prezydenckich pozostaje jednak pod dużym znakiem zapytania. Litwa chce znieść konstytucyjny zakaz rozmieszczania broni jądrowej. Parlament w Wilnie rozpoczął w tym celu pracę nad zmianą ustawy zasadniczej. Sejm w pierwszym głosowaniu skierował projekt do dalszych prac.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
8: 4 minuty po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
12: Joanna Matlak, dzień dobry. To informacja, na którą czeka wielu kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Dziś rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie w tej sprawie. Decyzję poznamy w środę. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Poszerzenie tzw. milczącej zgody, wystawianie e-paragonów i wydłużenie czasu na odwołanie się od decyzji skarbowych. To część zmian, które rząd planuje wdrożyć w pakiecie Deregulacja 2.0. Mają one zostać przyjęta przez Radę Ministrów do końca tego roku. Ze szczegółami Dagmara Kędzior.
13: Jednym z kluczowych rozwiązań ma być wprowadzenie aplikacji mobilnej, w której będzie można wystawiać e-paragony. Jak zapowiada rząd, będzie ona mogła zastąpić tradycyjne kasy fiskalne. Według ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego pomoże ona blisko 2 milionom podatników.
14: Po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację VAT. Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em.
13: Zmiany obejmą też deklaracje podatkowe. W przypadku ich błędnego wypełnienia system będzie sam informował o nieprawidłowościach. I jeśli przedsiębiorca poprawi je przed interwencją urzędnika, to zapłaci mniejsze odsetki.
12: Jaki jest polski szef? Odpowiedź na to pytanie przynosi badanie zrealizowane przez Interview Me na grupie 600 pracowników z Polski. Zapytano ich o to, jak oceniają zarządzanie swoich przełożonych. Jak się okazuje, blisko co trzeci pracownik odszedł z pracy z powodu szefa. Ponad 70% Polaków uważa złe zarządzanie w firmach za zjawisko częste. Niemal połowa, 49%, jako główny skutek toksycznych zachowań wskazuje wypalenie zawodowe. 48% narzeka na faworyzowanie wybranych osób w zespole, 30% mówi, że ich przełożony nie ma kompetencji menedżerskich, a co piąty badany doświadczył ze strony szefa presji psychicznej lub zastraszania.
7: Pogoda. No proszę bardzo, o takich sprawach też dzisiaj mówić będziemy jeszcze po godzinie 17 w ramach naszych porad prawnych. Tutaj jeśli chodzi o to, o czym przed chwilą była mowa, o czym mówiła Joasia Matlak. Ale teraz o pogodzie. Zachmurzenie duże w naszym regionie, chociaż miejscami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze niewykluczone. Temperatura od 22 do 24 stopni Celsjusza, choć miejscami dzisiaj nawet 25 było. Ale teraz, ile notujemy? 24 w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie, 23 w Namysłowie, Brzegu i Strzelcach Opolskich, a 22 na termometrach w Kluczborku.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Wiatr dzisiaj raczej słaby i umiarkowany, chociaż jak deszcz czy ewentualnie wspomniane burze, no wtedy prędkość wiatru może wzrastać. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
6: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
8: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie, proszę, nie.
6: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
10: Reklama.
11: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
13: BYD. Build your dreams.
14: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
15: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
14: Ślub?
15: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
14: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
15: Co prawda, to prawda.
14: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
16: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
10: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i co w naszym programie? Zazwyczaj sporo informacji przydatnych kierowcom przekazujemy, ale mamy lato, mamy wakacje. Na drogach mniej korków, za to więcej rowerzystów, którym też warto czasem o niektórych sprawach przypomnieć. Wprawdzie nie w naszym regionie taka akcja, ale przepisy dotyczące rowerzystów w całym kraju takie same. A chodzi o prędkość. Kontrolowanie prędkości rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. O tym będzie mowa. Policja sprawdza, czy ci wspomniani właśnie kierujący stosują się do obowiązujących przepisów. Najczęstszym przewinieniem jest właśnie przekraczanie dopuszczalnej prędkości, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
2: Jaka jest odpowiednia prędkość na drodze dla rowerów?
3: 30?
2: Nie. 20, tak? O 15 za dużo. Pani dowody osobiste przy sobie?
3: Nie, no zwraca się, tylko no, jakby jak jest prosta droga, to też jakby są zachowane te warunki ostrożności, ale no różnie bywa.
4: Te działania skierowane są zarówno na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia, ale również i chyba przede wszystkim na profilaktykę.
1: Policjanci weryfikują także wiek kierowców, bo od marca z tego typu elektrycznych pojazdów nie mogą korzystać dzieci poniżej 13 roku życia. Maksymalna dopuszczalna prędkość podczas jazdy hulajnogą elektryczną to 20 km na godzinę. I raz jeszcze zaznaczę, mimo że akcja nie w naszym regionie, to jednakowe przepisy obowiązują oczywiście w całym kraju, więc i u nas mogą być takie kontrole dokonywane. A tak z obserwacji tego, jak czasem na hulajnogach czy rowerzyści na ścieżkach jeżdżą, to myślę, że warto o tym przypominać.

0: Wy wtorkowe popołudnie słuchacie Radia Opole na zegarach 15.30, a w studiu Jacek Rudnik. Czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Około 3 lat potrwa przygotowanie projektu obwodnicy Strzelec Opolskich. Jest podpis ministra pod programem dla realizacji.

0: ładowania pojazdów. W sumie na ulicach miasta będzie kursować już 6 takich nowoczesnych pojazdów. Te dwa nowe wyjadą na linię numer 1 oraz 13. O 16 zapraszam. Ponad 70 dzieci spędza wakacje na obozie pod żaglami w Turowie.
1: Nauczyłam się współpracy, nauczyłam się na pewno w sumie żeglować, pracować żaglami, węzły wiązać.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Sporo chmur w naszym regionie, miejscami może nawet parasole się przydadzą, przelotnie może popadać, ale niewykluczone, że też zagrzmi. Takie ostrzeżenie też podesłali nam tu meteorolodzy z IMGW.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No to jeszcze szybko o tym, co na termometrach. 24 stopnie to najwyższa temperatura obecnie w naszym regionie. Tyle w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, w Brzegu i w Nysie. 23 notujemy w Namysłowie i Kluczborku. Najmniej 22 teraz na termometrach w Strzelcach Opolskich. Twoje Radio Opole, Don't Lose My Number i Phil Collins już teraz.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wakacje w kalendarzu i tak bywa, że to jeden z najgorszych okresów dla zwierząt, które bywają porzucane przez swoich właścicieli. W ten wakacyjny czas też o tym, że psiaki można przygarnąć. O tym przypominamy. Szczególnie poszukiwani są dobrzy ludzie chętni na przygarnięcie psiaka, uwaga, w Nowym Targu. Tam psy ze zlikwidowanego schroniska czekają na nowych opiekunów. Nowych domów potrzebują 273 czworonogi. Problem mają 43 gminy, które miały podpisane umowy ze schroniskiem. Powiatowy lekarz weterynarii zamknął je na wniosek właścicieli. Opiekę nad psami mają przejąć samorządy, które kierowały tam zwierzęta. Gminy mają jeszcze 1,5 tygodnia na zabranie zwierząt. Biały Dunajec musi znaleźć miejsce dla 22 psów, mówi wójt Marcin Gandera.
2: Pracownicy odpowiedzialni właśnie za opiekę nad zwierzętami dzwonią do schronisk po całej Polsce, by zorientować się, czy ktokolwiek będzie chciał jeszcze przyjąć te psy. Na chwilę obecną niestety odzew jest negatywny.
1: Podobny problem ma wójt Kościeliska Roman Krupa, który szuka miejsca dla 4 psów.
3: Prowadzimy rozmowę z innymi miejscami. Nie jest to łatwe, bo każdy ze schronisk tutaj, który jest oddalony, jest dużo dalej niż Nowy Targ, jest zajęte i tej przestrzeni dla nowych zwierząt nie ma zbyt sporo.
1: O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali jego właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole policji i powiatowego lekarza weterynarii. Ale po kontroli prowadzonej w nowotarskim schronisku przez główny inspektorat weterynarii w ubiegłym tygodniu pracę stracił powiatowy lekarz weterynarii. A ja dodam tylko, że no właśnie, gdzie nasz region, a gdzie Nowy Targ? Ktoś mógłby zapytać, ale sam mam sąsiadkę, która przygarnęła psa ze schroniska w Gdańsku. No i chyba nic nie trzeba dodawać.

Sezon wakacyjny rozpoczęty, dzieci i młodzież od szkoły odpoczywają, a w jaki sposób? No niestety wiem, że są tacy, co przed ekranem na przykład, ale są też zorganizowane formy wypoczynku, choćby obozy. Taka właśnie forma wypoczynku, wciąż bardzo popularna, obozy też w naszym regionie, choćby w Turawie. O jednym z nich będzie też mowa w wiadomościach Radia Opole. Najbliższych wiadomościach, patrzę na zegar, to one o 16, czyli już za niespełna 10 minut. Zostańcie z nami, z Radiem Opole. Olé!

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Cześć sąsiad. Jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.
6: Benedykt, Józef i Lucjan, panowie o tych imionach, dziś mają okazję do świętowania. Dziś, czyli 7 lipca. Na zegarach mamy już 16.
7: Pytanie, czy ministra zdrowia zachowa stanowisko? Trwa kolejne spotkanie z premierem. NATO ogłasza pakiet projektów obronnych na szczycie sojuszu w Ankarze. A w Turowie ponad 70 dzieci spędza wakacje na obozie pod żaglami.
8: Nauczyłam się współpracy, nauczyłam się na pewno w sumie żeglować, węzły wiązać.
7: Na zegarach 16.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Na wiadomości zaprasza Jacek Rudnik.
7: Do 17 wzrosła liczba interwencji opolskich strażaków do usuwania skutków burz, przede wszystkim obłamanych gałęzi i konarów, które zalegały na jezdniach. W takie powalone drzewo na ulicy Wolności w Morowie, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, wjechały dwa samochody osobowe. Kierowca jednego z nich został poszkodowany. Najwięcej zdarzeń od godziny 14 odnotowano w Opolu i Strzelcach Opolskich.
0: Tu są wiadomości Radia Opole.
7: Trwa kolejne spotkanie premiera z ministrą zdrowia i kierownictwem NFZ. Przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jeszcze przed spotkaniem Rady Ministrów odbyło się także indywidualne spotkanie z minister Jolantą Sobierańską-Grzędą na temat jej propozycji naprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Adam Szłapka, pytany, czy ministra zachowa stanowisko, odpowiada.
9: Myślę, że żadne stanowisko w rządzie, szczególnie stanowisko ministra zdrowia, to nie jest miejsce, gdzie się jest w 100% zawsze spokojnym. Taka jest specyfika pracy na stanowisku ministra.
7: Sojusz Północnoatlantycki ogłasza projekty zwiększenia zdolności wojskowych. Ich prezentacja odbyła się na Forum Przemysłu Obronnego w Ankarze. Kilka godzin przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu NATO. Pełna wysokość tych wielomiliardowych projektów, do których ma być też włączona Polska Grupa Zbrojeniowa, będzie ogłoszona w środę.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
7: Ponad 70 dzieci spędza wakacje na obozie żeglarskim w Turawie. To jedna z wielu zarejestrowanych form wypoczynku w naszym regionie. Takie wakacje to jest coś, usłyszałem. Nasza reporterka.
10: Mamy taką umowę ze środkiem, w momencie kiedy się zbliża burza, my to wiemy oczywiście wcześniej, przenosimy się do budynku, tam mamy przygotowanych 70 karimat, dzieci wtedy śpią w jednym pomieszczeniu, na podłodze, tak po harcersku.
11: Najlepsza pogoda żeglarska jest wtedy, kiedy możemy rozwinąć żagle i pływać mniej więcej w 3-4 skali Beauforta.
8: Nauczyłam się współpracy, nauczyłam się na pewno w sumie żeglować, pracować żaglami, węzły wiązać.
7: Teraz rynek pracy. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła od środy nakazać przedsiębiorcom zamianę umowy zlecenia lub B2B na umowę o pracę. To niezwykle ważna zmiana. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy będą mogli zdecydować o administracyjnym przekształceniu umów, jeśli inspekcja wykaże, że współpraca faktycznie spełnia cechy etatu. Właściciele firm powinni dostosować się do tych nowych regulacji w ciągu 12 miesięcy bez narażania na sankcje.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Katarzyna Pitera. awansowała do ćwierćfinału Debla na wielkoszlemowym Wimbledonie. Polka i Czeszka Anna Siskowa wygrały z czesko-słowacką parą Linda Noskowa-Rebeka Siamkowa 7-5, 6-4. O półfinał Katarzyna Pitery i jej partnerka zagrają z Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luisą Stefani.
0: Światowe agencje informują.
7: Prawie 6 tysięcy sztuk broni i ponad 200 tysięcy sztuk amunicji odebrała czeska policja podczas zakończonej właśnie półrocznej amnestii. Wśród oddanych przedmiotów znalazły się prawdziwe rarytasy. Policjanci przejęli m.in. jeden z najmniejszych seryjnie produkowanych pistoletów świata, Kolibri, opatentowany na początku XX wieku. W Rzymie, to już wiadomo, odbędzie się kolejna tura negocjacji, mediacji między Libanem a Izraelem. Spotkanie zaplanowano na 15 i 16 lipca. Informację potwierdził właśnie włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani na platformie True Social.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: O pogodzie było już trochę w wiadomościach, o tym niepożądanym obliczu, które niesie szkody, które niesie zniszczenie, niesie konieczność interwencji służb. Taka dziś pogoda, że chmury, że przelotny deszcz, ale i burze były i jeszcze miejscami mogą wystąpić, tak informują meteorolodzy z IMGW. Temperatura to 23 stopnie, tyle w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, 22 mamy w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Patrzę na to, co w najbliższej godzinie, jeśli chodzi o muzykę Chris Rea, między innymi o Sunbird, już teraz na dobry muzyczny początek tej godziny. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko.

0: tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Szukasz lekkiej pracy? Dołącz do produkcji czujników w Opolu. Oferujemy pracę w systemie trzyzmianowym, umowę o pracę tymczasową i nowoczesny zakład. Dzwoń 574 930 360. Personel Service.
4: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i teraz w naszym programie dobra informacja dla miłośników seriali, polskich seriali, a konkretnie chodzi o serial Rancho. Trwają zdjęcia do nowego sezonu. Po 10 latach w rolę serialowych Wilkowej nadal wciela się Jeruzal w gminie Mrozy, którego centrum zmieniło się w filmowy plan na miejscu. Z mikrofonem była Olga Kwaśniewska.
2: Kamera.
3: Tu będzie dobrze. Zaciął kreszty, Pietrek.
4: 11 sezon Rancha przeniesie widzów i bohaterów 10 lat w przód od ostatniego odcinka. Czekają podobne dylematy i doskonale znany humor w wykonaniu m.in. Piotra Pręgowskiego, czyli serialowego Pietrka.
5: No, co ciekawego, to jakby oczywiste, że tajemnic handlowych nie możemy zdradzać ani żadnych wątków uchylać. Dużo się dzieje.
4: Czy Solejuka, w którego postać wciela się Sylwester Maciejewski.
6: Ta adrenalina, czy się podoba, czy się spodoba, no drugi raz wejście w ten serial. Czy widzowie to kupią?
4: Dla reżysera Wojciecha Adamczyka 11 sezon to podróż sentymentalna. Sceny nagrywane są w tych samych miejscach. Nie zmieniła się też obsada, ale wzrosły apetyty widzów.
7: Nerwy będą większe chyba niż w przypadku tego pierwszego sezonu w 2006 roku i premiery, bo musimy dorównać do tego, cośmy sami stworzyli.
4: Za scenariusz odpowiada nieżyjący już Andrzej Grembowicz. W swoich rolach wystąpią jak dotychczas Cezary Żak, Artur Barciś czy Ilona Ostrowska. Zdjęcia potrwają do 19 sierpnia. Premiera 6-odcinkowego sezonu już jesienią w Telewizji Polskiej.
1: No i coś mi się wydaje, że po takiej informacji, która wybrzmiała tutaj na końcu, mimo tego, że niedawno zaczęło się lato, niektórzy już czekają na jesienie.

0: właśnie rozpadało się w centrum Opola i teraz krótko o pogodzie, bo różne wersje krążą, że upały mają za jakiś czas powrócić. My bazujemy na danych, które pozyskujemy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o tym, co najbliższe dni mogą przynieść. Już teraz Aleksander Przoniak.
1: Chłodniejsza i deszczowa aura trzyma się co najmniej do soboty. Ocieplenie jest prognozowane na przyszły tydzień. Nadal jednak nie ma mowy o upałach, z którymi mieliśmy do czynienia na przełomie czerwca i lipca.
0: No ale wiadomo, pogoda zmienną jest i gdyby miało się coś zmienić, będziemy o tym informować, będziemy ostrzegać o pogodzie, która w najbliższych godzinach, o niej więcej powiemy już za kilka minut.

0: Radio Pole, zbliża się 16:30, czas dla Jacka Rudnika, który przygotował skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Przygotowanie projektu obwodnicy Strzelec Opolskich to będzie pierwszy etap realizacji zadania o szacowanej wartości 300 milionów złotych. Opracowanie dokumentacji technicznej może potrwać około 3 lat. Obejście miasta, które znacznie odciąży ruch krajową 94, ma mieć według planu nieco ponad 8 kilometrów. Od początku wakacji opolskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło 18 kontroli letniego wypoczynku. Wniosek: problemem wciąż są tak zwane dzikie kolonie i półkolonie. Opolskie Kuratorium przypomina, że wypoczynek niezarejestrowany w ministerialnej bazie jest nielegalny, może wiązać się z nieodpowiednimi warunkami pobytu, brakiem ubezpieczenia czy niezapewnieniem odpowiedniej kadry. Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę

0: gdzieś w okolicach Baborowa czy Białej, także burzowe chmury, a także w okolicach Kędzierzyna, Koźla. Co na termometrach? 23 stopnie w Rzeczonym, Kędzierzynie, Koźlu, 23 również w Opolu, Brzegu i w Nysie, 22 na termometrach w Namysłowie i Kluczborku, a 21 w Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie ma być duże, chociaż miejscami większe przejaśnienia też mogą się trafić. Tak informują meteorolodzy. A jeśli chodzi o te zjawiska burzowe, wtedy też prędkość wiatru będzie wzrastać nawet do 70 km na godzinę. Z taką prędkością wiatr może wiać. Twoje Radio Opole, na zegarach już 16:32. Somebody

0: Wtorkowe popołudnie w naszym programie, jak zwykle o tej porze 20 minut przed godziną 17. Czas na tematy związane z korupcją. Te informacje śledzi i nam przekazuje Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od aktu oskarżenia przeciwko Patrykowi M., pseudonim Wielki Bu. Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M. oraz Adrianowi R. Akt oskarżenia obejmuje łącznie 7 zarzutów dla Patryka M. i Adriana R. Prokurator Katarzyna Caluwiaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej wyjaśnia, że 6 zarzutów dotyczy Wielkiego Bu. Chodzi m.in. o przestępstwa narkotykowe.
3: Prokurator oskarżył Patryka M. m.in. o udział w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta działała na terenie Polski, a także na terenie Królestwa Niderlandów, jak również i Hiszpanii. Grupa zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuany, kokainy, amfetaminy, haszyszu, mefedronu.
2: Wśród zarzutów postawionych Patrykowi M. jest uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, w tym 17 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 850 tysięcy złotych i 2 kg amfetaminy o wartości około 60 tysięcy złotych. Prokurator Katarzyna Caluwiaszewska dodała, że Patryk M. otrzymał też zarzuty w związku z kradzieżą samochodu i oszustwa.
3: Zarzuty, które znalazły się w akcie oskarżenia, obejmują również udział w kradzieży z włamaniem do samochodu marki Audi, przy czym czyn ten został popełniony wspólnie i w porozumieniu z Adrianem R. W pojeździe tym następnie przerobiono numery identyfikacyjne VIN, jak również w czynie dotyczącym oszustwa przy późniejszej sprzedaży tego pojazdu za kwotę 41 tysięcy złotych. Patryk M. trzech z zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, a więc tak zwanej recydywy.
2: Patryk M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Natomiast Adrian R. przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym. Wobec Patryka M. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zmieniamy temat. Funkcjonariusze z Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. W sprawie zatrzymano 9 osób. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił przynajmniej 253 miliony złotych. Członkowie grupy prowadzili na terytorium Polski nielegalną produkcję papierosów oraz tytoniu. W toku postępowania zabezpieczono m.in. ponad 140 ton krajanki tytoniowej o czarnorynkowej wartości przekraczającej 101 milionów złotych oraz ponad 4 miliony paczek papierosów o wartości ponad 64 milionów złotych. To naraziło Skarb Państwa na straty z tytułu podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 201 milionów złotych, a podatku VAT na kwotę przekraczającą 52 miliony złotych. Lider grupy usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali zarzuty udziału w niej. I na koniec. Są zarzuty dla zastępcy wójta gminy Bełchatów. Tomasz J. wraz z dwoma osobami usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i kierowania nią. Chodzi o produkcję i wprowadzanie do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych, mówi komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy CBŚP. Grupa miała działać od maja tego roku na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego.
4: Jej członkowie mogli wyprodukować i wprowadzić do obrotu co najmniej 3 tony nielegalnego tytoniu, narażając Skarb Państwa na straty w wysokości nie mniejszej niż 3,5 miliona złotych. Na początku czerwca funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie powiatu włoszczowskiego. Na wynajmowanej posesji ujawnili kompletną linię do produkcji tytoniu.
2: Wtedy też zatrzymano na gorącym uczynku dwóch mężczyzn. Wobec dwóch osób zatrzymanych w Bełchatowie zastosowano tymczasowy areszt. I na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Twoje Radio Opole.
1: Opieka długoterminowa. Istotne informacje w tym temacie będziemy mieli dla mieszkańców Prudnika i okolic. O tym będzie mowa w wiadomościach Radia Opole, które już za kilka minut. Proszę pozostać z nami. A po 17:00 kolejna odsłona porad prawnych, które przygotowujemy we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu. Jak już wcześniej wspominałem, będzie o prawie pracy, również tematy wakacyjne związane z pracą młodocianych. Warto posłuchać, warto pozostać z Radiem Opolem.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briela oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
5: Może jeszcze w pracy, a może już w domu, w samochodzie? Wszędzie można słuchać Radia Opole i o każdej porze na zegarach mamy 17.
6: Wiadomości, a w nich odwołanie ministra zdrowia niczego nie zmieni. Trzeba przygotować daleko idące zmiany systemu, to opinia pielęgniarek. Niezarejestrowane kolonie i półkolonie wciąż problemem, wynika z pierwszych inspekcji kuratora oświaty. Będzie również Prudnik, tamtejszy nowy zakład opiekuńczo-leczniczy. Pierwszych pacjentów przyjmie w listopadzie.
7: Jesteśmy już na bardzo daleko zaawansowanym etapie realizacji tego projektu.
6: Jest 17.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: A wiadomości te przygotował i przedstawi Jacek Rudnik.
6: Najpierw jednak około 30 interwencji do usuwania skutków silnego wiatru odnotowali od 16 opolscy strażacy. Najczęściej wyjeżdżając w powiatach Nyskim i Prudnickim po 11 razy. 5 interwencji odnotowano także w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Wszystkie interwencje polegały na usuwaniu obłamanych gałęzi i konarów. W żadnym ze zdarzeń nikt nie ucierpiał. Teraz przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok o możliwym odwołaniu ministra zdrowia.
8: Wymiana pani minister, myślę, jak nie przyjdzie taki, który zrobi to, co powinno być zrobione, ja podkreślam, od roku, to niczego nie zmienimy, tak? Wymiana osoby nie zmieni sytuacji.
6: Premier, przypomnijmy, nie wykluczył podjęcia decyzji personalnych, jeśli rekomendacje Ministerstwa Zdrowia na naprawę systemu nie będą wystarczające. Resort zapowiada, że przedstawi je jutro.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Sojusz Północnoatlantycki ogłasza projekty zwiększenia zdolności wojskowych, obronnych. Ich prezentacja odbyła się na Forum Przemysłu Obronnego w Ankarze, kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu NATO. Pełna wysokość tych wielomiliardowych, nieoficjalnie projektów, do których ma być też włączona Polska Grupa Zbrojeniowa, będzie ogłoszona w środę.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: W listopadzie pierwszych pacjentów przyjmie nowy zakład opiekuńczo-leczniczy w Prudniku, który powstał w skrzydle szpitala powiatowego. Będzie w nim 25 łóżek opieki długoterminowej, informuje Paweł Rubiński, prezes Prudnickiego Centrum Medycznego.
7: Jesteśmy już na bardzo daleko zaawansowanym etapie realizacji tego projektu. Mamy już w zasadzie gotowy budynek, jeśli chodzi o prace budowlane. Wszystkie czynności związane z zabezpieczeniem sprzętu, wyposażenia już mamy zakończone, więc teraz etap zabezpieczenia kadrowego, szkoleń i organizacji ZOL-u.
6: Od początku wakacji opolskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło 18 inspekcji letniego wypoczynku, które wykazały, że problemem wciąż są tak zwane dzikie kolonie i półkolonie. Opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska przypomina, wypoczynek niezarejestrowany w ministerialnej bazie jest nielegalny, może wiązać się z nieodpowiednimi warunkami pobytu, brakiem ubezpieczenia czy niezapewnieniem odpowiedniej kadry.
9: Mamy w tej chwili jeden już zgłoszony przez nas, a drugi w trakcie kontroli, tak zwany dziki wypoczynek, i ciągle mnie to dziwi, że rodzice nie sprawdzają przed tym momentem decyzji, że dziecko będzie brało udział w jakiejś formie wakacyjnych zajęć, czy jest on zarejestrowany w bazie wypoczynku. Można to sprawdzić na naszej stronie kuratoryjnej, jak również Ministerstwa Edukacji Narodowej. Narodowej i bardzo to wszystkim Państwu rodzicom polecam.
6: Kędzierzyn-Koźle zakupił kolejne dwa elektryczne autobusy. Napęd IMZK przy ulicy Chrobrego powstała także stacja ładowania pojazdów. W sumie na ulicach miasta będzie kursować już 6 takich pojazdów ekologicznych. Te dwa nowe wyjadą na trasy na linię na 1 i 13.
0: Światowe agencje informują.
6: Parlament Europejski przyjął największą od ponad 20 lat reformę praw pasażerów lotniczych. Te nowe przepisy mają ułatwić dochodzenie odszkodowań, zwiększyć przejrzystość cen biletów i wprowadzić także nowe obowiązki dla linii lotniczych. Media w Argentynie przed meczem z Egiptem nie mają wątpliwości, że Messi i spółka w godnym stylu wywalczą awans do ćwierćfinału, pokonując Egipcjan pod wodzą Mo Salaha. W drugiej parze od 22 spotkają się Szwajcaria i Kolumbia, czyli znów konfrontacja europejskiej piłki ze spontanicznym graniem z Ameryki Południowej. Kibice zacierają ręce, ćwierćfinały startują od czwartku, przypomnijmy, w pierwszym Francja zagra z Maroko. Dziękuję, spokojnego popołudnia i wieczoru. Wiadomości od 18 będzie przekazywać Agnieszka Wawer-Krajewska.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Zachmurzenie w naszym regionie dziś duże, choć chwilowe przejaśnienia też dziś mieliśmy. A może jeszcze będą nam miejscami dane. Jednak podobnie jak przejaśnienia, takie chwile z deszczem dziś mogą się trafić, a i o burzach meteorolodzy wspominają. Na termometrach w naszym regionie obecnie od 22 do 24 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: W nocy pogoda podobna, jeśli chodzi o zachmurzenie czy ewentualne opady, ale na termometrach w nocy od 12 do 14 stopni. Tyle o pogodzie, kolejna prognoza za godzinę. To jest Twoje Radio Opole. Za konsoletą na razie bez zmian Dariusz Kuzera. Przed mikrofonem też zmian nie ma. Dawid Rajwa, witamy serdecznie.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem tak jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Reklama. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wtorkowy popołudnie w naszym programie jak zwykle podpowiedzi związane z prawem obecnie, prawem pracy. Adwokat Sandra Gąsior nam o tym opowiada. Ostatnio zakończyliśmy na kwestiach związanych z dyskryminacją. Kiedy możemy, tak dla przykładu, przypomnijmy, kiedy możemy mówić, że pracodawca dyskryminuje kogoś z pracowników?
2: Podejmuje decyzję o szkoleniu pracowników. To szkolenie jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania działalności i stwierdza, że będzie tylko przeznaczone dla osób do 45 roku życia. Bo jest przekonany, że bardziej się przysłuży osobom czy tym pracownikom młodszym. No to tutaj mamy już dyskryminację ze względu na wiek.
1: A już na etapie zatrudniania też może być. Czy pracodawca, ewentualnie przyszły pracodawca, może od nas oczekiwać deklaracji, informacji na temat tego, na przykład, nie wiem, jakiej jesteśmy orientacji seksualnej, czy jakiego jesteśmy wyznania, jakie mamy poglądy polityczne, czy to jest niedopuszczalne?
2: Te elementy są nieistotne w przypadku podejmowania pracy czy też zawierania stosunku pracy. W związku z tym takie pytania nie powinny paść. Tak samo jak nie powinny paść pytania w przypadku kobiet, kiedy planują zajście w ciążę, czy planują w najbliższym czasie powiększenie rodziny. Tych pytań już nie zadajemy.
1: A czy są jakieś wyjątki? Bo załóżmy, nie wiem, strzelam, ktoś miałby być, w cudzysłowie powiem tak, cywilnym pracownikiem w konferencji Episkopatu Polski. Czy tutaj na przykład wyznanie nie ma znaczenia, bo przykładowo taki pracodawca chciałby zastrzec, że chce, żeby to był na przykład katolik.
2: Tak, w takiej sytuacji jak najbardziej, ale też podam może inny przykład, kiedy wydawać by się mogło, że jest to działanie dyskryminujące, a w rzeczywistości nim nie jest. Zapewne spotkaliśmy się już z takimi ogłoszeniami, gdzie wskazano, że na dane stanowisko jest potrzebne doświadczenie i staż pracy wynoszący ileś lat. Jak najbardziej pracodawca ma do tego prawo, do poszukiwania pracownika, który będzie odpowiadał najlepiej jego potrzebom. W związku z tym ten staż pracy nie będzie czynnikiem dyskryminującym.
1: Jednego obszaru nie poruszaliśmy jeszcze, to znaczy może jest ich więcej, ale taki, który chciałbym tutaj, żebyśmy o nim wspomnieli, chodzi o młodocianych pracowników, bo wakacje, czasy, kiedy uczniowie mają trochę więcej wolnego, mogą podjąć jakąś pracę, czy ich praca jest uregulowana w przepisach prawa pracy?
2: Tak, w kodeksie pracy mamy poświęcony młodocianym osobny dział regulujący, jak ta ich praca powinna wyglądać, jakie to są, jaki to jest czas pracy, jakie są ograniczenia.
1: Z tym można się oczywiście zapoznać, natomiast to, co chcielibyśmy, moglibyśmy doradzić, to co? Bo bywa, że taka praca jest załatwiana właściwie bez żadnego papieru, bez podpisywania żadnej umowy. No przyjdziesz tutaj, staniesz na zmywaku albo pójdziesz, poroznosisz ulotki, dostaniesz tyle i tyle. Czy tak można załatwiać taką pracę, czy jednak wymagałoby to innej formy?
2: Praktyka praktyką, a przepisy inna rzecz. Oczywiście dla dobra małoletniego, młodocianego, ale również i pracodawcy, czy też rodziców, taka umowa powinna być zawarta na piśmie.
1: A dlaczego jest to tak ważne? O tym za chwilę jeszcze powiemy. Za chwilę powrócimy do rozmowy z adwokatem Sandrą Gąsior.

0: Okręgowa Izba Adwokacka wraz z jej przedstawicielami zapraszamy w Opolu na cykl porad prawnych. Powoli kończymy tematy związane z prawem pracy. Przed chwilą była mowa o pracy młodocianych i o tym, że podstawą do takiej pracy powinna być umowa zawarta na piśmie. Dlaczego to tak ważne?
1: Kiedy doszłoby do jakiejś tragedii, no to zaczynają się problemy, zatem jak najbardziej powinniśmy o to zadbać, aby taka umowa stosowna została przygotowana i podpisana.
0: Powinniśmy zadbać, tutaj liczby mnogiej pani użyła, myślę, mając też na myśli rodziców. Tutaj chyba też apel do rodziców, żeby oni się zainteresowali tym, co ten nastolatek w czasie wakacji będzie robił.
1: Dokładnie tak, jaki też będzie jego zakres obowiązków, ale też poznanie samego pracodawcy, zorientowanie się chociażby poprzez przeczytanie komentarzy w internecie, czym dana firma się zajmuje, jak oceniają pracodawcę inni pracownicy, bo to jest istotne, żeby rodzice też czuli się bezpiecznie, wiedząc, że ich dziecko nie znajduje się w miejscu, które mogłoby mu zagrażać.
0: Zmiany w prawie pracy. Czy w najbliższym czasie jakieś zmiany są planowane? Czy coś o tym możemy jeszcze powiedzieć?
1: Ostatnimi czasy właśnie dużo mówi się na temat nowelizacji przepisów dotyczących mobbingu. Zadbano o to, aby to zadośćuczynienie było wyższe. Co więcej, te przepisy miałyby też zapewnić ochronę tym pracownikom czy też pracodawcom, którzy zostaliby niesłusznie posądzeni o mobbing. No i te najnowsze zmiany, które już weszły od 1 stycznia 2026 roku, czyli nowy sposób naliczania stażu pracy, uwzględnienie innych aktywności zawodowych, takich jak umowa zlecenia, czy też prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Od 1 stycznia dotyczy to zagadnienie pracodawców z sektora publicznego, a od 1 maja pracodawców z zakresu sektora już tego prywatnego.
0: O prawie pracy, o wielu kwestiach z tym związanych rozmawialiśmy z panią adwokat, pani Sandra Gąsior z Okręgowej Izby Adwokackiej. Nam o tym opowiadała. Za te wszystkie informacje dziękuję bardzo.
1: Również bardzo dziękuję.

0: Słuchaj mnie.
1: Minęła 17.30, co w naszym programie. Już za chwilę kolejny odcinek podpowiedzi związanych z tym, jak unikać błędów, posługując się językiem polskim.
2: To ja będę za 1,5 godziny.
3: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
0: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, dzisiejszy sport to przede wszystkim biznes i gigantyczne pieniądze. Niektórzy podniecają się niewyobrażalnymi kontraktami gwiazd futbolu, inni wpadają w rodzaj ekstazy, komentując wydarzenia przykuwające uwagę milionów widzów na całym świecie. Wpadając w styl podniosły, bywa wręcz napuszony.
6: To prawda. Przywołam zdanie, które znalazłam na stronie internetowej poświęconej sportowi. Brzmi ono tak. Rutynowany skrzydłowy z imponującym dorobkiem 170 bramek przyodział koronę króla strzelców pierwszoligowych rozgrywek. Zdanie to zwróciło moją uwagę z kilku powodów. Po pierwsze, ze względu na styl, powiedzmy napuszony, tak jak powiedział przed chwilą pan redaktor, albo zaskakująco kwiecisty. Po drugie, zwróciło ono moją uwagę ze względu na zastosowane w nim słownictwo. Mamy tu wyraz dość rzadko chyba dzisiaj używany, mianowicie rutynowany w znaczeniu doświadczony. Takie też znaczenie znajdziemy w słownikach. Rutynowany, czyli biegły w swoim fachu, wyćwiczony. W nowym słowniku poprawnej polszczyzny przy tym haśle znajdują się przykłady następujących połączeń. Rutynowana położna, rutynowana sekretarka. Jak widać, określenie to może odnosić się do osób wykonujących różne zawody, nie tylko do sportowców. Mamy też przymiotnik rutynowy, czyli wykonywany według ustalonych schematów, utarty, ustalony. Na przykład rutynowa procedura, rutynowe badania. Oba przymiotniki pochodzą od rzeczownika rutyna, ale jak widać, ich znaczenia się nieco różnią. Wydaje mi się, że częściej używamy dzisiaj przymiotnika rutynowy niż rutynowany. Zamiast tego drugiego, częściej słyszy się doświadczony czy po prostu biegły. Drugie wyrażenie, które zwróciło moją uwagę w zdaniu podanym na początku naszej dzisiejszej rozmowy, to przyodział koronę króla strzelców. Odziewać czy przyodziewać się można w szaty. Zarówno odziewać się, jak i szaty są nacechowane stylistycznie. To wyrażenia ze stylu książkowego, podniosłego. Koronę można wkładać, a nie ubierać. No i jak już ją włożymy, to nosimy. Tak więc skrzydłowego ze zdania z początku naszej rozmowy można koronować na króla strzelców, chyba że sam tę koronę na swoją głowę włoży i, dodajmy, z pewnością jej nie przyodzieje.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: tobą i...
1: Twoje Radio Pole, co w naszym programie w najbliższym czasie. Oczywiście jak zwykle o godzinie 18 zapraszamy na kolejne dziś wiadomości. I tu podpowiedź, że wiadomości nie tylko można wysłuchać, ale i przeczytać, a nawet obejrzeć. Bo i zdjęcia, i filmy to na naszej stronie www.radioopole.pl, a także na naszych kontach w mediach społecznościowych. Polecamy serdecznie.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Szukasz lekkiej pracy? Dołącz do produkcji czujników w Opolu. Oferujemy pracę w systemie trzyzmianowym, umowę o pracę tymczasową i nowoczesny zakład. Dzwoń 574 930 360. Personel Serwis.
1: Po reklamie.
4: Twoje Radio Opole, słuchacie nas we wtorek, to 7 dzień lipca, Światowy Dzień Czekolady. Na zegarach już 18, czas na kolejne wiadomości.
5: Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego świetnie zdali lekarski egzamin końcowy.
6: Zajęliśmy bowiem pierwsze miejsce w rankingu osób zdających egzamin po raz pierwszy.
5: Nowe autobusy elektryczne będą jeździć po Kędzierzynie Koźlu.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Na wiadomości zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Ale na początek, od około godziny 14, gdy przez Opolszczyznę zaczął przechodzić front atmosferyczny, strażacy wyjeżdżali do zdarzeń 69 razy. Głównie chodziło o usuwanie wiatrołomów. Najwięcej zdarzeń było w Nysie 21, w Prudniku 17, w Kędzierzynie Koźlu 10.
0: To są wiadomości Radio Opole.
5: To najlepszy wynik w historii kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Absolwenci uczelni zajęli pierwsze miejsce w kraju pod względem rezultatów lekarskiego egzaminu końcowego zdawanego po raz pierwszy, mówi Elżbieta Woźniak-Grygiel, koordynator kierunku lekarskiego Uniwersytetu.
6: Lekarski egzamin końcowy kończy 6-letnie studia medyczne. Wynik tego egzaminu świadczy o poziomie kształcenia przyszłych lekarzy. W tym roku nasi studenci osiągnęli historyczny wynik. Zajęliśmy bowiem pierwsze miejsce w rankingu osób zdających egzamin po raz pierwszy.
5: Jak dodaje Elżbieta Woźniak-Grygiel, na sukces ma wpływ także prowadzenie w ostatnich latach inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy. Uniwersytet Opolski pozyskał ponad 50 milionów złotych na rozwój infrastruktury dydaktycznej.
6: Z czego ponad 22 miliony zostało przeznaczone na sfinansowanie klinicznej bazy dla studentów i 8 nowych sal wykładowych. Zakupiono takie nowoczesne, zaawansowane symulatory i sprzęt do ćwiczeń realnych scenariuszy klinicznych w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Unowocześniono w system audiowizualny z technologią hybrydową aule wykładowe przy ulicy Oleskiej w Kolegium Medicum.
5: I zmieniamy temat. Polska zacieśnia współpracę z USA w kosmosie. W Warszawie podpisano deklarację intencji pomiędzy MON a siłami kosmicznymi Stanów Zjednoczonych, która otwiera możliwość realizacji nowych wspólnych kosmicznych przedsięwzięć. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreśla, że nasz kraj dopiero buduje swoje zdolności.
7: Jeszcze kilka lat temu w Polsce, wtedy kiedy mówiło się o siłach kosmicznych, to raczej wiele osób się uśmiechało. I rzeczywiście, na koniec 2023 roku Polska miała dokładnie 0 satelit. Pod koniec tego roku będziemy mieli 11 satelit na orbicie okołoziemskiej i to nie jest nasze ostatnie słowo. Zresztą też wiadomość z ostatniej chwili, z dzisiaj, satelita PIRX poleciał w kosmos, szczęśliwie zaorbitował, to optoelektroniczna satelita polskiej produkcji. To dzisiaj pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy.
5: A deklaracja obejmuje m.in. współpracę w zakresie wojskowej łączności satelitarnej czy zwalczania zakłóceń w łączności satelitarnej.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Kędzierzyn Koźle zakupił kolejne dwa elektryczne autobusy w ramach realizowanego projektu. Na pętli MZK przy ulicy Chorobrego powstała również cała infrastruktura do ładowania. W sumie na ulicach miasta będzie kursować już 6 takich pojazdów. To jednak nie koniec inwestycji, mówi Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna Koźla.
8: Z końcem przyszłego roku to będzie już 10 autobusów elektrycznych, ale nie kończymy na tym. Staramy się, żeby z roku na rok coraz więcej było autobusów elektrycznych. Koszt autobusu w ogóle cały plus infrastruktura około 9 milionów złotych. Dofinansowanie z NFOŚ-u do autobusów to jest w ramach KPO, czyli europejskiego dofinansowania 90%, a do infrastruktury 50%.
5: I jeszcze na koniec problemy turystów wracających z Chorwacji. Grupa ponad ponad 30 pasażerów pociągu z Rijeki do Warszawy. W środku nocy musiała opuścić pociąg.
9: Pasażerowie, między innymi rodziny z dziećmi, o 3 nad ranem musieli wysiąść z pociągu i zostali zostawieni na peronie dworca w Gracu. Nie mieliśmy żadnej pomocy i informacji, mówi pan Marcin, jeden z podróżnych.
10: No porzuceni, pozostawieni. Bo jak można porzucić ludzi o 3 w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji?
9: Powodem decyzji austriackiej obsługi była awaria w 2 wagonach.
11: Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za tą zaistniałą sytuację.
9: Grupa ponad 30 pasażerów po kilku godzinach oczekiwania na dworcu w Gracu wsiadła do pociągu do Krakowa. Dopiero z Krakowa zostali przewiezieni do Warszawy i pozostałych miejscowości, skąd wyruszyli na wakacje do Chorwacji.
5: Mówił Paweł Pawlica, dodajmy, PKP Intercity wyjaśnia sytuację z kolejami austriackimi.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
5: A teraz 4,5 minuty po godzinie 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Witold Sułek. Już jutro o 18:00 odbędzie się pierwszy z 2 spacerów historycznych organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu w ramach konkursu dla mieszkańców. Autorką pierwszego spaceru będzie Beata Wierszyłowska, rodowita opolanka, polonistka i pasjonatka historii lokalnej, która przez 38 lat mieszkała w kamienicy na Książąt Opolskich. I to właśnie ta kamienica oraz ulica Książąt Opolskich będą bohaterkami spaceru, podczas którego poznamy zarówno ich dzieje, jak i osobiste wspomnienia autorki spaceru. Udział w wydarzeniu jest darmowy, a zbiórka wyznaczona jest obok wejścia do ratusza, skąd rozpocznie się spacer. Zmieniamy temat. 9 lipca o 19:00 na scenie klubowej Filharmonii Opolskiej wystąpi pianistka Katarzyna Stroińska-Sierant wraz ze swoim kwartetem. Projekt zatytułowany jest Movie Jazz Quartet – Tribute to Polish Jazz. Stąd w jego programie usłyszymy tematy z kultowych polskich seriali, takich jak 40-latek, Wabank czy Stawka większa niż życie. Koncert ten jest zarazem pierwszym z cyklu letnich koncertów jazzowych w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej, a kolejny już 16 lipca, na którym wystąpi kwartet ONE. Ponownie zmieniamy temat. 3 wystawy czasowe można oglądać w lipcu w Muzeum Śląska Opolskiego. W budynku barokowym na pierwszym piętrze znajduje się wystawa zatytułowana Tam, gdzie stały wieże o dworach rycerskich pogranicza księstwa opolskiego i bytomskiego. A w nowym pawilonie, również na pierwszym piętrze budynku głównego, znaleźć można wystawę fotograficzną zatytułowaną Z drugiej strony, która powstała w ramach 16. Opolskiego Festiwalu Fotografii. A na poziomie -1 dostępna jest ekspozycja zatytułowana Fajanse śląskie z XVIII i XIX wieku w Pruszkowie i Glinicy.
0: Pogoda.
4: Zachmurzenie w naszym regionie duże, przelotny deszcz, a może nawet jakaś burza, z tym trzeba się liczyć. A propos liczenia, to dziś w ciągu dnia mieliśmy powyżej 20, miejscami nawet pod 25, a jak będzie w nocy? Od 13 do 15 przelotny deszcz, a nawet burze w nocy też mogą wystąpić.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Natomiast jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu, ale raczej przelotne, a na termometrach w środę od 19 do 21 stopni. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie.

0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz jeszcze o sprawach z naszym zdrowiem związanych, a konkretnie chodzi o udary. Co 8 minut w Polsce ktoś dostaje udaru. Rocznie to około 90 tysięcy osób. W terapii ogromne znaczenie ma czas. Chorych przybywa i są coraz młodsi. Ostatnio na przykład do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu przywieziono 23-latka z udarem wprost z siłowni. Takich pacjentów można skutecznie leczyć, mówi prezes placówki Bożenna Pacholczak.
2: Jest to sprawa o tyle ważna, że jeżeli pacjent trafi w określonym czasie, tak zwanym okienku czasowym, i możemy mu pomóc, to wtedy jest szansa, że pacjent szybko dochodzi do zdrowia, wraca, że tak powiem, do normalnego życia.
1: W grupie ryzyka są osoby z nadciśnieniem i cukrzycą, które zaniedbują dietę i prowadzą siedzący tryb życia. Upał, który ostatnio dawał się nam we znaki, to dodatkowy czynnik ryzyka, mówi dr Paweł Cholewiński.
3: Wysokie temperatury, upał niestety nie sprzyjają naszemu zdrowiu, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Wzrasta zdecydowanie ryzyko udaru, ale też i innych chorób niebezpiecznych dla życia, choćby zawał serca.
1: Co roku na świecie z powodu przebytego udaru umiera 6,5 miliona osób.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: W studiu razem ze mną teraz Aleksandra Piasta. Witam serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
1: Dziś już w duecie, po piątkowym, że tak powiem, samotnym Twoim prowadzeniu tego naszego spotkania informacji o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Bo przypomnę, w piątek byliśmy z naszym studiem plenerowym w Otmuchowie w ramach Lata Kwiatów. Ale dzisiaj już widzimy się w studiu i od czego zaczynamy? Myślę, że warto powrócić do tego spotkania, jeśli chodzi o ministrów polskiego i ukraińskiego, panów Sikorskiego i Sibisze.
2: Tak, no wiesz, w piątek odbyło się spotkanie, no i takie szczegóły ujawnione już późnym wieczorem, no dlatego mówimy o tym dzisiaj. No, strona ukraińska tak zaproponowała kilka kroków właśnie takich, żeby wzmocnić ten dialog i zmniejszyć napięcie między oboma krajami. No i chodzi o to, żeby zorganizować regularne konsultacje między Ministerstwami Spraw Zagranicznych Ukrainy i Polski. Організація спотканія істориків, бадаючих власне окрес Другої війни Святової, які учасничали в маю в конгресі спільним істориків, щоб умовити всі квесті тяжкі, історичні. Ну і рівніж, щоб звернутися до привудців релігійних обу краю, щоб теж зі своєї сторони помогли, ну, той діалог континуувати. Ну і теж, як підкресля міністр справ загранічних Андрій Сибіга, український, що Україна вдячна Польщі за ту допомогу, починаючи від 2022 року, і Україна хоче континуувати співпрацю, і що, ну, якби назвати єдностки військової абсолютно не було антипольським кроком, а тільки антиросійським, ну, теж так ще стало, так одебрано, ну, теж, не повім, що припрашав, але вияснював то. Ну, і теж омовили міністрові квесті, там, ситуації на фронті, ну, і теж співпраці оборонної, власне.
1: No jedno jest pewne, że to jest coś, o czym rozmawiać trzeba, gdzie trzeba szukać jakiegoś porozumienia. Natomiast gdzieś tam, jak ktoś ma jeszcze w pamięci na przykład inne wypowiedzi ministra Andrzeja Sybichy, no to gdzieś tam trochę kontrastują z tym, co tutaj było ustalane. Chociaż no też trzeba mieć świadomość, że nie o wszystkim wiemy, co się na takim spotkaniu toczyło, bo takie rozmowy potrzebują też dyplomacji, ciszy i tego, żeby jakieś wewnętrzne ustalenia być może do czegoś dobrego prowadziły. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Teraz o działaniach militarnych może więcej powiedzmy, bo ostatnio znów sporo pocisków poleciało w stronę Ukrainy, w stronę Kijowa. Są ofiary śmiertelne.
2: Tak, właśnie wczoraj nocą odbył się kolejny atak. Ну, не повім, що був такий змасований, але було за дуже ракет, 68, 351 дрон. Ну, якби, віємо, що часами було навіть 1000 дронів. Але, ну, так ще стало, що оборона повітряна ністети не могла застрелити жодного потиску балістичного. Застрелено дрони, застрелено потиски маневруюнце. Але, власне, та балістика трафіла в будинки мешкальне. Мами 19 офер в Києві смертельних, єдно дітсько. А в обводі київським є ще 7 офер смертельних.
1: To mówimy o tych działaniach podejmowanych przez stronę rosyjską, o działaniach przeciwnych. To o tym jeszcze też powiemy za chwilę.

0: Powracamy do rozmowy. Audycja Jedno Życie, Dwa Domy. Informacje o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Mówiliśmy o ostrzale Kijowa. Natomiast jest też może nie tyle odpowiedź strony ukraińskiej, co konkretne działania i akcje, które są wymierzone we flotę.
1: Так, в флоти тіні, власне. Діч ноцом наші сили систему в беззалогових, як я ще їх називаю, птаки Мадьяра, бо там є пшивутця такий Роберт Мадьяр Броуді, і так дощ скутечні керує там єдностком. Діч ноцом на Може Азовським заатаковано 8 статків танковців флоти тіні російській. Prawdopodobnie, że transportowali benzyn do okupowanego Krymu. No i zostały zaatakowane przez drony właśnie.
0: Musiały transportować benzynę do Krymu, bo przypomnijmy, tam nie ma możliwości dostarczania innego sposobu, tak?
1: Tak, tam w ogóle, no, jak podają miejscowe media, że nie ma benzynu, jak tam coś się pojawia, to straszne kolejki na tych stacjach benzynowych. No i jeszcze tam nie ma prądu, dlatego że też siły systemów bezzalogowych ukraińskie ciągle atakują elektrownię.
0: To powiedz mi jeszcze teraz na koniec o tym, co dzieje się w Ankarze.
1: Tak, dzisiaj zaczął się ten szczyt NATO. Będą omówiane różne kwestie, no i też bezpieczeństwo i sytuacja na Ukrainie. Z tego, co wiem, już Wołodymyr Zełenski spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Chodziło właśnie o systemy obrony powietrznej, o tym wsparciu, dlatego że no teraz taka jest sytuacja, dlaczego nie mogą zestrzeliwać te pociski balistyczne, dlatego po prostu, że nie mają czym zestrzeliwać. Tu chodzi o te systemy Patriot i te rakiety przechwytujące dla nich. No i też dzisiaj wieczorem właśnie gdzieś o 19 zaczyna się takie spotkanie Ukraina-NATO, no o tym już będziemy rozmawiać może w piątek. No a jutro też takie zapowiedziane spotkanie właśnie Trumpa i Zełenskiego. No a o co będzie chodziło, też dowiemy się później. Chociaż analitycy mówią, że Trump jedzie w takim nie bardzo dobrym nastroju na ten szczyt, bo chce z jednej strony, żeby państwa NATO bardziej inwestowali. Tu chodzi o tych procentach PKB, tak teraz ogólnie to jest 4%, on chce, żeby kraje to zwiększyły do 5%. No chyba Polska nie ma tego problemu, ale inne kraje mają. No i też, że spodziewają się takiego napięcia w tej sprawie.
0: Wspomniałeś tutaj też między innymi o systemach Patriot, które to rozgrzewają dyskusję polityczną w naszym kraju, ale to temat na zupełnie inną odsłonę, czy naszego programu, czy innego. Bo teraz już czas naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Aleksandra Piasta w naszym studiu ponownie zagości w piątek o tej samej porze. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
2: Jedno życie, dwa domy.

Torkowy program Radia Opole Powoli będzie wkraczać w ten wieczorny odcinek. Co przed nami? Oczywiście o 19:00 wiadomości, a po nich audycja o bardzo wakacyjnym tytule – sezon ogórkowy. Natomiast po 21:00 w audycji Dobry Wieczór, tu Opole, spotkanie z Agnieszką Ziętarską w programie Goście i będzie mowa o Regionalnym Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. A chodzi o różne niepełnosprawności, o tym więcej, między innymi o możliwościach uzyskania wsparcia, to po godzinie 21:00. Paweł Oliwa pozostaje tu za konsoletą realizatora, ja natomiast już się odmelduję. Życzę udanego wieczoru i dobrej nocy, Dawid Rajwa. Do usłyszenia jutro po 15:00.

0: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei sezon ogórkowy, no ale wcześniej na antenie Radia Opole najświeższe informacje.
1: Strażacy w naszym regionie usuwają skutki burz z silnym wiatrem. Powiemy też o nowych prawach pasażerów linii lotniczych. Kombinacja norweska wypadła z programu Igrzysk 2030.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Od godziny 14 opolscy strażacy interweniowali około 70 razy. To skutki przejścia frontu burzowego z silnym wiatrem i opadami deszczu. Najwięcej interwencji w powiatach Nyskim 21 oraz Prudnickim 17. Głównie dotyczyły wiatrołomów. W tej chwili sytuacja się ustabilizowała. Do służby wpływają pojedyncze zgłoszenia. Tymczasem mieszkańcy Balcarzowic w gminie Ujazd doczekali się wsparcia finansowego po przejściu we wsi trąby powietrznej 30 maja. Trąba uszkodziła w Balcarzowicach 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych, mówi Kinga Tokarz, rzeczniczka Polskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3: Wsparcie obejmuje 420 tysięcy złotych na zasiłki celowe do 200 tysięcy złotych na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych i tutaj pomoc otrzymają 4 rodziny. 13 tysięcy złotych na zasiłek celowy do 100 tysięcy złotych na remont albo odbudowę budynku gospodarczego. Pomoc otrzyma tutaj 1 rodzina. Przyznane środki wpłyną dziś na rachunek bankowy gminy Ujazd, która będzie realizowała wypłaty dla osób poszkodowanych.
1: A przypomnijmy, przez Balcarzowice trąba przeszła już drugi raz. Wcześniej wieś została nawiedzona przez niszczycielską siłę w sierpniu 2008 roku.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Parlament Europejski przyjął największą od ponad 20 lat reformę praw pasażerów lotniczych. Nowe przepisy mają ułatwić dochodzenie odszkodowań i zwiększyć ochronę podróżnych.
4: Po wejściu reformy w życie pasażerowie zachowają prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny. Linie lotnicze będą musiały też same informować podróżnych o możliwości uzyskania rekompensaty, a rodzice nie zapłacą za miejsca obok dzieci do 14 roku życia. Okazuje się, że nowe prawo podniesie średnią cenę biletu o około 1,80 euro. W kontekście odszkodowania do 600 euro myślę, że to nic. Odpowiadał na zarzuty o kosztach reformy poseł sprawozdawca Andrzej Nowak. Nowe przepisy przewidują także obowiązek pokazywania pełnej ceny biletu już na początku rezerwacji, większą ochronę osób z niepełnosprawnościami oraz zakaz anulowania biletu powrotnego tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży.
1: Bardzo dziękuję za relację.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Historyczne kufle, butelki, etykiety, oryginalne podstawki, reklamy i wiele innych eksponatów z przeszłości można zobaczyć na wystawie pod tytułem Browarnictwo na ziemi głubczyckiej. Zwiedzający mogą zapoznać się z historią browarnictwa właśnie na naszej ziemi, tłumaczy Barbara Piechaczek, dyrektor Głubczyckiego Muzeum.
5: Na takich wielkoformatowych wydrukach mamy uzupełnienie ilustracyjne, no i też tak w skrócie historię piwa, którą udało nam się też tam umieścić po to, żebyśmy wiedzieli, że ten napój był napojem ważnym w średniowieczu i w czasach wczesnego średniowiecza. Był to napój, który był przygotowany. Nie groził pijącym jakieś tam niedogodności związane z brudną wodą. Poza tym było w tym napoju bardzo dużo kiedyś ziół. Nim się pojawił chmiel, to jest XIV-XV wiek, gdzie on staje się popularny.
1: A wystawę można zwiedzać do końca września.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Kombinacja norweska wypadła z programu olimpijskiego i zabraknie jej na zimowych igrzyskach we Francji w 2030 roku. Narciarski dwubój był jedną z dyscyplin założycielskich na igrzyskach, obecny od pierwszych zimowych igrzysk w roku 1924. Międzynarodowy Komitet Olimpijski argumentuje, że na 4 ostatnich zimowych igrzyskach kombinacja była dyscypliną najmniej popularną. Brutalną wizję przyszłości kombinacji przedstawia olimpijczyk Paweł Słowiak.
6: Na koniec już tej dyscypliny jest jeszcze mniej popularna niż była, pewnie sponsorzy się odwrócą. Przecież to będzie tylko hobbystycznie traktowane.
1: I na koniec Duńczyk Mats Pedersen wygrał 4 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Nowym liderem został Norweg Thorsten Tren. Kolarze przejechali prawie 182 km z Carcassonne do Foix, a zakończenie rywalizacji 26 lipca w Paryżu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 23 stopnie Celsjusza. W nocy temperatura może spadać do 14 stopni, a w ciągu najbliższych dni mogą występować, w ciągu najbliższych godzin, przepraszam bardzo, mogą występować przelotne opady deszczu. Od jutra słonecznie i ciepło. Pod koniec tygodnia powoli zaczną wracać upały, dlatego że w niedzielę możemy spodziewać się nawet 28 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: Zaczęliśmy sezon ogórkowy razem z duetem Crack Rock. No i gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. W kolejnej godzinie audycji zespół z Opolszczyzny, może jeszcze nie będę zdradzał jaki, natomiast w tej godzinie nie będziemy już zresztą tradycyjnie uciekać od mundialu, no ale przyjrzymy się też zapowiedzi bardzo intrygującego dokumentu muzycznego, także gorąco zachęcam, żeby nie odchodzić od odbiorników. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Paweł Oliwa.

0: Nie trudno przyzwyczaić się do tego, że jest, szczególnie kiedy się pracuje wieczorami, albo też siedzi w domu, sposobność, żeby włączyć mecz, jest wysokie prawdopodobieństwo, że ten mecz będzie, no ale co dobre, szybko się kończy i kończymy dzisiaj 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. W czwartek zaczynamy ćwierćfinały. Aktualnie trwa mecz Argentyna-Egipt i dość niespodziewanie Egipt prowadzi w 52 minucie meczu 1-0. Zresztą Messi w pierwszej połowie spudłował karnego i to ciekawe, bo jeden z najlepszych piłkarzy w historii, niektórzy używają nawet tego stopnia najwyższego, no ale ma pewną niechlubną statystykę, niechlubny rekord, dlatego że spudłował najwięcej karnych w historii mistrzostw świata, bo aż 4, no ale z drugiej strony jako jedyny z Cristiano Ronaldo brał udział w 6 mundialach, także na pewno ta statystyka nie działa na jego niekorzyść. Przed nami jeszcze 1/8 finału, w której Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią. O ćwierćfinałach będziemy rozmawiać, no ale też warto zwrócić uwagę na to, że na mistrzostwach świata już oficjalnie nie ma gospodarzy, dlatego że odpadła Kanada, odpadł Meksyk, no i jako ostatni z gospodarzy z mundialem pożegnali się Amerykanie. Wiadomo, że wczorajszy mecz USA-Belgia odbył się w cieniu skandalu. No nie chcę być przesadnie polityczny, ale absolutna kompromitacja FIFA, absolutna kompromitacja Gianniego Infantino. Wydaje mi się, że już nie ma co tego komentować, już każdy sporo zdań na ten temat wyraził. Wiadomo, że to jest wizerunkowa porażka i trudno w jakikolwiek sposób bronić piłkarskiej federacji. Natomiast jeżeli ktoś miał wątpliwości, skąd się wywodzi futbol i na jakim kontynencie jest wiodącą dyscypliną, no to wczorajszy mecz dla Belgów był bardzo pewny. Nie ulegało wątpliwości, że to oni zagrają w ćwierćfinałach. No i oczywiście nie omieszkały skomentować tego amerykańskie media. Odniosły się do rozegranego w Seattle meczu, a opinie amerykańskich mediów śledził Jan Pachlowski.
1: Przed spotkaniem z Belgią bilans Stanów Zjednoczonych w meczach fazy pucharowej Mistrzostw Świata po utracie pierwszej bramki wynosił 0 zwycięstw, 0 remisów i 7 porażek. Fatum nie zostało przełamane. Czytamy na stronie internetowej stacji ESPN. Po dniach oczekiwania i dyskusji wokół meczu 1/8 finału pomiędzy USA a Belgią, a także po niezwykle nerwowej ostatniej dobie, w trakcie której FIFA podjęła kontrowersyjną decyzję dopuszczając do gry amerykańskiego napastnika Florina Balogana, mimo otrzymanej przez niego czerwonej kartki w poprzedniej rundzie, to Czerwone Diabły okazały się drużyną dominującą na boisku, podsumowuje stacja CNN. Przez wiele tygodni Stany Zjednoczone sprawiały wrażenie, jakby organizowany przez nie mundial nabierał rozpędu. W każdym kolejnym mieście było głośniej, a po każdym zwycięstwie tłumniej. Po porażce z Belgią wszystko to gwałtownie wyhamowało. Czytamy w Washington Post. Zespół prowadzony przez Mauricio Pochettino zachwycał na początku turnieju swobodnym, ofensywnym stylem gry. Jednak w starciu ze znacznie lepiej dysponowaną Belgią drużyna ta całkowicie się posypała, ocenił New York Times. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: W meczu Argentyna-Egipt bez zmian. Egipt prowadzi 1-0 do końca audycji. Prawdopodobnie poznamy rozstrzygnięcie tego meczu, a nawet z pewnością.

Atlancie bez zmian. Argentyna wciąż przegrywa z Egiptem 0-1, no ale mogło być dla Argentyńczyków jeszcze gorzej, dlatego że... A przepraszam bardzo tutaj kontakt z bazą, bo no dzieje się bardzo dużo. Najpierw Mustafa Zico strzelił bramkę, która nie została uznana przez to, że wcześniej faulowany był podobno Lautaro Martinez. Natomiast teraz realizator Paweł Oliwa podał mi informację, że i tak w tym momencie Egipt prowadzi 2-0, tylko faktycznie i strzelcem jest formalnie Mustafa Zico, tylko no, miałem transmisję z lekkim opóźnieniem, także wszystko się zgadza. No niestety nic nie zwiastuje tego, żeby Argentyna miała obronić tytuł. Oczywiście, podobnie jak w przypadku odpadnięcia Portugalii, żal w związku z gigantami, którzy żegnają się już na 90% z mundialem, czyli rzecz jasna z Ronaldo i Messim. Teraz wątek też budzący wiele emocji, wydaje mi się też nawet lekko sportowych, dlatego że w przypadku zespołu Oasis jest bardzo silne sprzężenie ze sportem. Pomijam fakt, że bracia Gallagher są kibicami Manchesteru City, no to faktycznie duża część kibiców lubi Britpop. Jest to takie nieoczywiste połączenie, ale nikomu tam to nie przeszkadza. Ta muzyka zdecydowanie ma, można bez obaw powiedzieć, taki hymniczny charakter i stadionowy potencjał. No i oczywiście, a propos stadionów, to największe...

0: rasy. Nie było oficjalnego komunikatu, natomiast wiemy, że pojawi się Don't Look Back in Anger. Jest to rzecz jasna nawiązanie do jednego z największych przebojów grupy Oasis, jeżeli chodzi o tytuł, a będzie to dokument, który pokaże kulisy ponownego zejścia się braci i też ten obraz ma pokazać przygotowania do trasy Live 25. Będzie można sobie ten dokument zobaczyć w kinach na całym świecie, również w formacie IMAX. Premiera dokumentu 11 września. Pojawił nawet się taki dość tajemniczy zwiastun.
1: I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it.
2: The way it finished, unacceptable.
3: Most thought it would never happen.
0: No i oczywiście na pierwszy ogień jest rzucone samo gęste. Noel Gallagher mówi o tym, że nie wyobraża sobie, że stanie na jednej scenie z bratem. Z kolei Liam mówi o tym, że ta przygoda skończyła się w fatalnym stylu. Wydaje mi się, że jeżeli zespół nie będzie pudrował rzeczywistości, a o to ich nie podejrzewam, to może być bardzo ciekawie, no ale pojawia się kluczowe pytanie, czy to jest tylko takie podsumowanie bardzo lukratywnej trasy, czy jednak możemy spodziewać się czegoś więcej. Noel Gallagher poinformował, że wrócił do studia nagraniowego, jak podaje teraz muzyka, nie ujawnił jednak, czy pracuje nad nowym materiałem Oasis, natomiast Liam Gallagher już kilka razy sugerował, że Oasis powrócą w 2027 roku. No jest to ciekawa sprawa, wydaje się otwarta. Na pewno dokument może rzucić nowe światło na reaktywację i rzecz jasna, po premierze kinowej powinien pojawić się w streamingu. Tymczasem wracamy do kultowej już płyty What's the Story, Morning Glory, konkretnie do utworu Roll With It.

Bez obaw można powiedzieć, że w Atlancie emocje sięgają zenitu, dlatego że mamy 83. minutę spotkania. No niesamowite, to jest jakiś talizman, bo chcę Państwu zdać relację, powiedzieć, co się dzieje, i zanim zdążę skończyć, mając minimalne opóźnienie, realizator Paweł Oliwa mi mówi, że właśnie padła bramka. Także jest 2-2, jest niezwykle ciekawie, niezwykle emocjonująco. No i tutaj okazałem się człowiekiem małej wiary, dlatego że Argentyna grała tak troszeczkę bez polotu, Egipt ją zdominował i nie wierzyłem to, że w krótkim czasie uda się nadrobić stratę. Tymczasem jest 2-2. W 79 minucie bramkę strzelił Cristian Romero, a w 84 jego wysokość Lionel Messi. No, jest bardzo ciekawie. Równie ciekawie jest w kinach, czy będzie, dlatego że powraca Christopher Nolan. Pewnie Państwo pamiętają, że 3 lata temu był taki fenomen Barbenheimer. Powstały memy wokół tego, że największymi przebojami kasowymi, filmami, które najbardziej zaciekawiły tamtego lata, był film Barbie, no i Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana. Christopher Nolan jest bardzo zawsze, można powiedzieć, precyzyjny, jeżeli chodzi o swoje plany, powraca co 3 lata. No i teraz chyba, jeżeli chodzi o skalę przedsięwzięcia, nawet od takiej strony technicznej, no i też odwołanie do mitologii, czy ekranizowanie tak naprawdę mitologii, najbardziej spektakularne przedsięwzięcie w jego artystycznym życiu, czyli Odyseja. A propos tego aspektu technicznego, jest to pierwszy film nakręcony w całości przy użyciu kamer IMAX. No i wydawało się, że będzie tylko ekscytacja, natomiast kiedy pojawił się zwiastun filmowy, kilka miesięcy temu pojawiły się kontrowersje. No one could stand between my men. Nawet mieli pretensje, jeżeli chodzi o obsadzenie Matta Damona w roli Odyseusza. Natomiast część fanów filmów broniło tej decyzji. Pojawiło się szereg kontrowersji co do koloru skóry aktorów. Nagle pojawiło się zatrzęsienie ekspertów od historii. Film był bardzo krytykowany. Krytykowano scenografię, kostiumy, to jak one się prezentują w obiektywie. Natomiast wydaje się, że ten kryzys, jeżeli chodzi o Nolana, został przezwyciężony, dlatego że film, jak podaje filmweb.pl, ma bardzo dobre recenzje po pokazach premierowych. Między innymi został ten obraz doceniony przez Variety. Tam Odyseja została określona mianem dzieła sztuki oszałamiającego osiągnięcia i triumfalnego, spektakularnego eposu. Zostały docenione występy m.in. Matta Damona, Anne Hathaway, Toma Hollanda czy Roberta Pattisona. Z kolei Phil DeSemelen z Time Out stwierdził, że warto uwierzyć w szum wokół filmu. Nazwał ten obraz gęstym, ale przystępnym, przyjaznym widowiskiem. Zauważył, że udało się połączyć ogromną skalę z bardziej osobistymi tematami. David Ellis z IndieWire z kolei docenił film, ale stwierdził, że jest nieporęczny i nie będzie uznawany za film Nolana z najwyższej półki. Czas pokaże. Premiera Odysei w Polsce już 17 lipca.

0: Dobiega końca doliczony czas do meczu Argentyna-Egipt, a Argentyna prowadzi 3-2.
1: Presja czasu czy rutyna to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków w czasie żniw.
2: I zwróćcie uwagę na to, czy maszyny są przygotowane, czy dzieci się nie kręcą w pobliżu.
1: Powiemy też o darmowych warsztatach dla osób, które myślą o prowadzeniu pasieki. Pytamy też, jak harcerze w Turawie radzą sobie w chwili, gdy przychodzi burza.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Żniwa to najbardziej intensywny czas pracy w gospodarstwach. Rolnikom towarzyszy presja czasu, zmęczenia, a także rutyna, która jest najczęstszą przyczyną tragicznych zdarzeń z udziałem maszyn rolniczych. Mimo corocznych apeli, wypadków podczas żniw nie brakuje. W tym czasie nakłada się wiele obowiązków i niestety często to BHP schodzi na drugi plan, mówi Genowefa Prorok, dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
2: Trochę to przyspieszenie, trochę zmęczenie, trochę te długie godziny pracy, ale naprawdę życia i zdrowia nikt nam później nie odda. I zwróćcie uwagę na to, czy maszyny są przygotowane, czy dzieci się nie kręcą w pobliżu, bo najczęściej ofiarami padają dzieci nieletni, którzy na traktorach jeżdżą, na jakichś przyczepach, gdzie się przewracają i dochodzi do poważnych wypadków. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby były odpowiednie osłony przy maszynach, przy narzędziach, żeby one były zabezpieczone, żeby posiadały wszystko, co potrzebne do bezpiecznej pracy.
1: A przypomnijmy, według danych KRUS jedną z najczęstszych grup wypadków zgłaszanych w gospodarstwach rolnych są upadki, a kolejne to uderzenie, przygniecenie czy uderzenie przez ruchome części maszyn oraz urządzeń.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wspiera osoby, które myślą o prowadzeniu pasieki. W tym celu organizuje bezpłatne szkolenia 20 i 21 lipca. Wśród zagadnień kwestia formalności prawnych czy szacunkowy koszt rozpoczęcia działalności. Zainteresowani dowiedzą się też, jak odpowiednio dobrać rasę pszczół i je żywić. To będą podstawowe warsztaty dla początkujących pszczelarzy, dodaje Genowefa Prorok, dyrektor ODR w Łosiowie.
2: Pszczelarstwo jest w dużej mierze hobby. Ono daje też bardzo dobre dochody, a przede wszystkim też nawet na własne potrzeby mieć takie ule pszczele czy pasieki. I dlatego ci, którzy raczkują, którzy nie wiedzą, jak się zająć, jak zaopiekować się takimi rodzinami pszczelarskimi, to jest podstawowe szkolenie dla takich początkujących, jak założyć ul, jak prowadzić ten ul, jak prowadzić rodzinę pszczelą, jak się nią opiekować, jakie choroby grożą.
1: Kartę zgłoszenia na szkolenie można pobrać na stronie ośrodka.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Węgierskie media publiczne po raz pierwszy oficjalnie przeprosiły widzów za sposób działania w okresie poprzednich rządów. To efekt wejścia do firmy zarządu powołanego przez rząd Petera Maciara.
4: Informacyjny kanał M1 na kilka godzin przerwał emisję programu. Ekran pociemniał, a widzowie zobaczyli planszę z napisem, którego część brzmiała: media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Oraz komunikat z przeprosinami za naruszenie zasad rzetelnego informowania. Była to decyzja nowego kierownictwa mediów publicznych powołanego po zmianie władzy na Węgrzech, które dziś weszło do siedziby firmy. Decyzja nowych władz była symbolicznym początkiem zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych po objęciu władzy przez rząd Petera Maciara.
1: Mówił Piotr Piętka i wracamy do regionu. Ponad 70 dzieci spędza wakacje na obozie żeglarskim w Turawie. W wiadomościach Radio Opole pytamy o to, jak obozowicze radzą sobie w chwili, gdy przychodzi informacja o burzy, mówi Anna Markuszewska-Łabudzińska, zastępca komendanta 41. Drużyny Żeglarskiej imienia Władysława Wagnera w Opolu i kierownik wypoczynku.
5: Mamy taką umowę z ośrodkiem, w momencie kiedy się zbliża burza, my to wiemy oczywiście wcześniej, przenosimy się do budynku, tam mamy przygotowanych 70 karimat, dzieci wtedy śpią w jednym pomieszczeniu, na podłodze, tak po harcersku i tam bezpiecznie sobie śpimy. A drugą kwestią na naszym obozie, bo jest to obóz żeglarski, jest jednak bezpieczeństwo na wodzie. Dzieci cały czas pływają w kamizelkach ratunkowych lub asekuracyjnej.
1: A przy okazji pytamy też uczestników o wrażenia z pobytu na obozie.
6: Najlepsza pogoda żeglarska jest wtedy, kiedy możemy rozwinąć żagle i pływać mniej więcej w 3-4 skali Beauforta.
7: Nauczyłam się współpracy, nauczyłam się na pewno w sumie żeglować, pracować żaglami, węzły wiązać.
1: No cóż, życzymy pięknego wypoczynku.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 22 stopnie Celsjusza. Przelotne opady deszczu mogą jeszcze występować w ciągu najbliższych godzin, natomiast od jutra słonecznie i coraz cieplej. W piątek i sobotę 24 stopnie, natomiast na początku przyszłego tygodnia stopni możemy spodziewać się 28.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
9: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
12: Kiedy przyjedzie tata?
13: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
12: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
14: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
13: O nie, proszę, nie.
12: Co się stało? Gdzie jest tata?
15: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
3: Reklama społeczna.

To był zespół Fountains of the Sea. No i w tej godzinie dużo takich postpunkowych inspiracji się pojawi. Natomiast warto domknąć temat, który towarzyszył nam w poprzedniej godzinie sezonu ogórkowego. No, sytuacja nieprawdopodobna. W niecałe 20 minut losy spotkania odwróciły się o 180 stopni. Argentyna zdobyła 3 bramki. Najpierw w 79 minucie Cristian Romero, później w 83 Lionel Messi, no a na koniec w doliczonym czasie gry w 93 minucie Enzo Fernandez. Także Argentyna awansuje do ćwierćfinału. A jeżeli chodzi o Egipt, no to niestety, mimo imponującej postawy przez większość meczu, musi pożegnać się z turniejem. Gorąco zachęcam, żeby nie odchodzić od odbiorników jeszcze co najmniej przez godzinę. Na postępku bez zmian program cały czas realizuje Paweł Oliwa, prowadzi go Tomek Wojtyłko.

0: Sezon ogórkowy.
1: To była Stacja, czyli utwór z debiutanckiej epki zespołu Mezonet. Będziemy dzisiaj tej grupy słuchać w większej objętości, no ale przede wszystkim porozmawiamy sobie o jej twórczości. W studiu pojawił się Maksym Szyda. Dobry wieczór, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Oczywiście nie chcę wpadać w schemat układania tego gdzieś tam chronologicznie, natomiast warto wspomnieć o tym, że wcześniej gościłeś w Radio Pole razem z zespołem Brudne Place Zabaw. Jeżeli chodzi o Mezonet, to swobodnie można to nazwać takim rozwinięciem tej formuły, odwołaniem się do niej. Natomiast wydaje mi się, że to przejście jest takie naturalne, dlatego że po ukazaniu się debiutanckiej epki Brudnych Placów Zabaw pojawiły się jeszcze single Civitas i Ministerstwo. No i tam było dużo takiej, powiedzmy, ewolucji z tego, co robiliście. Wpuszczenie troszeczkę więcej motoryki, takich teksturowych gitar, większa rola syntezatorów i wydaje mi się, że to gdzieś bardzo naturalnie, jeżeli chodzi o zespół Mezonet, dalej się dzieje. I jestem ciekaw, czy też tak na to patrzysz, że to przejście między tymi bytami jest płynne.
2: Wiesz, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Mezonet, no to z tym projektem wydaje mi się, że już tak trochę wiemy, powiedzmy, o co chodzi, bądź co bądź też w nowym składzie trochę uczymy się, jak to wszystko wygląda i wprowadzamy troszeczkę nowych takich brzmień, nie takiej stricte post-punk robiony na kolanie, tylko troszkę się bardziej już do tego przykładamy, trochę bardziej to dopieszczamy. I fakt, no trochę więcej syntezatorów też wydaje mi się, że przez to, że teraz w tym składzie to jak byliśmy tu ostatnio, to byłem ja, tam chłopaki i między innymi Markian właśnie z Brudnych też jest tutaj z nami w zespole. Ale dodatkowo też jest Janek, Jan Sojko, nowy członek zespołu, powiedzmy, w sensie niezwiązany z Brudnymi, który trochę tej elektroniki, wydaje mi się, więcej wprowadza. Ale trzymamy się, nadal staramy się trzymać trochę tej takiej brudnej, postpunkowej estetyki, może z takimi trochę new wave'owymi wpływami.
1: To jest ciekawe, dlatego że wydaje mi się, że jest właśnie ten wspólny mianownik, odwołanie się do zimnej fali, do też takiej estetyki lo-fi, ale z drugiej strony mam wrażenie, nie porównując oczywiście na siłę do innych wykonawców, ale tak jak na przykład The Soft Moon gdzieś tam potrafił w swojej twórczości nawiązać też do zupełnie innych nurtów, pokazać, jak taka muzyka ewoluowała, tak u was gdzieś tam pojawiają się różne inne odwołania i wydaje mi się, że na przykład to, jaki beat serwujecie w utworze Polny Mag, albo już takie z drugiej strony zupełnie industrialne potraktowanie gitar w utworze Blok 32, to jest rzeczywiście coś, co nie jest ograniczone w tych ramach lat 80. Czy czuliście, że warto coś takiego zrobić? Czy czuliście, że to jest takie gdzieś tam też troszeczkę spojrzenie w przód?
2: Jeżeli chodzi o te utwory zepki, to staramy się jeszcze tak trochę znaleźć, jak tutaj pójść z tym dalej, no bo wiadomo, w nowym składzie się inaczej kompletnie gra i to od nowa trzeba troszkę siebie szukać, jak tutaj razem się zsynchronizować itp. Więc to jest taki eksperyment z tymi ogólnie brzmieniami lat 80., ale z trochę współcześniejszym podejściem, bo czemu nie w sumie.
1: Ale a propos też takiej współpracy producenckiej z Janem, to czy wyście szukali balansu pomiędzy właśnie tym, co ma być podane w taki low-fi sposób, takiej świadomej, w teorii niższej jakości, co ma być bardziej wycyzelowane w tym procesie rejestrowania materiału, czy to była duża doza spontaniczności z waszej strony, właśnie takie docieranie się, jakieś eksperymentowanie, nagrywanie różnych wersji,
2: wiesz,
1: pomysłów?
2: Ogólnie rzecz biorąc, to my te utwory robimy, część utworów sepki robiliśmy zdalnie, bo Janek jest z Wrocławia, więc też to robiliśmy tak trochę, że gitary, wokale nagrywaliśmy do Tuwopolu, reszta, powiedzmy, duża część też była nagrywana we Wrocławiu, tam u Janka, a że też musieliśmy to sobie robić jakoś tak, powiedzmy, przez Discorda, czy jakieś tam inne komunikatory się dogadywać, to czasem może to różnie wychodziło, ale bądź co bądź, jak już się zbieraliśmy to i siadaliśmy do utworu, to mieliśmy jakiś taki koncept, jak to ma brzmieć, jak to wygląda, a też wiem, że Janek dużo rzeczy takich od siebie wprowadza, bo on w tej stylistyce jakoś tak dużo nie siedział. Głównie na przykład robił, powiedzmy, muzykę dla siebie, głównie elektroniczną, też zajmuje się DJ-ką, więc trochę właśnie tej elektroniki jest więcej w tym kierunku, a ja trochę wprowadzam razem z Markiem te takie, powiedzmy, gatunkowe brzmienia też do tego, więc tutaj takie połączenie z tego wychodzi.
1: No bo a propos Polnego Maku, te właśnie takie już lekko nawet glitchujące elektroniczne brzmienia rzeczywiście są troszeczkę czymś, co wychodzi poza te ramy, a z drugiej strony do nich dobrze pasuje, także z tego, co sugerujesz, czerpaliście z tego, że każdy jest z trochę innego muzycznego świata, ale nie mieliście jakichś takich obaw co do tego, czy uda się to zespoić, raczej bawiliście się tym, że trzeba się podocierać, szukać tego wspólnego gruntu.
2: Wtedy to po prostu najlepiej, wydaje mi się, wychodzi. Jakieś ciekawsze te rzeczy są, jak się tak szuka. No, cały ten proces robienia muzyki to jest takie eksperymentowanie i szukanie, a nuż coś tam zadziała. No i mam nadzieję, że działa całkiem nieźle.
1: No to w takim razie, skoro rozmawialiśmy sporo o utworze Polny Mak, posłuchajmy go w sezonie ogórkowym.

0: Cały czas w Radio Pole gościmy Maksyma Szydę z zespołu Mezonet. Rozmawiamy sobie o debiutanckiej epce grupy. No i pojawił się temat utworu Polny Mak, którego zresztą posłuchaliśmy odrobinę wcześniej. I wydaje mi się to ciekawe, dlatego że pamiętam, jak mówiłeś a propos tego, jak się zaczynały Brudne Place Zabaw, czyli powiedzmy ta wcześniejsza inkarnacja grupy, którą tworzysz, że gdzieś tam zanim zacząłeś dziać pod tamtym szyldem, to jednak za bardzo nie śpiewałeś, byłeś takim wokalistą, który szukał swojego głosu i wydaje mi się, że Polny Mak to jest taki dowód rozwoju, gdzieś tam wyżej śpiewasz, mniej tak powiedzmy deklamacyjnie, raczej faktycznie pojawia się jakiś popis nowych możliwości. I czy czułeś, że ten utwór jest dla ciebie pod tym względem ważny, czy w ogóle miałeś jakieś obawy, czy to jest dobrze poprowadzone, czy nie, czy to raczej była zabawa i w ogóle tego tak nie analizowałeś?
1: Wiesz, no ja to w ogóle tego jakoś śpiewaniem nie nazywam. To jest taka bardziej próba śpiewu, nadal w moim wydaniu, no bo ja cały czas ten głos jakoś próbuję rozśpiewać, cały czas próbuję tego się jakoś nauczyć. Wydaje mi się, że

0: miały być, były jakieś plany, jeżeli chodzi o Brudne jeszcze, żeby zrobić taki właśnie mieszany wokal w jednym utworze, no ale nigdy to nie ukazało się, więc teraz coś tam próbujemy i fajne są w ogóle takie współprace, bo no to łączy tą taką perspektywę trochę na ten tekst. Zwłaszcza, że Naska tego tekstu wcześniej, no to jest tekst, który ja napisałem, więc jakby musiała tutaj się na tym bazować, że ktoś to napisał, nie ona, więc troszkę też inaczej, ale wydaje mi się, że fajnie to wybrzmiało i też ten tekst fajnie się odnosi jeszcze do tych takich bloków, do tego takiego brudnego, szarego świata troszeczkę, który tam jeszcze wcześniej rozwijałem.
1: Ale też ciekawie połączyłeś te perspektywy, bo z jednej strony to jest taki tekst w twoim stylu i wszystko jest osadzone rzeczywiście w realiach, powiedzmy, byłego bloku wschodniego, z takimi też troszeczkę historycznymi nawiązaniami, ale z drugiej strony to jest chyba taki twój najbardziej, powiedziałbym, relacyjny tekst. Tam jest więcej drugiego człowieka i ty sobie postawiłeś takie wyzwanie, czy tak ci się po prostu to napisało?
0: Wiesz, uznałem, że wcześniej troszkę myślałem o post-punku, jakiejś takiej zimnej fali, że to musi być smutne, takie wertoryczne wręcz, żeby to po prostu było bardziej do, nie wiem, mniej do melancholii, bardziej do po prostu smutków. A teraz uznałem, że kurde, gdzież ta muzyka, nawet jak będzie jakaś taka smutniejsza, jakaś taka troszkę tajemnicza, to zawsze ten jakiś promyk nadziei gdzieś tam w tle jest, że nie tylko te szare bloki, to wszystko takie przytłaczające w niektórych momentach, tylko no bądź co bądź, raz na jakiś czas się wychodzi na jakąś polankę i można sobie troszkę tego spokoju zaznać.
1: Zresztą w stolicy, której posłuchamy, no też, mimo że to już tak historycznie osadziłeś, bo pojawia się odwołanie nawet do milicji, to jednak no to jest tekst o nadziei też, więc chyba szukałeś tej równowagi pomiędzy kultywowaniem estetyki, pewnej monotonii, szarzyzny, może właśnie lekkiego takiego defetyzmu jednak z czymś, co jest troszeczkę bardziej słoneczne, co wprowadza trochę nadziei.
0: Też powiem ci, słuchałem sporo tekstów Wiktora Coya z kino i mimo że te teksty są takie, no właśnie troszkę można byłoby powiedzieć, że dekadenckie w brzmieniu mocno, to jest mnóstwo takich odniesień, że tam prędzej czy później na przykład to lato nastanie po tej zimie, jesieni i w końcu ten promyk słońca coś tam się pojawi. I mimo że powiedzmy ten kino uznawane jest za taką dumerską strasznie muzykę, taką smutną, kompletnie do opłakania i itp., do takich szarych, ponurych pejzaży, to w tekstach zawsze tam coś się znajdzie takiego, że patrzy jednak na to jutro.
1: No to w takim razie, skoro wywołaliśmy temat stolicy, posłuchajmy tego utworu w Radio Opole.

0: W sezonie ogórkowym cały czas słuchamy debiutanckiej epki grupy Mezonet. O tym wydawnictwie opowiada Maksym Szyda. No i sugerowałeś, że inspirując się między innymi grupą Kino, starałeś się znaleźć balans pomiędzy tym, co rzeczywiście może dołować, a tym, co wprowadza jakiś taki promyk nadziei. I wydaje mi się, że też ciekawy zabieg pod tym względem jest zastosowany w utworze Stacja, od którego zaczynaliśmy nasze spotkanie, no bo z jednej strony jest to numer, który jak przyznawałeś, zrodził się z podróży koleją, ale z drugiej strony wydaje mi się, że też potraktowałeś to troszeczkę tak alegorycznie, że on jest troszeczkę o życiu, że może tej nadziei to jest paradoksalnie trochę mniej. I jestem ciekaw, czy dla ciebie też jako osoby, która ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o fotografię, sztuki plastyczne, czy dla ciebie ważne w tworzeniu jest takie bardzo impresyjne podejście do twórczości, że po prostu pojawia się jakaś okoliczność, coś takiego spontanicznego i gdzieś ci się łączą te kropki i z tego powstaje właśnie tekst, jakaś myśl, to co słyszymy później.
1: Właściwie to w sumie tak, jak coś zasłyszę, coś zobaczę, coś tam się przydarzy, to raczej tak zastanawiam się, jakby to fajnie opisać, napisać, żeby było, żeby fajnie pasowało pod tekst piosenki, a jednocześnie brzmiało po prostu ciekawie jako sam tekst. Ja powiedzmy w tekstach stricte piosenek nie mam jakiegoś gigantycznego doświadczenia, oprócz tych, co napisałem, kilku. Więcej coś tam pisałem jakiegoś swojego, ale cenię sobie obrazowość w tekstach. To, że można sobie po prostu słuchając tekstu wyobrazić, o czym on jest, to się staram jakoś często zawierać. Dlatego ja na przykład, jeżeli chodzi o ogólnie zespół, jeżeli chodzi o teksty piosenek, o to, jak one brzmią później, to wychodzę najpierw, może dlatego, że jestem wzrokowcem i tam obracam się wokół grafik i innych takich rzeczy, ale wychodzę z założenia, że jak ta muzyka miałaby wyglądać, powiedzmy. Że chodzi o tą estetykę, o jakiś taki zbiór tych obrazów, który by później dał, że jak słucha się tej muzyki, to ma się przed sobą obrazy. Właśnie, że to jest coś w tym stylu. Dlatego też na przykład w tym zespole, w Mezonecie, troszkę tak eksperymentalnie powiedzmy, idę w takie czasy, lata 80. polskie, PRL powiedzmy tak wprost, ale wyobraź sobie, jakby w PRL-u doszło do takich jakichś futurystycznych, nowoczesnych etapów rozwoju, powiedzmy, technologii, które doprowadziły, że to jest taki cyberpunkowy wręcz momentami nawet wgląd w te czasy.
0: To jest ciekawe, bo wydaje mi się, że takie retrofuturystyczne podejście jest choćby w Stacji, gdzie tak naprawdę taki motyw pojawia się dla mnie lekko kraftwerkowy, jak w Autobahn, gdzie są takie z przeszłości, powiedzmy, impresje na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość. W bloku 32 no też coś takiego jest. Tam podejmujecie temat tego, co technologia jakby robi z relacjami, raczej w takim negatywnym ujęciu, ale z drugiej strony jest taki duch właśnie, nawet jeżeli chodzi o identyfikację graficzną, no tego, jak mogli sobie ludzie w latach 80. wyobrażać postęp tej technologii. Z tego, co sugerujesz, lubisz takie eksperymenty, zabawy myślowe, lubisz w ten sposób osadzić perspektywę taką liryczną.
1: Mm-hmm. Dokładnie. No. W ogóle, jeżeli wracając jeszcze do Stacji, to wydaje mi się, że ten tekst to jest taki typowy motyw podróży. Nie pamiętam, czy ten utwór wyszedł przed maturami, czy po maturach. Może się ktoś nawet do niego odniósł. Ale takie właśnie z jednej strony modernistyczne podejście, z drugiej strony takie, no powiedzmy, romantyczne wręcz. Tak literacko-romantyczne, że masz tą taką jakąś fantastykę, w tym przypadku trochę naukową i coś takie bajerowanie między tematami, żeby osiągnąć ten właśnie taki retrofuturyzm.
0: Ale to jest też intrygujące, dlatego że odpowiadasz za te kwestie wizualne, za to, jak to graficznie wszystko jest prezentowane. I wydaje mi się, a propos tego, że gdzieś wszystko obraca się wokół tych blokowych, powiedzmy, motywów, że jednak trochę inaczej podszedłeś do tematu. Pamiętam, jak a propos pewnego mroku w fotografii mówiłeś, że Marcin Watemborski cię inspiruje, żebyś tak przedstawiać to, co fotografujesz, to, co w ogóle graficznie robisz. Natomiast wydaje mi się, że w Mezonecie jest więcej kolorów, jakiegoś światła, że to jest takie, no trochę inne. I czy ty wyczułeś, że chcesz się odbić troszeczkę właśnie od szarzyzny, od tych monochromatycznych jakichś ujęć, że chcesz się trochę pobawić tym, z czym może kojarzyć się blokowisko?
1: Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o właśnie takie kolory, to uznałem, że troszkę może było troszkę za szaro. I kolor też może tak troszkę wprowadzać do jakiegoś mroku w inny sposób. Daje trochę więcej perspektywy plastyki, moim zdaniem, jeżeli chodzi o już nawet taką sceniczne podejście, bo trochę to bardziej impresywnie wygląda. Ale też jeżeli chodzi o fotografię, to ostatnio dużo odszedłem od fotografii, długi czas nie robiłem nic. Teraz powolutku do tego wracam, a wydaje mi się, że te właśnie jakieś, może troszeczkę moje znudzenie czernią i bielą też się przełożyło tutaj na tą stylistykę albumu i w ogóle zespołu.
0: I wydaje mi się, że też szukasz przez odwoływanie się do architektury, do już bardzo konkretnych obiektów. Wydaje mi się, że to nawet w przypadku Brudnych Placów Zabaw było jeszcze bardziej obecne, ale z kolei, jeżeli chodzi o Mezonet, to w mediach społecznościowych gdzieś tak edukujesz troszeczkę, pokazujesz nieraz krytykowane obiekty, często nawet brutalistyczne, które mogą się nie podobać, ty w nich widzisz jakąś wyjątkowość. Jestem ciekaw, czy właśnie też a propos tego, że nawiązujesz do choćby wizualnie konkretnych sytuacji, konkretnych miejsc, czy to jest dla ciebie taki sposób, żeby sprawić, że to się różni właśnie od zespołów z innych państw bloku wschodniego, byłego bloku wschodniego, czy czujesz, że to jest coś, co właśnie jest ważne, żeby pokazywać jakąś wyjątkowość tych wszystkich miejsc, sytuacji, czy to jest jakiś sposób, żeby wyróżnić twórczość?
1: Jeżeli chodzi o architekturę, no to jest mój duży konik. W ogóle jeszcze myślę, żeby iść na architekturę, na studia, żeby sobie troszkę takiej teoretycznej wiedzy o tym złapać, ale strasznie lubię te odniesienia, bo wydaje mi się, że architektura tak sama w sobie dużo ma fajnego do przekazania. Obserwatorium na Śnieżce zostało wybudowane właśnie pod taki sznyt retrofuturystyczny, bo wtedy w Polsce było takie straszne, jak zresztą wszędzie na świecie, zafascynowanie UFO.
0: Który ostatnio w ogóle powraca.
1: No, dokładnie. I architekci pomyśleli, zrobimy sobie spotki takie na pejzażu właśnie górskim, że one gdzieś tam za góry wylatują i super to wyszło. I tu jest trochę jeszcze, poza tym, że jest to modernistyczny, betonowy budynek, to jest tu jakaś taka fajna warstwa narracyjna, powiedzmy. A we Wrocławiu, z takich akurat w tej stylistyce naszej, jestem z Wrocławia tak od urodzenia, powiedzmy, więc dużo też tych odniesień jest. Był taki budynek, który nazywał się Solpol. Piękny, znaczy dla niektórych, no w większości nie, dlatego go wyburzyli. Ale taki ciekawy, ikona takiego postmodernizmu już, polskiej takiej myśli architektonicznej, która w większości osób nawet brzydziła, bo był po prostu takim pstrokatym kameleonem gdzieś pomiędzy starymi gotyckimi budynkami, kościołami, a jednak miał pokazać te barwy, te takie ożywienie troszkę po tych takich przykrych, smutnych, szarych latach PRL-u.
0: Taki symbol transformacji.
1: Takiej transformacji, no więc masz na przykład Brudne Place Zabaw, takie szare, i teraz masz taką trochę transformację w Mezonecie.
0: Na koniec chciałem cię spytać, czy a propos tego, że właśnie w przypadku Brudnych Placów Zabaw przyznawałeś, że po takiej dość zwartej epce chcieliście trochę rozszerzyć formułę i chcieliście wprowadzić dużo różnorodności do muzyki, też bazując na tym, że wam pewnych rzeczy brakowało na konceptach, a propos tego, że wasza już jako Mezonetu debiutancka epka jest tak różnorodna, to jest coś, co chcecie utrzymać, czy czujecie, że fajnie jest po prostu mieć utwory, które mają pewną spójność, ale są różnorodne, które powodują, że później koncert nie jest nudny, czy chcecie trzymać się różnorodności?
1: Na pewno trochę tej różnorodności będzie. ale spięta jedną jakąś taką ciekawą w miarę narracją, bo chcemy, żeby ta płyta już pełna, powiedzmy, była w takiej jakiejś spójnej historii, narracji. Nie będzie to może jakaś opera, gdzie tutaj są akty i w ogóle wszystko po kolei leci aż do końca historii, tylko wiadomo, będzie to spięte jakoś bardziej estetyką. Jeżeli chodzi o epkę, no to tu też właśnie takie poszukiwania, troszkę eksperymentów było, dlatego na przykład na jakichś tam naszych streamingach one są wydane osobno, a nie w jednej formie płytki, takiej playki czteroutworowej, tylko jest osobno. Dlatego też właśnie, bo każdy z tych utworów z epki troszkę łapie się innych tematów, innych tam perspektyw i też stylistycznie też troszeczkę w różnych klimatach są. Na pewno się coś skrystalizuje, jeżeli chodzi o album. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Już jakieś pomysły są. Na pewno ten taki retrofuturyzm zostanie. Takie postpunkowe brzmienia wydaje mi się, że też. W jakim wydaniu, to jeszcze zobaczymy.
0: No to na koniec zwieńczenie debiutanckiej epki grupy Mezonet, czyli blok 32 o twórczości zespołu opowiadał Maksym Szyda. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: Również dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: I dziękujemy też za sezon ogórkowy. Program zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Rozbudza wyobraźnię.
1: Proszę koniecznie z nami zostać, bo ta wyobraźnia na pewno będzie rozbudzona jeszcze bardziej. W tej chwili zbliża się godzina 21. Strzelce Opolskie będą miały obwodnicę i jest zgoda ministerstwa na jej budowę. Zaglądamy też do polskiego schroniska dla zwierząt z pytaniem, jak radzi sobie w wakacje. Nie zabraknie też informacji ze świata sportów.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. To jedna z najważniejszych decyzji drogowych dla województwa opolskiego w ostatnich latach. Minister infrastruktury podpisał program inwestycji dla budowy obwodnicy Strzelec Opolskich w ciągu drogi krajowej nr 94. W pierwszym etapie powstanie dokumentacja projektowa, a jej opracowanie potrwa około 3 lat. Finansowo w ten etap zaangażują się również samorząd województwa opolskiego oraz samorząd Strzelec Opolskich. Mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
2: Mamy proces inwestycyjny obwodnicy, wiele lat wyczekiwanej, obwodnicy Strzelec Opolskich. Dzisiaj w Ministerstwie Infrastruktury minister Bukowiec podpisał dokumenty, które rozpoczynają ten proces. Niezwykle wyczekiwana inwestycja, bardzo istotna ze względów również bezpieczeństwa. Dobra współpraca samorządu i rządu przekłada się na to, że dzisiaj mogliśmy się w resorcie infrastruktury spotkać i rozpocząć ten proces.
1: Planowana obwodnica będzie miała ponad 8 km, a szacunkowy koszt budowy to około 300 milionów złotych. Bezprecedensowe środki bezpieczeństwa w Ankarze.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Tu wieczorem rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO. Do stolicy Turcji przylecieli przywódcy 32 państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym prezydent USA Donald Trump. Blokady dróg niemal całkowicie odcięły miejsce szczytu od świata. W Ankarze jest Beata Płomecka.
3: Ponad 70 tysięcy funkcjonariuszy pilnuje bezpieczeństwa podczas szczytu. Posiłki były ściągane z sąsiednich prowincji. Procedury identyfikacji są rygorystyczne. Nawet dziennikarze z akredytacją w drodze na szczyt są sprawdzani kilka razy. Muszą pokazywać paszporty. Przy wjeździe do Ankary skrupulatnie sprawdzane są też samochody. Bezpieczeństwa pilnują jednostki antyterrorystyczne, wywiadowcze, cybernetyczne, oddziały chemiczne czy biologiczne. A prezydent Recep Tayyip Erdoğan wykorzystał ten szczyt, by rozprawić się z tymi, którzy go krytykują. Zatrzymano setki osób. Mediom opozycyjnym wobec prezydenta Turcji odmówiono akredytacji.
1: Bardzo dziękuję za relację. Lato to czas urlopów, wypoczynku i wyjazdów dla schronisk. Może to być jednak jeden z najtrudniejszych okresów w roku. Zdarza się, że latem schroniska dla zwierząt się przepełniają. O to, jak jest w opolskim schronisku, zapytaliśmy Aleksandrę Czechowską, prezeską polskiego zoo, pod którym podlega obiekt. Jak się okazuje, popularność schroniska i chęć oddania tam zwierzęcia w ostatnim czasie bardzo wzrosła.
4: Wciąż funkcjonuje to, że ludzie oddają nam te zwierzęta. Powody są naprawdę różne. Choroby, śmierci najbliższych osób poprzez wyjazd na wakacje, gdzie pies lub kot już się nie sprawdzi i nie chcą go zabierać. Natomiast odkąd jesteśmy schroniskiem ogłoszonym i przez DODY, ale też również przez liczne kontrole, jednym z najlepszych, borykamy się z tym, że dużo ludzi do nas dzwoni, chce akurat nam oddać swoje zwierzę, jakby w trosce o to zwierzę.
1: A w opolskim schronisku jest 51 psów i w większości są gotowe do adopcji.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: 30 bezpłatnych warsztatów muzycznych, plastycznych i rękodzielniczych zostanie zorganizowanych w Prudniku i czeskim Krnowie. W projekcie Kolory i Muzyka w Nas będzie uczestniczyć kilkuset mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, mówi Janna Korzeniowska z Prudnickiego Ośrodka Kultury.
5: Zaczynamy 8 lipca, będą to warsztaty muzyczne, będzie grana handpanie, będzie śpiew. Warsztaty prowadzi Maria Welika, która założyła Stowarzyszenie Muzykarium Krnow i ona będzie prowadziła większość warsztatów tych muzycznych w Prudniku i w Krnowie. Ten projekt został bardzo dobrze oceniony w euroregionie Pradziad.
1: A na realizację projektu Ośrodek Kultury otrzymał ponad 18 tysięcy euro unijnego dofinansowania.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: Teraz 4 minuty po godzinie 21.
0: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Reprezentacja Egiptu była o krok od sprawienia jednej z największych sensacji w historii mundialu. Ostatecznie broniąca mistrzowskiego tytułu Argentyna wygrała 3-2, choć do 79 minuty przegrywała 0-2. Pierwszą połowę Egipt wygrał 1-0. Gola w 15 minucie dla zespołu Faraonów zdobył Yasser Ibrahim. Albi Celestes mieli trzy znakomite sytuacje do wyrównania, w tym rzut karny wykonywany przez Leo Messiego. Mimo to nie zdobyli żadnej bramki. Po zmianie stron Egipt dorzucił jeszcze jedno trafienie w 67 minucie. Mustafa Zico wykorzystał znakomite podanie Hassana. Ostatnie 10 minut należało już bezapelacyjnie do obrońców mistrzowskiego tytułu. Najpierw Cristiano Romero, później Leo Messi i w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez dali wygraną Argentynie. O 22 w ostatnim meczu 1/8 finału Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału debla na tenisowym wielkoszlemowym Wimbledonie. Polka i Czeszka Anna Siszkowa wygrały z czesko-słowacką parą Linda Noskowa, Rebeka Szramkowa 7-5, 6-4.
7: Bardzo się cieszę, że dzisiaj się też udało. Co mam tu więcej powiedzieć? Jest wielka radość. Kort był piękny, no i grałyśmy, udało się zbrejkować w każdym secie po razie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, ale też spokojna i gram po prostu piłka po piłce. Jestem wdzięczna, że jestem, że wyjdę na kolejny mecz i że Wimbledon zaskakuje nas bardzo piękną pogodą.
6: O półfinał Peter i jej partnerka zagrają z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani. Do półfinału singla kobiet awansowała Czeszka Karolina Muchowa, która w ćwierćfinale wygrała z Japonką Naomi Osaką 7-6, 6-4. O finał Muchowa zagra z Amerykanką Coco Gauff. Ta ostatnia pokonała swoją rodaczkę Jessica Pegula 4-6, 6-3, 6-3. Duńczyk Mats Pedersen wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Nowym liderem został Norwek Thorsten Traen. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski, torując mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Zawieszenie obowiązywało od 2023. Rosjanie rywalizowali pod neutralną flagą w Paryżu w 2024 roku oraz w Mediolanie i Cortinie w 2026. MKOL zaznaczył, że na razie nie podjął decyzji w kwestii obecności rosyjskiej flagi i hymnu na Igrzyskach Olimpijskich.
0: Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie duże, początkowo możliwe przelotny deszcz i burze, po północy większe przejaśnienia. Temperatura minimalna do 12 do 14 stopni, a jutro zachmurzenie umiarkowane, ale też duże, od czasu do czasu może przydać się parasol. No i w sumie przyjemna temperatura, bo 20-22 stopnie. W tej chwili na radiowym termometrze widzimy 22,4 stopnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
9: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
10: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
9: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
11: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Reklama społeczna.
12: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj porozmawiamy o komunikacji, bo to jest bardzo ważny temat. Wiele trudnych sytuacji komunikacyjnych mamy na co dzień, a co dopiero osoby, które mierzą się z niepełnosprawnościami narządu słuchu, mowy i wzroku, czy też z niepełnosprawnością intelektualną. Dlatego w Opolu powstało Regionalne Centrum Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Od kwietnia zostały otwarte placówki na terenie całego kraju, natomiast wielkie otwarcie, takie huczne, oficjalne, było 16 czerwca tego roku, ale wiadomo, że to Regionalne Centrum Komunikacji powstawało dużo już wcześniej i dzisiaj będziemy mówić, jakiego rodzaju usługi świadczy, jaki ma charakter, czym się zajmuje, jaka jest misja tego regionalnego centrum i kto w nim pracuje. No i oczywiście kto może skorzystać, bo też chcemy poinformować wszystkich radiosłuchaczy o tym, że jest takie świetne, wspaniałe miejsce w Opolu. Już ze mną w studio Joanna Górazdowska, kierowniczka Regionalnego Centrum Komunikacji w Opolu. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
12: Są także koordynatorzy, między innymi koordynator z ramienia Polskiego Związku Głuchych, który ma nadzór nad tłumaczami języka migowego, Adrian Gasiewicz. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
12: Jest także Mikołaj Pogrzebielny, tłumacz, przewodnik dla osób głucho-niewidomych. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
12: No to w takim razie zacznijmy od tego, czym to centrum się zajmuje, jaka jest jego misja, jakie są jego zadania, no bo ono już tworzy się od wielu miesięcy.
13: Tak, to prawda. Sam projekt, jakby pierwsze wzmianki o projekcie, to już sięgają 1 stycznia 2025 roku. Od początku 2026 roku rzeczywiście te regionalne centra komunikacji zaczęły się tworzyć na terenie całego kraju i między innymi również w Opolu. Nie było to proste zadanie z racji tego, że wytyczne samego projektu mówił bardzo ściśle o tym, jakie wymagania musi spełnić takie centrum, czyli musi być w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Nie było to takie proste, żeby znaleźć taką placówkę też tutaj na terenie miasta Opola, no ale udało się i po małym remoncie rzeczywiście mamy otwarte biuro. W Opolu mieści się przy ulicy Wrocławskiej 152B, tak jak ktoś kojarzy okolice Karolinki. I tam właśnie w takim biurowcu mamy na dole, na parterze, piękne, przestronne, dostępne biuro dla osób z niepełnosprawnościami.
12: Czyli każdy, kto ma szczególne potrzeby, czyli na przykład ma niedosłuch, albo ma jakiś rodzaj niepełnosprawności, albo jakiś rodzaj dysfunkcji, ma problemy w komunikacji, może skorzystać z waszych usług. Jakiego rodzaju to są usługi?
13: Jak
12: transkrypcje?
13: Ja może też zacznę od tego, kto tak naprawdę, skąd się wziął w ogóle ten pomysł. Sam projekt Centrum Komunikacji powstał przy współpracy trzech partnerów, między innymi Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Głuchych, partner numer dwa, i trzeci partner to jest PSONI, czyli Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Te trzech partnerów, którzy stworzyli właśnie taki projekt, który jest dedykowany osobom z niepełnosprawnością, i ten projekt ma pomóc osobom komunikacji. Często, kiedy mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, to myślimy, że największą przeszkodą w codzienności, w codziennym życiu, to jest właśnie niepełnosprawność. Okazuje się, że osoby z niepełnosprawnością coraz lepiej sobie radzą właśnie z niepełnosprawnością. Natomiast często przeszkodą w takim codziennym życiu to jest brak dostępnej komunikacji. I tutaj to centrum wielowymiarowo ma tutaj wspomagać osoby z niepełnosprawnością. Z jednej strony są to takie regionalne centra komunikacji, które są na terenie całej Polski pootwierane. Są to placówki stacjonarne, placówki, w których można skorzystać między innymi z usług tłumaczy polskiego języka migowego, z usług tłumaczy przewodników dla osób głucho-niewidomych. Też są świadczone usługi takie jak na przykład wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, jak również też są tworzone pisma w języku prostym, czyli tak zwane ETR-owe, tak mówimy w takim naszym slangu. I to jest to, co się dzieje regionalnie, tak na miejscu, stacjonarnie, tak mówimy. Oprócz tego, myślę, że bardzo ważną częścią całego systemu jest aplikacja Centrum Komunikacji. I ta aplikacja umożliwia osobom z niepełnosprawnością zamawiać usługi tak? W tym przypadku na przykład usługi tłumacza polskiego języka migowego online, ale też można poprzez tą aplikację zamówić usługi też na miejscu, stacjonarnie, na przykład jeżeli potrzebujemy tłumacza na dłuższy okres czasu, tak? No to też wstępnie, wcześniej musimy tego tłumacza sobie zamówić, tak? No bo zawsze stacjonarnie jest tłumacz na miejscu w biurze, ale tak, żeby na przykład ktoś mógł wyjść dalej, no to trzeba sobie taką usługę zamówić właśnie przez aplikację.
12: I od razu ta aplikacja przekierowuje do Was albo do najbliższego centrum?
13: Czy można sobie wybrać? Można sobie wybrać
12: centrum.
13: Oczywiście województwo, można wybrać sobie centrum, gdzie chcemy właśnie, skąd chcemy tego tłumacza. To, co jest bardzo ważne, to to, że tak naprawdę nie ma regionalizacji. Więc osoby, które na przykład są z województwa opolskiego, mogą skorzystać z tłumaczy na przykład w Gdańsku. Wyobraźmy sobie, że na przykład grupa osób czy rodzina osób głuchych jedzie na wakacje do Gdańska i tam coś się stanie. Choćby nawet zwykła awaria samochodu, tak, albo trzeba coś pilnie załatwić i w tym momencie można się udać oczywiście do Regionalnego Centrum Komunikacji w Gdańsku albo skorzystać z aplikacji i zamówić sobie na przykład rozmowę właśnie tłumacza polskiego języka migowego online. W samej aplikacji też jest bardzo ważna funkcjonalność, która też jest właśnie częścią systemu Centrum Komunikacji. Myślę, że to jest bardzo ważna funkcjonalność, która daje poczucie bezpieczeństwa, ponieważ jest to usługa, która się mówi SOS, która się nazywa SOS i która polega na tym, iż tłumacze polskiego języka migowego dyżurują 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dyżurują po to, że jeżeli na przykład coś się stanie osobie głuchej, to ta osoba może skorzystać właśnie z tej usługi poprzez telefon albo na przykład poprzez tablet czy też przez aplikację webową na komputerze, ale to najczęściej oczywiście przez telefon, tak?
12: Już ktoś skorzystał?
13: Wyobraźmy sobie tak, 23 godzina na przykład wieczorem i coś się dzieje, tak? Osoba upada, nie potrzebuje zadzwonić na 112. W jaki sposób osoba głucha ma zadzwonić na 112? Nie zawsze też dostępny jest tłumacz polskiego języka migowego taki pod ręką, tak? Zresztą nie wszystkie osoby głuche korzystają na przykład z asystentury i nie korzystają z usług takich tłumaczy polskiego języka migowego. Więc co w tym przypadku zrobi? No to w tym momencie wyciągamy telefon, wybieramy przycisk SOS, tak? I w tym momencie łączymy się z tłumaczem języka migowego, który za nas dzwoni na 112, tak? Na numer 112. I czy to będzie policja, czy to będą usługi straży pożarnej, czy to będzie po prostu opieka medyczna, to już wszystko można wtedy można załatwić poprzez właśnie ten przycisk SOS. I to jest bardzo ważne, że to przez cały czas jest cały dzień. Przez cały czas to można skorzystać z tej usługi. Jest to usługa też oczywiście bezpłatna.
12: I osoby korzystają już z tego, już to działa.
13: Tak, tak. My wiemy już na terenie całej Polski przez ostatnie 2 miesiące to około 100 osób już skorzystało z tego przycisku. Oczywiście wiadomo, że nie wszystko jakby jest związane bezpośrednio z zagrożeniem życia. Natomiast no, można przypuszczać, że jednak część tych usług mogło spowodować to, że czyjeś życie zostało uratowane i myślę, że to jest bardzo, bardzo wartościowa część projektu i widzimy, że to jest, no, coraz bardziej się to rozwija, tak? Oprócz innych usług, które są również świadczone przez Centrum Komunikacji.
12: Bo to przecież nie tylko osoby głuche, ale także osoby, które nie widzą, osoby, które na przykład mają ciężki autyzm, którym trudno jest się komunikować. Mówimy o bardzo różnych osobach, które mogą z tego skorzystać.
13: Tak, tylko jeśli chodzi na przykład o samą aplikację Centrum Komunikacji, to przede wszystkim ona jest dedykowana osobom głuchym, głuchoniewidomym, które mogą zamawiać usługi przez tą aplikację. Natomiast jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to zapraszamy właśnie na miejsce do Regionalnego Centrum Komunikacji, do koordynatora, który zajmuje się usługami AAC i ETR.
12: AAC i ATR, czyli?
13: AAC, czyli zajmują się usługami takie jak, które nazywamy to komunikacja alternatywna i wspomagająca. Jest to dedykowane właśnie dla osób, które mają rozmaite potrzeby, ponieważ osoby z niepełnosprawnością intelektualną rzeczywiście tych potrzeb mają bardzo dużo i one są różnego rodzaju, tak? Czy to są osoby, które mają jakieś głębokie dysfunkcje rozwojowe, czy to są jakieś schorzenia neurologiczne, genetyczne, czy to są osoby na przykład ze spektrum autyzmu. I tutaj nie mówimy tylko o takich osobach, które urodziły się z jakąś dysfunkcją, tak? Ale to też mówimy też o osobach, które nabyły tą dysfunkcję, na przykład poprzez jakiś wypadek, tak? No zdarza się przecież tak losowo, że mamy uszkodzenie mózgu na przykład i w tym momencie gdzieś tam zaczyna, no mamy problemy z komunikacją. Czy to są osoby po udarze głowy, czy właśnie po urazie. Osoby dorosłe, tak? Te też mają potrzeby takie, żeby się skomunikować i często tak jest, że właśnie one nie potrafią powiedzieć coś, ale na przykład ruszają gałką oczną, tak? I wtedy wszelkiego rodzaju eye trackery mogą być bardzo przydatne. Ale najczęściej to są właśnie mówiki, to są piktogramy i wszelkie inne właśnie metody komunikacji alternatywnej.
12: Ale także Państwo mogą dojechać do kogoś, kto taką usługę potrzebuje?
13: Tak, jak najbardziej tutaj specjaliści AC dojeżdżają, najczęściej dojeżdżają właśnie do osób, do beneficjentów, którzy zgłoszą się, tak, którzy mają takie zapotrzebowanie.
12: W 16 miastach są takie centra. Warto też powiedzieć, że to jest projekt pilotażowy, który będzie prowadzony do 2027 roku. A potem partnerzy oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych mają podjąć takie działania, aby weszły one na stałe do życia publicznego poprzez ustawę. I mamy nadzieję, że tak się stanie. Ale na pewno też ten projekt pomoże wskazać, które kierunki, które tematy wymagają jeszcze kolejnego rozwoju, bo Państwo cały czas jeszcze zapraszają ludzi do współpracy.
13: Myślę, że przede wszystkim też poznajemy tak naprawdę beneficjentów i pomimo tego, że jakby stowarzyszenie i zarówno PSONi, jak i Polski Związek Głuchych to są takie stowarzyszenia, można powiedzieć, że najstarsze w Polsce, które zajmują się zarówno właśnie osobami głuchymi, tak jak właśnie Polski Związek Głuchych, jak i właśnie PSONi, osobami z niepełnosprawnością intelektualną, to mimo ogromnego doświadczenia my przez cały czas się uczymy. To jest jakby jedna sprawa, a druga sprawa też to, że widzimy, że przez cały czas też i technologia się zmienia i nie ukrywam, że ten postęp technologiczny też daje nam różne możliwości i musimy być też na bieżąco przez cały czas, zarówno z potrzebami naszych beneficjentów, które się zmieniają, jak i odpowiedzią na to, tak? Czyli cokolwiek się dzieje gdzieś tam właśnie, wszelkie nowinki, tak, które możemy wprowadzić, no to tutaj możemy to wykorzystać. No, myślę, że ten system cały jest też taką inwestycją na przyszłość i dla naszych jakby kolejnych pokoleń, już nawet nie tylko to, że teraz wspieramy osoby, realnie wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, to myślę, że też na przyszłość to będzie dla kolejnych pokoleń też tak jakby droga, tak?
12: Ile osób pracuje w Regionalnym Centrum Komunikacji w Opolu? Pan Adrian Gasiewicz jest koordynatorem z ramienia Polskiego Związku Głuchych. Ile pan ma pod sobą tłumaczy? No bo pan ich nadzoruje, także szkoli. Pan używa języka migowego, ale też mówi. Ma niedosłuch. Mamy też tutaj tłumacza, który wspiera i tłumaczy, kiedy my mówimy bardzo szybko z panią Joanną i na siebie tylko patrzymy, żeby łapać kontakt. No ale to, że pan i mówi, i zna język migowy, to jest bardzo cenne, bo te dwa światy są łączone i też doskonale zna pan potrzeby osób, które nie słyszą, niedosłyszą, bądź są całkowicie głuche, bo to są też bardzo różne definicje. To są zupełnie inne słowa.
14: Tak, no, ja tu ona w to klatkę tym osobom niesłyszącą. Dla mnie to jest tutaj przyjemność pracować z ludźmi, którzy właśnie tworzy Centrum Komunikacji. Chodzi o potrzeby dla osób niesłyszących, głuchych nawet też. Dziesięć lat to bardzo właśnie największą barierą właśnie komunikacja, gdzie w różnych miejscach nie ma dostępu do tłumaczy. W różnych instytucjach publicznych, na przykład w szpitalach, czy na przykład w urzędach miastach, czy na przykład w tych miejscach publicznych, gdzie nie ma właśnie takiego dostępu do tłumaczy. No my mamy też jeszcze tutaj chodzi o usługi, które właśnie też oferujemy w Centrum Komunikacji, to na przykład tłumaczenia do 30 minut, to też nawet tłumaczenia od 30 minut do 2 godzin, stacjonarnie w Arteku i poda też. Mamy, no najważniejszą tutaj usługą jest właśnie usługa ed-od-ed. Wtedy właśnie, gdy osoba właśnie głucha, wtedy ma sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, może właśnie wziąć aplikację, zadzwonić do tłumacza, żeby tam tłumacz pomógł w realizacji, żeby mógł zadzwonić po pokotowie, czy po transpozarnym, tak. Ja do dzisiaj tu nie wyobrażam sobie tej aplikacji, naprawdę. Taki swój też przypadek, gdzie musiałem mierzyć się taką sytuacją, chociaż nie było to łatwe, tak, musiałem pobiegnąć, szybko pobiegnąć do drugiej osoby, żeby druga osoba zadzwoniła w moim imieniu. No oczywiście udało się, tylko że to musiało się wydłużyć z czasem, tak? Osoba głucha może wziąć telefon, zadzwonić, bardzo szybko, bo ta usługa jest bez limitu, ona jest dostępna 24 na dobę i ona działa od razu, więc także jakby to można użyć, jak szybką pomoc. żeby uratować ten życie tych osób, tak? I chodzi o to właśnie, takie też potrzeby, no w dzisiejszych czasach, w różnych miejscach, naprawdę bardzo duże, takich brakujących właśnie elementów, gdzie na przykład na dworcu PKP osoba głucha, która to nie usłyszy, gdzie pociąg na przykład tego porządu pojedzie, tak? Tam nie ma właśnie, tak, tam właśnie największy brak właśnie takiej komunikacji dla osób głuchej. Wiadomo, że aplikacja, że osoba głucha, do was aplikacje są tylko opinione, ale nie wiem, w którym momencie pociąg pójdzie w drugą stronę, w drugą stronę będzie jechał, to osoba głucha nie będzie wiedziała, kiedy pójść w drugą stronę, pójść, tak? Wiadomo, że się popatrzy na zachowania ludzi, że on pójdzie tam, ale nie będzie pewna, że to jest ten pociąg, nie? Więc mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się takiej właśnie rewolucji, zmiany w tych miejscach właśnie publicznych. Tak.
12: A co by można było zrobić na tych dworcach? Dać jakąś osobę, która byłaby takim wsparciem, do której osoba głuchoniema mogłaby podejść i zapytać, czy na poziomie technologicznym można coś już zmienić, jak pan to postrzega?
14: Tak. Myślę, że to jest kwestia technologii właśnie, która by mogła zrobić takie właśnie, na przykładzie w innych państwach, gdzie na przykład w Japonii jest tłumacz na ekranie i tłumacz na ekranie tam miga, wszystkie wiadomości, że to jakiś pojawia się komunikat, to wtedy tam tłumacz szybko miga, gdzie te osoby mogą się poruszać, do których miejsc, tak, na przykład tak tam wiadomo, że tutaj u nas w Polsce troszkę to wszystko jakby jest w pewnym sensie, nawet to z takim małym opóźnieniem, to wszystko wychodzi później, tak, to wiadomo, że my wszystko to dobywamy, te informacje innych pań, też próbujemy teraz tutaj robić, na przykład na naszym państwie, jeśli chodzi o to właśnie technologię, to na przykład dzisiejszy czas, tak, na przykład w Polsce, jeśli też tak to właśnie, że grając koszykówkę w centrum, nie musi machać flagą, tylko ewentualnie właśnie jest taka sytuacja, że grindek, jeśli pani taka mała bajenka, czy zapala taka lampka migająca, się zapala, wtedy zawodnicy nie muszą już biegać, tylko zsumują się, wiedzą o to chodzi, tak. Tak naprawdę to wszystko kwestia technologii, która właśnie, mam nadzieję, pomoże tym ludziom naprawdę w przyszłości pomóc, jeśli chodzi o komunikację w różnych miejscach publicznych, tak.
12: Ale nie tylko chyba technologii, ale też wyobraźni i świadomości i edukacji, bo trzeba najpierw zauważać, że są takie potrzeby i tak jak pani tutaj zauważyła, wy cały czas sprawdzacie i poznajecie beneficjentów, jakie są ich potrzeby, czego potrzebują, bo dla mnie na przykład to jest trudne do wyobrażenia, że w zasadzie osoba głuchoniema, kiedy wchodzi do ośrodka zdrowia, do szpitala, do jakiegokolwiek urzędu, no to rzeczywiście nie ma jak się komunikować. Ja teraz sobie to dopiero tak w pełni uświadomiłam, że no potrzebuje wsparcia. W zasadzie we wszystkich tych miejscach.
13: Tak naprawdę to możemy nawet iść dalej, bo patrząc się na naszych beneficjentów, a w szczególności na te usługi, które my świadczymy, to tak się okazuje, że często takie bardzo proste sprawy, na które my nawet nie zwracamy uwagi, okazują się no, czasami właśnie niezłą przeszkodą dla osób głuchych czy niedosłyszących. Chociażby na przykład taka sytuacja, kiedy mamy dzieci, tak, i musimy iść na wywiadówkę do szkoły, tak, i trzeba się porozumieć z nauczycielem. Czy chociażby nawet prosta sprawa, nie wiem, pójście do fryzjera, tak? Pójście do weterynarza z pupilem. Czy, nie wiem, chcemy skorzystać, nie wiem, idziemy na jakieś zebranie, czy na jakieś takie, chodzimy takie społeczne zachowania, tak? I gdzieś tam, to nie jest tak, że głusi całkowicie się gdzieś zamykają. Głusi też chcą uczestniczyć, chcą się otworzyć, chcą wyjść gdzieś tam na zewnątrz i no, trudno czasami nam sobie wyobrazić, że właśnie takie proste sprawy mogą być jakimś takim utrudnieniem. I tak jak zawsze podkreślam, że naprawdę osoby z niepełnosprawnością bardzo dobrze sobie radzą z niepełnosprawnością swoją. Natomiast my chcemy im pomóc w tym, żeby to życie stawało się łatwiejsze, przyjemniejsze i żeby mogli uczestniczyć no, tak jak osoby zdrowe, tak normalnie w codziennym życiu, tak jak inne osoby, bo uważam, że te osoby chcą być zrozumiane, chcą być usłyszane i chcą być traktowane na równi z innymi.
12: I mają prawo też do jakościowego życia, tak jak
13: oczywiście. Każdy
12: z nas. Do takiego życia, gdzie można w pełni funkcjonować i w społeczeństwie, i
13: dokładnie
12: w rodzinie,
13: tak.
12: I cieszyć się, bo też tak myślę o tej aplikacji, pan pobiegł, ale przecież samotnie wędrować po górach i co wtedy? ta aplikacja na pewno jest takim elementem wsparcia. Czy samotnie podróżować, nie mieć nikogo w zasięgu, albo nie mieć siły, żeby daleko powiedz. Ta aplikacja jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem.
14: No tak, tak. Właśnie jeśli chodzi o te usługi jeszcze, gdy mamy takie usługi tłumaczenia, nagania i otworzenie nagania na tekst. To usługa właśnie, to bardzo ta usługa pomocna dla osoby głuchej, dlatego że właśnie osoby głuche mają język polski dla nich językiem obcym i oni tutaj nie rozumieją tego czasami języka polskiego pisanego, więc wolą, żeby ten języka pisanego przetłumaczył na język migowy.
12: Tak no samo, tak, bo to jest zupełnie inny język. To nam dokładnie. Się to wydaje, że on jest tak przekładany jeden do jednego, a to jest język, który jest językiem autonomicznym i tak jak pan zauważył, to jest język obcy.
14: Osoby głuche językiem naturalnym, więc język migowy tak naprawdę od najmłodszych lat. Język polski proponuje te osoby, poznają ten język polski, tak? Tak naprawdę tylko dzięki determinacji osób, którzy chciały ten właśnie język polski rozszerzyć lepiej na oczywiście, to wiadomo, że tutaj osoby głuche, no jeśli czytają książki, jeśli właśnie czytają ten czasopisma, tak, no tam dzięki temu też rozwijają swój język polski, ale tak naprawdę to głównym językiem to jest właśnie język migowy, pierwszym językiem, nie.
12: Panie Mikołaju, widzę, jak pan pięknie cały czas mówi językiem migowym, miga językiem migowym z panem Adrianem. Jest pan tłumaczem, przewodnikiem dla osób głucho-niewidomych. Na czym polega ta praca?
15: Praca właśnie tłumacza przewodnika polega na, po pierwsze właśnie tłumaczeniu z takiej naszej mowy na sposoby komunikacji osób głuchoniewidomych, bo są różne sposoby i też na właśnie byciem przewodnikiem, czyli pomóc dotrzeć w jakieś miejsce bezpiecznie, zwracając uwagę na wszelkie przeszkody i pomaganie w załatwianiu takich codziennych spraw.
12: Czym różni się język migowy od języka polskiego? Bo pan sprawnie posługuje się tymi dwoma językami.
15: Przede wszystkim gramatyką. Gramatyka języka migowego jest inna zupełnie, ale oba te języki są żywe w 100%, rozwijają się cały czas. Cały czas uczę się nowych znaków. Właśnie pan Adrian tutaj dba o to, żebym się nowych znaków uczył.
12: No tak, no bo pan Adrian jest pana koordynatorem.
15: Tak, tak, zgadza się. I no przede wszystkim taka przeszkoda, taka różnica to ten brak mowy fonicznej, tylko odbieramy za pomocą wzroku. To też dla niektórych jest przeszkoda i różnica duża.
12: Ale pan także wspiera osoby niewidome, tak? To znaczy głucho niewidome czy niewidome także?
15: Głucho niewidome. Co prawda osoby głucho niewidome to jest duże spektrum. Może być różne uszkodzenie danych zmysłów, więc to nie jest do końca tak, jak my to odbieramy. I to też nie jest tylko uszkodzenie i wzroku, i słuchu, ale jest to osobna niepełnosprawność, o co też za uznanie takowej walczy teraz Fundacja Transgresja. I pomagam właśnie takim osobom.
13: Ja tylko mogę jeszcze jedną rzecz dodać, że samo Centrum Komunikacji to jest też właśnie wsparcie osób w rozwoju, tak? I tak naprawdę podczas jakby tego projektu i właśnie przed tym projektem naprawdę ogromna grupa tłumaczy została przeszkolona. Przez cały czas mamy też do dyspozycji platformę szkoleniową, gdzie tłumacze mogą się szkolić w tym zakresie, czyli przez cały czas mogą rozwijać swoje kompetencje jako tłumacze, zdobywać kolejne na przykład certyfikaty, tak? I to jest, myślę, że bardzo ważne. Też bardzo duża grupa została przeszkolona specjalistów właśnie AAC i ETR. I nie tylko właśnie na terenie Polski, tak naprawdę każde województwo ma na przykład swoich specjalistów nowych, kolejnych i rzeczywiście to jest też właśnie jedna część tego Centrum Komunikacji. To właśnie jest ta platforma szkoleniowa i to wyjście dalej, tak, przeszkolenie specjalistów kolejnych, które gdzieś tam w przyszłości na pewno będą dalej wspierać nasze społeczeństwo.
12: Panie Adrianie, ile osób pan koordynuje? Ile macie tłumaczy języka migowego w Regionalnym Centrum Komunikacji w Opolu?
14: Na ten moment mamy trzech tłumaczy języka migowego, mamy jednego tłumacza przewodnika, także mamy jeszcze tutaj tłumacza języka migowego i jednego tłumacza przewodnika. No zespół się rozwija, powoli rozwija się zespół, większa się zespół, tak. Tak to się cieszę, że będę miał zespół tak w dużym gronie, że będę mógł nadarować pracę i z pracę. Tak cieszę się, że właśnie po to powstaje Centrum Komunikacji, że właśnie usłużyć ludzi niesłyszących, czy też głuchych.
12: Czy państwo także będą zasilać przestrzeń kultury? No bo często są potrzebni tłumacze do tego, żeby tłumaczyć spektakl, żeby tłumaczyć film, żeby tłumaczyć spotkanie literackie.
13: To nie jest grupa naszych odbiorców, można tak powiedzieć. Tak naprawdę projekt Centrum Komunikacji jest dedykowany bezpośrednio dla osób z niepełnosprawnością. I nie tłumaczymy spektakli, nie tłumaczymy na przykład, czy tam właśnie jakichś wystąpień i tak dalej. Natomiast no od tego są na przykład, można skorzystać z usług tłumaczy Polskiego Związku Głuchych, tak, którzy fenomenalnie tutaj na tym polu sobie dają radę i naprawdę świetnie tłumaczą. Natomiast my obsługujemy tylko i wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami. Tutaj myślę, że bardzo ważna rzecz jest taka, że osoby z niepełnosprawnością nie muszą się jakby legitymować orzeczeniem. Czyli również obsługujemy osoby, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności.

0: z niepełnosprawnością intelektualną, z problemami zdrowia psychicznego, ze spektrum autyzmu, czy też w złożonych potrzebach w komunikowaniu się, to warto sobie wejść na stronę centrumkomunikacji.pl i tam wszelkie informacje są podane, skontaktować się także z opolskim naszym regionalnym
1: centrum. Tak najbardziej zapraszamy codziennie właśnie od poniedziałku do piątku, od 8 do 16 i w czwartki od 9 do 17.
0: Czyli można przyjść i się dowiedzieć,
1: biuro jest,
0: zapoznać.
1: Biuro jest otwarte. Oczywiście tłumacze też często jest tak, że tłumacze jakby stacjonują również poza godzinami, ale to już można w tym momencie umówić się na daną usługę już poprzez aplikację.
2: Jeśli chodzi też o godzinę, to jest aplikacji tłumaczy online, to znaczy tam od poniedziałku do niedzieli, od 8 do 22, a weekendy i święta od godziny 6 do 20.
0: To w zasadzie cały czas jest dostęp do tych tłumaczy online, czyli cały czas mogą osoby z tego korzystać, ale też przygotowujecie Państwo dokumenty, wydruki w alfabecie Braille'a, pliki cyfrowe,
1: czy jeśli chodzi właśnie,
0: tekstu,
1: powiem tak, jeśli chodzi
0: działań.
1: O takie usługi właśnie dla osób, osób niewidomych, to są stopniowo wprowadzane, będą stopniowo wprowadzane od na jesień, tak w razie taką mamy informację. Nie ukrywam, że brakuje nam trochę specjalistów na terenie Polski właśnie, którzy się dokładnie tym specjalizują. I tak naprawdę przez cały czas też poszukujemy takich ekspertów.
0: To znaczy jakich konkretnie?
1: Ekspertów między innymi na przykład właśnie, jeśli chodzi o alfabet Braille'a. Wiem, że to wszystko ma ruszyć już tak, takie są plany, tak, że od jesieni wszystko będzie już gotowe. Obecnie przede wszystkim mamy specjalistów, jeśli chodzi o właśnie tłumaczenie dokumentów na ETR i tutaj rzeczywiście tych specjalistów, bo z tego co pamiętam, to na terenie województwa polskiego mamy chyba nawet ich 7. I to jest jedna z najliczniejszych grup, jeśli chodzi o całą Polskę, więc u nas jest chyba ich najwięcej.
0: ETR, czyli jakby pani mogła rozwinąć?
1: ETR, czyli easy to read, czyli tekst, który jest łatwy i prosty. Tak naprawdę to jest specjalna metoda pisania i prezentowania informacji, która sprawia, że są one proste i w pełni zrozumiałe dla każdego. I tutaj nie tylko mówimy o niepełnosprawności intelektualnej, ale też chociażby na przykład, może to być dedykowane dla obcokrajowców, a na przykład też dla osób starszych, czy z demencją, tak, którzy mają problem ze zrozumieniem danego pisma. Ja sama nie ukrywam, że czasami jak dostanę pismo z urzędu, to mam problem, żeby je zrozumieć. Jeszcze czasami się zdarzają takie pisma, że są tak napisane takim językiem, że jest to kompletnie dla mnie niezrozumiałe. I można sobie teraz wyobrazić, a co w takim przypadku, kiedy mamy do czynienia z osobą głuchą, dla której język polski jest językiem obcym, w jaki sposób takie pismo ma przeczytać, w jaki sposób ma właśnie zrozumieć. Więc albo przyjdzie do nas, na przykład do Regionalnego Centrum Komunikacji, gdzie tłumacz przetłumaczy to pismo, ale też można sobie właśnie zażyczyć takiego pisma, żeby zostało ono właśnie przetłumaczone na ETR, zapisane właśnie w tym języku. I oprócz tego, że właśnie jest używane proste słownictwo, że są to krótkie zdania, przejrzysty układ, bardzo często też stosuje się takie wizualne wsparcie w postaci piktogramów, czyli to jest takie pismo troszeczkę obrazkowe i rzeczywiście do każdego może trafić, kto ma problem właśnie ze zrozumieniem danego tekstu, z dysleksją, z różnymi problemami właśnie, jeśli chodzi właśnie o zrozumienie tekstu, tak? I tutaj jak najbardziej można taką usługę zamówić. Wystarczy, jeżeli kandydat, czy nasz beneficjent prześle tekst, no maksymalnie 10 stron, to jest 18 tysięcy znaków, czy wskazuje na przykład jakiś konkretny tekst na stronie internetowej. I tutaj po zaakceptowaniu danego tekstu, czy koordynator wybiera specjalistę ETR, który właśnie taki tekst przyjmuje do realizacji. Oczywiście, jeżeli są potrzebne grafiki, no to oczywiście potrzebna jest jeszcze praca grafika do tego. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo ważne, to jakby po stworzeniu takiego tekstu, zawsze taki tekst jest również konsultowany przez specjalistę, który jest osobą z niepełnosprawnością. Czyli ten tekst najpierw musi jeszcze właśnie zatwierdzić osoba z niepełnosprawnością, która sama jakby stwierdzi, tak, to jest tekst właśnie napisany w ETR-ze i dopiero potem to tak naprawdę idzie do odbiorcy końcowego, do beneficjenta, który dostaje już taki tekst gotowy.
0: Państwo przynieśli ze sobą książeczki, które są napisane takim językiem prostym,
1: tak, dokładnie,
0: i dostępnym. To jest Mój bezpieczny wypoczynek, co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć przed wyjazdem na urlop lub wycieczkę. Jest też Moje życie rodzinne, Moja droga do zatrudnienia wspomaganego i Moje sposoby na stres.

0: O, to jest też
1: powiem tak,
0: ciekawe.
1: Właśnie akurat tych książeczek, tego wydawnictwa jest bardzo dużo. Przywiozłam tylko dosłownie parę sztuk. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście można u nas w naszym biurze sobie poczytać, bo tam rzeczywiście nasz koordynator AAC i EDR ma tego bardzo dużo i rzeczywiście te książeczki no, cieszą się dużym powodzeniem. Wiele osób chętnie je przeczyta. I to nie mówi nie tylko osoby z niepełnosprawnością, które mają jakikolwiek problem. Po prostu chcemy sobie przeczytać i one są w taki sposób napisane, że to się czyta, tak to się mówi, jednym tchem.
0: To jest tak, jak pan Konrad powiedział, że one są proste, są obrazki, trochę tak jak w tych japońskich piktogramach na stacjach kolejowych, gdzie obrazek wzmocniony jest tekstem, ale każdy może zrozumieć, każdy może to przeczytać. Potrzebujemy też takiej bardzo świadomej, prostej komunikacji w przestrzeniach publicznych.
1: Zdecydowanie tak.
0: To się teraz już zadziewa wolnymi krokami. No ta ustawa o dostępności na pewno będzie też to wszystko wspierać, ale te książeczki na pewno są też bardzo potrzebne. Panie Adrianie, chciałam jeszcze pana dopytać o sposób komunikowania się, no bo pan koordynuje, tłumaczy języka migowego. Czy pan też na to zwraca uwagę, żeby te komunikaty były proste, żeby były jasne? Czy też no właśnie ten język dostępny wydaje się panu ważny i potrzebny?
2: Powiem tak, jeśli chodzi o komunikację, dla mnie na pewno są komunikacje właśnie dla mnie język migowy, tak? Ja tutaj osobiście, jeśli chodzi o, jeśli pouczam się po mieście, czy spotkam przypadkowych ludzi, to tam na przykład ktoś do nich mówi, to właśnie muszę usłyszeć duch uwag, muszę usłyszeć duch uwag, bo nie każdego, nam nie każdego potrafię usłyszeć duch uwag, tak? Ale jeśli spotkam taką osobę, która właśnie będzie do mnie mówiła wolniej, głośniej i wyraźniej, to ja to jak najbardziej wszystko odróżnię, tak? A jeśli chodzi o osoby takie głuche, to jeśli spotka na ulicy, osoby głuche się spotka, to tak najmniejszą komunikacją to właśnie to, żeby wziąć telefon, czy na kartę napisać, ewentualnie, mamy dzisiaj XXI wiek. W XXI wieku powinniśmy wiedzieć, że mamy telefony, na telefonie napisać pytania, przekazać, to nie jest żaden problem, tak? Miałem w swoim życiu takie sytuacje, gdzie podeszła przypadkowa osoba i chciała mi się dopytać, czegoś nie zrozumiałem, to odpowiedź dostałem taką, żeby rękę pomachnęli moją stronę i poszli, tak? Myślę, że to wszystko daje ludzi od ich empatii, jeśli kto ma taką dużą wyrozumiałość i potrafi właśnie przekazać w prosty sposób, tak jak mówię, przez telefon, czy na kartę napisać, to myślę, że to później osoba głucha tak się otwiera. Takie osoby później się otwierają właśnie, nie są zamknięte, otwierają się i chęci na właśnie na wymowę, tak?
0: Ta otwartość jest na pewno bardzo potrzebna, takie zatrzymanie i brak też lęku. Dużo osób się boi, bo nie wie, co powiedzieć, w jaki sposób zareagować, albo czuje pewien rodzaj bezradności. Na pewno potrzeba jest też oswojenia z tymi tematami.
1: Ja myślę, że też bardzo dużo daje, jeśli chodzi właśnie o tak jakby to zrozumienie tego, jak się czuje dana osoba na przykład, która nie słyszy, to ja mogę z mojego doświadczenia, miałam takie pierwsze przedziwne doświadczenie, kiedy miałam, prowadziłam szkolenie dla osób właśnie głuchych, szkolenie, które dotyczyło samej administracji, czyli korzystania przez osoby głuche z administracji. I podczas pierwszego szkolenia, kiedy miałam do czynienia z osobami głuchymi pierwszy raz w życiu, to bardzo dziwnie się czułam, kiedy byłam w całej grupie, która migała, a ja nie byłam w stanie zrozumieć ani jednego słowa. I to było dla mnie niesamowite, takie, no bardzo dziwnie się poczułam wtedy, tak? Jakby doszło do mnie, tak? Jak się może czuć w tym momencie osoba głucha, która jest w grupie osób, które mówi? A tym bardziej jeszcze, jeśli widziałam, że osoby głuche rzeczywiście przez cały czas migały, czyli one przez cały czas prowadziły dialog. Jak ja się czułam, będąc w takiej grupie i nie mogąc ani słowa powiedzieć, bo wtedy jeszcze nie znałam ani jednego znaku migowego, oprócz chyba dzień dobry, dziękuję, smacznego, tak? Jak ja się w tym momencie mogłam poczuć? I tak od razu miałam to takie przełożenie, jak się może poczuć osoba głucha, na przykład w obecności takiej grupy ludzi, która tylko i wyłącznie posługuje się tym językiem fonicznym, która tylko i wyłącznie mówi w języku polskim, a nie posługuje się w ogóle polskim językiem migowym. Jak się można poczuć, tak? I to doświadczenie bardzo dużo zmieniło gdzieś tam w moim światopoglądzie i taka chęć, takie pragnienie właśnie poznania języka migowego, chociażby po to, żeby chociaż parę słów powiedzieć, tak? Więc to było dla mnie no, naprawdę bardzo duże przeżycie takie gdzieś tak wewnętrzne, które zabrałam ze sobą.
0: Właśnie warto sobie to wyobrazić, czy też sposób poruszania się, jeśli byśmy zrobili sobie taką symulację i usiedli na przykład na wózki na 1, 2 czy 3 dni, poruszali się po swoich miejscowościach, to też pewnie odkrylibyśmy.
1: A dlatego coraz częściej takie doświadczenia są wprowadzane w naszą codzienność, tak? Czy przy okazji różnych wydarzeń takich społecznych, kulturalnych, czy tak więc związanych właśnie z dostępnością przede wszystkim, to na terenie Opola bardzo często takie właśnie symulacje są, gdzie osoby siadają na wózku i teraz, no dobrze, teraz przemieszcie się na przykład, nie wiem, z jednego końca do drugi, tak? I to jest, myślę, że bardzo ważne. Bardzo ważnymi wydarzeniami są chociażby takie właśnie typu na przykład jakieś takie targi dostępności, które też miały miejsce w Opolu na przykład, gdzie można się było dowiedzieć bardzo dużo na temat nowoczesnych technologii wspierających chociażby na przykład osoby głuche, ale nie tylko, tak? I osoby głuche, niewidome, wszelkiego rodzaju też właśnie te technologie, technologie, które są w systemie, że te wspierają komunikację alternatywną i wspomagającą te wszystkie rozwiązania, czy to są mówiki, czy to są właśnie piktogramy, czy są specjalne książki, tablice do komunikacji, czy właśnie cyberoka, czy eye trackery i naprawdę to można sobie samemu też przetestować, jak to w ogóle wygląda. Technologia naprawdę się rozwija i tych możliwości jest bardzo dużo, czy chociażby jakby podstawowe teraz wyposażenie to pętla indukcyjna, tak? Na jakiej zasadzie pętla indukcyjna działa, jak to w ogóle wygląda, można to wszystkiego tego spróbować, tak? I naprawdę też często mówię moim znajomym, którzy nie mają styczności z osobami z niepełnosprawnościami. Ja mówię, chodźcie, zobaczcie, bo kto wie, czy nas gdzieś to w przyszłości nie czeka, czy na przykład nie będzie mieć rodziców, którzy będą potrzebować takiego wsparcia. I warto wiedzieć wcześniej, a nie tak naprawdę potem, kiedy już jakiś problem nas dotknie i wtedy dopiero szukamy rozwiązań, co tutaj możemy zrobić na przykład dla danej osoby, jak ją wspomóc. Oczywiście, no, często jest tak, że jeśli chodzi o na przykład osoby młode, no to tak trudno jest im powiedzieć, no słuchajcie, chodźcie na targi dostępności, tak? Ale zdarza się, że jednak czasami ktoś przyjdzie i rzeczywiście wykaże takie zainteresowanie, że jeżeli ma na przykład rodziców w wieku senioralnym, to można przewidzieć, że w przyszłości takich rozwiązań będą potrzebować. Dlatego też często mówię, że właśnie centrum komunikacji to jest taka inwestycja w przyszłość. Że to nie dotyczy tylko nas teraz, tylko to mam nadzieję, że to będzie takie rozwiązanie systemowe właśnie na przyszłość, dla przyszłych pokoleń.
2: Tak samo jest tutaj, właśnie Asia mówi na temat dostępności, właśnie osób niesłyszących, tym największym brakiem dostępność właśnie w życiu zawodowym, właśnie to jest naprawdę bardzo duży brak pracy dla osób głuchych, gdzie teraz ponad 70-80% osób głuchych nie ma pracy ze względu właśnie na dostępność, tak, nie wszędzie osoby głuche mogą pracować ze względu na właśnie obawę komunikacji przed pracodawcą. Pracodawca kiedy się boi nie omawiać o domowym głuchom, bo myśli, że osoba głucha, która właśnie nie mówi, nie słyszy, a jeszcze nie mówi, to nie dała tego zrobić, co tam się należy, tak, ale myślę, że trzeba tym pracodawcom pogadać właśnie, że osoby głuche są naprawdę zdolne do pracy, bo to są osoby, które naprawdę są w samym roku i praca manualna, tak. Takie osoby naprawdę bardzo dobrze pracują. Ja sobie miałem przyjemność jeden raz być liderem przy innym produkcyjnym osobami, to miałem swój zespół osób głuchych, tak. I przez 3 miesiące robiliśmy bardzo dobre wyniki, nawet powiedzieli tego, ile trzeba było zrobić tych wyników, tak. I pomyśleli ludzie, którzy do was boku, nie mogli uwierzyć, że osoby głuche takie zrobiły wynik, no ale to wszystko świadczyło o to właśnie, że takie osoby są bardzo zdolne do pracy manualnej. Też nawet jeśli chodzi o taką pracę, gdzie na przykład gdzie osoba głucha mogłaby pracować na przykład w dłużej, czy na przykład mogłaby pracować nie tylko na magazynach, nie tylko w jakichś restauracjach, fast foodach, tak, bo no, uważam, że tutaj też trzeba, nie ma takiego dzisiejszego szansa, takiej właśnie, że osoby głuche nie czują się doceniani tak naprawdę. Dlatego one tak się zamykają, bardzo mocno się zamykają, nie dostają szans, żeby móc pogadać, tak, a nie dostać odpowiedź, że nie. Już przyjmujemy pana, bo pan jest osobą głuchą. Bardzo dużo tutaj taką odpowiedź niestety. Myślę, że w 1000 latach naprawdę trzeba to pogadać, że to takie osoby głuche chcą pracować, chcą otworzyć się na świat i chcą przełamywać bariery. Zawsze mówię do takich ludzi, że bariery są tylko w naszej głowie tak naprawdę. Że takim ludziom trzeba dawać szansę, żeby być na ogólnym, tak. Mimo że osoba może być głucha, ale może widzieć, może to słyszeć, tak. Zawsze mówię takim osobom, żeby się nigdy nie poddawały, żeby pokazały, co potrafią, Tak. No tam mam taką księgę w Zosiu, która naprawdę mi bardzo mi pomaga. Tutaj, żeby jak podejmuję pracę, zawsze mówię, żeby bezsilnym iść do przodu, tak, mimo tego pokonywać bariery, nie? Że tak naprawdę bariery są tylko w naszych głowach, tak naprawdę.
1: No ale to jeszcze jeśli chodzi o samo właśnie Centrum Komunikacji, to muszę przyznać, że bardzo się cieszę z tego powodu, że wiele osób słabo słyszących znalazło właśnie swoje miejsce zatrudnienia, mogą się naprawdę doskonale realizować, no tak jak właśnie tutaj Adrian, który jest naszym, jak to się mówi, takim słoneczkiem.
0: Koordynatorem
1: słonecznym.
0: Motywatorem,
1: tak,
0: jak Państwo słyszą.
1: Który rzeczywiście tutaj doskonale sobie radzi i naprawdę często, przynajmniej ja się łapię na tym, że jakby kompletnie nie zauważam, że jest osobą z jakąkolwiek niepełnosprawnością, tak? I to jest naprawdę bardzo piękne i też podczas szkoleń, kiedy mieliśmy taką właśnie przyjemność uczestniczyć w takich dużych szkoleniach, gdzie byli też właśnie tłumacze polskiego języka migowego i gdzie całe jakby to środowisko jest takie wymieszane osób niesłyszących, tłumaczy i nagle okazuje się, że jest jedna wielka rodzina, która sobie fantastycznie miga i się cieszy z tego, że jest wspólnie, że jest jakiś właśnie wspólny projekt, że można w tym uczestniczyć, można coś takiego większego budować. I to naprawdę tak, aż człowiek się sam uśmiechał, jak to widział.
0: Tak jak pan Adrian powiedział, to w jaki sposób funkcjonujemy i na rynku pracy, i w relacjach jest nie tylko związane z tym, jakie zmysły nam funkcjonują, a jakie nie, no bo to bardzo często jest też kwestia przypadku, jakiegoś losu, który nam albo coś daje, albo odbiera, ale pracujemy przede wszystkim naszą wrażliwością, naszym uporem, naszymi zasobami i na pewno też to Regionalne Centrum Komunikacji w Opolu jest takim miejscem, gdzie można trochę też poćwiczyć tej determinacji, bo jak się uda załatwić jakąś sprawę w urzędzie, jak się wyśle dobre CV do pracy, jak się pozna też takich ludzi jak pan Adrian, którzy pokazują, że można, to ta sprawczość wzrasta. To jest nam bardzo potrzebne. To właśnie wychodzenie z domu i jednak taka też duża determinacja.
2: Tak, dlatego właśnie wychodzę z takiego założenia, że warto pokazać innym ludziom, jak tak naprawdę wygląda taki świat ściszy, nie? Gdzie tutaj właśnie naszą Arteku, gdzie właśnie mam przyjemność pracować z Asią i Anią, specjalistką administracji. Osobiście całego zespołu, usłyszałem języka mlekowego, pokazuję im też, jak to jak naprawdę powinniśmy to komunikować, tak?
1: Tak, Adrian jest bardzo surowym nauczycielem, tak.
0: Wymagający,
1: tak. Ale też codziennie mamy tekst. Tak, codziennie mamy tekst, testy, tak, z języka migowego.
2: Tak, na początku wytarzyło, że chwilę chciałem nauczyć Asię tutaj kilka słówek, że Asia powinna mać, nie ma już nie zapomnę. Ja mówię, no nie, no trzeba dalej dołożyć do tego, trzeba dalej migać, tak, im więcej kontaktu, to człowiek lepiej się czuje takim właśnie towarzystwie, tak. Dlatego my no też osobiście tutaj dziewczyny też mówią jak to wygląda, też mi uszą innego życia, tak? Więc dla mnie to po prostu sama radość, że mogę pracować z takimi ludźmi, naprawdę pozytywnie otoczonymi, tak? Naprawdę tutaj nie stoję za taką jakieś pięknie danego, ale naprawdę sama przyjemność tutaj pracować z takimi wspaniałymi ludźmi, naprawdę mienia się różnymi doświadczeniami, nie? No, bo to naprawdę może pomóc tak naprawdę, zrozumieć wiele rzeczy. No i tak naprawdę tylko się zejść.
0: Zapraszamy w takim razie do tego miejsca, bo jak widać, jak słychać, brzmi to wszystko bardzo radośnie też. Na pewno panuje tam wspaniała atmosfera wsparcia, co też jest bardzo ważne, prawda? Bo chcemy budować też takie przestrzenie
1: czy tak
0: wsparcia.
1: Kładziemy na pewno nacisk na to, tak, żeby każdy jednak dobrze się czuł w naszym centrum, w naszym Regionalnym Centrum Komunikacji. Nie ukrywam, że też pierwsi beneficjenci, którzy korzystają z naszych usług, to już tak widzimy, że to tak się robi, taki nawyk, że co jakiś czas oni po prostu się pojawiają, tak, mimo że dopiero funkcjonujemy od ponad dwóch miesięcy, to już zaczynają się beneficjenci, którzy regularnie przychodzą, tak?
0: Czyli budujecie społeczność
1: czy
0: w jakimś stopniu.
1: Czy właśnie potrzebujemy na przykład takiego pisma, czy potrzebujemy na przykład telefonu do urzędu, czy jeszcze w jakiejś innej sprawie, przychodzą i korzystają, mogą korzystać, tak? I to jest też takie miłe, no bo tak już oni już widzimy ich, to takie, a mówię, a swojaki przyszły, tak? No, że to a ci nasi, tak, przyszli znowu, potrzebują wsparcia i to jest takie bardzo fajne, bardzo miłe i no, bardzo nam zależy tak naprawdę, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób głuchych i głuchoniewidomych i takich, które będą potrzebować wsparcia w zakresie komunikacji. To jest też taki właśnie nasz apel do radiosłuchaczy, że jeżeli gdzieś tam w okolicy, czy to będzie, czy to w rodzinie, czy wśród znajomych, czy wśród sąsiadów, czy gdzieś na osiedlu, jeżeli wiedzą o takiej osobie, która jest osobą głuchą, czy głuchoniewidomą i potrzebuje takiego wsparcia, czy to jest osoba właśnie z niepełnosprawnością intelektualną, która też potrzebuje wsparcia, to żeby dali jej znać, tak? Bo jednak bardzo wiele takich informacji przekazuje się tak naprawdę pocztą pantoflową. Nie wszyscy wierzą, że takie właśnie centrum w ogóle istnieje. Ono istnieje naprawdę i bardzo serdecznie zapraszamy. U nas drzwi są otwarte i można skorzystać z tego wsparcia przez cały czas.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. No i także do korzystania z tej aplikacji, o której też bardzo dużo mówiliśmy, o tym wszystkim opowiadała Państwu Joanna Góra-Zdowska, kierowniczka Regionalnego Centrum Komunikacji w Opolu, oczywiście ze wspaniałymi współpracownikami, z Adrianem Gasiewiczem, który jest koordynatorem z ramienia Polskiego Związku Głuchych, i oczywiście Mikołaj Pogrzebielny, tłumacz, przewodnik dla osób głucho-niewidomych, który też tutaj cały czas pokazywał język i mówił, i mogliśmy to rzeczywiście tutaj naprawdę wspaniale doświadczać, jak to wszystko funkcjonuje. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję bardzo.

0: Kilka sekund go, dosłownie godzina 22, więc czas na wiadomości w Radio Opole. A w nich pytamy, kiedy nowy ZOL w Prudniku przyjmie pierwszych pacjentów. Opolska Fundacja dr Klaun szuka wolontariuszy. Sprawdzamy też sytuację w regionie w związku z burzami.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Strażacy podsumowują dzisiejsze interwencje w związku z burzami i silnym wiatrem. Od 14 interweniowali 75 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach nyskim 21, prudnickim 16, opolskim 10 i kędzierzyńsko-kozielskim 11. Głównie dotyczyły wiatrołomów. W tej chwili sytuacja jest już ustabilizowana. Do służby wpływają jeszcze pojedyncze zgłoszenia.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Zakład opiekuńczo-leczniczy w Prudniku w listopadzie przyjmie pierwszych pacjentów. Będzie w nim 25 łóżek opieki długoterminowej. Obiekt zostanie oddany do użytku po 12 miesiącach od uzyskania pozwolenia na budowę, mówi Paweł Rubiński, prezes Prudnickiego Centrum Medycznego.
2: Jesteśmy już na bardzo daleko zaawansowanym etapie realizacji tego projektu. Mamy już w zasadzie gotowy budynek, jeśli chodzi o prace budowlane. Wszystkie czynności związane z zabezpieczeniem sprzętu, wyposażenia już mamy zakończone. Więc teraz etap zabezpieczenia kadrowego, szkoleń i organizacji ZOL-u.
0: Prudnicki ZOL jest nowym skrzydłem szpitala powiatowego. Koszt budowy wynosi ponad 17 milionów złotych, a większość tej kwoty dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Są ekspertami od uśmiechu i poprawiania humoru pacjentom. Doktorzy klauni szukają kolejnych chętnych do noszenia czerwonych nosków i zarażania śmiechem. Opolski oddział fundacji prowadzi casting. Może przyjąć 5 osób, mówi Marta Szewerda-Koszyk z fundacji Doktory Klaun w Opolu.
3: W zamian faktycznie oferujemy dość dużą ścieżkę rozwoju i wsparcia, bo jeszcze w tym roku mamy tak bogaty program, który się będzie wydarzał, więc będzie i możliwość wymiany międzynarodowej z doktorami klaunami z Czech. Będzie możliwość faktycznie poszerzenia kompetencji w takich szkoleniach dłuższych, bardzo kierunkowych, bo tutaj udało nam się pozyskać dofinansowania z różnych projektów, więc tutaj będzie przynajmniej ponad 20 godzin takich szkoleniowych, no pomocnych już konkretnie w realizacji tej roli.
0: Formularz zgłoszeniowy można wysłać za pośrednictwem strony internetowej doktornyklaun.pl.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: Marine Le Pen ogłosiła start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Informuje o tym w wywiadzie telewizyjnym po tym, jak sąd apelacyjny złagodził jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Niewykluczone jednak, że będzie musiała prowadzić część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze.
4: Rok dozoru elektronicznego i 15 miesięcy zakazu kandydowania w wyborach. Mimo takiego wyroku Marine Le Pen postanowiła nie rezygnować z prezydenckich ambicji. Dziś wieczorem potwierdzam, że kandyduję w wyborach prezydenckich, oświadczyła w głównym wydaniu wiadomości największej francuskiej stacji telewizyjnej TF1. Taka decyzja wydawała się jeszcze do niedawna mało prawdopodobna. Marine Le Pen zapowiadała bowiem, że nie będzie prowadzić kampanii pod dozorem elektronicznym. Teraz przekonuje, że skarga kasacyjna, którą zamierza złożyć, pozwoli jej uniknąć noszenia elektronicznej bransoletki. Wielu ekspertów ma w tej sprawie odmienne zdanie. Wątpliwości budzi również to, co stanie się, jeśli prawomocny wyrok zapadnie tuż przed wyborami. Zobaczymy. To Francuzi będą sędziami, ponieważ, i to jest dobra wiadomość tego wieczoru, zachowają swobodę wyboru. Powiedziała Marine Le Pen.
0: Bardzo dziękuję za relację, mówił Stefan Folzer. I jeszcze na koniec. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski, torując mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Postanowienie MKOL-u to w rzeczywistości rekomendacja i zachęta dla poszczególnych federacji sportowych, by traktowały Rosjan bez ograniczeń, tak jak sportowców z innych krajów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Witaю w studii, dla was pracuje Олександра Піаста. Підсумок подій дня до вашої уваги. В турецькій Анкарі стартував дводенний саміт НАТО. В ньому беруть участь лідери 32 країн-союзниць, зокрема і американський президент Дональд Трамп. Повідомляється, що на завтра у нього запланована зустріч із Володимиром Зеленським. У перший день роботи саміту відбувся форум оборонної промисловості, також робоча вечеря Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Володимир Зеленський провів розмову із генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте. Ключовими питаннями зустрічі стала подальша військова підтримка України, зокрема у справі посилення ППО. Сьогодні у Києві день жалоби. До 19 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок вчорашньої російської атаки. Серед жертв – одна дитина, 58 постраждалих. Також семеро загиблих у Вишневому на Київщині. Поранено 26 осіб, серед них двоє дітей. ДСНС повідомляє, що пошуково-рятувальні роботи у столиці тривали усю ніч і сьогодні упродовж дня. Сили безпілотних систем України уразили 8 танкерів тіньового флоту РФ в акваторії Азовського моря. Оператори 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» атакували судна ворога в ніч на 7 липня. Як зазначив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень. Косяк з 8 танкерів з паливом, один сухогруз та один паром. Усі танкери ідентифіковано. Вони знаходяться під міжнародними санкціями. Вийшов у світ черговий випуск програми «Український акцент». Цього разу це історія українки Ірини Якубовської, яка повертається із Польщі додому до Харкова. «Я забираю з собою спогади про чудових людей», – говорить Ірина. Після 4,5 років життя у Польщі вона ухвалила одне з найважчих рішень у своєму житті – повернутися до України. У відвертій розмові Ірина згадує свої перші дні після вимушеного виїзду. Розповідає, як знайшла себе в Ополі та чому саме тут наважилася зробити музику своєю професією. Запрошуємо до перегляду на нашому YouTube-каналі, Фейсбуці і сторінці Радіо Ополе.пл. І це була остання інформація нашого випуску. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. На все добре.
1: Погода.
0: В nocy zachmurzenie duże, początkowo możliwe gdzieniegdzie jeszcze przelotne opady deszczu, no i synoptycy wspominają też coś o burzach. Po północy większe przejaśnienia, temperatura minimalna do 12 do 14 stopni. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu, temperatura maksymalna do 20 do 22. I spoglądam na nasz termometr, 21,1 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Minęła 22, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, jak szanować naturę, kiedy wchodzimy do przestrzeni leśnej, i w naszym studiu ekspert od właśnie tych przestrzeni, czyli Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Daszbór.
0: Drogi Jacku, rozpoczęły nam się wakacje i ja myślę, że wielu z nas, wielu z naszych słuchaczy wybiera się po prostu wtedy do lasu. Nawet jest taka możliwość, żeby sobie tam w lesie spać. Nazywa się to bushcraft.
1: A właściwie używajmy polskich słów. Nocowanie w lesie, bo program Lasów Państwowych nazywa się Zanocuj w lesie. No, różne są formy, różnie się je nazywa, spędzania tego czasu w lesie, bushcraft, survival, ale koniec końców te osoby doszły do wniosku, że po prostu nocują w lesie, co właściwie takie popularne do niedawna nie było, no bo to było z jednej strony nielegalne. Od niedawna jest, bo wcześniej można było tylko w danym punkcie sobie zanocować i tak ustawodawca to określił, że w wyznaczonych miejscach, no i zinterpretowano to jako punkt. No ale ktoś przeczytał to jeszcze raz, jakiś prawnik stwierdził, przecież wyznaczone miejsce to może być obszar. No i w ten sposób kilkaset tysięcy hektarów wyznaczono. Na początku były obawy. Przyjdą, zaśmiecą las, spalą go, wszystko zniszczą, no gdzie spać w nocy?
0: Włoszą zwierzynę.
1: Tak, że będzie dramat. Okazuje się, że osoby, które mają też na tyle odwagi, żeby w tym lesie zanocować, to są jednak porządni ludzie i więcej z tego dobrego niż złego. Nie wiem, czy wydarzyło się coś złego w ramach tego programu Zanocuj w lesie. Ja spotkałem się tylko z takimi pozytywnymi informacjami, że to osoby gdzieś posprzątały las, widziały też na przykład, że gdzieś wybuchł pożar i były tym pierwszym okiem, które to spostrzegło, od razu telefon, szybsza interwencja, pożar został ugaszony.
0: Ale czy to jest tak, że zazwyczaj to są właśnie tacy miłośnicy survivalu, czy to są też tacy ludzie, którzy chcą przeżyć coś nowego, takie też niedoświadczone?
1: Jak zawsze w społeczeństwie, są to tacy już pro, ale czasami są to osoby, które dowiedziały się, że jest coś takiego. Wzięły na przykład szwagra, kolegę i mieliśmy taki przykład na naszym obszarze Zaturawa Park, w tym lesie, jest obszar Zanocuj w lesie. Przyjechało w zeszłym roku dwóch panów, oni zgłosili swój pobyt, bo on był powyżej dwóch dni na tym obszarze. Chcieli być w 100% legalni i co ciekawe, powiedzieć, że las, rewelacja, pod samym miastem pełna dzikość. No ale jak już potrzebowali cywilizacji, to oni cyk z tego lasu, kilkaset metrów już byli w Turawa Park, żeby coś tam zjeść, tak, coś pozałatwiać, doładować też telefony. Troszeczkę to było dla mnie zabawne, no ale w sumie, no co, no już później na wieczór cyk z powrotem do lasu, no i tam są jakieś oczka wodne, rzeczka, więc przestrzeń bardzo fajna i można docenić nawet taki niepozorny las, niedaleko obwodnicy, który, no tam są ładne dęby, buki, więc można coś z tego wyciągnąć. To byli panowie, którzy przyjechali, nie pamiętam dokładnie skąd, ale oni przyjechali spoza Opolszczyzny w ogóle w to miejsce, więc pełno. I na koniec też podziękowania tam wysłali, że już są po, że już pojechali, że było rewelacyjnie, więc część Opolan się może zdziwić. Ktoś przyjechał spoza Opolszczyzny do tego lasu, natomiast tutaj połączenie tego z cywilizacją dla tych ludzi to na pewno było super, dla innych byłoby to słabe, że potrzebują dłuższej wędrówki, że idą, wędrują po różnych obszarach leśnych, sobie w nich śpią, że potrzebują takiego większego wysiłku, no ale...
0: Że chcą większej adrenaliny, to na przykład do domu w Bieszczady, gdzie mogą spotkać niedźwiedzia.
1: No z niedźwiedziem, niedźwiedź, który ostatnio ma taką prasę, powiedzmy, no, słabą. Był wypadek śmiertelny, tam szczegółów nie znam, czy tu ustalono dokładnie, co było powodem, że niedźwiedź zaatakował tą osobę. Natomiast w przypadku niedźwiedzi jest zupełnie inaczej jak w przypadku innych zwierząt. Kiedy wchodzimy do lasu, wchodzimy do domu, czy po prostu jesteśmy tam gośćmi w tym lesie. Natomiast w przypadku, kiedy wchodzimy na tereny, gdzie są niedźwiedzie, no to tam musimy rozmawiać głośno. Fajnie jest mieć ten słynny dzwoneczek, bo z dzwoneczkiem są takie żarty, że w tych górskich lasach, to chyba od Yellowstone się zaczęło, że dawano dzwoneczki, żeby później policzyć, ilu turystów niedźwiedzie zjadły. Ale to nie jest prawda. Oczywiście dzwoneczek wydaje dźwięki. Niedźwiedź wie, że ktoś się zbliża i to jest najważniejsze, żeby to dzikie zwierzę, czy to będzie niedźwiedź, wilk, dzik, po prostu, żeby wiedziało, że zbliża się jakieś zagrożenie, żeby miał czas na to, żeby odejść. Najgorzej jest w sytuacji takiej, kiedy wchodzimy w młodniki, tutaj akurat, gdzie był ten wypadek śmiertelny, no to były poszukiwania zrzutów od jeleni właśnie gdzieś tam w Młodnikach. I to jest takie miejsce, gdzie te niedźwiedzie mają przestrzeń ciszy, spokoju, nawet zaprawieni leśnicy w górach, gdzie te niedźwiedzie bytują, zanim oni do tego Młodnika wejdą, różne mają techniki, żeby niedźwiedź się dowiedział, że oni tam są. Po prostu mówią też do siebie. Jak się idzie samemu, to sobie się tam gwizda, mówi się coś, albo się rozmawia z misiem. Oczywiście niedźwiedź to nie jest miś, no ale tak w cudzysłowie rozmawiamy z misiem. Idziemy do tego lasu, wiemy, że on gdzieś może być w tej okolicy i cześć misiu, co tam u ciebie słychać? I on w tym momencie wie, gdzie się po prostu oddala. No najgorzej, kiedy samica z młodymi nagle zostanie wystraszona, że wyskoczy tutaj nagle człowiek i co ona ma robić, no przecież na pewno chce zaatakować jej młode, to idzie się bronić, a uderzenie niedźwiedzia, no to bywa groźnie. Natomiast też to nie jest często tak, że poczytałem o tym, to nie jest z mojego doświadczenia, bo na co, może i na szczęście, no na nizinach tutaj nie mamy niedźwiedzi, trochę łatwiej się pracuje, ale dużo z takich, też jak u dzika, takich pozorowanych ataków, no dzik się nie skręca, tak łatwo, to jest fajnie odskoczyć, ale co, niedźwiedź też ma takie pozorowane ataki, że podbiegamy, w tym czasie musimy się po prostu wycofać. Spotkamy niedźwiedzia, to co robimy?
0: Uciekamy.
1: Do tyłu wycofujemy, nie biegniemy panicznie, to też ważne, no bo w tym momencie uruchamia się czy tak samo u wilka, taki naturalny instynkt pogoni.
0: Drapieżca.
1: Tak. No coś ucieka, to chyba jest słabe, ja to dogonię. Taki impuls i to cyk i działa. Nie uciekamy, jeżeli my zobaczymy niedźwiedzia, wycofujemy się czasami też na szlaku, jeżeli spotkamy niedźwiedzia, trudno, może musimy zrezygnować. To jest, jak to mówią, trudne decyzje, łatwe życie, albo w ogóle życie. I spotkamy niedźwiedzia, wycofujemy się na szlaku, czekamy ewentualnie, że on się faktycznie odsunie, przemieści i tyle. No, nie ryzykujemy w przypadku wilka, jakieś tam pokrzyczenie, coś, to on zda sobie sprawę, że jesteśmy, to on ucieknie, bo nie spotkałem wilków, które idą w stronę człowieka. Jeżeli wiedzą, że gdzieś jest człowiek, to akurat w przypadku wilków na Opolszczyźnie to już mam doświadczenia. I wilk, no to jest od razu rura w drugą stronę, dowiedział się, że jest człowiek. Tak, to tylko ten moment, że ojej, człowiek i rura. No przy niedźwiedziu to ciężko w tym, z tym doświadczeniem na Opolszczyźnie.
0: I to wiesz co, chcę jeszcze zapytać o tego dzika, bo sama kiedyś miałam taką sytuację, że byłam z moją teściową na grzybach w lesie, w okolicach Krzyżowej Doliny i tam zaczął na nas chrumkać dzik. I moja teściowa od razu była przerażona, a ja mówię, nie, ja idę tam chyba bliżej tego dzika zobaczyć, tam bo fajne takie miejscówki miałyśmy na Borowiki. Natomiast ona już taka przestraszona w ogóle mówi, Iwona, ty to jesteś odważna, ale ja podeszłam i im bliżej byłam tego dzika, to tym głośniej on dawał mi znać, że on tam jest, więc też się wycofałam. A może powinnam włączyć sobie coś, nie wiem, w telefonie, faktycznie mieć jakiś dzwoneczek, żeby mimo wszystko on sobie poszedł stamtąd. Ale to jest jego dom ostatecznie, prawda?
1: Ja miałam takie sytuacje często, kiedy pracowałem w biurze urządzania lasu i miałem powierzchnię wyznaczoną GPS-em dokładnie, gdzie muszę pójść i jak tam był dzik, czasem trzeba było go przepłoszyć. No bo tak, jako leśniczy teraz, no to wiem, że dzik to obejdę sobie dookoła, ale to płoszenie zazwyczaj to było, ej, gościu, uciekaj mi stąd, poklaskałem i w tym momencie trzeba dać też ten czas, tak, tej zwierzynie. Natomiast jeżeli słyszymy, że już jest głośno, że jest blisko, no wycofujemy się, no takie chojrakowanie, jak pewien youtuber, który z małą córeczką biegał z wielkim pędzlem, było to jakiś czas temu na YouTubie, no to jest coś skrajnie głupiego, nieodpowiedzialnego, taka jedna szarża dzika na to dziecko mogłoby się zakończyć śmiercią. No po prostu nie ryzykujemy. Tutaj to było dosyć ryzykowne, tak? Jeżeli słyszałaś, że on jest gdzieś w okolicy, a ty nie, bo ja wiem, że tam w zeszłym roku były ekstra super prawdziwki, no czy to już jest taka
0: Właśnie,
1: może mała nieodpowiedzialność.
0: Gdzie jest ten moment?
1: Ja myślę, że on został przekroczony. To słyszysz, wycofuje się i tyle. Nie robimy tego, jeżeli już bardzo na siłę chcesz tam pójść, no to trzeba w pewien sposób przepłoszyć to zwierzę, natomiast to już nie jest też w porządku, bo to ty przyszłaś, to ty jesteś tam
0: tak
1: gościem.
0: Jest.
1: Twoje prawdziwki, czy jagody, czy jakaś miejscówka na jagodę może poczekać, może trzeba odpuścić, albo pójść w inne miejsce w lesie, dać czas, żeby zwierzyna się oddaliła i wrócić tam na przykład za godzinę. No po co stresować? Po co stresować te dzikie zwierzęta? Czasami naprawdę warto odpuścić.
0: Otóż to. A wracając do tego bushcraftu, od którego zaczęliśmy, a właściwie od nocowanki w lesie. Czy to jest tak, że taką nocowankę trzeba komuś zgłosić? Czy można sobie z marszu pojechać do tego lasu?
1: To jest bardzo ważna zasada. Wszystkie lasy mają jakiegoś swojego gospodarza, ktoś, kto tym lasem zarządza. To najczęściej są lasy państwowe, to 80% lasów, są też parki narodowe, które też należą do Skarbu Państwa. Jest trochę lasów prywatnych, no tutaj tego właściciela ciężej jest ustalić, ale w sumie też są aplikacje jak Bank Danych o Lasach, że można sprawdzić, kto jest właścicielem danego lasu, czy to jest las prywatny, czy gminny, czy państwowy. No jeżeli chodzi o nocowanie powyżej 2 nocy w jednym miejscu, to robimy po prostu takie ala obozowisko, ale tutaj też ważna zasada leave no trace, że jak my to miejsce opuszczamy, nie widać śladu, że tutaj był człowiek, no i zazwyczaj to działa. No ewentualnie, że jesteśmy grupą bodajże ponad 9-osobową, ale to po prostu wystarczy wysłać jednego maila do nadleśnictwa i tyle, tak? Po prostu to zgłosić, no bo jeżeli w jakimś miejscu śpi 10, 15, 20 osób, no to raz, dwa zobaczymy, że coś się dzieje. Leśniczy, myśliwi, pracownicy leśni, choć nam się wydaje, że czasami jesteśmy w takich tereny leśne mogą być nieprzebyte i że jesteśmy w miejscu, w którym na pewno tam nie było kogoś przez ostatnie 20 lat. No raczej tak nie jest. Zazwyczaj te miejsca w lesie są odwiedzane w kółko przez różnych ludzi, tylko po prostu tych śladów się nie zostawia. Więc dla bezpieczeństwa grup własnego i też to, żeby osoby, które pracują w tym lesie, wiedziały, że ktoś gdzieś tam przebywa. Te obszary są też wyznaczone, poza tymi obszarami wyznaczonymi nocować nie możemy, no żeby był jakiś ład, skład, gdzie ta czynność się dzieje.
0: A jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o poszanowanie drzew? Bo czasami zdarza się tak, że jakiś taki namiot albo hamak zawieszają sobie właśnie ci turyści na drzewach. Czy to jest dozwolone?
1: No my generalnie bardziej promujemy hamaki, bo żeby postawić namiot, no to trzeba trochę tam szczółkę porozgarniać, gałęzie, szyszki, coś tam porozsuwać, no bo wyobraźmy sobie, że położymy namiot na szyszkach. Mm-hmm. Nawet, no chyba gdybyśmy
0: mieli gruby
1: materac, no ale raczej nikt aż takiego grubego nie nosi, więc musimy troszeczkę tam coś pozmieniać, a hamak, fajne dwa drzewa, oby tylko nie na przejściu zwierzyny, ale takie szlaki widać, że ktoś wędruje przez las jakąś ścieżką, no to nie robimy tego w tym miejscu pomiędzy dwoma drzewami na przejściu zwierzyny po to, żeby w nocy nie wbiegł w nas jakiś rozpędzony zwierz. Jak ktoś byłby jeleń, to zdarzenie mogłoby być mocne. Raczej by się wycofał, ale różnie może być. Tak, takie przyzwyczajenie u zwierząt też może być, może czegoś nie wyczuje, więc tego nie robimy. Samo to, że migracja nocna czy poranna tych zwierząt na tych szlakach jest, po co robić zamieszanie? Czyli bierzemy dwa drzewa, wieszamy hamaczek, te linki nie robią nic. Podwieszamy sobie gdzieś wyżej nasz prowiant, bo to też ważne, żeby gdzieś to sobie podwiesić, żeby nie leżało na ziemi, żeby chociażby owady nie przyszły, żeby też dzików nie zwabić, no bo to jednak jak coś pachnie, to takie łatwe, za darmo, może
0: jest
1: sobie
0: wezmę.
1: Tak, tak. No i szczególnie to też jak obozujemy w terenach, gdzie są niedźwiedzie, no to tutaj te przestrzenie są zupełnie inne, bo trzeba się, w ogóle ten pokarm trzeba troszeczkę dalej od swojego obozu dać, a najlepiej jak to są już, tak jak w Stanach czy w Kanadzie, to już są takie pro obozy, gdzie można zamknąć nawet to jedzenie na noc, ale to też kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym się śpi, żeby to były zupełnie inne miejsca, czyli zapachy jedzenia są związane z innym miejscem, a to, gdzie człowiek śpi, to jest inne miejsce, no ale to tam, gdzie tych niedźwiedzi jest dużo w Polsce, to takich problemów nie mamy, bo my niedźwiedzi mamy bardzo mało, więc mamy duży kraj, ale niedźwiedzie tylko po prostu są w tych rejonach górskich. I tutaj też nie ma co panikować, że jest ich tak bardzo dużo i teraz nas wszystkich pozjadają. Bo w momencie, kiedy coś się wydarzy, no to wtedy internet kipi, a ja jako leśnik tak po prostu czytam, co w głowach ludzkich siedzi. A tam siedzi naprawdę taki szeroki zakres różnych dziwnych wyobrażeń, marzeń. Mm-hmm. Więc czasami bywa naprawdę bzdurnie, tak?
0: czasami wyolbrzymiamy po prostu pewne rzeczy, zwłaszcza, że no właśnie tak jak wspomniałeś, internet też teraz daje nam bardzo szeroki dostęp do informacji i niektóre informacje stają się naprawdę wiralami.
1: Jakby... Ale to często fejki i te fejki przyrodnicze, ktoś w zdjęcie czy film z Ameryki Północnej wrzuca, że to wydarzyło się w Karpatach, czy gdzieś na Rumunii, czy w innym miejscu.
0: Już rozsiewa panikę.
1: Tak, ale to nawet zjawiska pogodowe, które też się pojawiają gdzieś gradobicie, nie wiem, spod Chicago i wrzuca ktoś nieuczciwie, że to się wydarzyło w Hamburgu, oznacza też Warszawę, Wrocław, żeby po prostu jakaś klikalność, algorytmy się kręciły. No ale właśnie co do tych warunków atmosferycznych, bo idziemy do lasu, a latem może się przydarzyć coś skrajnego, czym jest burza. I tutaj też, co bardzo ważne, sprawdzajmy pogodę, zanim do tego lasu wyruszymy. Jeżeli to jest mała wyprawa, szybko damy radę wrócić do samochodu, to jest okej. Ale las to nie tylko niziny, las to też góry. No i tutaj już byłoby trudniej. I czasami, jeżeli są zapowiadane burze, to może odpuścić tego jednego dnia i na następny się wybrać, bo burza w górach jest takim wydarzeniem już skrajnym.
0: A burza w naszych opolskich lasach to też jest wydarzenie skrajne?
1: Tak, jeżeli mamy daleko do jakichś najbliższych zabudowań, do naszego samochodu, no to jest tutaj ten problem, że jeżeli będzie bardzo mocny wiatr, drzewa duże mogą się łamać, więc prosty instruktaż. Jeżeli jest burza, nie zdąży uciec do cywilizacji, bo do cywilizacji jest daleko. Znajduje sobie jak najbliższe krzaki, nie za wysokie, bo nawet jakby się jakieś drzewko przewróciło, jest cienkie, lekkie, krzywdy nam nie zrobi. Siadamy sobie na plecaku, odizolowujemy się w jakiś sposób od ziemi. Jeżeli jesteśmy w tym miejscu, gdzie właśnie przechodzi ten front burzowy, gdzie mogą być wyładowania, to trwa chwilę, to zaraz przejdzie, ale te kilkanaście minut możemy sobie siąść, czy na plecaku, w jakiś sposób się odizolować. Nogi też. Razem w tym właśnie ten przykłód, ubieramy tą kurteczkę, staramy się, żeby gdzieś tam nas nie zapadało. Trudno czasami w tych mniejszych krzakach, lepiej warto zmoknąć, niż stać pod dużymi drzewami, w które istnieje, że ten piorun może uderzyć, lub te duże drzewa mogą się albo przewrócić, albo też może spaść jakaś gałąź. A tutaj mam doświadczenia, że jak wieje w lesie, to jednak nie ma co tam przebywać. Nawet jak inwentaryzowałem Puszczę Białowieską, właśnie przechodziła burza i spadł mi na głowę, miałem czapkę, ale spadł mi na głowę taki po prostu kawałek gałęzi, nie za grubości może 3 cm, może troszeczkę, no coś koło tego, to nie było zbyt wielkie, ale było bardzo bolesne i dostałem w głowę, więc trzeba uważać, no bo jakby to było coś większego, no to...
0: Nie skończyło się szpitalem, czy skończyło się wizytą szpitalną?
1: Nie, ale byłem zdziwiony, że no, z wysokiego dębu coś, kawałek gałęzi spadnie, uderzy w głowę i to może być aż tak bolesne, tak? Więc jeżeli to byłaby większa gałąź, no to może się to już zakończyć źle, a takie niepozorne krzaki, w które się udajemy, chowamy się, czekamy tam po prostu. Burza przechodzi, to z tego przecież kilkanaście minut i wtedy możemy iść, uciekać z powrotem do naszego samochodu. Są to nagłe zjawiska, tak jak mówię, trwają kilkadziesiąt minut i idziemy sobie albo dalej, albo wracamy do cywilizacji, bo już mamy wszystkiego dość, bo jesteśmy przemoczeni.
0: Jacek, wspomniałeś właśnie o tym wietrze, który bywa bardzo intensywny. Mieliśmy ostatnio w Balcerzowicach w województwie opolskim trąbę powietrzną, także to nie są przelewki. Też trzeba patrzeć w ogóle, czy nie jesteśmy przypadkiem w takim miejscu, w którym może wystąpić bardzo silny wiatr, albo ten wiatr może nam się ukształtować po prostu w trąbę powietrzną.
1: No ale ja myślę, że to jest takie już trudne do przewidzenia. Raczej tutaj myśmy kwestie przestrzeni otwartych w lasach.
0: Ale dostajemy też alerty RCB, które bardzo często lekceważymy.
1: Bo może za często je dostajemy, tutaj już ekspertem w tym zakresie nie jestem, ale myślę, że to też jest dobre. Dostajemy te alerty, one nie są z jakichś z przyczyn błahych. Mm-hmm. One są, że istnieje potencjalne zagrożenie, żebyśmy wzięli to pod rozwagę i bierzmy to pod rozwagę. Natomiast jeżeli nawet taka trąba powietrzna wydarzyłaby się i bylibyśmy w tym niskim lesie, w jakimś chłodniku, no to w tym momencie tego zagrożenia wielkiego nie ma, no bo raczej nas nie zdmuchnie tych małych drzew, nie powyrywa, nie poprzewraca z korzeniami, ale już w wyższym lesie, no to chociażby przypadek tragiczny obozowiska harcerskiego, które się tam kilka lat temu były akurat tam przypadki śmiertelne, no bo w wysokim lesie sosnowym, dlatego też teraz się działa wcześniej, jeżeli jest alert, jest zagrożenie, że może być jakaś burza, no to trzeba brać to pod rozwagę, czasami się wycofać, ewakuować taki obóz, czy to jest zagrożenie powodziowe, czy właśnie wichury, ewakuować się do najbliższej jakiejś tam sali gimnastycznej.
0: Żywiołem nie ma żartów.
1: Nie ma i jak widać ostatnie lata to pokazały, że choć technologia się rozwija, no to z przyrodą nie wygramy. Siła taka ludzkich mięśni w danym miejscu, kiedy przewracają się wielkie drzewa, my przegrywamy, my możemy wygrać jedynie siłą mózgu, myśli, tak? Po prostu myślmy, no i w ten sposób jesteśmy sami w stanie o siebie zadbać. Właśnie tak jak powiedziałem, czasem się wycofać, zrezygnować i te alerty brać pod rozwagę. No ale to są też takie momenty, że tego jest no, kilka procent, jednak większość czasu spokojnie możemy do tego lasu pójść. To jest też bardzo ważne, ale jeżeli widzimy, że jest zagrożenie, bierzmy to pod uwagę, a tak to możemy ruszać śmiało w las.
0: Mhm. Rozpoczął nam się sezon jagodowy i zastanawiam się, czy właśnie w lasach już pojawili się zbieracze i czy zbierają tylko jagody, czy zabierają też po sobie śmieci.
1: Ze śmieciami bywa różnie, bo jestem przerażony, najlepsze miejscówki akurat w leśnictwie Dąbrowa były takie, że tamtych butelek pozostawionych po zbieraczach jagód było po prostu tysiące, to nie były setki, tysiące butelek. Widać, że przez dekady ludzie, którzy tam przychodzili, te swoje jakieś napoje, butelki plastikowe zostawiali, tak? Czyli no, te kilkadziesiąt lat butelki plastikowe są, wcześniej były szklane, więc kilkadziesiąt lat tak zaśmiecić las tylko po to, żeby pozbierać jagody, to jest dramat. No i ciężko jest to po prostu posprzątać. Natomiast osób zbierających jagody wydaje mi się, że jest coraz mniej, bo to jest ciężka praca. Trzeba po prostu pojechać do tego lasu, nazbierać. I tak się zastanawiam, że nawet wszyscy już w takim dobrobycie żyjemy, że chcielibyśmy kupić, a nazbierać już chyba nie będzie komu. To też trzeba się do tego przyzwyczaić. Są jeszcze takie osoby, które zbierają jagody w lesie, no ale tutaj musimy się przygotować w ten sposób na wyższe ceny, bo ta praca jest jednak ciężka, żeby
0: fizyczna,
1: tak, żeby ten litr jagód nazbierać, no to trzeba być wprawionym, pracować.
0: Może być miejscówki.
1: Tak, no to miejscówki, no to już te osoby, które zbierają, to mają, tak. Miałem okazję kiedyś pracować w nadleśnictwie Świeradów, no to tam tych jagód dużo więcej się nazbiera, miejscówki są lepsze, jagody są zdecydowanie większe, a u nas są takie miejscówki, że o, jest ich dużo, ale są małe, drobne, albo o, są fajne, duże, ale jest ich mało, tak, ale co ważne, jeżeli chodzi o zbieranie jagód, nie myślmy sobie tak, że o Jezu, musimy pojechać na jagody cały dzień, wszystkie kleszcze nas pozjadają. To jest błędne założenie. Ja proponuję spędzanie takie aktywne, że w sobotę bierzemy sobie dzieci i jako rodzinka wyruszamy do lasu, parkujemy przed tym lasem, idziemy, szukamy takiego lasu sosnowego, gdzie te jagody pod nim rosną i poświęcamy na to godzinę. Zbieramy wspólnie jako rodzina jeden słoik, to powinno się udać.

0: I jemy też jakiś zdrowy posiłek, no bo z darami lasu, z jagodami, więc warto. Ale właśnie teraz mamy takiego smaka na pierogi z jagodami. Mogliśmy nie zaczynać tego tematu.
1: Ale wiesz co, zaczęłam go, bo też chcę podpytać, czy można na przykład sobie podjadać takie jagody w lesie. Czy to jest bezpieczne?
0: Bardzo dziękuję za to pytanie. Bo taki odruch mamy, że sobie zjadamy jako dorośli z krzaczka. Fajnie, tak? Co u nas? Przecież nic tam nas nie zabije. No i to jest błąd. I nawet w kręgu najbliższych znajomych miałem sytuację taką, że koleżanka miała bąblowicę, czyli takiego tasiemca, więc mieszkająca pod Nysą, więc to jest nie coś, o czym możemy usłyszeć w radiu, w telewizji, tylko coś, co może spotkać każdego z nas, czyli po prostu te owoce trzeba myć. W przypadku też, jak jedziemy z dziećmi, zasada jest też bardzo ważna. Dzieci mogą zjeść owoce umyte, ale przed tym umyciem też zweryfikowane przez rodziców. No bo zdarzają się jakieś różne inne, tak jak wilcza jagoda chociażby, czy jakieś inne czerwone kuleczki, które wyglądają, a może jak poziomka, dziecko nie rozróżnia, myśli, że wszystkie kolorowe tak. kuleczki można zjeść. No i czymś tam się można zatruć. Natomiast to nie jest też takie trudne, dlatego rodzice jak zobaczą, że to są jagody, to są poziomki, to sobie po umyciu zjadaj. Więc wystarczy to zwyczajnie umyć. No i w przypadku dzieci, no, weryfikacja rodziców.
1: Mhm. Ta bąblownica jeszcze, to powiedz, ona jest jakby z czego? Dlaczego ona może wystąpić właśnie na tej jagodzie? To jest tak, że też zwierzęta mogły coś swojego na tym pozostawić?
0: Tak, dlatego też może to się przyda, do tego właśnie, żeby myć owoce, no bo idzie sobie lisek, siknie na krzaczek, odchody różne też się tam mogą trafić, no ale to siknie na ten krzaczek, no i w tym momencie pójdziemy sobie, przecież to mnie nie zabije, i zjadamy sobie jagodę. Dlatego
1: musimy mieć taką świadomość po prostu.
0: Tak, bo my w tym całym cyklu różnych chorób jesteśmy takim przypadkowym żywicielem i tak samo też tutaj. Człowiek przypadkiem się znalazł, no i ta bąblowica, ona może wychodzić też latami. To jest kwestia medyczna, no to jako leśnik nie będę tego tematu poruszał, ale ważne tutaj, żeby podkreślić, myć owoce. I już będziemy w tym wypadku bezpieczni.
1: A jak się zabezpieczyć przed kleszczami? I ile kleszczy już w tym roku złapałeś?
0: No ja w tym roku chyba do 10 doszedłem, więc fajnie.
1: Ale to czyli też, nie jest źle.
0: Ale to dlatego, że też powyznać pewien zakres prac, gdzie trzeba wejść w najgorsze krzaki, no to one zostały wykonane przed tym okresem najbardziej intensywności żarowania kleszczy. A teraz, jeżeli wchodzę już w miejsca, gdzie są jakieś paprocie, wysokie trawy, no to zdaję sobie sprawę, że tam mogą być kleszcze, koszulka schowana w spodnie. Ja wychodzę z tego miejsca i od razu sobie tam na jakimś pniaczku oprę nogę, poprzeglądam się i tak w kierunku słońca zawsze daję, żeby było widać, fajnie się kleszcze odbijają, to też pomaga, czyli w kierunku słońca ustawiamy nogę i sprawdzamy, czy jakieś kleszcze nie wędrują i tylko pstrykam ze spodni, spadają. I w tym wypadku, jeżeli wiem, że wchodziłem w takie miejsca, no to przyjeżdżam do domu po pracy i ciuchy od razu automatycznie idą do pralki, biorę prysznic, bo to jest dodatkowe zabezpieczenie. Jeżeli jestem w lesie, ale na przykład to jest taka dniówka, że jeżdżę, odbieram drewno, raczej po takich wyższych trawach nie chodziłem, raczej na drogach, no to tutaj tego zagrożenia nie ma. Jakbyśmy chcieli się kłaść w trawach, czy nawet na wyspie Bolko, no tutaj też przecież kleszcze są, kleszcze możemy złapać w naszym ogródku również, chodzimy na boso i coś tam sobie w trawce wskoczy, powędruje do góry, dlatego też w tym okresie polecam od razu nie drapać, najpierw patrzymy, co drapiemy, czy tam no, przypadkiem nie ma kleszcza, bo to są najgorsze przypadki, że go troszeczkę rozdrapiemy, nadal nie wiemy, że on tam jest i wtedy jesteśmy takimi nieświadomymi osobami, które mogą mieć w przyszłości boreliozę. Też jeszcze kwestia kleszczowego zapalenia mózgu. Jeżeli często korzystamy z terenów otwartych, można się zaszczepić na kleszczowe zapalenie mózgu, no to jest kwestia tutaj wirusowa. Na samą boreliozę nie możemy się zaszczepić. No musimy zdawać sobie po prostu sprawę, że te kleszcze są, A sama choroba borelioza no jest coraz lepiej w Polsce w ogóle identyfikowana, rozpoznawana i też leczona. Natomiast jest to

0: trudna choroba, leśnicy to akurat u nas jest to coś częstego. No, życie troszeczkę się może później być mniej radosne, a w przypadku neuroboreliozy to może dochodzić też do dramatów, nawet takich dramatów, że dana osoba już nie jest w stanie pracować w wieku 50, nawet czy 60 lat musi pójść na rentę, bo nie jest w stanie z różnych względów właśnie wykonywać nawet obowiązków służbowych. To wyobraźmy sobie, jak też nasze życie później wygląda, więc jest bardzo duże zagrożenie, natomiast wydaje mi się, że to jest w ogóle największe zagrożenie w lesie, natomiast też nie ma co panikować, bo ja z siebie kilkadziesiąt do setki kleszczy potrafię rocznie wyciągnąć, tylko że wyciągam je na bieżąco i to jest ważne. Nie panikujemy, nie jedziemy na SOR, nie czekamy kilka godzin na to, żeby nam ktoś kleszcza wyciągnął, tylko raczej sami go wyciągamy. Może się zdarzyć, że w takim trudnym miejscu gdzieś się tam wbije, że nie jesteśmy w stanie sami go wyciągnąć, to tak. I zdarzało się nawet, że leśniczy potrafił pojawić się na SOR-ze, że ma w jakimś miejscu tak wbity, że nie jest w stanie wyciągnąć. No i to były śmiechy, to akurat kolega z Opola miał taką sytuację, pojawił się, no ale jak leśnik, no ale faktycznie miał w takim trudnym miejscu, tutaj była racja przyznana, trzeba było po prostu takiego doświadczenia lekarskiego, żeby kleszcza wyciągnąć, ale 99,9% kleszczy jesteśmy w stanie sami sobie wyciągnąć, nie panikować, nie smarować, tylko po prostu go wyrwać. Są też różne karty do wyciągania, jakieś pętelki, można to stosować, ale też można użyć paznokci lub pensety i spokojnie tego kleszcza wyciągniemy. Najważniejsze, wyciągnąć go jak najszybciej, kiedy dowiemy się, że on jest, to go wyciągamy, żeby to było mniej niż 24 godziny.
1: Wiemy, że trzeba odpowiednio się ubrać. Wiemy, że najlepiej jest się posprawdzać, jak się wyjdzie właśnie z takich wysokich traw, wysokich paproci, ale czy jakieś repelenty, jakieś środki są zalecane, żeby właśnie się jakoś przed tymi kleszczami zabezpieczyć? Czy są jakieś substancje, których one nie lubią?
0: Są w ogóle osoby, których kleszcze nie lubią, nie widzą, swoimi receptorami ich nie wyczuwają, albo słabiej są wyczuwalne. Są takie sytuacje. Są osoby, które jak magnes przeciągają kleszcze. Ciężko tu mówić, który czynnik jest w tym wypadku ważniejszy. Może to, że są więksi, bardziej się pocą, może to kwestia ta temperatura, te różne inne
1: czynniki mają znaczenie.
0: Czynniki po prostu sprawiają, że te receptory u kleszcza łatwiej tego człowieka wykrywają. Natomiast są środki naturalne, które w pewien sposób odstraszają. Są środki ostre, chemiczne, gdzie jest nawet napisane, że jeżeli nie potrzebujesz ich używać, już nie masz kontaktu z zagrożeniem, to jak najszybciej zmyj ze swojej skóry. No i są te środki, którymi możemy zabezpieczyć naszą odzież. I te środki sprawiają, że kleszcze wchodzące, czyli nowady wchodzące na nasze chociażby spodnie, one giną. Nazw nie będę przedstawiać się z tego bardzo dużo. Warto sobie tutaj poczytać. Natomiast ja bardzo często uśmiecham się, jak widzę osoby, które przyjeżdżają do lasu. Coś na przykład, mam też taką dodatkowe obowiązki, że zapraszam czasami chociażby media do lasu i widzę, jak osoby psikają głowy dookoła jakimiś środkami, no to też nie o to chodzi, widzę taką panikę. Można używać repelentów, warto sobie zweryfikować, czy to będą te naturalne, czy jednak większa chemia. I doświadczenie wielu osób, z którymi rozmawiałem, jest różne. Po prostu niektórym te środki pomagają, coś dają, a niektóre testowały różnorakie i niestety nic to nie daje, ale najbardziej śmieszna rzecz, która mi się spodobała, są takie tabletki dla psów. Tak. Pies sobie tabletkę zje i go kleszcze nie łapią. Dlaczego? I ktoś z takim utęsknieniem mówi, czeka na takie tabletki dla ludzi. Ja nie wiem, jaka to jest forma działania, ale to byłoby już marzenie. Zjadam sobie tabletkę i przez sezon na przykład kleszcze mi nie straszne. Może i taka przyszłość nasza będzie.
1: To może być niezła podpowiedź dla farmaceutów albo dobry biznesplan.
0: Ale jeszcze to dopowiem, są też obroże dla psów, tak, też takie.
1: Tak,
0: i był taki jeden leśniczy, który założył sobie po jednej takiej obroże na nogi, bo miał takie miejsce z taką ilością kleszczu, że nie dało się tam wejść, a musiał. I mówił, że to było skuteczne, nie?
1: Także już

0: Tak, tylko że to nie miało kontaktu z ciałem, tylko tam ze spodniami.
1: No proszę, leścicy różnych sposobów się i mają, żeby sobie z kleszczami poradzić. Natomiast muszę cię zapytać o to, jak poradzić sobie w lesie, jeśli się w tym lesie zgubimy, jeśli dokładnie nie znamy tej przestrzeni, to jak mamy się wydostać, żeby właśnie zbliżyć się do cywilizacji?
0: Sprawa jest bardzo prosta w XXI wieku. Wystarczy mieć naładowany telefon i nawet taka pospolita aplikacja mapowa, najczęściej używana, nam wystarczy, albo leśna, bank danych o lasach. Najczęściej gubią się osoby starsze, które idą do lasu bez telefonu. I tutaj mamy ten problem, że tato, lat 85, wyszedł do lasu, szukamy. Osoby bez telefonu są największym takim problemem. Druga kategoria to jest, rozładował się telefon. No to polecam zabrać ze sobą do lasu małego powerbanka. I w sytuacji awaryjnej ładujemy, ładuje nam się mapa i z tego lasu wychodzimy. Nie mamy powerbanka, nie mamy telefonu. Co najważniejsze w tym momencie, zachować spokój. Są osoby, które miały też telefon i tak spanikowały, że się pomiędzy Polską Nową Wsią i w tam autostradą, w tamtych okolicach pani się zgubiła i nie umiała z tamtego lasu wyjść, pomimo tego, że miała ten telefon, dzwoniła na policję, szukali jej. Czyli spokój. Nie mamy takich lasów jak Puszcza Amazońska, że pójdziemy, przepadniemy, zjedzą nas piranie lub inne jakieś wielkie drapieżniki.
1: Krokodyle.
0: Chociażby. Nie ma takich lasów w Polsce. Nawet Puszcza Białowieska ma swoje drogi i łapiemy sobie taką drogę. No jeżeli to już nie będzie droga, no to niech to będzie linia kolejowa, jakaś, co jeszcze możemy mieć, czy w górach jakiś potok, który schodzi w dół i idziemy w tą stronę, ale zachęcam do tego, żeby wziąć sobie pod pachę dobrą drogę. Jeżeli widzimy, że ta droga się pogarsza, jest coraz gorsza, no niestety, zły kierunek wybraliśmy, idziemy w drugą stronę. Droga jest dobra jakościowo, bo tak zazwyczaj jest, że te drogi po prostu dobre, wywozowe, czy te główne w lasach, one prowadzą gdzie? No do cywilizacji, bo tamtędy leśniczy, czy pracownicy leśni, czy służby, czy straż graniczna, w zależności gdzie jesteśmy, czy goprowcy, muszą tamtędy przemieszczać się i albo kogoś spotkamy, no albo dojdziemy do jakiejś wsi. No i często jest też tak, że niektóre osoby spotykają wieczorami, to grzybiarze akurat, no to spotykają najczęściej myśliwych w tym okresie, no i myśliwi ich dowożą do domów, albo też, no właśnie nie do domów, tylko do samochodów, bo to jeszcze o tym za chwilę, albo w dzień się spotka ten

0: Muzyka źródeł.
1: Pozostawiamy muzykę polskich Tatarów, Karolinę Cichą i Barta Pałegę, bo to ich wykonań słuchaliśmy. A teraz będzie, owszem, polscy artyści, Dikanda, bardzo znany zespół, jeżeli chodzi o muzykę świata, bo czerpią z bardzo różnych kultur, ale robią muzykę autorską, zupełnie po swojemu. Postawiłem na płytę Devla Devla, dlatego że tutaj to jest szósta płyta w dyskografii Dikandy, ale tutaj zdecydowali się zaśpiewać też utwory, własne kompozycje po polsku. I to przyznaję, no nie mogłem sobie odpuścić takiej przyjemności, bo w tych utworach śpiewanych po polsku szczególnie słychać, że to jest tylko inspiracja folkiem, muzyką źródeł, muzyką korzeni różnych regionów świata, ale bardzo autorskie do tego podejście. Chociaż na tej płycie pojawili się również muzycy z Maroka, Mustafa El Boudani, między innymi czy Abdul Owardi będą śpiewali, przy czym El Boudani będzie również grał na marokańskim instrumencie kwarkabebie w dwóch utworach, trzecim i dziesiątym. Będzie też słynne didgeridoo w dziesiątym. Tutaj akurat mieszkający obecnie w Holandii, ale też z takimi korzeniami Dub Hit Sense from Omnia i gościnnie jeszcze Przemysław Smaczny na perkusji się pojawia. A sam zespół, sam myślę, że z dużą radością się przyznawał, bo akurat płyta była wydana na 20-lecie istnienia zespołu Dikanda, że wpłynęła bardzo mocno na tę płytę wizyta na Saharze i zaprosili właśnie przyjaciół z Maroka, ale właśnie robimy rzeczy po swojemu, jak mówią. Z premedytacją przełamujemy oczywiste rozwiązania, mieszamy dźwięki z krańców świata. Dla odmiany jednak odważamy się zaśpiewać po polsku. Słowa opowiedzą się same, muzyka też. No rzeczywiście, opowiedzą się, ale dużym jest wyzwaniem stworzenie też autorskich zupełnie piosenek. Z tych autorskich po polsku Coś mnie gna na otwarcie, będzie też Miłość jako utwór czwarty, będzie również Dziarsko Baba i Przebudzenie. Te polskie utwory Państwo usłyszycie, a do tego jeszcze dołożę tytułową Devle Devle i Afrika Zina. I zarazem podziękuję Wam już za dzisiejsze spotkanie. Kończy się słowo mówione, zaczyna się słowo śpiewane i muzyka. Dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Sezon ogórkowy.
1: Zaczęliśmy sezon ogórkowy razem z duetem Crack Rock. No i gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. W kolejnej godzinie audycji zespół z Opolszczyzny, może jeszcze nie będę zdradzał jaki, natomiast w tej godzinie nie będziemy już zresztą tradycyjnie uciekać od mundialu, no ale przyjrzymy się też zapowiedzi bardzo intrygującego dokumentu muzycznego. Także gorąco zachęcam, żeby nie odchodzić od odbiorników. Na posterunku Tomek Wojtułko i Paweł Oliwa.

0: Nie trudno przyzwyczaić się do tego, że jest, szczególnie kiedy się pracuje wieczorami, albo też siedzi w domu, sposobność, żeby włączyć mecz, jest wysokie prawdopodobieństwo, że ten mecz będzie, no ale co dobre, szybko się kończy i kończymy dzisiaj 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. W czwartek zaczynamy ćwierćfinały. Aktualnie trwa mecz Argentyna-Egipt i dość niespodziewanie Egipt prowadzi w 52 minucie meczu 1-0. Zresztą Messi w pierwszej połowie spudłował karnego i to ciekawe, bo jeden z najlepszych piłkarzy w historii, niektórzy używają nawet tego stopnia najwyższego, no ale ma pewną niechlubną statystykę, niechlubny rekord, dlatego że spudłował najwięcej karnych w historii mistrzostw świata, bo aż 4, no ale z drugiej strony jako jedyny z Cristiano Ronaldo brał udział w 6 mundialach, także na pewno ta statystyka nie działa na jego niekorzyść. Przed nami jeszcze 1/8 finału, w której Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią. O ćwierćfinałach będziemy rozmawiać, no ale też warto zwrócić uwagę na to, że na mistrzostwach świata już oficjalnie nie ma gospodarzy, dlatego że odpadła Kanada, odpadł Meksyk, no i jako ostatni z gospodarzy z mundialem pożegnali się Amerykanie. Wiadomo, że wczorajszy mecz USA-Belgia odbył się w cieniu skandalu. No nie chcę być przesadnie polityczny, ale absolutna kompromitacja FIFA, absolutna kompromitacja Gianniego Infantino. Wydaje mi się, że już nie ma co tego komentować, już każdy sporo zdań na ten temat wyraził. Wiadomo, że to jest wizerunkowa porażka i trudno w jakikolwiek sposób bronić piłkarskiej federacji. Natomiast jeżeli ktoś miał wątpliwości, skąd się wywodzi futbol i na jakim kontynencie jest wiodącą dyscypliną, no to wczorajszy mecz dla Belgów był bardzo pewny. Nie ulegało wątpliwości, że to oni zagrają w ćwierćfinałach. No i oczywiście nie omieszkały skomentować tego amerykańskie media. Odniosły się do rozegranego w Seattle meczu, a opinia amerykańskich mediów śledził Jan Pachlowski.
1: Przed spotkaniem z Belgią bilans Stanów Zjednoczonych w meczach fazy pucharowej Mistrzostw Świata po utracie pierwszej bramki wynosił 0 zwycięstw, 0 remisów i 7 porażek. Fatum nie zostało przełamane. Czytamy na stronie internetowej stacji ESPN. Po dniach oczekiwania i dyskusji wokół meczu 1/8 finału pomiędzy USA a Belgią, a także po niezwykle nerwowej ostatniej dobie, w trakcie której FIFA podjęła kontrowersyjną decyzję dopuszczając do gry amerykańskiego napastnika Florina Balogana, mimo otrzymanej przez niego czerwonej kartki w poprzedniej rundzie, to Czerwone Diabły okazały się drużyną dominującą na boisku, podsumowuje stacja CNN. Przez wiele tygodni Stany Zjednoczone sprawiały wrażenie, jakby organizowany przez nie mundial nabierał rozpędu. W każdym kolejnym mieście było głośniej, a po każdym zwycięstwie tłumniej. Po porażce z Belgią wszystko to gwałtownie wyhamowało, czytamy w Washington Post. Zespół prowadzony przez Mauricio Pochettino zachwycał na początku turnieju swobodnym, ofensywnym stylem gry, jednak w starciu ze znacznie lepiej dysponowaną Belgią drużyna ta całkowicie się posypała, ocenił New York Times. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: W meczu Argentyna-Egipt bez zmian. Egipt prowadzi 1-0 do końca audycji. Prawdopodobnie poznamy rozstrzygnięcie tego meczu, a nawet z pewnością.

0: Atlancie bez zmian. Argentyna wciąż przegrywa z Egiptem 0-1, no ale mogło być dla Argentyńczyków jeszcze gorzej, dlatego że... A przepraszam bardzo tutaj kontakt z bazą, bo no dzieje się bardzo dużo. Najpierw Mustafa Zico strzelił bramkę, która nie została uznana przez to, że wcześniej faulowany był podobno Lautaro Martinez. Natomiast teraz realizator Paweł Oliwa podał mi informację, że i tak w tym momencie Egipt prowadzi 2-0, tylko faktycznie i strzelcem jest formalnie Mustafa Zico, tylko no, miałem transmisję z lekkim opóźnieniem, także wszystko się zgadza. No niestety, nic nie zwiastuje tego, żeby Argentyna miała obronić tytuł. Oczywiście, podobnie jak w przypadku odpadnięcia Portugalii, żal w związku z gigantami, którzy żegnają się już na 90% z mundialem, czyli rzecz jasna z Ronaldo i Messim. Teraz wątek też budzący wiele emocji, wydaje mi się też nawet lekko sportowych, dlatego że w przypadku zespołu Oasis jest bardzo silne sprzężenie ze sportem. Pomijam fakt, że bracia Gallagher są kibicami Manchesteru City, no to faktycznie duża część kibiców lubi Britpop. Jest to takie nieoczywiste połączenie, ale nikomu tam to nie przeszkadza. Ta muzyka zdecydowanie ma, można bez obaw powiedzieć, taki hymniczny charakter i stadionowy potencjał. No i oczywiście a propos stadionów, to największe obiekty bracia Gallagher mogli wypełnić, kiedy wrócili po kilkunastoletniej przerwie. I rzecz jasna, było sporo kontrowersji. Wielu fanów zastanawiało się, czy Liam i Noel są w stanie ze sobą przebywać, czy są w stanie ze sobą grać. Natomiast pomijając, że bardzo im się to opłaciło, to chyba zatęsknili za repertuarem macierzystej grupy, bo trasa była bardzo dobrze przyjęta i bez wątpienia była jednym z największych muzycznych wydarzeń zeszłego roku. Od końca trasy nie było oficjalnego komunikatu, natomiast wiemy, że pojawi się Don't Look Back in Anger. Jest to rzecz jasna nawiązanie do jednego z największych przebojów grupy Oasis, jeżeli chodzi o tytuł, a będzie to dokument, który pokaże kulisy ponownego zejścia się braci i też ten obraz ma pokazać przygotowania do trasy Live 25. Będzie można sobie ten dokument zobaczyć w kinach na całym świecie, również w formacie IMAX. Premiera dokumentu 11 września. Pojawił nawet się taki dość tajemniczy zwiastun.
1: I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it.
2: The way it finished. Unacceptable.
3: Most thought it would never happen.
0: No i oczywiście na pierwszy ogień jest rzucone samo gęste. Noel Gallagher mówi o tym, że nie wyobraża sobie, że stanie na jednej scenie z bratem. Z kolei Liam mówi o tym, że ta przygoda skończyła się w fatalnym stylu. Wydaje mi się, że jeżeli zespół nie będzie pudrował rzeczywistości, a o to ich nie podejrzewam, to może być bardzo ciekawie, no ale pojawia się kluczowe pytanie, czy to jest tylko takie podsumowanie bardzo lukratywnej trasy, czy jednak możemy spodziewać się czegoś więcej. Noel Gallagher poinformował, że wrócił do studia nagraniowego, jak podaje teraz muzyka, nie ujawnił jednak, czy pracuje na

Bez obaw można powiedzieć, że w Atlancie emocje sięgają zenitu, dlatego że mamy 83. minutę spotkania. No niesamowite. To jest jakiś talizman, bo chcę Państwu zdać relację, powiedzieć, co się dzieje, i zanim zdążę skończyć, mając minimalne opóźnienie, realizator Paweł Oliwa mi mówi, że właśnie padła bramka. Także jest 2-2. Jest niezwykle ciekawie, niezwykle emocjonująco. No i tutaj okazałem się człowiekiem małej wiary, dlatego że Argentyna grała tak troszeczkę bez polotu. Egipt ją zdominował i nie wierzyłem to, że w krótkim czasie uda się nadrobić stratę. Tymczasem jest 2-2. W 79 minucie bramkę strzelił Cristian Romero, a w 84 jego wysokość Lionel Messi. No, jest bardzo ciekawie. Równie ciekawie jest w kinach, czy będzie, dlatego że powraca Christopher Nolan. Pewnie Państwo pamiętają, że 3 lata temu był taki fenomen Barbenheimer. Powstały memy wokół tego, że największymi przebojami kasowymi, filmami, które najbardziej zaciekawiły tamtego lata, był film Barbie, no i Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana. Christopher Nolan jest bardzo zawsze, można powiedzieć, precyzyjny, jeżeli chodzi o swoje plany, powraca co 3 lata. No i teraz chyba, jeżeli chodzi o skalę przedsięwzięcia, nawet od takiej strony technicznej, no i też odwołanie do mitologii, czy ekranizowanie tak naprawdę mitologii, najbardziej spektakularne przedsięwzięcie w jego artystycznym życiu, czyli Odyseja. A propos tego aspektu technicznego, jest to pierwszy film nakręcony w całości przy użyciu kamer IMAX. No i wydawało się, że będzie tylko ekscytacja, natomiast kiedy pojawił się zwiastun filmowy kilka miesięcy temu, pojawiły się kontrowersje. No one could stand between my men. Niektórzy nawet mieli pretensje, jeżeli chodzi o obsadzenie Matta Damona w roli Odyseusza. Natomiast część fanów filmów broniło tej decyzji. Pojawiło się szereg kontrowersji co do koloru skóry aktorów. Nagle pojawiło się zatrzęsienie ekspertów od historii. Film był bardzo krytykowany. Krytykowano scenografię, kostiumy, to jak one się prezentują w obiektywie. Natomiast wydaje się, że ten kryzys, jeżeli chodzi o Nolana, został przezwyciężony, dlatego że film, jak podaje filmweb.pl, ma bardzo dobre recenzje po pokazach premierowych. Między innymi został ten obraz doceniony przez Variety. Tam Odyseja została określona mianem dzieła sztuki oszałamiającego osiągnięcia i triumfalnego, spektakularnego eposu. Zostały docenione występy m.in. Matta Damona, Anne Hathaway, Toma Hollanda czy Roberta Pattisona. Z kolei Phil DeSemelen z Time Out stwierdził, że warto uwierzyć w szum wokół filmu. Nazwał ten obraz gęstym, ale przystępnym, przyjaznym widowiskiem. Zauważył, że udało się połączyć ogromną skalę z bardziej osobistymi tematami. David Ellis z IndieWire z kolei docenił film, ale stwierdził, że jest nieporęczny i nie będzie uznawany za film Nolana z najwyższej półki. Czas pokaże. Premiera Odysei w Polsce już 17 lipca.

był zespół Fountains D.C. No i w tej godzinie dużo takich postpunkowych inspiracji się pojawi. Natomiast warto domknąć temat, który towarzyszył nam w poprzedniej godzinie sezonu ogórkowego. No sytuacja nieprawdopodobna. W niecałe 20 minut losy spotkania odwróciły się o 180 stopni. Argentyna zdobyła 3 bramki. Najpierw w 79 minucie Cristian Romero, później w 83 Lionel Messi, no a na koniec w doliczonym czasie gry w 93 minucie Enzo Fernandez. Także Argentyna awansuje do ćwierćfinału. A jeżeli chodzi o Egipt, no to niestety, mimo imponującej postawy przez większość meczu, musi pożegnać się z turniejem. Gorąco zachęcam, żeby nie odchodzić od odbiorników jeszcze co najmniej przez godzinę. Na postępku bez zmian program cały czas realizuje Paweł Oliwa, prowadzi go Tomek Wojtyłko.

0: Sezon ogórkowy.
1: To była Stacja, czyli utwór z debiutanckiej epki zespołu Mezonet. Będziemy dzisiaj tej grupy słuchać w większej objętości, no ale przede wszystkim porozmawiamy sobie o jej twórczości. W studiu pojawił się Maksym Szyda. Dobry wieczór, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Oczywiście nie chcę wpadać w schemat układania tego gdzieś tam chronologicznie, natomiast warto wspomnieć o tym, że wcześniej gościłeś w Radio Pole razem z zespołem Brudne Place Zabaw. Jeżeli chodzi o Mezonet, to swobodnie można to nazwać takim rozwinięciem tej formuły, odwołaniem się do niej. Natomiast wydaje mi się, że to przejście jest takie naturalne, dlatego że po ukazaniu się debiutanckiej epki Brudnych Placów Zabaw pojawiły się jeszcze single Civitas i Ministerstwo. No i tam było dużo takiej, powiedzmy, ewolucji z tego, co robiliście. Wpuszczenie troszeczkę więcej motoryki, takich teksturowych gitar, większa rola syntezatorów i wydaje mi się, że to gdzieś bardzo naturalnie, jeżeli chodzi o zespół Mezonet, dalej się dzieje. I jestem ciekaw, czy też tak na to patrzysz, że to przejście między tymi bytami jest płynne.
2: Wiesz, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Mezonet, no to z tym projektem wydaje mi się, że już tak trochę wiemy, powiedzmy, o co chodzi, bądź co bądź też w nowym składzie trochę uczymy się, jak to wszystko wygląda i wprowadzamy troszeczkę nowych takich brzmień, nie taki stricte post-punk robię na kolanie, tylko troszkę się bardziej już do tego przykładamy, trochę bardziej to dopieszczamy. I fakt, no trochę więcej syntezatorów też wydaje mi się, że przez to, że teraz w tym składzie to jak byliśmy tu ostatnio, to byłem ja, tam chłopaki i między innymi Markian właśnie z Brudnych też jest tutaj z nami w zespole. Ale dodatkowo też jest Janek, Jan Sojko, nowy członek zespołu, powiedzmy, w sensie niezwiązane z Brudnymi, który trochę tej elektroniki, wydaje mi się, więcej wprowadza. Ale trzymamy się, nadal staramy się trzymać trochę tej takiej brudnej postpunkowej estetyki, może z takimi trochę new wave'owymi wpływami.
1: To jest ciekawe, dlatego że wydaje mi się, że jest właśnie ten wspólny mianownik, odwołanie się do zimnej fali, do też takiej estetyki lo-fi, ale z drugiej strony mam wrażenie, nie porównując oczywiście na siłę do innych wykonawców, ale tak jak na przykład The Soft Moon gdzieś tam potrafił swojej twórczości nawiązać też do zupełnie innych nurtów, pokazać, jak taka muzyka ewoluowała, tak u was gdzieś tam pojawiają się różne inne odwołania i wydaje mi się, że na przykład to, jaki beat serwujecie w utworze Polny Mag, albo już takie z drugiej strony zupełnie industrialne potraktowanie gitar w utworze Blok 32, to jest rzeczywiście coś, co nie jest ograniczone w tych ramach lat 80. Czy czuliście, że warto coś takiego zrobić? Czy czuliście, że to jest takie gdzieś tam też troszeczkę spojrzenie w przód?
2: Jeżeli chodzi o te utwory zepki, to staramy się jeszcze tak trochę znaleźć, jak tutaj pójść z tym dalej, no bo wiadomo, w nowym składzie się inaczej kompletnie gra i to od nowa trzeba troszkę siebie szukać, jak tutaj razem się zsynchronizować itp. Więc to jest taki eksperyment z tymi ogólnie brzmieniami lat 80., ale z trochę współcześniejszym podejściem, bo czemu nie w sumie.
1: Ale a propos też takiej współpracy producenckiej z Janem, to czy wyście szukali balansu pomiędzy właśnie tym, co ma być podane w taki low-fi sposób, takiej świadomej, w teorii niższej jakości, co ma być bardziej wycyzelowane w tym procesie rejestrowania materiału, czy to była duża doza spontaniczności z waszej strony, właśnie takie docieranie się, jakieś eksperymentowanie, nagrywanie różnych wersji,
2: wiesz,
1: pomysłów?
2: Ogólnie rzecz biorąc, to my te utwory robimy, część utworów sepki robiliśmy zdalnie, bo Janek jest z Wrocławia, więc też to robiliśmy tak trochę, że gitary, wokale nagrywaliśmy tu w Opolu, reszta, powiedzmy, duża część też była nagrywana we Wrocławiu, tam u Janka, a że też musieliśmy to sobie robić jakoś tak, powiedzmy, przez Discorda, czy jakieś tam inne komunikatory się dogadywać, to czasem może to różnie wychodziło, ale bądź co bądź, jak już się zbieraliśmy to i siadaliśmy do utworu, to mieliśmy jakiś taki koncept, jak to ma brzmieć, jak to wygląda, a też wiem, że Janek dużo rzeczy takich od siebie wprowadza, bo on w tej stylistyce jakoś tak dużo nie siedział. Głównie na przykład robił, powiedzmy, muzykę dla siebie, głównie elektroniczną, też zajmuje się DJ-ką, więc trochę właśnie tej elektroniki jest więcej w tym kierunku, a ja trochę wprowadzam razem z Markiem te takie, powiedzmy, gatunkowe brzmienia też do tego, więc tutaj takie połączenie z tego wychodzi.
1: No bo a propos Polnego Maku, te właśnie takie już lekko nawet glitchujące elektroniczne brzmienia rzeczywiście są troszeczkę czymś, co wychodzi poza te ramy, a z drugiej strony do nich dobrze pasuje, także z tego, co sugerujesz, czerpaliście z tego, że każdy jest z trochę innego muzycznego świata, ale nie mieliście jakichś takich obaw co do tego, czy uda się to zespoić, raczej bawiliście się tym, że trzeba się podocierać, szukać tego wspólnego gruntu.
2: Wtedy to po prostu najlepiej, wydaje mi się, wychodzi. Jakieś ciekawsze te rzeczy są, jak się tak szuka. No, cały ten proces robienia muzyki to jest takie eksperymentowanie i szukanie, a nuż coś tam zadziała. No i mam nadzieję, że działa całkiem nieźle.
1: No to w takim razie, skoro rozmawialiśmy sporo o utworze Polny Mak, posłuchajmy go w sezonie ogórkowym.

0: Cały czas w Radio Pole gościmy Maksyma Szydę z zespołu Mezonet. Rozmawiamy sobie o debiutanckiej epce grupy. No i pojawił się temat utworu Polny Mak, którego zresztą posłuchaliśmy odrobinę wcześniej. I wydaje mi się to ciekawe, dlatego że pamiętam, jak mówiłeś a propos tego, jak się zaczynały Brudne Place Zabaw, czyli powiedzmy ta wcześniejsza inkarnacja grupy, którą tworzysz, że gdzieś tam zanim zacząłeś dziać pod tamtym szyldem, to jednak za bardzo nie śpiewałeś, byłeś takim wokalistą, który szukał swojego głosu i wydaje mi się, że Polny Mak to jest taki dowód rozwoju, gdzieś tam wyżej śpiewasz, mniej tak powiedzmy deklamacyjnie, raczej faktycznie pojawia się jakiś popis nowych możliwości. I czy czułeś, że ten utwór jest dla ciebie pod tym względem ważny, czy w ogóle miałeś jakieś obawy, czy to jest dobrze poprowadzone, czy nie, czy to raczej była zabawa i w ogóle tego tak nie analizowałeś?
1: Wiesz, no ja to w ogóle tego jakoś śpiewaniem nie nazywam. To jest taka bardziej próba śpiewu nadal w moim wydaniu, no bo ja cały czas ten głos jakoś próbuję rozśpiewać, cały czas próbuję tego się jakoś nauczyć. Wydaje mi się, że wychodzi to już tak z czasem, może coraz lepiej, chociaż no jak się słucha tych utworów wiele razy, to się słyszy dużo rzeczy.

0: nie ukazało się, więc teraz coś tam próbujemy. I fajne są w ogóle takie współprace, bo no to łączy tą taką perspektywę trochę na ten tekst. Zwłaszcza, że Naska tego tekstu wcześniej, no to jest tekst, który ja napisałem, więc jakby musiała tutaj się na tym bazować, że ktoś to napisał, nie ona, więc troszkę też inaczej, ale wydaje mi się, że fajnie to wybrzmiało i też ten tekst fajnie się odnosi jeszcze do tych takich bloków, do tego takiego brudnego, szarego świata troszeczkę, który tam jeszcze wcześniej rozwijałem.
1: Ale też ciekawie połączyłeś te perspektywy, bo z jednej strony to jest taki tekst w twoim stylu i wszystko jest osadzone rzeczywiście w realiach, powiedzmy, byłego bloku wschodniego, z takimi też troszeczkę historycznymi nawiązaniami, ale z drugiej strony to jest chyba taki twój najbardziej, powiedziałbym, relacyjny tekst. Tam jest więcej drugiego człowieka i ty sobie postawiłeś takie wyzwanie, czy tak ci się po prostu to napisało?
0: Wiesz, uznałem, że wcześniej troszkę myślałem o post-punku, jakiejś takiej zimnej fali, że to musi być smutne, takie wertoryczne wręcz, żeby to po prostu było bardziej do, nie wiem, mniej do melancholii, bardziej do po prostu smutków, a teraz uznałem, że kurde, gdzież ta muzyka, nawet jak będzie jakaś taka smutniejsza, jakaś taka troszkę tajemnicza, to zawsze ten jakiś promyk nadziei gdzieś tam w tle jest, że nie tylko te szare bloki, to wszystko takie przytłaczające w niektórych momentach, tylko no bądź co bądź, raz na jakiś czas się wychodzi na jakąś polankę i można sobie troszkę tego spokoju zaznać.
1: Zresztą w stolicy, której posłuchamy, no też, mimo że to już tak historycznie osadziłeś, bo pojawia się odwołanie nawet do milicji, to jednak no to jest tekst o nadziei też, więc chyba szukałeś tej równowagi pomiędzy no kultywowaniem estetyki, pewnej monotonii, szarzyzny, może właśnie lekkiego takiego defetyzmu jednak z czymś, co jest troszeczkę bardziej słoneczne, co wprowadza trochę nadziei.
0: Też powiem ci, słuchałem sporo tekstów Wiktora Coya z kino i mimo że te teksty są takie, no właśnie troszkę można byłoby powiedzieć, że dekadenckie w brzmieniu mocno, to jest mnóstwo takich odniesień, że tam prędzej czy później na przykład to lato nastanie po tej zimie, jesieni i w końcu ten promyk słońca coś tam się pojawi. I mimo, że powiedzmy ten kino uznawane jest za taką dumerską strasznie muzykę, taką smutną kompletnie do opłakania i itp., do takich szarych, ponurych pejzaży, to w tekstach zawsze tam coś się znajdzie takiego, że patrzy jednak na to jutro.
1: No to w takim razie, skoro wywołaliśmy temat stolicy, posłuchajmy tego utworu w Radio Opole.

0: ogórkowym. Sezonie ogórkowym cały czas słuchamy debiutanckiej epki grupy Mezonet. O tym wydawnictwie opowiada Maksym Szyda. No i sugerowałeś, że inspirując się między innymi grupą Kino, starałeś się znaleźć balans pomiędzy tym, co rzeczywiście może dołować, a tym, co wprowadza jakiś taki promyk nadziei. I wydaje mi się, że też ciekawy zabieg pod tym względem jest zastosowany w utworze Stacja, od którego zaczynaliśmy nasze spotkanie, no bo z jednej strony jest to numer, który jak przyznawałeś, zrodził się z podróży koleją, ale z drugiej strony wydaje mi się, że też potraktowałeś to troszeczkę tak alegorycznie, że on jest troszeczkę o życiu, że może tej nadziei to jest paradoksalnie trochę mniej. I jestem ciekaw, czy dla ciebie też jako osoby, która ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o fotografię, sztuki plastyczne, czy dla ciebie ważne w tworzeniu jest takie bardzo impresyjne podejście do twórczości, że po prostu pojawia się jakaś okoliczność, coś takiego spontanicznego i gdzieś ci się łączą te kropki i z tego powstaje właśnie tekst, jakaś myśl, to co słyszymy później.
1: Właściwie to w sumie tak, jak coś zasłyszę, coś zobaczę, coś tam się przydarzy, to raczej tak zastanawiam się, jakby to fajnie opisać, napisać, żeby było, żeby fajnie pasowało pod tekst piosenki, a jednocześnie brzmiało po prostu ciekawie jako sam tekst. Ja powiedzmy w tekstach stricte piosenek nie mam jakiegoś gigantycznego doświadczenia oprócz tych, co napisałem, kilku. Więcej coś tam pisałem jakiegoś swojego, ale cenię sobie obrazowość w tekstach. To, że można sobie po prostu słuchając tekstu wyobrazić, o czym on jest, to się staram jakoś często zawierać. Dlatego ja na przykład, jeżeli chodzi o ogólnie zespół, jeżeli chodzi o teksty piosenek, o to, jak one brzmią później, to wychodzę najpierw, może dlatego, że jestem wzrokowcem i tam obracam się wokół grafik i innych takich rzeczy, ale wychodzę z założenia, że jak ta muzyka miałaby wyglądać, powiedzmy. Że chodzi o tą estetykę, o jakiś taki zbiór tych obrazów, który by później dał, że jak słucha się tej muzyki, to ma się przed sobą obrazy. Właśnie, że to jest coś w tym stylu. Dlatego też na przykład w tym zespole, w Mezonecie, troszkę tak eksperymentalnie powiedzmy, idę w takie czasy, lata 80. polskie, PRL powiedzmy tak wprost, ale wyobraź sobie, jakby w PRL-u doszło do takich jakichś futurystycznych, nowoczesnych etapów rozwoju, powiedzmy, technologii, które doprowadziły, że to jest taki cyberpunkowy wręcz momentami nawet wgląd w te czasy.
0: To jest ciekawe, bo wydaje mi się, że takie retrofuturystyczne podejście jest choćby w Stacji, gdzie tak naprawdę taki motyw pojawia się dla mnie lekko kraftwerkowy, jak w Autobahn, gdzie są takie z przeszłości, powiedzmy, impresje na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość. W bloku 32 no też coś takiego jest. Tam podejmujecie temat tego, co technologia jakby robi z relacjami, raczej w takim negatywnym ujęciu, ale z drugiej strony jest taki duch właśnie, nawet jeżeli chodzi o identyfikację graficzną, no tego, jak mogli sobie ludzie w latach 80. wyobrażać postęp tej technologii. Z tego, co sugerujesz, lubisz takie eksperymenty, zabawy myślowe, lubisz w ten sposób osadzić perspektywę taką liryczną.
1: Dokładnie. No. W ogóle, jeżeli wracając jeszcze do Stacji, to wydaje mi się, że ten tekst jest taki typowy motyw podróży. Nie pamiętam, czy ten utwór wyszedł przed maturami, czy po maturach. Może się ktoś nawet do niego odniósł. Ale takie właśnie z jednej strony modernistyczne podejście, z drugiej strony takie, no powiedzmy, romantyczne wręcz. Tak literacko-romantyczne, że masz tą taką jakąś fantastykę, w tym przypadku trochę naukową i coś takie bajerowanie między tematami, żeby osiągnąć ten właśnie taki retrofuturyzm.
0: Ale to jest też intrygujące, dlatego że odpowiadasz za te kwestie wizualne, za to, jak to graficznie wszystko jest prezentowane. I wydaje mi się, a propos tego, że gdzieś wszystko obraca się wokół tych blokowych, powiedzmy, motywów, że jednak trochę inaczej podszedłeś do tematu. Pamiętam, jak a propos pewnego mroku w fotografii mówiłeś, że Marcin Watemborski cię inspiruje, żebyś tak przedstawiać to, co fotografujesz, to, co w ogóle graficznie robisz. Natomiast wydaje mi się, że w Mezonecie jest więcej kolorów, jakiegoś światła, że to jest takie, no trochę inne. I czy ty wyczułeś, że chcesz się odbić troszeczkę właśnie od szarzyzny, od tych monochromatycznych jakichś ujęć, że chcesz się trochę pobawić tym, z czym może kojarzyć się blokowisko?
1: Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o właśnie takie kolory, to uznałem, że troszkę może było troszkę za szaro i kolor też może tak troszkę wprowadzać do jakiegoś mroku w inny sposób. Daje trochę więcej perspektywy plastyki, moim zdaniem, jeżeli chodzi o już nawet taką sceniczne podejście, bo trochę to bardziej impresywnie wygląda, ale też jeżeli chodzi o fotografię, to ostatnio dużo odszedłem od fotografii, długi czas nie robiłem nic. Teraz powolutku do tego wracam, a wydaje mi się, że te właśnie jakieś, może troszeczkę moje znudzenie czernią i bielą też się przełożyło tutaj na tą stylistykę albumu i w ogóle zespołu.
0: I wydaje mi się, że też szukasz przez odwoływanie się do architektury, do już bardzo konkretnych obiektów. Wydaje mi się, że to nawet w przypadku Brudnych Placów Zabaw było jeszcze bardziej obecne, ale z kolei, jeżeli chodzi o Mezonet, to w mediach społecznościowych gdzieś tak edukujesz troszeczkę, pokazujesz nieraz krytykowane obiekty, często nawet brutalistyczne, które mogą się nie podobać, ty w nich widzisz jakąś wyjątkowość. I jestem ciekaw, czy właśnie też a propos tego, że nawiązujesz do choćby wizualnie konkretnych sytuacji, konkretnych miejsc, czy to jest dla ciebie taki sposób, żeby sprawić, że to się różni właśnie od zespołów z innych państw bloku wschodniego, byłego bloku wschodniego, czy czujesz, że to jest coś, co właśnie jest ważne, żeby pokazywać jakąś wyjątkowość tych wszystkich miejsc, sytuacji, czy to jest jakiś sposób, żeby wyróżnić twórczość?
1: Jeżeli chodzi o architekturę, no to jest mój duży konik. W ogóle jeszcze myślę, żeby iść na architekturę, na studia, żeby sobie troszkę takiej teoretycznej wiedzy o tym złapać, ale strasznie lubię te odniesienia, bo wydaje mi się, że architektura tak sama w sobie dużo ma fajnego do przekazania. Obserwatorium na Śnieżce zostało wybudowane właśnie pod taki sznyt retrofuturystyczny, bo wtedy w Polsce było takie straszne, jak zresztą wszędzie na świecie, zafascynowanie UFO.
0: Który ostatnio w ogóle powraca.
1: No, dokładnie. I architekci pomyśleli, zrobimy sobie spotki takie na pejzażu właśnie górskim, że one gdzieś tam za góry wylatują i super to wyszło. I tu jest trochę jeszcze, poza tym, że jest to modernistyczny, betonowy budynek, to jest tu jakaś taka fajna warstwa narracyjna, powiedzmy. A we Wrocławiu, z takich akurat w tej stylistyce naszej, jestem z Wrocławia tak od urodzenia, powiedzmy, więc dużo też tych odniesień jest. Był taki budynek, który nazywał się Solpol. Piękny, znaczy dla niektórych, no w większości nie, dlatego go wyburzyli. Ale taki ciekawy, ikona takiego postmodernizmu już polskiej takiej myśli architektonicznej, która w większości osób nawet brzydziła, bo był po prostu takim pstrokatym kameleonem gdzieś pomiędzy starymi gotyckimi budynkami, kościołami, a jednak miał pokazać te barwy, te takie ożywienie troszkę po tych takich przykrych, smutnych, szarych latach PRL-u.
0: Taki symbol transformacji.
1: Takiej transformacji, no więc masz na przykład Brudne Place Zabaw, takie szare, i teraz masz taką trochę transformację w Mezonecie.
0: Na koniec chciałem cię spytać, czy a propos tego, że właśnie w przypadku Brudnych Placów Zabaw przyznawałeś, że po takiej dość zwartej epce chcieliście trochę rozszerzyć formułę i chcieliście wprowadzić dużo różnorodności do muzyki, też bazując na tym, że wam pewnych rzeczy brakowało na koncertach, a propos tego, że wasza już jako Mezonetu debiutancka epka jest tak różnorodna, to jest coś, co chcecie utrzymać, czy czujecie, że fajnie jest po prostu mieć utwory, które mają pewną spójność, ale są różnorodne, które powodują, że później koncert nie jest nudny, czy chcecie trzymać się różnorodności?
1: Na pewno trochę tej różnorodności będzie, ale spięta jedną jakąś taką ciekawą w miarę narracją, bo chcemy, żeby ta płyta już pełna, powiedzmy, była w takiej jakiejś spójnej historii, narracji. Nie będzie to może jakaś opera, gdzie tutaj są akty i w ogóle wszystko po kolei leci aż do końca historii, tylko wiadomo, będzie to spięte jakoś bardziej estetyką. Jeżeli chodzi o epkę, no to tu też właśnie takie poszukiwania, troszkę eksperymentów było, dlatego na przykład na jakichś tam naszych streamingach one są wydane osobno, a nie jakby w jednej formie płytki, takiej playki czteroutworowej, tylko jest osobno. Dlatego też właśnie, bo każdy z tych utworów z epki troszkę łapie się innych tematów, innych tam perspektyw i też stylistycznie też troszeczkę w różnych klimatach są. Na pewno się coś skrystalizuje, jeżeli chodzi o album. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Już jakieś pomysły są. Na pewno ten taki retrofuturyzm zostanie. Takie postpunkowe brzmienia wydaje mi się, że też. W jakim wydaniu, to jeszcze zobaczymy.
0: No to na koniec zwieńczenie debiutanckiej epki grupy Mezonet, czyli blok 32 o twórczości zespołu opowiadał Maksym Szyda. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: Również dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: I dziękujemy też za sezon ogórkowy. Program zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.